0: Reklama.
1: Miasto Czelać i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpagans, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czelackie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj. Partner wydarzenia Miasto Czelać. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
2: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpagans, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
2: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
3: I po reklamie.

0: tylko oni.
1: Reklama. Miasto Czelać i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrzejczuk, Golden Swing Band, The Harpa Guns, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czelackie Talenty, Piersi oraz Beata i Bajm. Partner wydarzenia Miasto Czelać. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
2: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
1: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Miasto Czelać i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpagans, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czelackie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj. Partner wydarzenia Miasto Czelać. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
2: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
0: I po reklamie.

0: pastelu. Pomiędzy zdroje to jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci.

0: Reklama.
1: Miasto Czelać i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpagans, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czelackie Talenty, Piersi oraz Beata i Bajm. Partner wydarzenia Miasto Czelać. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
2: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpagans, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Bajm. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
5: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
6: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpagans, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
2: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
0: I po reklamie.
3: SK Kraków News.
4: Dominika Baraniec, to jest magazyn reporterów Radia SK Kraków.
0: SK Kraków.
4: Nie zamierzam znikać z życia publicznego, deklaruje Aleksander Miszalski, były już prezydent Krakowa. Odwołany w referendum polityk był gościem Radia SK, gdzie tłumaczył się ze swoich decyzji w trakcie zakończonej porażką kampanii referendalnej. Chociaż wciąż planuje być aktywny politycznie, to jak tłumaczy, na razie chce odpocząć.
5: Przy mikrofonie Aleksander Ruszkowski, a moim i Państwa gościem jest Aleksander Miszalski, odwołany w referendum, były prezydent Krakowa. Dzień dobry, panie prezydencie.
6: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
5: Panie prezydencie, na początek zapytam się, jak samopoczucie, jak spędził pan ostatni tydzień?
6: Samopoczucie? Stabilnie.
5: Stabilnie, czyli stabilnie. Emocje już opadły, tak?
6: Nie jest tak, że emocje opadły, ale to nie jest też tak, że jakoś strasznie to przeżywam psychicznie. W początku, jak zaczęła się ta akcja referendalna, wiedziałem, że może się to różnie skończyć, więc w jakimś sensie psychicznie się przygotowywałem, że może być wynik w tą albo w tą. I myślę, że ci, którzy mnie wysłuchali, zrozumieli, czemu pewne decyzje zostały podjęte i też przyjęli to, że pewne błędy zostały popełnione. No ale do oczywiście 30% Krakowian albo nie dotarło, albo nie chcieli tego słuchać, albo się nie zgadzają. Okej, przyjmuję, szanuję.
5: Właśnie, jak spędził pan ten ostatni tydzień? Co pan robił? Czy coś właśnie związanego z polityką, czy może raczej odpoczynek?
6: Trochę więcej może odpoczywam. Pierwszy raz miałem od dawna okazję skosić trawnik. Trochę jestem też chory, więc jakby nie za bardzo jest czas na taki aktywny odpoczynek, ale byłem w weekend w górach. Natomiast oczywiście oprócz tego cały czas zajmuję się polityką w tym sensie, że jestem członkiem Koalicji Obywatelskiej. Już wprawdzie szeregowym, ale dalej członkiem. W związku z tym angażuję się w ten proces, w którym na końcu dobro Krakowa jest najważniejsze i chciałbym, żeby to nasz kandydat, kandydatka albo ktoś rozsądny wygrał te wybory.
5: Do wątku partii sobie jeszcze wrócimy, ale są też kwestie bieżące. Wrócimy sobie teraz do tematu referendum. Mam na myśli protest Komitetu Obrony Demokracji. Pan śledził to, co tam się dzieje?
6: Słyszałem o tym, że jest taka akcja. Zinformował mnie o tym kolega Edward Nowak, że taki protest przygotowują, ale nie zdążyłem śledzić tego, co się wydarzyło.
5: Rozumiem, ale...
6: W sensie wiem, że był pisany protest i że był bardzo duży materiał dowodowy, że to chyba liczyło ponad 1000 stron złamania ciszy referendalnej, jak rozumiem.
5: Czyli mówi pan, że duży materiał dowodowy. Liczy pan, że to może przynieść jakieś efekty?
6: Ja na nic nie liczę. To jest tak, że jakby ja się pogodziłem z werdyktem demokratycznym w tym sensie, że jeżeli referendum jest wiążące i większość osób tam zagłosowała oczywiście za moim odwołaniem i spełni ten wymóg frekwencji, no to ja to przyjmuję. Natomiast oczywiście wiem, bo widziałem i wielu moich znajomych, i wiele osób mi to sygnalizowało, że cisza referendalna i w sobotę, i w niedzielę była wprost łamana wielokrotnie. To nie jest tak, że ktoś jeden wrzucił jakiś post, tylko to i partie, i płatne konta, i płatne filmy na YouTubie, i do wózka, do lokali, co jest zabronione ustawowo, i politycy, szczególnie Konfederacji, ale wielu różnych łamali tą ciszę wyborczą. Nie znam skali, od tego są analitycy i prawnicy, ale wiemy, że cisza referendalna i łamanie jest przesłanką do unieważnienia referendum, ale to nie jest moja ocena i ani nie jest moja prośba. Ja szanuję werdykt, ale z drugiej strony trzeba też szanować procedury demokratyczne. Czyli ja uważam, że na pewno w tej kampanii i w ciszy zostały zastosowane różnego rodzaju narzędzia, których do tej pory na taką masową skalę nikt nie używał w Polsce.
5: Jakie narzędzia?
6: Filmiki AI, sztuczna inteligencja i to nie tylko w internecie, ale również w gazetkach. Zdjęcie, że ja podkładam jakiejś rowerzyście nogę i ona wysypuje koszyk pomarańczy. Jakby tylko głupoty niby, ale to jest kreowanie wizerunku polityka poprzez różnego rodzaju czy zdjęcia, czy filmiki AI, nawet podpisywane, że są wytworzone. Ale kto to doczyta? Ludzie widzą no po prostu całą masę różnego rodzaju nasze radne, jak zostały potraktowane, co tam o nich pisano, jakie... No nie chcę nawet cytować, po prostu skala pieniędzy włożona w ten marketing negatywny, bo przecież nie w dyskusję merytoryczną o Krakowie, tylko w marketing negatywny i technologie, które w tej chwili są dostępne, niewątpliwie mały wpływ na to, ile przeciwników zmobilizowało się, albo ile osób zostało przekonanych do tego, że po prostu ja i Rada Miasta nie nadajemy się do niczego. To jest tylko czy aż 30%. 70% się na to jakby nie da nawracać, ale dalej referendum jest ważne, więc jakby to już nie chodzi nawet o to referendum, bo to jest decyzja sądu. Ale tu trzeba naprawdę

0: Teraz przejdźmy z tego, jak tą kampanię prowadziła opozycja, do tego, jak prowadzili ją państwo, czyli pan i koalicja, ponieważ wróćmy się na chwilę trochę w czasie, do 2024 roku. Wtedy premier Tusk po wyborach samorządowych powiedział, że najbardziej cieszy się z Krakowa. Otrzymywał pan też od niego bardzo ciepłe słowa, dlatego zaskakujący był praktycznie zerowy wkład premiera w kampanię referendalną i skończyło się odwołaniem. Wczoraj powiedział pan, że nie ma pan mu tego za złe, ale ja mam takie pytanie, czy zaangażowanie się Donalda Tuska mogłoby coś zmienić w wyniku kampanii?
1: Więcej. To była moja prośba, żeby po prostu pan premier ani warszawscy politycy w tym referendum, żeby się w nie nie mieszali, bo to jest sprawa lokalna. To mieszkańcy Krakowa mają zadecydować, a jedyne, co mogłoby to wywołać, to sprowadzenie tego na tory polityczne. Koalicja Obywatelska kontra reszta świata. I tak. Na koniec trochę tak się stało, bo jeżeli porównamy sobie mapę wyborczą frekwencji w referendum, a mapę głosowania w drugiej turze na Karola Nawrockiego, prezydenta, to one są bardzo podobne. I nawet liczby głosów się zgadzają, bo w referendum wziął udział 175 tysięcy, a Karola Nawrockiego w drugiej turze poparło 185 tysięcy w Krakowie. W związku z tym i tak na końcu skończyło się trochę polityką, no i to ze sondaży, które były publikowane, też wynika, że przede wszystkim odwołali mnie wyborcy PiS i Konfederacji. Częściowo że również wyborcy Partii Razem. Ale myśmy chcieli, żeby ta dyskusja była o merytoryce w Krakowie. O tym, jakie błędy popełniliśmy, z których się wycofujemy i jaki jest plan i wizja tego, co zrobić, jaka jest alternatywa. Nie chcieliśmy tego sprowadzać do walki politycznej, w związku z tym taka była prośba, by tutaj politycy z Warszawy niekoniecznie interweniowali czy komentowali i dlatego nie mogę mieć żalu.
0: Ale czy w takim razie może nie żałuje pan?
1: Nie żałuję. Nie żałuję, ponieważ co premier Tusk mógłby powiedzieć? Aleksander Miszalski jest od nas koalicji, jest fajny, jakby i dużo robi i kogo miałby przekonać tym? Wyborców PiS i Konfederacji, którzy na końcu w większości mnie odwołali? Może udałoby się przekonać tych parę procent wyborców koalicji czy lewicy, którzy też nie byli zadowoleni z moich rządów. Obojętnie, czy dlatego, że mieli realne powody, czy ktoś gdzieś tam generalnie nimi manipulował. Bo realne powody też były. Ja nie mówię, że nie i że wszystko zrobiłem idealnie. Błędy są, ale raczej zmobilizowałby wyborców tych partii prawicowych do tego, żeby nie pójść mi odwoływać, więc no, po fakcie można oczywiście się zastanawiać, czy inna strategia byłaby lepsza.
0: No właśnie.
1: Ale że ta jednak była optymalna.
0: Była optymalna, czyli
1: nawet
0: myśli pan, że nawet gdyby próbował pan zachęcać wyborców koalicji, żeby poszli, zagłosowali, że tak, jesteśmy za zostaniem Aleksandra Miszalskiego, nie byłoby to optymalne.
1: Oczywiście w wyborach w drugiej turze prezydenckich Rafał Trzaskowski dostał w Krakowie 65% głosów. Więc gdyby udało się zmobilizować wszystkich wyborców koalicji, lewicy i wszystkich innych partii demokratycznych, może udałoby się to wygrać. Ale wiemy dobrze, że w sytuacjach referendalnych zmobilizowani są przeciwnicy, a zwolennicy bądź osoby neutralne, które uważają, że nic złego się nie dzieje, po prostu nawet nie znają tej daty, nie interesuje ich to. Mówią, jest okej, o co wam chodzi. I mają plany weekendowe, wyjeżdżają na wycieczki, na spacery. Nie jest łatwo zmobilizować w sytuacji niewyborczej, tylko referendalnej, gdzie nie głosuje się za czymś, tylko przeciw czemuś. Wyborców tych zadowolonych, średnio zadowolonych, neutralnych, myślę, że byłoby bardzo ciężko zmobilizować ich wszystkich w takiej liczbie.
0: Okej, rozumiem. No,
1: mimo tego, że może być ich więcej.
0: W takim razie, skoro już pomijmy może sam temat strategii i skupmy się na merytoryce, tutaj pan wśród głównych powodów porażki w referendum, oprócz właśnie narracji opozycji wprowadzenia SCT w takim kształcie, jakim było, i innych czynników, mówi pan, że gdzieś zawiodła komunikacja. Co pan przez to ma dokładnie na myśli? Co mogło być lepiej komunikowane? W jaki sposób?
1: Po jednej stronie mamy urząd dysponujący pewnymi ograniczeniami budżetowymi, procedurami, no i krytykowany za to, że cokolwiek w urzędzie się pojawi informacyjnego, to jest nachalna propaganda. Po drugiej stronie mamy zaangażowanych przeciwników, partie polityczne, miliony, myślę, że spokojnie między 7 a 10, jeżeli by to oszacować, gazetki w każdej skrzynce, nie jedną, tylko 5 tytułów, które wszystko krytykują, wszystko prześmiewają, często manipulując, podając półprawdy lub nawet po prostu kłamiąc. Nawet nie wiadomo, kto to wydaje.
0: Jeszcze tylko panu przerwę, bo te gazetki to też był temat, który był podnoszony w kontekście właśnie komunikacji urzędu,
1: prawda? No tak, tylko że czym innym jest Kraków.pl, proszę sobie wziąć numer i przeczytać, co tam się pisze. W sensie informuje się o konkretnych wydarzeniach, o konsultacjach, organizacjach społecznych, o remontach, o inwestycjach. No to jest informator dla mieszkańców, a czym innym jest gazetka, w której tego się pisze: Miszalski ukradł, koalicja coś tam, kolesie, to nie działa, tam to nie działa, nic nie działa. Wszystko w mieście jest źle i no to jakby to jest zupełnie inna skala jakby narracji. Nie racja, tylko narracja w tym wypadku wygra. Ale czy zawiodła komunikacja? No tak, na przykład nie byliśmy w stanie wytłumaczyć w tak szybkim czasie, jak działa strefa czystego transportu.

0: że krakowianie są zwolnieni, na czym polega wielka korekta i tak dalej. Nawet był specjalny informator i list, który miał zostać dostarczony do mieszkańców, ale firma, która wygrała przetarg, dostarczyła go, szacujemy, w 10%. No i błąd, że nie było jak je pociągnąć do odpowiedzialności, bo po prostu gdzieś ktoś w tym momencie przetargu tego nie przypilnował. No i to są błędy komunikacyjne. Nie byliśmy w stanie się przebić z wytłumaczeniem, że chodzi o zdrowie mieszkańców, że te stare diesle, które niektórzy tak bardzo kochają, trują nasze dzieci, naszych seniorów, że przez to mamy astmę, że przez to mamy choroby układu krążenia czy nowotwory. Ta narracja się nie przebiła. Przebiła się ta o tym, że zabieramy komuś wolność. I okej, to jest też jakaś wartość i ktoś może woleć truć tym dieslem niż mieć zdrowe rodziny albo nie rozumieć tego, że to jest powiązane. Więc polegliśmy w komunikacji strefy czystego transportu i dlaczego ona jest ważna. Ale pewnie nie tylko w tej, bo zawsze ciężej jest sprzedać sukces niż porażkę. Polegliśmy w komunikacji, w wytłumaczeniu, co robi Aleksandra Twaruk w urzędzie i dlaczego jest dobrą rzeczniczką praw ucznia, że powołała 40 rzeczników praw ucznia w szkołach, że wdrożyła regulaminy w 45 chyba szkołach, że przeankietowała 15 tysięcy młodzieży, że robi coś i że wygrała dlatego, bo miała wizję i tak komisja ją oceniła, a nie dlatego, że miała trochę gorszy wynik testu. Polegliśmy w wytłumaczeniu tego, że szczęsny Filipiak wprawdzie nie ma matury, ale jest ubezpieczycielem i miał zadanie doprowadzić regulamin ubezpieczeń w KHK i w spółkach córkach do takiego poziomu, by oszczędzać pieniądze. Polegliśmy w wytłumaczeniu, że przez to, że w Urzędzie Miasta zaczął przyglądać się regulaminom ubezpieczeń i kontraktom, zaoszczędziliśmy parę milionów złotych, bo od razu ubezpieczyciel obniżył składkę, jak tylko zobaczył, że ktoś się tym interesuje. Że w KHK udało się tak napisać regulamin, że ograniczyliśmy do zera ze 100 milionów ryzyka w przypadku jakiejś tam katastrofy. Polegliśmy w wytłumaczeniu tego, że radni, którzy gdzieś tam pracują, nie pracują u mnie, bo ja ich nigdy nie zatrudniałem, tylko pracują w jakichś agencjach ministerialnych, że na 150 dyrektorów i wicedyrektorów w urzędzie jedynie 5 jest z Koalicji Obywatelskiej. Więc to żadna skala kolesiostwa, a w spółkach jest tak samo. To jest raptem parę osób, które z Koalicji Obywatelskiej pracuje na kluczowych stanowiskach w magistracie. Żaden nie jest radnym. Wszyscy mają kompetencje i każdy się broni osobno i mogę każdego osobno wytłumaczyć. Polegliśmy. Nie byliśmy w stanie przebić się z tym merytorycznym tłumaczeniem. Ale nie tylko mówię o tym, no wiele kwestii, jak często opozycja zrzuca w sprawie metra, nic się nie dzieje. Analiza na ponad 100 stron przebiegu tras metra. 20 osób, które nad tym pracowały, specjaliści z Danii, z Holandii, z Warszawy, pół roku prac ciężkich programowych na potokach pasażerskich jest. Ogłoszone przetargi na w tej chwili badania geologiczne, badania terenowe, przecież to dokumentacja na setki stron. No przecież to, że nie wbiliśmy łopaty, to nie znaczy, że nic się nie dzieje. A jednak część mieszkańców stwierdziła, że skoro miało być metro, a jeszcze nie Miszalski nie wbił łopaty, to znaczy, że nic nie zrobiliśmy. Ja mogę wymieniać dziesiątki spraw, które się wydarzyły, a w których jednak 30% mieszkańców uważa, że nic się nie dzieje. Więc polegliśmy komunikacyjnie.
1: No właśnie, ale to jest, tak się ładnie związało właśnie ta kwestia komunikacji i także kwestia metra, bo właśnie komisarz Stanisław Kracik powiedział ostatnio, że nie ma cienia nadziei, że uda się wbić pierwszą łopatę pod metro w 2030 roku, a to było jedne z tych sztandarowych, można powiedzieć, myśli, które były prezentowane właśnie przy metrze.
0: To ja muszę skorygować.
1: Skorygujmy w takim razie.
0: Oczywiście. W kampanii wyborczej, wiem więcej, obiecywałem 2028 rok, nie 30. Natomiast wydawało się wtedy, że będziemy w stanie wykorzystać decyzję środowiskową, która była procedowana. I na tym opieraliśmy swoje założenia. Przyszliśmy do urzędu. Zrobiliśmy analizę przebiegu tras. Okazało się, że ta trasa na Bronowice jest po prostu nierozsądna, nielogiczna, nieefektywna ekonomicznie, ani jeśli chodzi o potoki pasażerskie. Więc wybraliśmy nową trasę. Nowa trasa potrzebowała nowej decyzji środowiskowej. Tak. Po analizach okazało się, że na starej decyzji środowiskowej, ze względu na jej niestety różne błędy, to chociażby wychodzenie gdzieś w parku Jordana przy stanku, nieuwzględnienie inwestycji przy dolnych płynów, nie da się je wykorzystać. Więc musimy zacząć robić nową decyzję środowiskową. I ja powiedziałem wtedy, że realnym terminem jest 30-32. Po tym, jak wytyczyliśmy nowy przebieg. A prezydent Kracik doprecyzował, że jego zdaniem do 30 nie ma szans. To jest jego ocena. To wszystko zależy oczywiście od decyzji środowiskowej, ile ona będzie trwała. Nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć, bo to jest prowadzone nie przez Urząd Miasta, w tym sensie, że metro proceduje się na poziomie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, więc jakby nie jesteśmy w stanie tego opowiedzieć. Jego opinia subiektywna jest taka, że do 30 nie zdążymy. Ja mówiłem o 30-32, więc nawet te dwa stwierdzenia się nie wykluczają, ale oczywiście w negatywnej narracji ktoś to wykorzystuje i pokazuje rozbieżność.
1: No dobrze, no w takim razie jeszcze odnieśmy się do tych innych kwestii. które zaczęły też właśnie troszkę wychodzić. Mówię tutaj o tym planie ogólnym, który ogólnie ma się średnio i oprócz tego jeszcze uruchomienie KST4 Mistrzejowice, które do niedawna wszyscy zakładali, że będzie to na czas, no a tu nagle wyskakuje opóźnienie 2 miesiące.
0: Nie ma sprawy. Plan ogólny. Przecież cały czas komunikowaliśmy, że planu ogólnego nie mamy gotowego. Opozycja żądała pokazania niegotowego dokumentu, a my mówiliśmy, on nie jest gotowy. Co tydzień spotykamy się z dyrektorami i rozstrzygamy kolejne kwestie. I pan komisarz prezydent Kracik mówi, plan ogólny jeszcze ma się średnio, jeszcze potrzebujemy miesiąca. Gdzie tu jest rozbieżność? Ja to cały czas mówiłem. Plan ogólny jest jeszcze niegotowy. A wstrząs tego, że mówiłem również, czego się nie wycofuję, że nie jest dobrym czasem do dyskusji nad planem ogólnym czas referendalny, bo każdy będzie chciał z niego zrobić populistyczne narzędzie walki. I dalej tak uważam. To była po prostu walka na populistyczne argumenty. Każdy by nic by nie tłumaczył, o co chodzi w planie ogólnym, każdy by wyciągał jakiś jeden argument i go przedstawiał. Więc jakby gdzie tu jest sprzeczność? Ja mówiłem, że planu ogólnego jeszcze nie mamy gotowego, a pan prezydent Kracik przychodzi i mówi, że plan ogólny ma się średnio. No jeszcze się ma średnio. Pewnie za 2-3 tygodnie, miesiąc będzie już dopięty, tak jak mówiliśmy, i pewnie w czerwcu zostanie pokazany.
1: Znaczy nie mówię tutaj, że to są sprzeczności bardziej, no to są takie kwestie, które, no chociażby właśnie ten plan ogólny, tutaj termin był na maj, prawda?
0: Termin to był dużo, dużo wcześniej, tylko że w tej chwili jest przesunięty na sierpień, z tego co wiemy. I oczywiście jeszcze czekają nas konsultacje i uchwalenie przez Radę Miasta, więc pewnie ten plan ogólny się spóźni. Natomiast wyszliśmy z założenia, że lepiej zrobić go bardzo dobrze, niż zrobić po łebkach i za wcześnie. Czy można było wcześniej? No, to wybraliśmy drogę bardziej skomplikowaną. Korygujemy, a w zasadzie piszemy nową strategię. Niektóre miasta tylko zrobiły plan ogólny, a my piszemy nową strategię. Strategia musi być spójna z planem ogólnym, bo i w strategii są mapy, i w planie ogólnym są mapy. I ona musi wynikać jedno z drugiego. I w pewnym momencie wyszliśmy, jakby mieliśmy dylemat, pokazywać dokumenty, które są niegotowe, a w zasadzie kończyć je na szybko i później mierzyć się z błędami, które by tam jeszcze były, albo trochę się spóźnić, ale jednak dopracować te dokumenty do finalnego stanu. I wybraliśmy ten drugi wariant, bo uważam, że na końcu ta odpowiedzialność za jakość tych dokumentów jest najważniejsza. No i tyle. A jeżeli chodzi o tramwaj Mistrzejowice, no tak, przypomnę, to nie ja podpisywałem tą umowę, tylko pan prezydent Majchrowski, a w zasadzie jego przedstawiciele w ZDMK. Następnie to zostało zepsute od samego początku. Nie było dobrych konsultacji. W związku z tym mieszkańcy zgłosili już po podpisaniu umowy liczne uwagi. Te uwagi ZDMK, jeszcze zanim byłem prezydentem i później również jak ja już byłem, zaczął zbierać. Okazało się, że trzeba skorygować projekt. Dodać ścieżki rowerowe, zmniejszyć liczbę pasów, zwiększyć ilość nasadzeń. No, w związku z tym wykonawca powiedział, okej, możemy to zmienić, ale to wymaga czasu.
1: Okej, tylko...
0: I pieniędzy.
1: Odnoszę się tutaj do tego 2-miesięcznego opóźnienia, które ostatnio wyszło.
0: Ale to nie jest 2-miesięczne opóźnienie, to jest opóźnienie już chyba roczne, albo 1,5-roczne. Myśmy, znaczy nas ZDMK informowało, że na koniec czerwca jest w stanie zakończyć pracę, a nie puścić tramwaj. I ja nigdy nie komunikowałem, że on pojedzie od 1 lipca. Ja mówiłem, ZDMK i Gulermak mówią, że do końca czerwca będzie gotowy. I z tego co wiem, tego nie zmienili. Do końca czerwca mają w kontrakcie i mają zamknąć pracę. Jest problem z przyłączem Tauronu. I to było komunikowane ze względu na brak zgody spółdzielni. Ja nie wiem, czemu Tauron tej zgody spółdzielni nie załatwił wcześniej, bo na pewno byli o tym monitorowani, że potrzebujemy tego przyłącza, ale ze względu na brak przyłącza, no, tramwaj może ruszyć dopiero później. Natomiast ja nigdy nie mówiłem, że tramwaj ruszy 1 lipca, że zacznie jeździć.
1: Pozostajemy jeszcze w tym wątku komunikacyjnym. Radna Aleksandra Owca w rozmowie z Polską Agencją Prasową stwierdziła, że rządowe pieniądze na metro to obietnica, do której nie należy się przywiązywać. Czy w takim razie przyszły włodarz Krakowa powinien liczyć się z tym, że może zostać przypadkiem z dużą dziurą budżetową w projekcie za 14 miliardów złotych, bądź co bądź?
0: Krakowa nie stać na wybudowanie metra bez pieniędzy u innych albo rządowych. Mhm. To jest oczywiste.
1: Tak.
0: Oczywistym jest również, że nigdy nie powiedzieliśmy, że mamy obietnicę rządową. Obietnica jest na piśmie. Był jeden zespół, nie, wiele by było zespołów, ale jeden zespół parlamentarny do spraw metra w Warszawie, na którym 5 albo 4 wiceministrów i ministrów powiedziało, będziemy zabiegać o wpisanie programu metra do programu unijnego 10 miliardów euro dla Krakowa i innych miast w Polsce. To raz. Powiedział to również premier Kosiniak-Kamysz. Donald Tusk, pan premier, jak był w Krakowie, powiedział, pomożemy w budowie metra. Ministrowie wszyscy to powiedzieli, ale przecież nikt z nas nie zakomunikował, że te pieniądze są zapisane już w dokumentach. Metro jest zapisane w dokumentach strategii dla Polski. To znaczy, że jest strategicznym projektem dla Krakowa i dla Polski. Ale środki są negocjowane w tej chwili w Unii Europejskiej. Jak zostanie ten program wynegocjowany przez polski rząd, to wtedy minister Drob z Ministerstwa Finansów powiedział, będzie wkład własny z budżetu centralnego. A ministrowie z MSWiA i z MON-u powiedzieli, można jeszcze kasę z OLIOC na to dostać, czyli ochrona ludności i obrona cywilna. Ponieważ metro to również schrony. Jeżeli oczywiście nie udałoby się wynegocjować tego w programach unijnych i później pozyskać wsparcia rządu, to tak naprawdę ten projekt się nie wydarzy, bo trzeba by było, albo wydarzy się bardzo dużym kosztem, bo trzeba by było całą pieniądze ściągnąć z rynku prywatnego, z banków i może w partnerstwie publiczno-prywatnym, ale to będą bardzo duże koszty odsetek. I oczywiście można to dalej robić, ale wtedy będzie kosztować drożej. Więc to już oczywiście zadanie dla nowego włodarza, żeby przypilnować to, co myśmy rozpoczęli, czyli proces uzgodnień z rządem, żeby ten program był w Unii, no i później, żeby o niego zabiegać. Kraków jest przygotowany, mamy kolejne przetargi na te badania terenowe i tak dalej, na decyzję środowiskową, niedługo pewnie będzie ogłoszony, więc jesteśmy przygotowani dokumentacyjnie najlepiej, jak można było przez ten czas, ale oczywiście pieniędzy jeszcze nie ma zapisanych.
1: Mm-hmm, no właśnie, ale czy jakiś list intencyjny nie wchodził w grę?
0: Ale list intencyjny, że za 3 lata, jak będziemy już po wszystkich decyzjach środowiskowych i przetargach, jeżeli Unia lepiej się mieć, zgodzi...
1: Lepiej mieć coś, niż nie mieć nic.
0: Ale za 3 lata będzie nowy rząd. W sensie, mam nadzieję, że ten sam, co jest, w sensie, że z opcji demokratycznej, ale są wybory po drodze. Jak w tej chwili ktoś poważny miałby podpisywać list intencyjny, że jeżeli my przygotujemy dokumentację, jeżeli Unia da nam pieniądze, to wtedy za 3 lata, bo wtedy mniej więcej one będą potrzebne, przyszły rząd da nam pieniądze. No przecież to jest niepoważne. Najpierw my odrabiamy zadanie domowe, czyli przygotowujemy dokumentację, rząd w tym czasie negocjuje program unijny, my składamy wtedy wniosek do rządu, żeby w tym programie unijnym być i wtedy się podpisuje coś, ale najpierw się odrabia zadanie domowe i przygotowuje dokumentację własną i czyni zabiegi polityczne, a nie uzgadnia jakieś memorandum.
1: Dobrze, to może wyjdźmy na chwilę z tej Unii Europejskiej, wróćmy sobie do Krakowa i tego, co się dzieje tutaj. Chciałem odwołać się troszeczkę do planowania przestrzennego, ponieważ w ostatnim czasie mieliśmy parę protestów. Protest rodowców, działkowców pod magistratem. Był także protest przedsiębiorców dotyczący masterplanu Płaszów Rybitwy. I to są jakby tylko pojedyncze kwestie. Oczywiście mówimy tutaj też o wysokich cenach za metr kwadratowy. Oczywiście wiemy, że w całej Polsce jest drogo, ale wciąż Kraków dogania Warszawę. I tak się zastanawiam, czy nie myśli pan, że ta polityka planowania przestrzennego w mieście powinna być poprowadzona w jakiś inny sposób? Może komunikacyjnie też tutaj było jakoś lepiej to komunikować, bo kiedy byłem na tym proteście działkowców, widziałem nawet, jak pan rozmawia, no i wychodziło na to, że po prostu tutaj były jakieś znowu duże nieporozumienia komunikacyjne i rzeczy, których, problemy, których można było sobie oszczędzić na dobrą sprawę.
0: Jeżeli opozycja, inicjatorzy referendum, niemożliwie inicjatorzy może, bo to nie były konkretne osoby, ale osoby, które były zainteresowane referendum, puszczają w obieg takie informacje, że w planie ogólnym, że my go ukrywamy, ponieważ chcemy zabudować ogródki działkowe, co jest bzdurą oczywiście wierutną, no to ja się nie dziwię, że działkowcy nie się wkurzyli, ale bardzo łatwo jest wywołać tego typu emocje społeczne, rzucając taki fake news. No i przyszli, no więc osobiście im wytłumaczyłem, że po pierwsze nikt tego nie zamierza, że po drugie możemy się spotkać na ławce dialogu i wyjaśnić każdą z tych kwestii, każdą osobno, bo z jednej strony to jest drożdżownia, z drugiej strony to jest kolejarz, z trzeciej strony to jest Piast, Zakole Wisły i wiele, wiele innych ogródków, które mają różne problemy. Problemy z własnością gruntów, problemy z drogami dojazdowymi, problemy z różnymi właścicielami, którzy gdzieś tam coś wykupili, czy po prostu inne techniczne. No i na ławce dialogu, na spokojnie, 2 godziny wyjaśniliśmy każdą wątpliwość i ustaliliśmy, co z nią zrobić. Niektóre da się rozwiązać łatwiej, niektóre gorzej. Ale taki dialog jest czymś, co ma sens. A taki dialog, że ktoś rzuca w internet bombę zapalną, chcą wam zabrać ogródki, Miszalski to zło, no to jest niestety manipulacja i populizm.
1: Oczywiście, że... A przedsiębiorcy?
0: A przedsiębiorcy. A tu jest sprawa dużo bardziej skomplikowana. Tu jest sprawa dużo bardziej skomplikowana, bo dotyczy realnie wizji jakby miasta Krakowa i całego obszaru Płaszowa Rybitw. Z jednej strony mamy Bagry, Prokocin Bieżanów, ale też Przewóz czy Złocień. I mieszkańcy wszystkich tych terenów mówią, nie chcemy transportu, nie chcemy przemysłu, nie chcemy transportu przemysłowego oczywiście, nie chcemy przemysłu, nie chcemy odoru i weźcie ten przemysł stąd i dajcie gdzieś indziej. I oczywiście ciężko jest zdiagnozować na ten moment, kto bardziej jest sprawcą na przykład odoru. Czy to oczyszczalnia Płaszów, którą w tej chwili jako miasto hermetyzujemy, czy to są te firmy śmieciowe, które twierdzą, że mają na tyle dobre systemy, że nie są za to odpowiedzialni, czy garbarnia, czy jeszcze jakieś inne źródło. Ale mieszkańcy nie chcą tam tego przemysłu. A z drugiej strony mamy ten przemysł, bardziej mniej uciążliwy i przedsiębiorców, którzy tam pracują i zatrudniają ludzi. I dostali kiedyś od miasta niejako gwarancję, że tam będą mogli pracować. Ale później wybudował się Złocień. Szczecin. Tam już mieszka parę tysięcy ludzi, a pewnie nawet może więcej niż parę. I będzie mieszkać coraz więcej. I parki, różne jakby bloki tam przy Saskiej, Lipskiej, Myśliska i tak dalej. Tam się bardzo dużo pobudowało. No i teraz trzeba znaleźć rozwiązanie. Jak z jednej strony zaspokoić tych mieszkańców, których coraz więcej tam jest i chcą większego komfortu, a z drugiej strony jak nie szkodzić tym przedsiębiorcom. Więc ta dyskusja trwała. Sam byłem na wielu spotkaniach. Na ławce dialogu na Złocieniu. Spotykałem się z przedsiębiorcami. Nie jest łatwo osiągnąć taki kompromis. No, w tej chwili jakby nowa ekipa będzie musiała sobie z tym poradzić i podjąć jakieś decyzje. Proces został przerwany. Ktoś będzie musiał ogłosić plan ogólny i pokazać, co tam planuje. I albo jedni, albo drudzy będą niezadowoleni.
1: Czyli nie ma dobrego wyjścia.
0: Dobrym wyjściem jest tylko rozmowa, dialog i porozumienie się z przedsiębiorcami, tak żeby ci najbardziej uciążliwi albo nie szkodzili mieszkańcom i pozostali tam, albo żeby przenieśli swoje zakłady w perspektywie, mówimy o perspektywie 15-20 lat. Przecież nie od razu, przecież to tak nie działa. Więc muszą być zabezpieczeni, no bo poinwestowali tam dziesiątki milionów złotych, a niektórzy może nawet więcej. A jeżeli tam zostaną i wszystko zostanie jak było, to mieszkańcy tych osiedli będą na pewno niezadowoleni w dalszym ciągu. Więc to był proces, który w trakcie został przerwany.
1: Dużo teraz rozmawialiśmy o transporcie, o przestrzeni, natomiast jeszcze jedną taką kwestią, która była podnoszona mocno przez opozycję, była kwestia mecenasa Kamila Kociołka. Doszło do rozwiązania umowy, to już wiemy. Najnowsza wersja jest taka, że to mecenas sam rozwiązał umowę i chodzi mi tutaj o sam termin rozwiązania tej umowy, co miało miejsce po ogłoszeniu Stanisława Kracika komisarzem. Więc skoro mecenas rzekomo sam składa wypowiedzenie w momencie, w którym pan traci stanowisko, to czy to nie dowodzi trochę, że jego rola w magistracie była związana z pana osobą, a nie do końca może z obiektywnymi potrzebami miasta, no bo jednak miasto to jest w ciągłość.
0: Dowodzi, ale przecież od początku mówiłem, że pan mecenas Kociołek został zatrudniony dlatego, bo go znałem i mu ufałem i wchodząc do urzędu potrzebowałem prawnika, który będzie wszystkie dokumenty analizować i dostarczać mi wiedzę na temat tego, co tam jest, ponieważ nie znałem prawników, którzy byli tam zatrudnieni. Oczywiście po jakimś czasie już więcej tych osób znam, ale trzeba mieć do kogoś zaufanie. Zaufanie takie nie tylko zawodowe, ale też takie trochę personalne. Pan Kamil Kociołek, pan mecenas Kociołek, wszyscy się strasznie bulwersują, że zarobił tam 250 tysięcy, ale nikt nie podaje, że jest to kwota za 2 lata albo 2,5 roku. To wychodziło, jeżeli ja sobie to dobrze policzyłem, 6500 zł miesięcznie. Czy to jest pensja na prawnika wygórowana? No proszę sobie odpowiedzieć na to pytanie, bo moim zdaniem nie. Inni się oburzają, że nie ma opinii praw. Nie ma. W sensie są pojedyncze, bo ja go nie prosiłem, ponieważ on w systemie, zarejestrowany normalnie jako ogniwo systemów EZD, sprawdzał każdy dokument, który do mnie trafiał. I albo go akceptował, albo do mnie przychodził i mówił, tu jest jakiś problem, tu wstrzymuję, bo muszę sprawdzić te przepisy, albo coś cofał i blokował. Jak miałem mieszkańców, którzy przychodzili z konkretnym problemem, to wzywałem mecenasa Kociołka, który siedział obok, i w sensie blisko, i on mi wtedy na bieżąco objaśniał te kwestie, co można zrobić, a czego nie możemy zrobić. Jak potrzebowałem podejmować ciężkie decyzje, o na przykład zwolnienie pani dyrektor Maszy Potockiej albo dyrektora Lecha Kucharskiego, to on przygotowywał jakby podstawy, ale ja nie prosiłem go o te podstawy na piśmie, bo ja nie potrzebowałem mieć podkładki, tylko potrzebowałem wiedzieć, co możemy zrobić. Oczywiście gdzieś tam czasem jakieś notatki miał i na pewno ktoś to jeszcze pewnie będzie sprawdzał, więc na pewno chyba sprawa jest w prokuraturze i więc na pewno wszystkie te sprawy widzą, ale on w systemie zaakceptował 5 czy 6 tysięcy rekordów, które przez niego przechodziły. Każdy z tych dokumentów musiał przeczytać i sprawdzić, bo brał za to odpowiedzialność przede mną. I no, na szczęście nie popełniliśmy żadnego tego typu błędu prawnego, mam nadzieję. Natomiast ani nie zarabiał kokosów, był tam właśnie po to, żeby był moją zaufaną osobą. Jeżeli ja zostałem odwołany, on stwierdził, no to w takim razie jego rola w urzędzie się kończy, bo urząd ma swoich prawników. Poza tym pan mecenas Kociołek był jeszcze w jednej ważnej sprawie dobry. Mianowicie często utarło się w magistracie w Krakowie takie powiedzenie, że się nie da. I często prawnicy, którzy są zachowawczy, trochę bardziej konserwatywni i bezpieczni, ja nie mam nawet o to do nich pretensji, bo są dobrymi prawnikami, ale raczej chronili funkcję prezydenta, mówiąc, żeby pewnych rzeczy nie robić. A ja chciałem kogoś takiego, kto jest trochę młodszy i który powie, da się. Mamy taki pomysł prawny, jak to zrobić i to będzie okej. No i od tego był. No, rozstał się z urzędem, ponieważ mnie już tam nie ma. No ja nie widzę w tym nic dziwnego.
1: To było po prostu w ramach wyjaśnienia.
0: Jasne. Ja trochę żałuję, że niestety w kampanii referendalnej wielu tych kwestii nie mogłem wyjaśnić na żywo, bo albo nikt nie słuchał, albo ta cała trochę agresywna propaganda przykrywała wszelkie merytoryczne tłumaczenia. Bo ja naprawdę nie mówię, że nie popełniłem błędów, bo tu na pewno się zdarzyło. zdarzyły, ale w większości tych spraw, o które część Krakowian ma pretensje, to ja mam zupełnie czyste sumienie i wiem, że większość tych rzeczy się po prostu broni merytorycznie i jestem w stanie każdą udowodnić.
2: I to już ostatni temat w dzisiejszym magazynie reporterów Radia SK Kraków. Dominika Baraniec, dziękuję i do usłyszenia.
3: SK Kraków News.
2: Dominika Baraniec, to jest magazyn reporterów Radia SK Kraków.
3: SK Kraków.
2: Przemycali narkotyki z Hiszpanii do Polski i wpadli przez aplikację. Rozpoczął się proces Michała J., znanego pod pseudonimem Smok. Na ławie oskarżonych zasiadła też jego żona Ewelina J. oraz Maciej K. i Marek Z. Śledczy szacują, że wartość przemycanych substancji przekracza nawet 13 milionów złotych. Złapanie członków grupy umożliwił specjalny komunikator stworzony na potrzeby FBI.
4: Anna Pałka, prokurator prokuratury okręgowej w Tarnowie. Grupa liczyła kilkanaście osób. Kierującym grupą był właśnie Michał J., który będzie zasiadał na ławie oskarżonych. Część grupy została już osądzonych, natomiast Michał J. był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania z uwagi na to, że ukrywał się wraz z małżonką na terenie Hiszpanii w okolicach Alicante. On ma zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, która zajmowała się przemytem hurtowych ilości narkotyków, głównie marihuany, ale nie tylko, z terenu Hiszpanii do Polski. To były wartości wielu milionów, ponieważ to były setki kilogramów, setki po prostu, ja już nawet nie wiem, czy nie tony narkotyków, i wykorzystywane były głównie transporty legalne, ciężarówki, które przewoziły towar z Hiszpanii do Polski, ale były też samochody specjalnie przerobione w tym celu i służące tylko do przemytu narkotyków, które miały specjalne skrytki.
5: Adwokat Filip Duski. Mój klient z wątkami, które są głównym wątkiem tego postępowania, już po zarzutach widać, że nie ma absolutnie nic wspólnego. I teraz to, że ten akt oskarżenia, w tym akcie oskarżenia jest połączony z pozostałymi oskarżonymi, jest moim zdaniem niezasadne z punktu widzenia tak zwanej ekonomiki procesowej, patrząc od strony obrony. Mamy obronę obligatoryjną, czyli musi być obrońca ze względu na treść zarzutów, natomiast 95% czasu trwania rozprawy w ogóle się do mojego klienta nie odnosi.
4: Cała sprawa została ujawniona dzięki materiałom, które strona polska, polski wymiar sprawiedliwości, uzyskał od FBI. Były to materiały nagrywane i utrwalane na serwerze w jednym z krajów europejskich, pozyskane ze specjalnej aplikacji Anom, która została stworzona w Stanach Zjednoczonych przez skruszonego przestępcę i została upowszechniona wśród przestępców wyższej rangi, praktycznie najwyższej rangi na całym świecie, dlatego że aby wejść w posiadanie takiej aplikacji, trzeba było mieć rekomendację wysoko stojącego w hierarchii przestępczej innego przestępcy. To miała być super bezpieczna aplikacja, nie do wykrycia przez organy ścigania. A tak naprawdę wszystkie treści z tych aplikacji były utrwalane na serwerze i zostały wykorzystane.
5: Powinien być odrębny akt oskarżenia skierowany wyłącznie co do mojego klienta, ewentualnie co do innych osób, które, jak prokuratura twierdzi, współpracowały z nim. A połączenie tych spraw powoduje, że przez większość czasu mój klient i ja jako jego obrońca nie robimy na tej sali nic.
4: Żona tego kierującego grupą, Ewelina J., pomagała w cudzysłowie mężowi w prowadzeniu interesów, zwłaszcza, że ona przebywała na terenie Polski początkowo, a on w Hiszpanii, więc wszystkie sprawy organizacyjne na terenie Polski organizowała Ewelina. Między innymi dostarczała telefony z tą aplikacją Anom do innych członków grupy.
2: Do tej pory odczytano pełny akt oskarżenia i wysłuchano wyjaśnień jednej z zatrzymanych osób. Następny proces w sprawie Smoka ma odbyć się 12 czerwca.
3: To jest SK Kraków News. To jest magazyn reporterów Eski Kraków.
2: W okresie od stycznia do marca 18 pacjentów hospitalizowano z powodu zakażenia wirusem HIV w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Z powodu pełno rozwiniętego AIDS w tym czasie zmarły 3 osoby. Problemem często nie jest sam wirus HIV, a zbyt późna diagnoza. Nie mamy tygodnia, w którym nie mielibyśmy zakażonych pacjentów na oddziale, mówi naszej reporterce Monika Baciąga-Jasik z Kliniki Chorób Zakaźnych i Tropikalnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
6: Faktycznie od 2024 roku obserwujemy wzrost zakażeń wirusem HIV, w tym takich zakażeń, które diagnozowane są bardzo późno, w pełnoobjawowym AIDS. W roku bieżącym, w ciągu pierwszych 3 miesięcy, hospitalizowaliśmy w naszej klinice aż 18 pacjentów z powodu nowo zdiagnozowanego zakażenia HIV. Większość z nich to byli pacjenci z pełnoobjawowym AIDS, aż 3 osoby umarły z tego powodu.
7: Czym jest wirus HIV i czym jest AIDS? Bo myślę, że sobie to musimy troszeczkę rozgraniczyć.
6: Wirus HIV jest to retrowirus, który pojawił się w populacji ludzkiej w związku z przeskoczeniem gatunku, czyli wirus, który występował u zwierząt około roku 1920, spowodował zakażenie ludzi i rozprzestrzenił się potem, powodując światową pandemię. Samo zakażenie HIV doprowadza do uszkodzenia układu odpornościowego i w konsekwencji pojawia się choroba, czyli AIDS, czyli zespół nabytego niedoboru odporności.
7: Jakie są w ogóle objawy? Czy my możemy wiedzieć w jakiś sposób, że coś może być na rzeczy?
6: Kiedyś się dowiemy, ale to może być za późno. Czyli choroba rozwija się podstępnie. Do rozwoju pełnoobjawowego AIDS może dojść po 7, 8, 10 latach od trwania zakażenia. Dlatego najlepszą strategią jest wykonywanie sobie okresowo testów w kierunku zakażenia HIV. To jest choroba, która przenosi się obecnie przede wszystkim drogą kontaktów seksualnych. Jeżeli jest się osobą aktywną seksualnie, to nawet w przypadku wizyty u lekarza pierwszego kontaktu możemy poprosić o wykonanie takiego badania.
7: Takie badanie wykonuje się normalnie z krwi?
6: Tak, jest to proste badanie. Są teraz też również dostępne szybkie testy, które możemy sobie kupić w aptece i sami wykonać to badanie. W chwili obecnej mamy dostępne leki antyretrowirusowe. To są leki, które doprowadzają do całkowitego zahamowania namnażania się wirusa w organizmie pacjenta. Taka osoba w dobrym stanie zdrowia żyje do końca swojego życia, co oznacza, że czas przeżycia jest porównywalny do populacji ogólnej.
7: Czyli to już trochę się zmieniło przez te lata, bo kiedyś mówiło się, że HIV, AIDS to już jest wyrok, prawda? Teraz faktycznie no to leczenie poszło do przodu.
6: Jest to leczenie proste, bardzo skuteczne. Jedynej rzeczy, jakiej nie potrafimy w tej chwili zrobić, to wyeliminować kompletnie wirusa z organizmu pacjenta. Ale żeby skutecznie pacjenta leczyć, musimy wiedzieć, że jest zakażony. I takie kierowanie się stereotypami, że zakażenie HIV dotyczy tylko i wyłącznie określonych grup osób, no powoduje, że na nasze oddziały trafiają na przykład kobiety po 40-50 roku życia. Osoba zakażona HIV, która jest rozpoznana i skutecznie leczona antyretrowirusowo, przestaje być zakaźna dla swoich partnerów seksualnych.
7: AIDS, jakie są w ogóle objawy tej choroby? Co ona już powoduje, jak już faktycznie stwierdzimy, że no, pacjent jest chory? I czy jacyś pacjenci obecnie przebywają w waszym szpitalu?
6: Tak jak powiedziałam, od początku roku chyba nie było tygodnia, żebyśmy nie mieli kilku pacjentów z pełnoobjawowym AIDS, czyli odpowiedź tak, przebywają i to nie jeden, tylko kilku pacjentów, którzy są rozpoznani właśnie w stadium takim zaawansowanym choroby. Wirus HIV doprowadza do niszczenia takich komórek odpornościowych, czyli objawy, jakie się pojawiają, to mogą być ciężkie zakażenia takimi patogenami, które zwykle u osób immunokompetentnych nie powodują żadnych objawów chorobowych, ale to również mogą być schorzenia nowotworowe, powikłania neurologiczne.
7: A czy on jest dziedziczny w jakimś stopniu, czy na przykład osoby, które chcą mieć dziecko, czy to dziecko jest wtedy narażone, jeśli któryś z rodziców na przykład jest nosicielem tego wirusa, bądź jest właśnie tutaj chory?
6: Do zakażenia dziecka może dojść, ale wtedy, kiedy zakażona jest kobieta w ciąży. Czyli to jest bardzo ważne pytanie, bo każda kobieta w ciąży powinna mieć wykonany test w kierunku zakażenia HIV dwukrotnie. Na początku ciąży i w ostatnim trymestrze. I my również nakłaniamy, żeby ten test w kierunku zakażenia HIV wykonał partner kobiety w ciąży, bo może się zdarzyć sytuacja, że dojdzie na przykład do zakażenia już po połogu, kiedy kobieta karmi piersią. Taki przypadek niedawno w Polsce był, dlatego ta strategia testowania obu partnerów jest jest bardzo ważna. Natomiast jeżeli my wiemy, że kobieta w ciąży jest zakażona HIV i zaczniemy ją leczyć skutecznie, to nie ma ryzyka przeniesienia zakażenia HIV na dziecko. To jest bardzo ważne. Dzieci zakażone HIV muszą brać leki antyretrowirusowe od samego początku swojego życia. No i jest to problem, który będzie się ciągnął za nimi w okresie nastoletnim, wtedy, kiedy będą wkraczali w swoje dorosłe życie, zaczynały być aktywne seksualnie.
2: Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia od 1985 roku do końca 2024 zakażenie wirusem HIV stwierdzono u ponad 35 tysięcy mieszkańców Polski, z których ponad 4 tysiące było chorych na AIDS. A z Moniką Bosiągą-Jasik rozmawiała nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska.
3: SK Kraków News. O tym się mówi w Krakowie.
2: To miejsce, które stawia nas na nogi, tak o krakowskim Centrum Zdrowia w Biegu mówi Jarosław Kowalski, jeden z beneficjentów fundacji Poland Business Run. To pierwsza w Polsce placówka, która specjalizuje się w rehabilitacji osób po amputacji kończyn i po mastektomii. Beneficjenci otrzymują tam pomoc medyczną, społeczną i psychologiczną.
8: Jarosław Kowalski, jestem osobą niepełnosprawną, jestem beneficjentem fundacji Poland Business Run. Przyjechałem do Krakowa z zawiercia. Po amputacji, no to jest taki okres, że człowiek nie wie, co ma robić, prawda? No i w domu siedząc sobie nudziłem się, no więc komputer, internet i zacząłem szukać jakichś placówek, która by mi zapewniła jakąś rehabilitację. No i natrafiłem na fundację znowu w biegu. Zadzwoniłem do nich oczywiście, oni mnie skierowali do fundacji Poland Business Run. Zadzwoniłem do nich, tam wtedy pracowała taka fajna dziewczyna Klaudia Kaniewska i ona mnie po prostu pokierowała, co ja mam zrobić. Przysłała mi wniosek, takie tak zwane porozumienie, które musiałem wypełnić, prawda, odesłałem z powrotem, no i okres oczekiwania. No to komisja po prostu weryfikuje, kto się nadaje, kto się nie nadaje. No i trafem, tak się udało, że dostałem się. I taka pierwsza moja przygoda właśnie z fundacją Poland Business Run.
7: Jak wyglądał u pana w ogóle ten moment po amputacji? Co pan czuł, jeśli w ogóle chce się pan tym podzielić? Bo no, ja rozumiem, że to może być trudny też temat do rozmowy.
8: To znaczy tak, na pewno nie wszyscy chcą do tego okresu wracać, prawda? Bo to jest bardzo duża trauma. Jeżeli powiedzmy w jeden dzień się rano jeździ samochodem, a na drugi dzień już się nie ma nogi. I po prostu człowiek jest uziemiony, jak to się mówi. No tak się stało, amputacja, no ale dzięki wsparciu rodziny, przyjaciół, prawda, no jakiś ten okres pierwszy został przełamany. No jest to bardzo ciężki okres, prawda, bo to różne myśli chodzą po głowie, co będzie, jak to będzie, prawda, no ale pomału człowiek się po prostu, no musi z tym oswoić, bo innego wyjścia po prostu nie ma.
9: Agnieszka Pleti, prezeska Fundacji Poland Business Run.
10: Od samego początku pomagamy w takiej bardzo kompleksowej opiece, bo tak wypracowaliśmy tą ścieżkę. I dzięki tym zebranym funduszom możemy opłacić psychologa, możemy opłacić protezy, turnusy rehabilitacyjne. Możemy w naszym jedynym centrum, które stworzyliśmy w Krakowie, jedynym w Polsce, zajmującym się osobami po amputacjach, nazywać się pięknie znowu w biegu, bo znowu te osoby są w biegu, jakimś mniejszym, większym, ale tam stawiamy na nogi, mogą skorzystać z tych turnusów rehabilitacyjnych i z tego działania. I przez te 15 lat, do końca zeszłego roku, przekazaliśmy na to 13,5 miliona złotych. Także to już są konkretne pieniądze. Jakieś 1560 osób w tym momencie zaopiekowanych.
7: Oprócz Poland Business Runu to też szereg innych inicjatyw, o których już tutaj niejako powiedziałyśmy, bo faktycznie ten cały wątek ze znowu w biegu, organizacja przez was różnych turnusów rehabilitacyjnych i tak dalej, to są te kolejne pola waszej działalności. Nie zamyka się pani tylko na Poland Business Run, tylko jednak przez te 15 lat udało się bardzo rozszerzyć tę działalność.
10: No jak sobie tak siedzę i teraz zbieram przez te 15 lat, takie robimy podsumowania, to faktycznie aż jesteśmy trochę zadziwieni, że sporo tych projektów, ale najbardziej nas cieszy to, że wszystkie te projekty są z potrzeby, bo my odsłuchiwaliśmy potrzeb. Centrum Rehabilitacji Znowu w Biegu powstało w ten sposób, że nasi beneficjenci, jak stanęłam przed nimi i zapytałam pewnego razu, jak robimy takie spotkanie dla nich, czego wy byście jeszcze potrzebowali, w czym wam możemy pomóc? I odsłuchaliśmy w wtedy, że nie mają dobrej rehabilitacji. Że co z tego, że my płacimy jakimś podmiotom zewnętrznym za tą rehabilitację, ale tam nie ma specjalistów, którzy umieją pracować z ludźmi po amputacjach. I tak stworzyłam jedyny w Polsce ośrodek, który przyjmuje ludzi z całej Polski, teraz przyjeżdżających do nas na turnusy rehabilitacyjne. Mam ogromną przyjemność, bo to znowu ludzie. Pracować z cudownymi kobietami, które przewodniczą tam temu miejscu. Ania Orzechowska, która się tym miejscem zajmuje. Agnieszka Wnuk z Kardaczione, która jest super specjalistką, wykładającą na UJ-cie i rozwijającą swój doktorat też w obrębie pracy z osobami po amputacjach. I cudowny zespół rehabilitantów, który dziewczyny tam powołały do życia, plus psychologów, dietetyków, no wszystkich tych osób, które potrzebujemy do tej ścieżki pomocowej i do wsparcia. I to jest coś kapitalnego, bo dajemy taką komplementarną absolutnie pomoc. No teraz ostatnio mamy jeszcze żołnierzy, więc to też pokazuje, że no, ta nasza rzetelność została nagrodzona bardzo i zaufała nam też ta grupa, która ma też problemy, mamy wojny jedną, drugą i też u nas pojawiają się po to, żeby wrócić do takiej pełnej sprawności. Także to jest w ogóle fantastyczne, że jesteśmy w stanie to rozwijać, a przy tym znowu konferencja, tym razem bardzo, bardzo merytoryczno-dydaktyczna forum amputacji, które robimy. Zrobiliśmy już 8 raz to forum, mamy specjalistów z całego świata, którzy do nas przylatują i znowu wymieniają doświadczenia i wiedzę, jak najlepiej tą grupę osób opiekować.
8: Turnusy rehabilitacyjne to samo odbywają się w fundacji Znowu w Biegu. No, można powiedzieć, super sprawa. Jeżeli ktoś potrzebuje takiego turnusu, to ja polecam tą firmę, dlatego że pracuje tam młoda kadra. Wszyscy młodzi ludzie, którzy, jak to się mówi, chce się po prostu. Oni dbają o człowieka. Każdy, który tam przyjdzie, powiedzmy, on przychodzi o kulach, a po tygodniu wychodzi bez kul już. No tak w przenośni, powiedzmy, to można tak powiedzieć. Na pewno stawiają na nogi. No dużo po prostu pomagają. Oni tłumaczą, co trzeba robić, jakie ćwiczenia trzeba robić, prawda, żeby po prostu podtrzymywać to, co się u nich już po prostu wywalczyło, co się stworzyło u nich, żeby to w dalszym ciągu było i żeby było coraz lepiej. Ja już byłem w sumie 3 razy na tym turnusie rehabilitacyjnym. Pierwszy, no to jest wiadomo, siłowy, utrzymywanie równowagi, bo to jest ważne, jeżeli się chodzi w protezie, z protezą, prawda, jak to tam już kto chce wiedzieć. No musi być równowaga, musi być obciążenie protezy, tego kikuta, który jest w protezie, prawda, utrzymywanie równowagi, bo to też jest też ważne, chodzenie, nauka chodu z protezą, prawda, i poza tym wszystkie ćwiczenia na mięśnie brzucha, prawda, pośladków, takie fachowe określenia, gdzie oni po prostu się na tym znają i wiedzą po prostu, co z człowiekiem trzeba zrobić.
7: Jaką rolę odegrali tutaj specjaliści, z którymi się pan konsultował, u których się pan leczył?
8: Bardzo dużo. Dzięki nim, można powiedzieć, ja chodzę w tej chwili, ja tutaj przyszedłem dzisiaj o kuli, prawda, ale staram się chodzić bez kul. Takie zabezpieczenie jest ta kula, prawda? Ale bardzo dużo zyskałem od tym. Ja już po prostu mogę chodzić bez kuli. Staram się po prostu chodzić bez kuli, staram się chodzić na spacery, prawda? Ostatnio nawet żeśmy z fundacją byli w Dolinie Kościeliskiej, gdzie się po prostu z kijkami te 8 kilometrów, czy tam bodajże, no tyle chyba było. Przeszliśmy, prawda? I jest coraz lepiej, no można tak powiedzieć. No oni stawiają na nogi ludzi. No mogę to tak śmiało powiedzieć, nie będę kłamał, ale oni stawiają na nogi ludzi.
7: Z tego, co wiem z różnych źródeł, to miał pan marzenie, żeby wrócić do prowadzenia samochodu. Udało się je spełnić?
8: To było moje największe marzenie, dlatego że przed amputacją myśmy z małżonką dużo podróżowali po kraju. Mamy dużo znajomych w całym kraju, można tak to powiedzieć. No i udało się nabyć samochód z tak zwaną skrzynią automatyczną, gdzie został on przerobiony na sterowanie lewą nogą. Mogę sobie sterować lewą nogą, prawda? No i jeździmy, no. Do Krakowa jeździmy, prawda, samochodem. Nie musimy pociągiem jeździć, tylko wsiadamy i przyjeżdżamy na każde zawołanie, na każdą prośbę, na każdą imprezę, jaka tylko jest organizowana przez fundację. Przyjeżdżamy i to sprawia frajdę, no. To mi największą frajdę sprawiło, że po prostu mogę w dalszym ciągu jeździć samochodem, bo tak jak mówiłem, że stało to się tak, ta moja amputacja, że z dnia na dzień zostałem pozbawiony mojej największej przyjemności, jaką była jazda samochodem. A w tej chwili już po prostu jeździmy, nawet po Krakowie jeździmy, gdzie się powiedzmy nie da tak za dobrze jeździć. No.
7: Czyli zatęsknił pan za podróżowaniem?
8: Tak, do podróżowania. No, ja już się dużo wysiedziałem w domu, bo amputację miałem w lipcu 2023 roku, także te wakacje pierwsze, no to ja przesiedziałem w domu, prawda? No bo to wiadomo, że tylko do lekarza, no ale to o kulach przy pomocy syna, żony, balkonika, prawda? Trzeba było się, mieszkam na czwartym piętrze w bloku, trzeba było zejść na ten, do samochodu, jechać do lekarza na kontrol, wrócić, wejść na ten, prawda? Były i upadki, fizyczne upadki były, prawda, na ten, no ale tak mówię, no dla mnie jeżdżenie samochodem, no to jest przyjemność, no.
7: Z tego, co też pan mówi, tak jak obserwuję, to dużo działa pan społecznie, czyli lubi pan pomagać, prawda?
8: Ja zawsze lubiłem pomagać innym ludziom, no dlatego tak nawet fundacja, nie chcę tylko brać od fundacji, prawda, to co tam, no nie powiem, że mi się należy, prawda, ale to co oni dają, ale chcę też dać coś od siebie, prawda? U nas w tej chwili w Zawierciu, no bo nie wiem, czy może wszyscy wiedzą, że Zawiercie siatką stoi, prawda? Mistrz Polski w siatkówce, teraz była Liga Mistrzów, no niestety nie udało się, ale przy tej drużynie Aluronu CMC Warta Zawiercie mamy drużynę parawolej, to znaczy siatkówka na siedząco, prawda? No i mamy tam takiego jednego trenera, który się zajmuje i po prostu prowadzi taki amatorski też zespół. Ja też tam lubię po prostu od czasu do czasu zajrzeć. Nie to, że gram, bo mi PESEL na to nie pozwala, prawda? Ale lubię tam pooglądać, pomóc, doradzić coś, prawda? W przyszłym tygodniu będziemy mieli taki wielki turniej piłki siatkowej na siedząco w Zawierciu, także już jestem zapisany jako wolontariusz, prawda? Piłkę podawać, coś tam doradzić, prawda? Takie razem z żoną jesteśmy tam zapisani. Także lubię po prostu pomagać ludziom.
7: Pana doświadczenie niepełnosprawności, amputacji i tego, co na co dzień robi Poland Business Run, czyli to, jakie dobro ta fundacja przekazuje, zmieniło pana postrzeganie na ludzi?
8: Powiem tak, że przedtem się nie zauważałem ludzi takich. To bardzo mało. Nie zwracałem uwagi na ludzi, którzy są tam, powiedzmy, mają protezy, mają amputowane czy kończyny dolne, czy górne. W tej chwili patrzę na nich i zastanawiam się, czy im na przykład nie pomóc w czymś, nie? Bo jeżeli widzę panią, która w sklepie jeździ na wózku elektrycznym i ona ma ciężko, powiedzmy, do kasy tam dojechać, no to nie wiem, nie da mnie tak, żeby iść jej tam pomóc, prawda? Czy te zakupy wystawić na tym, no bo ja jestem inaczej ten niepełnosprawny, prawda? Bo ja mogę się jeszcze poruszać, natomiast taka pani starsza na tym wózku, i to po prostu zauważam, może dlatego, że jest takie powiedzenie, że u nas w kraju niepełnosprawność jest ukryta, że niepełnosprawność siedzi po mieszkaniach, prawda? Ale coraz więcej, powiedzmy, nie wiem, czy ja tylko to zauważam, że coraz więcej ludzi jest takich, wychodzi, prawda, z protezą na wierzchu, nie ukrywa tej protezy, prawda, bo kiedyś to się tam chowało, te protezy, ale jest coraz więcej takich ludzi. Może właśnie dlatego, że Fundacja Poland Business Run organizuje ten bieg, prawda, gdzie ci ludzie o tych protezach też wychodzą, przychodzimy w tych strojach sportowych, prawda, widać to nasze, coraz więcej ludzi nas po prostu zauważa i my też, i ja też, powiedzmy, zauważam tych ludzi, bo przedtem to było ciężko ich tak zauważyć.
7: To jest chyba też piękne świadectwo, jak zmienia się w ogóle świadomość społeczeństwa, patrząc na osoby z niepełnosprawnościami, że jednak te 15 lat temu może to jeszcze był temat tabu, a teraz jednak jest ta większa akceptacja, jednak większa chęć pomocy, taka większa tolerancja też, nie wiem, czy i w zatrudnianiu w ogóle takich osób z niepełnosprawnościami, no i też właśnie taka ich może większa otwartość na to, żeby żyć w społeczeństwie.
10: Absolutnie tak, to też widać wspaniale, zawsze też mówię o tym, bo na tym też widać nieprawdopodobną zmianę. Proteza się kojarzy nam z czymś, jest rurką taką, na której jest stopa w zależności od poziomu amputacji i ona pomaga właśnie potem w wchodzeniu naszym beneficjentom. Ale te protezy teraz wyglądają kosmicznie i się ludzie tego nie wstydzą. Młode osoby sobie zakładają covery, to są takie nakładki na protezę i one są odjechane, one są w jakieś tam takie tatuażowe rzeczy, są w kolorkach, w czymś, nie wstydzą się. Dlatego to o czym pani redaktor mówi, ta zmiana świadomości, to jest ogromna przyjemność obserwowanie tego, ile się zadziało przez te 15 lat. Jak staliśmy się też otwarci, tacy akceptujący i zdający sobie sprawę, że jesteśmy różni, w tej różności możemy sobie nawzajem bardzo dużo dać. Mnie zawsze to też frapowało w pracy z biznesem, jak pamiętam z początków, jak sobie ustalaliśmy takie warunki współpracy, prawda? I te warunki wyglądały w ten sposób. Ja zawsze też mówię, że dostałam ogromny zasób ze strony biznesu taki, że biznes nas nauczył jako organizację, w jaki sposób prowadzić projekt w taki super profesjonalny sposób, bo nam oddelegowano project managera, który nas opiekował. Nauczyliśmy się to tak składać, żeby było no, mega profeska, żeby potem też firmy, jak im raportujemy, widziały wszystko. I potem dostałam, pamiętam, w pierwszym roku albo w drugim pytanie po miesiącu od Biznes Runu, to teraz proszę o raport, jak wyglądają nasi beneficjenci. I tu się zaczęła nauka drugiej strony. Halo, halo, to jest proces. My skończyliśmy bieg, ale po zakończeniu biegu to my dopiero zaczynamy pracę z beneficjentami i oni potrzebują tygodni, miesięcy, żeby wrócić, żeby się nauczyć chodzić. My to wszystko robimy. To się nie zadzieje od tak. I zawsze pamiętam, jak potem prezesi mówili do mnie: Aga, ale my się uczymy tak samo tego cierpliwości, tego, że to kompletnie inaczej wygląda, że to jest proces, że tu się nie da przyspieszyć różnych rzeczy, że tu musi psychika współgrać z fizycznością. My się trochę jako uczymy na tym przykładzie wielu rzeczy o sobie jako o ludziach, prawda? Mamy taki moment, żeby zerknąć w nas i zobaczyć, z czego my jesteśmy zbudowani.
7: No bo wy tym beneficjentom pomagacie na szerokich polach tak naprawdę i kupujecie te protezy i zapewniacie też dostęp do jakichś specjalistów, do leczenia. Jak ta pomoc wygląda i czy pamięta pani jakieś historie w ogóle z tych 15 lat działalności, które zapadły tak najbardziej pani w pamięć?
10: Historii jest mnóstwo, bo co człowiek to historia. I to są takie historie niezwykle wzruszające, bardzo często, bo one dotyczą czasami małych dzieci, które mamy dłużej pod opieką, bo oni muszą sobie zmieniać protezy, bo rosną bardzo często i znowu to, jak inne dzieci akceptują te dzieci i to się dzieje w sposób totalnie naturalny. My jak obserwujemy teraz od kilku lat organizujemy Biznes Run Kids dla dzieciaczków. Zawsze naszym beneficjentem jest jakiś dzieciaczek, dla którego biegają inne dzieci i to, jaki oni mają kontakt z sobą, to jest po prostu nieprawdopodobne. To się dzieje w sposób totalnie naturalny i w ogóle nie ma o czym mówić, a te historie są trudne, bo ostatnio nasz Oluś był po amputacji dwóch nóg, prawda? Więc też się uczy różnej tego, jak reagują na niego koledzy, koleżanki.
7: Dla
10: tego,
7: dziecka tragedia
10: musi smagać,
7: też taka, prawda?
10: Jest, ale u dzieci to przebiega niesamowicie jakoś tak właśnie z akceptacją taką totalną, tak jest, lecę dalej. Bardzo dużo historii też pięknych. Ostatnio jeden z naszych beneficjentów miał, bo chodzi też o motywację, szczególnie u starszych osób. Dlaczego ja mam nagle nauczyć się chodzić o protezie, jak może bym już sobie tak siadł, bo ile mi tych opowieści...
7: Taka stagnacja.
10: Ile mi tych lat życia zostało, po co ja tutaj będę? Motywacją dla ostatniego z naszych beneficjentów było to, że on będzie miał ślub wnuczki, on musi z nią zatańczyć. To jest historia. Kolejna

0: wciąż się jednak zdarzają. I on powiedział, że on sobie nie wyobraża życia bez pracy na tej gospodarce, więc on musi wrócić, bo musi dalej jeździć traktorem, musi działać. To są tak różne historie. Tutaj moglibyśmy w ogóle ich przytaczać nie wiadomo ile. Niezwykle wzruszające. Dla mnie też niezwykle wzruszające jest to, jak ostatnio mnie zaczepił na hali Stulecia Krakowi w Centrum Sportu Niepełnosprawnych, gdzie pomagamy też w tworzeniu 14 sekcji dla osób z niepełnosprawnościami. Przy jakichś rozgrywkach w ogóle ogólnopolskich podjechał do mnie chłopak na wózku i mówi, pani Agnieszko, pani mnie pewnie nie pamięta, bo jestem beneficjentem sprzed iluś lat, ale kupiliście mi wózek wtedy i ja, proszę zobaczyć, ja jestem w kadrze Polski teraz, nie? I on dostał znowu takiego impulsu do tego, żeby się rozwijać i coś robić. To są takie historie, że jak sobie o tym myślę, to sobie tak siadam w kąciku i myślę, że jestem, ja zawsze mówię, że mam najpiękniejszą pracę na świecie i jestem najszczęśliwszym człowiekiem, jak mogę takie rzeczy obserwować.
1: Co by pan powiedział ludziom wspierającym Poland Business Run, albo zastanawiającym się jeszcze, czy w takim biegu w ogóle uczestniczyć?
2: 5-6 września, Błonia, żeby jak najwięcej ludzi było, prawda? Co roku powtarzam, żeby nas jeszcze więcej, żeby ten rekord był pobity. Opłaci się dla wszystkich, dla tych biegaczy, którzy przyjadą, prawda? Bo tydzień wcześniej mamy w Warszawie bieg, prawda? I dla tych biegaczy, którzy przyjadą, przebiegną tą sztafetę, żeby pomagali. No bo my jesteśmy fajni ludzie. Można popatrzeć na mnie, można popatrzeć na Grażynkę. My jesteśmy naprawdę fajni ludzie, którym warto pomagać. No. Nie siedzieć w domu, ruszyć się, prawda? Świeże powietrze, będzie piękna pogoda, bo już jest zamówiona na ten bieg, także co roku, żeby ten rekord był pobijany, prawda? I to nie idzie na marne. To, co ktoś tam przebiegnie sobie ten, to i dla niego wyjdzie na zdrowie, ale i my z tego też mamy. Oni nas po prostu tym biegiem stawiają na nogi.
1: A jubileuszowa 15. edycja biegu Poland Business Run odbędzie się 30 sierpnia w Warszawie, a 5 i 6 września w Krakowie. Od 31 sierpnia do 6 września będzie można uczestniczyć w biegu wirtualnym. Z prezeską fundacji i beneficjentem rozmawiała nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska, a biegowi patronuje Radio SK.
3: To jest SK Kraków News. Tym żyje Kraków.
1: Ruszyły miejskie konsultacje w sprawie wydłużenia nocnej prohibicji w Krakowie. Nowy projekt zakłada, że zakaz sprzedaży alkoholu miałby obowiązywać od 22 do 6 rano, czyli o 2,5 godziny dłużej niż obecnie.
3: To jest SK Kraków News.
1: A Kraków wyda 10 milionów złotych na modernizację ulicznego oświetlenia. Do przyszłego roku Zarząd Dróg Miasta Krakowa wymieni blisko 7 tysięcy starych opraw na nowoczesne lampy przy głównych arteriach, na przykład na Mogilskiej, Zakopiańskiej czy Alei Jana Pawła II. I to już ostatni temat w dzisiejszym magazynie reporterów Radia SK Kraków. Dominika Baraniec, dziękuję i do usłyszenia.
3: To są newsy z Krakowa. To jest magazyn reporterów SK Kraków. SK Kraków News.
1: Dominika Baraniec, to jest magazyn reporterów Radia SK Kraków.
3: SK Kraków.
1: Sztuka, własna osobowość, ludzie, katastrofa. 6 instalacji o wątkach obecnych w twórczości Tadeusza Kantora możecie podziwiać w krakowskiej Krikotece. Otwarto tam nową wystawę stałą pod hasłem Kantor – terapia widzeń. To dzieła zarówno tytułowego artysty, jak i innych współczesnych twórców.
4: Natalia Zarzycka, dyrektorka Krikoteki. Krikoteka jest instytucją założoną przez Tadeusza Kantora jeszcze w latach 80. Przez niego prowadzoną przez pierwsze 10 lat i założoną jako ośrodek teatru Krikot 2 z taką myślą, aby dokumentować i prezentować dokonania Tadeusza Kantora i jego teatru. Po śmierci artysty Krikoteka jako ośrodek dokumentacji sztuki Tadeusza Kantora w Krakowie zajmował się przede wszystkim zbieraniem całej spuścizny po artyście, dokumentowaniem jej i prezentowaniem. Od 2014 roku Krikoteka posiada swoją nową, już taką nie nową, bo już ponad 11 lat jesteśmy tutaj, siedzibę, w której oprócz prezentacji samych prac Tadeusza Kantora pokazujemy również dzieła artystów współczesnych. Myślę tutaj zarówno o wystawach, jak i o działaniach performatywnych, teatralnych, muzycznych, tanecznych, o działaniach edukacyjnych. Nasza przestrzeń jest tak zaprojektowana, abyśmy mogli realizować interdyscyplinarny program zgodny z tym, jaką sztuką było to, co w swojej twórczości stworzył artysta. Aktualnie w tym roku obchodzimy kilka okrągłych rocznic związanych z Tadeuszem Kantorem i z jego działalnością. Przypomnę, w tym roku przypadła 110. rocznica urodzin artysty, 70. rocznica założenia Teatru Krikot II, teatru, który Kantor wraz z Marią Jaremą i Kazimierzem Mikulskim założyli w 1955 roku, nawiązując do pierwszego Krikota, teatru artystów działającego przed I wojną światową. I Tadeusz Kantor od 1955 roku de facto do 90. roku, do roku, w którym zmarł, i w tym roku obchodzimy 35. rocznicę śmierci artysty, wystawiał do 75. roku w zasadzie teksty Witkacego. I tutaj też kolejna okrągła rocznica, czyli 50-lecie umarłej klasy. Wystawa, którą otworzyliśmy w lutym, dedykowana właśnie umarłej klasie, jest w prawej sali wystawowej. A od lipca otwieramy drugą wystawę, wystawę w miejscu wystawy stałej poprzedniej, czyli wystawę Kantor Terapia Widzeń, która prezentuje oczywiście dzieła z naszej kolekcji, plus wypożyczone od prywatnych kolekcjonerów dzieła malarskie, których w kolekcji nie posiadamy artysty, ale także prezentujemy na niej prace artystów współczesnych wokół sześciu tematów, które porządkują wystawę, sześciu konstelacji, w których opowiadamy i zadajemy pytania o współczesność i o to, jak twórczość Kantora wpisuje się w te dzisiejsze czasy. Te sześć konstelacji to Ja to ktoś inny, Rzeczy ludzkie, Ta niesamowita codzienność, W cieniu katastrofy, Jedyną rewolucyjną siłą jest sztuka i niepamięć.
1: Zanim jeszcze sobie tutaj omówimy te konstelacje, zapytam o samą postać Tadeusza Kantora, bo tak jak sam Tadeusz Kantor, tak Krikoteka jest taką instytucją wieloformatową, bo to i malarstwo, i przecież rysunek, film, teatr.
4: Dokładnie. Krikoteka zaprojektowana została po to, aby prezentować twórczość Kantora, ale też czerpać z jej zasobu, widzianego nie tylko jako albo malarstwo, albo teatr, bo sam Kantor bardzo nie lubił i starał się odejść w swoich prekursorskich działaniach od tego sztywnego podziału. I my w swoim programie również staramy się nie myśleć o granicach sztuki, tylko prezentować je w taki sposób, że wzajemnie się przenikają i wynikają bardzo często jedno z drugiego.
1: Ja często gdzieś w kuluarach słyszę, że Krikoteka jest taką instytucją dość niszową, bo skupia się na twórczości w zasadzie jednego artysty. Czy ta twórczość jest trudna do popatrzenia, do zrozumienia? Do kogo ona jest skierowana? Jak pani myśli?
4: Wydaje mi się, szczególnie po tej wystawie, czy na tej wystawie będzie to widoczne jak najbardziej, że pomimo tego, że jesteśmy instytucją założoną i dedykowaną w pewnym sensie jednemu artyście, to spojrzenie nasze na jego dziedzictwo, na jego sztukę pokazuje, że nie mówimy tylko o nim, że tematy, które on poruszał w swojej twórczości, są nie tyle współczesne, co po prostu bardzo aktualne. I odnajdujemy, staramy się za każdym razem na wystawach zaskakiwać widza, pokazując zupełnie nowe odsłony tej twórczości, pokazując nieznane prace, pokazując nieznane wątki, wydobywając mniej popularne, mniej kojarzone z Kantorem realizację. Tak też jest na tej wystawie.
1: O czym jest ta wystawa?
5: Raczej czemu ma służyć ta wystawa? I myślę, że to jest

0: inny, ale wydaje mi się, że twórczość Tadeusza Kantora tak bezwzględnie totalna, no bo jesteśmy w budynku, który powstał z jego powodu, nie w tym formie, w tej architekturze, bo to już długo po jego śmierci, ale powołał Krikotekę jako dzieło sztuki, dla mnie przynajmniej, jako instytucję, co już świadczy o pewnym bardzo jakby myśleniu totalnie o samym sobie, swojej twórczości i czym ona mogłaby być, miała być, była. A myślę, że była radykalnie jednak zakorzeniona w jego własnych doświadczeniach samego siebie i doświadczeniach tego wszystkiego, co spotkało Europę w XX wieku i do nas wróciło, o ile nigdy nie zniknęło. Dlatego ta sztuka, wydaje mi się, może być ciągle soczewką patrzącą na rzeczywistość. Bo te traumy są ciągle aktualizowane w inny sposób.
1: Tutaj widzę na wystawie też całe spektrum twórczości Kantora, bo jest i malarstwo, jest i rysunek, są i multimedia. Tak naprawdę każda ta instalacja, konstelacja, bo tak mówicie o tej wystawie, jest inna i opowiada o czymś zupełnie innym.
0: I to jest, myślę, też ważne, bo myślę, że to jest taka wystawa, która też staje w kontrze idei samej Krikoteki, która jednak powstała po to, żeby zachowywać twórczość teatralną Tadeusza Kantora, scenografię, obiekty powstające do spektakli, chociaż sam je traktował też jako rzeźby. Tak została skonstruowana kolekcja Krikoteki z brakami oczywistymi w postaci Tadeusza Kantora. No nie jesteśmy muzeum. Muzeum jest tylko naszą częścią, więc nie mamy jego w pełni rysunków, malarstwa, wszystkich rzeczy, którymi się zajmował. Na tej wystawie one się pierwszy raz, myślę, wobec innych wystaw stałych w tym budynku na Nadwiślańskiej w Krakowie pojawiają, czyli obrazy, rysunki i nie tylko. Są oczywiście też spektakle, ale nie w całości, raczej we fragmentach. No i co jest bardzo ważne, pojawiają się wybrane w tych 6 rozdziałach tej wystawy przez nas i zaproszone inne współczesne osoby artystyczne, co w Krikotece od dawna staram się robić, nieustannie Kantora zderzać z tym, co dzieje się w sztuce teraz. Pierwszy raz robimy to na wystawie stałej.
1: Co to są za instalacje?
0: Może zaczniemy, i myślę, że to jest ważna praca, dla mnie w sumie też, bo to świetna artystka, uczestniczyłem też w powstawaniu bardzo intensywnie tej pracy, bo jest to realizacja przygotowana specjalnie dla nas, jest to Marysia Lewandowska. Film Niemożliwe staje się możliwe i trochę aneks do tego filmu Odpakowywanie, czyli dwie prace wideo. Marysia Lewandowska jest fantastyczną artystką pracującą na archiwach, na brakach archiwów, na różnych przekłamaniach archiwów, pamięci, kolekcji, instytucji, co jest istotne, bo stoimy w pierwszej konstelacji. Nie chcemy mówić, że one są jakoś chronologiczne, ale jednak wystawę zaczyna się oglądać od rozdziału Ja to ktoś inny. I obok imaginacji własnej śmierci, jakim jest figura autoportret Kantora obok trumny, jest film, który nie jest stricte Kantorze, jest o Marii Stangret, jego żonie, i jest o wnętrzu, w którym żyli, z którego Kantor się wyprowadził w 1987 roku, zostawiając Marię. W tym wnętrzu Maria dalej żyła, będąca bardzo ciekawą, gęstą, mięsistą artystką. I jest to nie tylko, myślę, opowieść o relacji par artystycznych i właśnie na polu genderowym, kto wygrywa, kto przegrywa, ale w geście Marysi Lewandowskiej ten film jest, dla mnie jest jakimś właściwie wejściem w tę wystawę. Zobaczenie tego miejsca, tego mieszkania, które ciągle istnieje, jest zachowane, wygląda dokładnie tak, jak Kantor jeszcze żył. Się ujawniają inne zupełnie spojrzenia na Kantora, od obsesji archiwizowania do życia w przedziwnym, niewygodnym, drewnianym wnętrzu, zupełnie nieawangardowym. I na tym filmie nie ma ani Kantora, nie ma Marii. Jest dziwna niesamowitość. Są rzeczy i to są ładne, myślę, przejścia do kolejnych działów tej wystawy, czyli ludzkie rzeczy, niesamowita codzienność, które prowadzą do kolejnych, takich jak zastanowienie się nad cieniem katastrofy. Wiemy, że cały czas jest nad nami pytania, czy sztuka może doprowadzić do rewolucji i to jakiej, albo jak by wyglądała, jak może wyglądać i czym jest niepamięć albo wyobrażenie sobie własnego nieistnienia.
2: A wystawę możecie podziwiać od wtorku do niedzieli w godzinach od 11 do 19.
3: SK Kraków.
2: Jest miejscem ciszy, kontemplacji i bogactwa roślinnego w samym centrum Krakowa. Ogród Ojców Paulinów na Skałce to kolejna zielona przestrzeń, którą odkrywamy w magazynie reporterów Radia SK. Mimo bliskości Ronda Grunwaldzkiego i szlaków turystycznych, ogród pozwala odpocząć od codziennego zgiełku.
4: Ojciec Mariusz Tabulski, przeor klasztoru Paulinów na Skałce. To miejsce związane jest ze świętym Stanisławem i jego kultem, czyli prawie 940 lat. Na początku tutaj był ksiądz diecezjalny, ścianę, prowadząc to sanktuarium, ale w 1472 roku przybywają tutaj Paulini i trochę myślę, że ze względu właśnie na Paulinów tworzy się ogród, bo wokół był teren w dużej mierze uprawny, który był zagospodarowany pewnie przez tych, którzy posługiwali w tym miejscu, bo były i wtedy inne uwarunkowania społeczne. 1472 rok, Jan

0: Długosz ofiarowuje nam to miejsce. No i na początku w dużej mierze chodziło o to, żebyśmy się utrzymali, czyli ten ogród miał charakter taki praktyczny, czyli warzywny, były trzymane tu zwierzęta. Nie miało to charakteru, tak jak dzisiaj nazywamy to ogrodem trochę takim kontemplacyjnym. Nie jest to tak, jak są miejsca, w którym są ogrody tak zwane biblijne, gdzie są elementy i roślin, i architektury biblijnej. W naszym przypadku no to jest właśnie ogród, który ma charakter rekreacyjny, taki modlitewny.
1: Aby tutaj się dostać, trzeba po wejściu na skałkę od ulicy Skałecznej skręcić w lewo i następnie przez pewną bramę przejść i wtedy się wchodzi właśnie do tego ogrodu. Czy tutaj można chodzić indywidualnie, czy tylko z przewodnikiem?
0: Często mówimy, że do klasztoru trudno jest wejść, ale trudno z niego wyjść. Ale tak naprawdę no, chodzi o to, żebyśmy tutaj mieli porządek, więc do tego ogrodu wchodzimy z przewodnikiem przy krypcie zasłużonych twórców kultury, czyli przy wejściu do bazyliki znajduje się właśnie taki punkt, w którym możemy się umówić na zwiedzanie z przewodnikiem tego miejsca. Dzisiejszy charakter tego ogrodu wiąże się w dużej mierze z wydarzeniami no, dosyć praktycznymi. Ja wtedy byłem nawet sam klerykiem, jak przybyłem tutaj w 1989 roku, no to ten ogród jeszcze w dużej mierze miał charakter taki owocowo-warzywny. Był to czas trudności, kiedy musieliśmy zdobywać za pomocą kartek albo różnych poszukiwań artykuły do jedzenia, do utrzymania. No i wtedy myśmy jako klerycy pielili ten ogród warzywny. Mieliśmy tutaj na zapleczu również kilka świnek, no żeby się właśnie utrzymać, bo i klasztor, i seminarium no, potrzebowało właśnie konkretnego pożywienia. I po roku 90. No został ten ogród przekształcony. Projekt pani Elżbiety Mirek doprowadził do takiego właśnie charakteru barokowego. Dzisiaj ten ogród właśnie ma charakter już trochę zmieniony, bo każdy z tych, którzy się tutaj tym ogrodem opiekują, a są to zakonnicy, wkłada trochę serca, swojej inwencji. Dzisiaj jest to brat Janusz, który tym ogrodem na co dzień się opiekuje. Brat zakonny, pomagają mu bracia klerycy. Jest dużo zieleni, są kapliczki Matki Bożej, są alejki, gdzie bracia przychodzą na modlitwę, na kontemplację. Mamy też trzech starszych ojców, więc jest to miejsce ich odpoczynku. Trochę, można powiedzieć, osłonięci przed światem. No taki jest nasz charyzmat, modlitwa, posługa, trochę kontemplacji, ciszy. No i to przy każdym naszym paulińskim ogrodzie i klasztorze staramy się wiernie pilnować i strzec tego trochę skarbu takiego jako miejsce, które nazywamy klauzurą, to znaczy miejscem odosobnienia, gdzie możemy się modlić, spotykać z Panem Bogiem, ale też przeżyć właśnie rekreację, czyli wspólny moment, w którym rozmawiamy, dzielimy się śmiejemy, trochę rozmawiamy o różnych trudnych sprawach, które się pojawiają w życiu każdego z nas czy w naszej ojczyźnie.
1: Jedną z części wielkiego ogrodu na skałce przy klasztorze Paulinów jest park archeologiczny. Co to jest za miejsce? Jaka jest jego historia?
0: To już Szyszko Bohusz w latach 30. zaczął tutaj swoje wykopaliska, budując jednocześnie budynek, który nazywamy Juwenatem. Tutaj chciał Szyszko Bohusz potwierdzić pewne tezy związane z tym, że stał tu kościół po pierwsze romański, czyli ten XI-wieczny na wzgórzu, bo jak wchodzimy na skałkę na dziedzińcu, nie widzimy tego wzgórza, dopiero właśnie od strony południowej jesteśmy w stanie zobaczyć, że skałka właśnie zbudowana jest na skałę, na wapiennej skale i tutaj widzimy pozostałości już kościoła gotyckiego, czyli tego drugiego, bo nie zachowały się żadne fragmenty takiej rotundy z XI wieku, a badania archeologów mówią, że tutaj na tym wzgórzu można było znaleźć również ślady wspólnot słowiańskich, czyli jeszcze przedchrześcijańskie kulty znajdujące się właśnie tu w rzeczach Wisły. Więc drugi kościół gotycki powstał prawdopodobnie w XIII-XIV wieku. Przypisuje znajduje się właśnie po tych wykopaliskach archeologicznych, które zostały w latach 2022-2024 tutaj zakończone i dzisiaj widzimy pewne zarysy i kościoła gotyckiego, muru kazimierzowskiego i dziwnego takiego pomieszczenia, którego tylko fragment fundamentu widzimy, to prawdopodobnie wieża i miejsce pierwszego pochówku świętego Stanisława, bo wiemy, że zginął w 1079 roku. Dopiero po 8 latach jego ciało zostało przeniesione na Wawel po opuszczeniu, po wygonieniu króla Bolesława Śmiałego, który udał się na pokutę. I to miejsce dzisiaj właśnie przypomina taki park, w którym możemy poznać początki i kościoła, i miejsca kultu, i można powiedzieć miejsce najważniejsze, bo dzięki temu widzimy, dlaczego jest to miejsce czci, kultu ze względu na śmierć męczeńską świętego Stanisława.
1: Ta część niedawno została udostępniona mieszkańcom oraz turystom. Można powiedzieć, że to dotychczas była zamknięta przestrzeń Skałki.
0: Tak, jak oprowadzamy tutaj grupy, bo jest to miejsce, w którym indywidualnie nie można dojść, bo jest to w części właśnie ogrodu naszego klasztornego. Dochodzimy przez bramę tego ogrodu i wchodzimy po schodach. To wielu mówiło, nigdy stąd nie widziałem Krakowa, bo stąd rozpościera się i bulwar Wiślany, i Wisła, i wychodząc ponad prawie 3-metrowe mury, widzimy zupełnie inny świat. To właśnie to mieszanie się tutaj tych przeżyć kontemplacji, ciszy, i kiedy wychodzimy ponad te mury, gdzieś na wysokość, myślę, że 5-6 metrów na tym wzgórzu, no to widzimy od razu ten świat, który pędzi do pracy, czy z pracy, czy ktoś przejeżdża właśnie przez Kraków, bo obok jest ruchliwa ulica Konopnickiej i hotele, więc to właśnie takie zderzenie tych, którzy po chwili odkrywają ciszę i za chwilę widzą tą różnicę między ciszą a tym hałasem miejskim. Tych, którzy tutaj się wybiorą, zapraszam na taką ścieżkę edukacyjną, w której na 6 planszach jest pokazana i historia związana ze świętym Stanisławem, ale też historia 3 świątyń, czyli romańskiej, gotyckiej i barokowej na Skałce.
1: Mamy tutaj mnóstwo roślin, mnóstwo drzew. Jesteśmy w stanie zliczyć, ile tutaj na przykład mamy gatunków zieleni. Czy w ogóle ktokolwiek się nad tym kiedyś zastanawiał?
0: No to dobre na pewno pytanie. Myślę, że jak Państwo przybędą tutaj, to można poprowadzić takie badania, ale ciekawym takim doświadczeniem jest to, że dla uczczenia różnych wydarzeń ważnych, na przykład pontyfikatu papieża Jana Pawła II albo Benedykta, czy też rocznicy święceń, albo jakiś jubileusz, na przykład ostatnio mieliśmy stulecie naszego współbrata i ktoś ofiarował mu drzewo, więc w taki sposób chcemy uczcić pamięć ważnych osób. Jest tutaj właśnie ten Bóg taki rozłożysty na cześć papieża Benedykta, są dęby Jana Pawła II, jest brzoza właśnie ojca Jana i jarzębina ojca Stanisława, ale też mamy piękny w środku klomb, gdzie jest fontanna i gdzie są róże, magnolie, które mają już około 20 lat. Zawsze jak jest wiosna, no to tutaj jest pięknie. Uroczystości świętego Stanisława są zawsze w atmosferze właśnie tych pięknych kwiatów, a w środku, kiedy wychodzimy, widzimy fragment boiska, bo obok jest seminarium.
1: Jest jeszcze miejsce, jest jeszcze teren, który niedawno został udostępniony mieszkańcom Krakowa i jest na niego pomysł. Chodzi oczywiście o teren zielony, ogród przy ulicy Skałecznej, przed wejściem na Skałkę.
0: Tak, dzisiaj to jest łąka. Oczywiście kiedyś to był zasadnicza część ogrodu warzywno-owocowego XVII-wiecznego. Paulini to rozwijali, ale przyszły wydarzenia lat 90. Kardynał Wojtyła prosił, żeby to miejsce udostępnić pielgrzymom ze względu na 900-lecie śmierci świętego Stanisława. Pamiętamy, że przybył tutaj jako jako papież w 1979 roku. Stała łąka pusta, na której odbywały się różnego rodzaju wydarzenia, zwłaszcza Dzień Dziecka od lat 90. i dzisiaj Ołtarz Trzech Tysiącleci. Miejsce, które dzięki właśnie współpracy z miastem udostępniliśmy 3 lata temu i wygranym razem z mieszkańcami tutaj dzielnicy Kazimierz projektowi Funduszu Obywatelskiego rozpoczęliśmy już przygotowania projektowe. Będzie tu ogród kontemplacyjny i sad dla mieszkańców Kazimierza i oczywiście dla gości.
2: Na spacer po ogrodzie wybrał się nasz reporter Maciej Uszko. Jego historia sięga XIV wieku i znalazł się w rankingu 100 najlepszych rodzajów pieczywa na świecie. Mowa o chlebie prądnickim. Tym krakowskim przysmakiem dawniej zajadali się królowie, a w XX wieku spopularyzował go nieżyjący już piekarz Antoni Madej. Według oryginalnej receptury chleb robi się z mąki żytniej, a bochenek powinien długo zachować świeżość.
3: Marcin Gadocha, jestem doktorem w Instytucie Historii Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego imienia Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Chleb prądnicki jest już od stuleci znany mieszkańcom Krakowa. Pierwsze wzmianki źródłowe są już z XIV wieku, wtedy kiedy mamy już konkretną informację o tym, że na prądniku byli piekarze. Natomiast o samym chlebie prądnickim wiemy już z dokumentu, który wystawił nam biskup krakowski Wojciech Jastrzębiec i jest informacja, że piekarze z właśnie prądnika muszą dostarczać 2 bochny chleba każdego roku. Kolejne wzmianki pojawiają się w taksach wojewodzińskich, gdzie są wyznaczone ceny na ten chleb prądnicki. I wiemy, że piekarze z prądnika czasem legalnie, czasem nielegalnie dostarczali ten chleb do Krakowa. Dlaczego był taki popularny? Z kilku względów. Raz, był ogromny. Niektóre bochny mogły ważyć nawet i 12 kg. Dwa, tajemnicą była jego trwałość. On nie psuł się, nie pleśniał przez długi czas i wiemy, że był świetnym towarzyszem podróży. Mamy wspomnienie w książce Ambrożego Gąbrowskiego, który opowiada, jak kiedyś wybierał się w podróż do Wiednia. I wraz z nim jechał pomocnik niejakiego Antoniego Grotkusa i on zabrał właśnie do Wiednia bochny wielkiego chleba prądnickiego i kiedy były przesiadki w czasie tej podróży, ludzie, którzy widzieli za granicą ten chleb, mówili, das ist Albert Brot, to można powiedzieć, ale to jest wielki chleb, to jest markowy chleb i ten chleb właśnie cieszył się taką wielką popularnością. Chleb był na tyle popularny, że wiemy, że był dostarczany także wcześniej na stół króla, ostatniego króla Polski, czyli na stół króla Stanisława Augusta. Natomiast w pewnym momencie ten chleb nam zaginął. Mamy dobrze poświadczone informacje jeszcze z XIX wieku, jednak w pewnym momencie nie ma tego chleba.
4: To jak to się stało, że ten chleb prądnicki niejako powrócił nam z powrotem do Krakowa?
3: No właśnie, to jest dziwna sprawa, bo tej wzmianki o tym, że on zaginął, mamy od samych mieszkańców prądnika. W jednym z raportów już w wieku XX dyrektor szkoły na Czerwonym Prądniku wspomniał, że z niewiadomych powodów produkcja tego chleba zniknęła. No wiemy, że gdzieś na pewno był pokątnie wypiekany wśród mieszkańców, natomiast nie był dostarczany już do miasta, a przedtem w XIX wieku ławy piekarskie, gdzie można było ten chleb prądnicki kupić, był lokowany vis-a-vis Teatru Słowackiego, także to było ważne miejsce dla Krakowa i później już tego chleba nie można było kupić. Mamy wspomnienia już po 1945 roku prezesa placu na chleparzu i wspomniał, że tam czasem się pojawiał ten chleb prądnicki. I dopiero tak naprawdę pod koniec XX wieku świętej pamięci pan Antoni Madej rozpoczął podróże po Polsce, odwiedził m.in. Muzeum Chleba w Radziąkowie. Miał też wyprawy na prądnik, czytał dosyć dużo i udało się tutaj odtworzyć tą recepturę chleba prądnickiego i chleb prądnicki na nowo zagościł na stołach Krakowian.
4: Czy wie pan, czym był, czym jest chleb prądnicki?
5: Nie. To znaczy z nazwy, ale nie próbowałem, nie znam tego smaku.
6: Słyszałam. Od czasu do czasu kupowałam na placu na nowym chlebie.
4: A pani?
7: Nie słyszałam o takim chlebie.
4: Czym się charakteryzuje ten chleb prądnicki?
7: Ja w smaku bardzo dobry, naturalne wszystko, ale więcej nie pani nie powiem, bo tak rzadko raczej, bo tam
8: ale
7: rzadko bywam.
8: Ale to było tak kupione od kogoś.
7: Tak, to było na chlebarzu, na tych takich sztandach, takich to się kupuje.
8: A wiecie, co na placu jest taki sklep teraz, nie wiem co tam było. Różnych chlebów tam jest, ciast i to widać, że to takie pieczone w domu.
4: A ostatnio chleb prądnicki znalazł się na 47. miejscu w rankingu najlepszych 100 chlebów świata.
8: No to cudownie.
4: No właśnie, co panie o tym myślą? To jest nobilitacja dla naszego miasta i dla naszej tradycji?
7: Na pewno w sumie, bo jakby nie było, to jest trochę czasu.
8: No i jak najbardziej.
5: Myślę, że chyba w jakimś sensie tak, ale nie wiem, to trzeba jakieś znaczenie chyba takie co by przybliżyło nasze miasto, nie wiem, popularności czy w jakiejś innej formie.
4: Może tutaj ta kuchnia krakowska będzie bardziej popularna i Kraków dzięki temu?
5: Może, no. Można próbować i nawet chyba trzeba coś robić w tym kierunku, żeby było jeszcze bardziej chętnie odwiedzane miasto nasze.
4: Mówił pan o tym, że chleb prądnicki był niezwykle trwały, był niezwykle duży. Też znalazłam taką wzmiankę, że najlepszy był nie w dzień pieczenia, ale w dzień po upieczeniu.
3: Dokładnie tak. On musiał jeszcze dojrzeć, jeszcze te 24 godziny co najmniej. Ale tak naprawdę, ja opowiem taką może anegdotkę, śmieszną trochę, kiedy też jako historyk jestem zawsze trochę sceptyczny do pewnych informacji. Jedno z pierwszych moich spotkań z panem Antonim Madejem w jego piekarni na Kazimierzu zakończyło się właśnie podarunkiem chleba prądzkiego. Mówi, panie Marcinie, niech pan weźmie ten chleb i zrobi pan test. Na miesiąc niego pan włoży do bawełnianej, lnianej szmatki, ściereczki, woreczka i zobaczy pan, co się stanie. No, sceptycznie tego podszedłem, ale posłuchałem pana Antoniego. Nie otwierałem tego chleba przez cały miesiąc i po miesiącu, jak zobaczyłem, co się stało z tym chlebem, nie spleśniał, nic się z nim złego nie stało, oczywiście stracił trochę wilgotności. No i dzwonię do pana Antoniego, mówię, panie Antoni, no jest, nic się nie stało. A teraz, panie Marcinie, bierze pan piekarnik, otwiera pan piekarnik, 180 stopni na chwilkę podgrzać, chleb do tego piekarnika, obok miseczka z wodą, zobaczy pan, co będzie. No i zobaczyłem, że ten chleb wrócił do prawie swojego pierwotnego stanu, także ten chleb naprawdę dobrze wypiekany. Gdzie była tajemnica tego chleba prądnickiego? Przede wszystkim była w recepturze. Musiała być dobrej jakości mąka żytnia i to, co się może dla nas dzisiaj wydać trochę takie niezwykłe, do tego chleba trzeba było dodać ziemniaki. To ziemniaki trzymały wilgoć i też te proporcje, które pan Antoni odtworzył, dawały to, że ten chleb przez długi, długi czas był smaczny, nic mu się nie działo i tak naprawdę, tak jak pani wspomniała, dobry był tak naprawdę. Im dalej, tym był lepszy.
4: Czy my taki chleb prądnicki możemy gdzieś w Krakowie skosztować, kupić? Czy to już po śmierci pana Antoniego Madeja no nie jest już tak popularne i takich miejsc po prostu nie ma?
3: Mogę to powiedzieć z własnych jakichś doświadczeń, to już nie jest to samo. Kiedy pan Antoni odszedł już z tego świata, to wiem, że ta receptura została przekazana jednej z piekarni krakowskich. Natomiast czy to jest ten sam chleb, który w serce wkładał pan Antoni? Nie wiem, bo obiecałem sobie, że już nie będę jadł chyba prądnickiego, jak nie ma pana Antoniego, bo to był jedyny chleb, tak, od niego.
4: A w takim razie jak ten chleb prądnicki smakuje, skoro miał pan ten zaszczyt niejako skosztować tego chleba prądnickiego prawdziwego, oryginalnego, to jak on smakuje?
3: Trudno powiedzieć to, jak bo każdy z nas miał tutaj swoje jakieś odczucia. Mi przypominał to czasy dzieciństwa. Czasy dzieciństwa, kiedy właśnie jeszcze jako małe dziecko jeździłem do rodziny na wieś i właśnie ten zapach i ten smak takiego chleba wiejskiego, świeżo wypieczonego, ale też właśnie tutaj pachnącego tą naturalnością, bez żadnych ulepszaczy, na prawdziwym zakwasie. To też, a właśnie tajemnica, no pan Antoni sam miał zakwas, on go sam utrzymywał, on go sam cały czas tutaj podtrzymywał, także on już miał kilkanaście lat ten zakwas, tak więc nie wiem, czy ten zakwas także poszedł w ręce tej nowej piekarni, natomiast to też była tajemnica, bo zakwas to jest podstawa dobrego pieczywa. Także dla mnie smak chleba prądnickiego od pana Antoniego był smakiem dzieciństwa.
4: Faktycznie chleb prądnicki znalazł się w tym rankingu 100 najlepszych chlebów na świecie, 47 miejsce. Co to oznacza dla Krakowa i czy to może być taki przyczynek do tego, żeby ten chleb prądnicki troszkę nam na ten rynek krakowski i nie tylko krakowski powrócił?
3: Ja myślę, że to jest ogromna mobilizacja dla samego miasta i mam nadzieję, że miasto wykorzysta tutaj ten prezent, bo myślę, że w kulinariach w jedzeniu jest potęga w kontekście promocji miasta, bo zabytki już się trochę, mówiąc kolokwialnie, przejadły. Natomiast pieczywo, chleb i inne dobra związane z jedzeniem są taką dużą możliwością promocji miasta. Ja mam nadzieję, że gdzieś ten chleb bardziej tutaj zagości w naszych myślach w kontekście chleba takiego prawdziwego. Nie chleba, który gdzieś był w zamrażarce pół roku albo rok. Gdzieś jest ładnie pachnący w dużych sklepach. On ładnie pachnie, ale wartości żadnych nie ma. Tak więc mam nadzieję, że ta informacja, o której pani mówi, ona gdzieś w tej tłumie różnych informacji przebije się i może to będzie właśnie możliwość powrotu do korzeni, do dobrych chlebów. Kraków ma wiele takich smaków, które warto odkrywać, z tym, że widzę taką tendencję, że powstają różnego rodzaju wariacje w kontekście tutaj różnych smaków, różnych potraw i powinniśmy się trzymać tradycji, no bo jeżeli coś przetrwało przez kilkaset lat i miało się dobrze, to po co to modyfikować?
2: Tematem chleba prądnickiego zajęła się nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska. I to już ostatni temat w dzisiejszym magazynie reporterów Radia SK Kraków. Dominika Baraniec, dziękuję i do usłyszenia.
9: SK Kraków News.
2: Dominika Baraniec, to jest magazyn reporterów Radia SK Kraków.
9: SK Kraków.
2: Kraków to miejsce narodzin polskiego futbolu. To tutaj swoje siedziby mają najstarsze kluby w kraju. Chociaż czas mija, to wciąż powstają nowe inicjatywy zrzeszające miłośników pięknej gry. Jedną z nich jest powstały w 2018 roku Fajrant Kraków. Mimo krótkiej historii grania w A-klasie, zespół ten ma za sobą już wiele międzynarodowych podróży, które kończyły się w różny sposób.
10: Jesteśmy teraz w miejscowości Brzezie, koło Krakowa. Trochę daleko, a przed nami piękne, zielone, prawie skoszone boisko.
11: Karol Piwoński, prezes Stowarzyszenia Futbolowego Fajrant Kraków.
12: Tak, zgadza się. Robimy co możemy, żeby szukać tych boisk, ponieważ no, jesteśmy klubem bezdomnym, czyli tam, gdzie nas chcą, tam, gdzie możemy trenować, grać, to tam to robimy, ale nie narzekamy, no bo wiemy, jak jest po prostu.
10: Zacznijmy może od tego, czym właściwie jest Fajrant Kraków. O co w tym wszystkim chodzi?
12: Pomysłodawcą tego jest nasz poprzedni prezes Dominik Szarek. Możecie go znać z YouTube'a, z kanału Futbolowe. Po prostu byliśmy grupą niesformalizowaną, która lubiła ze sobą spędzać czas i grać piłkę. No i wpadł na to, żeby to po prostu wejść pod struktury związku i zacząć się bawić w prowadzenie swojego klubu, czyli kibice zakładają swój klub, kibice nim rządzą. Oczywiście jakby sama idea była dosyć, powiedzmy, taka wzniosła, żeby to szło dalej, ale rzeczywistość trochę inna i po prostu mamy to, co mamy, bardzo to doceniamy, bo mamy tych swoich kibiców. Od 8, tak, teraz będzie siódmy lub ósmy sezon. Gramy już na poziomie centralnym, występowaliśmy w Pucharze Polski. Także po prostu jest to jakaś forma naszej pasji, czyli niespełnionych ambicji bycia piłkarzem, bo każdy, kto gra w piłkę na niskich ligach, pewnie chciał nim kiedyś być. No i my się spełniamy w tym tak, jak możemy, czyli prowadzimy swój klub. Jest trochę z tym zamieszania, jest z tym trochę biegania, dzwonienia, proszenia, załatwiania, no ale na koniec dnia jest satysfakcja, jak na przykład weźmiesz 30 chłopa na mecz Manchester United i sobie później jeszcze zagra z Angolami w piłkę w Manchesterze, więc coś za coś.
10: To jeszcze na pewno do tego wrócimy, bo to jest ciekawe. Ale wróćmy może do tego klimatu bezdomności. Czemu jesteście bezdomni? Nie macie własnego boiska domowego, jak rozumiem.
12: Tak, nie mamy boiska, no bo słuchaj, zakładając stowarzyszenie, no, nikt ci nie da z miasta, macie plac, macie piłkę i grajcie, no bo to też trzeba utrzymać, musielibyśmy mieć kogoś, kto o to zadba, tak jak tutaj jesteśmy w Brzeziu, ktoś to przyjął, skosił, przygotował, żebyśmy mogli odbyć jednostkę treningową. Boisk też w Krakowie nie ma za wiele, też kluby mają swoje boiska, kluby z historią stuletnią, czy coś takiego, plus mają też grupy młodzieżowe i problemem też jest, znaczy problemem, my nigdy tego problemu nie chcieliśmy mieć, więc nie mamy grup młodzieżowych, nie, to nie jest idea klubu. Ideą klubu jest po prostu spędzić fajnie czas w gronie ludzi, których lubisz i cenisz, więc no, nigdy o to nie prosiliśmy i też nie mamy z tym problemu, tak? No bo to nie jest, że nam się należy. My mamy klub, coś robimy fajnego, dajcie nam plac, bo my musimy sobie 30-paroletni goście sobie pograć piłkę. To też nie o to chodzi, bo wiemy, ile kosztuje też utrzymanie boiska, tak? Ile musisz dbać o trawę, nawodnienie, walcowanie, koszenie i tak dalej. I tak dalej, malowanie linii na mecz. Więc to wszystko są koszty, które ktoś ponosi, a my, wynajmując później boisko na godziny na trening na mecz, jakby dokładamy się do tego, ponosimy koszty, nie mamy z tym żadnego problemu, bo no, tak wygląda wolny rynek. No chcesz z czegoś skorzystać, to musisz za to zapłacić.
10: Ekonomia i finanse to jest aspekt Fajranta, który można powiedzieć, że był, może jest dalej dosyć tutaj interesujący, ponieważ to jest klub, do którego każdy może dołożyć swoją cegiełkę. I z tego, co widziałem u was na stronie, każdy może stać się częściowo menadżerem, nawet właścicielem procentowo klubu.
12: Tak, mamy stowarzyszenie, tak? Czyli każdy chętny może wstąpić do tego stowarzyszenia. Mamy składki członkowskie, to jest duża część naszego budżetu, czyli chłopaki, którzy grają, trenują, składają się na to wszystko, czyli właśnie głównie wynajem boisk, sędziowie, sprzęt, który musimy kupić raz na czas, nowe piłki się zużywają, lebijki się zużywają, znaczniki się gubią i tak dalej. Trener, pomoc medyczna, takie rzeczy około meczowe, do tego pieniądze za bycie w związku, czy jakieś kary za kartki i tak dalej, też to musimy pokryć. Druga odnoga to sponsorzy, mniejsi, więksi, którzy czasem się pojawią. Mamy część ze sponsoringu, czy jakieś mecze, mamy sponsor meczu, no ale głównie opieramy się na tych składkach członkowskich. I tak jak chciałbyś wstąpić do naszego stowarzyszenia, to składka członkowska dla niegrających jest 20 zł bodajże, dla grających jest 150. Też chciałbym, żeby to wybrzmiało, jak tego będzie słuchało trochę ludzi, bo często spotykamy się z takim przeświadczeniem, że Fajrant ma dużo pieniędzy, bo to wygląda super i tak dalej. Nie mamy dużo pieniędzy, po prostu wydajemy je w najlepszy sposób, jak możemy, plus ludzie, którzy którzy są wokół, ludzie, którzy się tym zajmują. Po prostu robią świetną robotę po godzinach, żeby to wyglądało tak, jak to widzicie na social mediach. Wejdźcie sobie. Mamy Marcina, social media ninja, który o to dba. Mamy grafika Piotrka, przepraszam, Pawła, bo Piotr to jego brat, który gra, którzy to też robią pro bono, więc no mówię, to wszystko jest robione z głową za to, co mamy, tak jak możemy, tak jak się uczymy, bo też, jak się domyślasz, nigdy nie prowadziłem klubu piłkarskiego, jest to pierwszy, zakładam, że ostatni, ale próbujemy to jakoś spiąć, żeby to wyglądało fajnie, no cały czas będę powtarzał, no po prostu się lubimy.
10: Powiedzmy sobie szczerze, Fajrant wygląda fajnie i ta oprawa jakby pozameczowa wygląda naprawdę profesjonalnie, biorąc pod uwagę poziom, na którym gracie, bo jednak jest to siódma liga, jeżeli się nie mylę, więc ta kwestia wizualna jest tutaj bardzo mocna. Chciałem się was w takim razie zapytać, jak to wygląda od tej strony piłkarskiej, no bo tak jak wspomniałem, siódma liga, ostatni sezon, środek tabeli.
12: Tak, wrócę do początków, czyli jak zakładaliśmy klub, nie myśleliśmy o awansach i tak dalej, wiadomo, fajnie by było, ale jakby spotykając się tam na początku, no chcieliśmy po prostu, powtórzę jeszcze raz, spędzać fajnie czas. Okazało się, że ekipa, która przyszła, jest dużo lepsza niż spodziewaliśmy, no bo nie chcę zabrzmieć jakoś nieskromnie, czy jakoś buńczucznie i tak dalej, ale wiem, że część chłopaków przychodzi do nas właśnie dlatego, że wie, że tu jest trochę inna atmosfera. Są chłopaki, którzy naprawdę mogliby grać sobie i za powiedzmy 100 zł, czy jakoś gratyfikację finansową w innych klubach, czy w A-klasie, czy nawet w wyższych ligach, bo mamy takich chłopaków, ale po prostu są tutaj dla tej tak naprawdę atmosfery i tego, jak to wszystko wygląda. Próbujemy, żeby to wyglądało tak. Nie wiemy, co przyniesie przyszłość. Sami nie wiemy, co będzie dalej, bo jakby jesteśmy, jak to nasze społeczeństwo, kadrą starzejącą się, więc nie wiemy, co będzie z nami dalej. Mamy jakieś plany na kolejne wyjazdy, ale no tak pokrótce tak to wygląda.
10: Wyjazdy to jest też ważna rzecz w Fajrancie, z tego, co wyczytałem, ponieważ dużo jeździcie i to nawet za granicę, bo gracie też za granicą jako klub z siódmej ligi polskiej.
12: Tak, znaczy jeździmy głównie za granicę, bo byliśmy jeszcze w Krościenku nad Dunajcem, ale to było tak między sezonami, a tak, no to od jeszcze przed pandemią byliśmy na Słowacji, zagraliśmy mecz z drużyną, gdzie przejeżdża pociąg przez boisko, taka kolejka, super, no i tak ułożyliśmy, zagraliśmy mecz o tej, żeby przejechał ten pociąg, byliśmy w Belgradzie, zagraliśmy mecz i oglądaliśmy derby Belgradu, byliśmy w Czechach, zagraliśmy mecz i oglądaliśmy Slavię, Pragę, chyba jak robiła mistrza nawet, byliśmy w Manchesterze na meczu United na Old Trafford i zagraliśmy mecz i teraz byliśmy na Cyprze, obejrzeliśmy dwa mecze cypryjskiej ekstraklasy i zagraliśmy mecz, tak, więc to jest coś, co to pewnie nas wyróżnia, no mówię, nie sztuką jest kupić sobie bilet, polecieć na Serie A, no bo to też robimy, bo lubimy, no ale znaleźć jakąś drużynę gdzieś, która chce zagrać i to zorganizować, to jest tam jakieś wyzwanie, ale no na razie obyło się bez ofiar, wszyscy są zadowoleni, jeździmy po 20 kilku, więc no to chcemy utrzymać, bo no to jest coś, czego sobie nie możesz kupić i ja chcę jechać zagrać mecz gdzieś, tylko jednak to jest coś, co robimy, lubimy i nam to wychodzi.
10: Jaki jest największy klub, z jakim graliście?
12: Największy pod kątem jakby umiejętności, najlepszy.
10: Tak pomiędzy rozpoznawalnością a umiejętnościami.
12: Wiesz co, szukamy też takich klubów z niskich lig, wiadomo, nie chcemy, pewnie żadna lepsza drużyna by z nami nie grała, poza tym też nie chcemy, no bo to byliśmy na Słowacji, zostaliśmy chyba 7-0, pograliśmy jakąś piątą czy czwartą ligę, takie dyki były. No na boisku było ciężko. W Belgradzie była taka dosyć rozpoznawalna, chyba w Belgradzie była najbardziej rozpoznawalna drużynka, no ale tak to mówię, no szukamy gdzieś tam po znajomościach, tak? W Pradze mieliśmy znajomego od naszego byłego członka zarządu Szczepana, który też ma swoją drużynę, to z nimi zagraliśmy. W Manchesterze graliśmy z drużyną, która kiedyś była w Krakowie, graliśmy z nim jakiś mini turniej, a na Cyprze, to też świetna historia, pewnie będzie długa. Jak w Belgradzie zwiedzaliśmy stadion, to poznaliśmy tam Cypryjczyka, który tak się zajarał naszym projektem, że był na naszym meczu później w Manchesterze. Teraz, w poprzednim roku byliśmy na takim turnieju charytatywnym, też możemy później do tego wrócić, we Wrocławiu co rok jeździmy i tam wylicytowaliśmy, że Patryk Lipski, czyli profesjonalny piłkarz, z nami zagrał w zeszłym roku i mu obiecaliśmy, że pojedziemy do niego na Cypr obejrzeć jego mecz. No i to się wszystko spięło, że ten Cypryjczyk nam pomógł znaleźć drużynę. Michał od nas z nim miał kontakt, Patryk też grał mecz, więc obejrzeliśmy Krychowiaka, Lipskiego, zagraliśmy mecz, więc jakoś to się wszystko spina.
10: Pociąg mnie zaintrygował, bo jeszcze nie zdążyłem spytać. Przejeżdżał pociąg i co? Mecz się zatrzymał?
12: Znaczy to jest tak, wiesz, jakbyś miał trybunę i między trybuną a boiskiem jest kolejka wąskotorowa i ona po prostu sobie masz linię boczną, mamy trybuny i między tym jest kolejka wąskotorowa. No to bardziej, no wiadomo, że nie pociąg relacji Szczecin-Przemyśl, tylko po prostu taka kolejka wąskotorowa. Jest tam gdzieś na naszym Facebooku, czy nawet mamy, tego to chyba nawet na YouTubie mamy, jak wpiszesz Fajrant Słowacja, to powinien je znaleźć.
10: Minęło 7 lat od założenia klubu, klub młody. Co się zmieniło przez te 7 lat? Od momentu, kiedy klub powstał, do teraz, do tego momentu, w którym jesteśmy.
12: Zmieniła się na pewno skład zarządu, osoby, które działają, jakiś tam trzon jest. No ja tu jestem od pierwszego treningu, od pierwszego jakiegoś spotkania i zmieniło się, myślę, no dużo się zmieniło, wiesz, przez 7 lat się człowiek zmienia, dużo się mogło zmienić po drodze. Była pandemia, wybuchła wojna i tak dalej, więc życiowo też się każdemu pozmieniało, porodziły nam się dzieci, pobraliśmy śluby, pobudowaliśmy domy, więc z tych czasów studenckich nagle ktoś został już, pracuje na pełny etat, więc życie też nam się pozmieniało, na pewno dojrzeliśmy i też nawet te wyjścia nasze, które dawniej były bardzo huczne po każdym meczu, to już teraz widzę też to, no ale taka jest kolej rzeczy tak naprawdę, wszystko się zmienia. W klubie zmieniliśmy trenerów kilkukrotnie, podejście do tego, bo też mieliśmy takie bardzo luźne, później było za bardzo spięcie na wynik. Myślę, że teraz jest taki moment tego klubu, że w sumie jak zostawałem prezesem, to nawet nie marzyłem, żeby to wyglądało tak, bo mimo, że się czasem wkurzam i na chłopaków, i na siebie, że ktoś nie przyszedł, ktoś czegoś nie dowiózł, czy nie ma na czymś czasu, to na koniec dnia to po prostu sprawia radość i frajdę bycie w tym klubie i robienie tego klubu.
10: Ta frajda wychodzi na to, że jest troszkę taką opowieścią po prostu o kończeniu życia studenckiego i wchodzeniu w takie życie dorosłe, co?
12: No mniej więcej tak, no ja już byłem po studiach, jak się fajna zaczynał, ale parę chłopaków jest jeszcze młodszych, ale no może tak powiedzieć, że wiesz, tutaj ktoś, kto marzył o byciu piłkarzem, już przestaje marzyć, zaczyna się dorosłość, nie chce już gdzieś tam być 3-4 razy w tygodniu na treningu, tutaj mamy 2 treningi w tygodniu, no bo mówię, jesteśmy cały czas amatorami, ale no jest to jakaś część w tym momencie mojego życia, która sprawia mi dużo radości i no i po prostu jest to coś, co na pewno na stare lata będę wspominał, mam nadzieję, że przyjdą młodzi, którzy to wezmą, też nie jestem jakimś staruchem, ale przyjdzie czas, że już nie będę na boisku pewnie chciał być. Fajnie jakby przyszli młodzi, którzy by to wzięli, a ja z chłopakami, którzy to zakładaliśmy, za 10-15 lat byśmy siedli na jakichś trybunach i oglądali Fajrand w akcji.
10: Mija 5 lat, od teraz gdzie będzie Fajrand Kraków? W którym miejscu?
12: Za 5 lat? Ja będę miał 39 lat. Gdzie będzie Fajrand? Chciałbym, żeby wyglądał tak jak teraz, niekoniecznie żebym ja był prezesem, jakby ktoś się znalazł, kto to przejmie, byłoby super, ale żeby nadal sprawiał radość tym, którzy go tworzą.
10: Jak się zaczęła twoja przygoda z Fajrantem?
9: Mateusz Wójcik. Na początku swojej kariery byłem defensywnym środkowym pomocnikiem, a teraz bardziej gram na środku obrony. Myślę, że to jest moja aktualna rola. Przy znajomych i to było już parę dobrych lat temu. Myślę, że gram dłużej w Fajrancie niż jakby połowa historii tego klubu, bo jak dobrze pamiętam, w 2017-18 został założony. Ja przyszedłem w 2020 na jak skończyłem studia, miałem parę znajomych. Zobaczyłem po socjalach, że jeden, dwóch zaczął grać w Fajrancie. Ja też szukałem jakiegoś miejsca, gdzie mogę się poruszać, bo w latach swoich, że tak powiem, studyjnych, licealnych grałem w piłkę, ale jak skończyłem studia, to przestałem. Chciałem wrócić. Koledzy mnie zaprosili tutaj. No i zostałem.
10: Ile masz lat tak w ogóle?
9: Teraz 34.
10: Jak wygląda gra w 7 lidze polskiej? Czy tutaj jest poziom?
9: Zależy. Często jest i często też nie ma. Zależy, gdzie trafisz, zależy na jakim boisku grasz. Jest bardzo zróżnicowanie. I to pod każdym względem. Pod względem technicznym, taktycznym, pod względem jakby zachowania ludzi. To też jest super ważne. Niektóre drużyny są bardziej takie do gry, do rywalizacji, a niektóre są takie, czy nie chciałbyś z nimi grać drugi raz.
10: Rozumiem. Czy ale także bardzo kopią po kostkach, czy raczej tak po prostu nieprzyjemnie się na nie gra?
9: Nieprzyjemnie. Pewnie słyszałeś naszą historię z wyjazdu, gdzie tam jeden z naszych zawodników dostał kamieniem, ale to jest ewenement, że tak powiem. Raczej większość drużyn, z którymi gramy i też mamy dużo takich już boiskowych, przyjaznych drużyn, z którymi się dobrze rywalizuje, fajnie się z nimi gra, więc myślę, że to jest taka zasada Pareto, 80-20.
10: Macie jakieś zgody? Zgody, kosy, układy?
9: Tak jak, wiesz, można by tak powiedzieć w cudzysłowie, że są takie kluby, z którymi się bardzo dobrze dogadujemy, więc mogę to nazwać zgodami. Są takie kluby, z którymi się gorzej dogadujemy i to też można nazwać kosami, ale na pewno to nie jest ten poziom, że tak powiem, jakiś tam kibicowski czy coś, bardziej takie docinki.
2: Z przedstawicielami Fajranta Kraków rozmawiał nasz reporter Oleg Ruszkowski. Ten charakterystyczny budynek z czerwonej cegły zna każdy krakowianin. Przez dekady odbywały się tam wydarzenia sportowe, uroczystości patriotyczne i charytatywne, a z jego sal gimnastycznych korzystał Klub Sportowy Krakowia. Mowa o budynku Sokoła, czyli siedzibie Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. W 2020 roku neogotycki budynek przy ulicy Piłsudskiego przeszedł kompleksową renowację i odzyskał swój dawny blask.
13: Historia jest skomplikowana. Jakub Jastrzębski, Muzeum Podgórza, Oddział Muzeum Krakowa. Budynek, który widzimy, to nie jest ten budynek, który powstał chociażby. Jest to jeden z bardzo ciekawych przykładów, bo w zasadzie jest to pierwsza hala sportowa na terenie Krakowa, jaką mamy. Budynek powstał pod koniec XIX wieku i tak jakby w dwóch fazach. 1886 roku w ogóle powstało Towarzystwo Sokół w Krakowie i 3 lata później wybudowano jego gmach. Wybudowano go zresztą w ekspresowym tempie, ponieważ taka hala została wybudowana w ciągu kilku miesięcy. Zaczęli budować w maju, a w listopadzie już była oddana do użytku. Czasem sobie wyobrażamy, że jak coś było dawno temu, to musiało wszystko długo trwać, a tutaj się okazuje, że jeżeli chodzi o budowy, to jednak ci XIX-wieczni budowniczowi działali dużo szybciej niż ci nasi współcześni. Budynek, który powstał, składał się jakby z dwóch części. Składał się z hali sportowej, która jest zachowana do dzisiaj jako ta część zachodnia, czyli ta bliżej alei. I do tego była taka mniejsza dobudówka, w której znajdowały się szatnie, kancelaria i tego typu pomieszczenia. I one były zwieńczone taką charakterystyczną sygnaturką, czyli taką malutką wieżyczką, która była na szczycie dachu. No ale dosyć szybko się okazało, że ten budynek jest jednak za mały na potrzeby rozwijającego się Sokoła, kolejnych sekcji Sokoła, które się pojawiają, jak na przykład łucznicy nie mieli gdzie trenować, no i trzeba było coś z tym budynkiem zrobić i 5 lat po jego wybudowaniu trzeba go było rozbudować i to ta część, którą mamy teraz, ta wschodnia część, która jest dostawiona, jest taka troszeczkę szersza, to jest właśnie to, co zostało dobudowane. Szatnie tam zostały, ale też pojawiły się różne inne pokoje, między innymi właśnie sala ucznicza, która ma formę takiej podłużnej kiszki. No bo jak to dla uczników, strzelnica w końcu.
2: Zatem kto zaprojektował ten budynek i z czego jest znany jego architekt?
13: No, skoro mamy 2 fazy, to mamy też 2 architektów, czy w zasadzie budowniczego i architekta. Kiedyś rozróżniano te 2 terminy. Pierwszą osobą, która budowała pod koniec lat 80. był Karol Maksymilian Knaus. Dzisiaj raczej zapomniana postać, jeżeli chodzi o tych krakowskich budowniczych, a szkoda, bo to był świetny facet. Zaczynał swoją pracę przy restauracji sukiennic, pracował u Prylińskiego, natomiast później właśnie zajął się w dużym stopniu konserwacją zabytków, co było tyle śmieszne, że konserwował głównie kościoły katolickie, a sam był protestantem. Natomiast no, też popełnił troszeczkę kamienic, troszeczkę willi. Z takich najbardziej charakterystycznych przykładów jego zabudowy to jest willa, która jest na rogu ulicy Sebastiana i ulicy Bogusławskiego. To jest zresztą jego dom własny. Jest na Ditla taka potężna kamienica, bardzo szeroka, w której środkowej części jest taka płaskorzeźba z żaglem. Na tym żaglu możemy zobaczyć litery KMK, Karol Maksymilian Knaus. To był też jego budynek, który do niego należał i on po prostu czerpał dochód z wynajmu mieszkań, które tam były. Takich kamienic w różnych miejscach jeszcze było więcej, ale do takich bardzo ciekawych realizacji Knausa należy też Modrzejówka. To osiedle robotnicze. Właśnie nie dworek Heleny Modrzejewskiej, tylko osiedle robotnicze, które przy nim powstało. To również jest jego dzieło. No i mamy rozbudowę z 1894 roku. Tutaj wkracza Teodor Talowski. To już taka bardziej kojarzona postać ze względu na te jego bardzo fantazyjne kamienice. Dom pod pająkiem, dom pod śpiewającą żabą, dom pod osłem. I tu mamy fajną sytuację, bo mamy zabudowę Talowskiego przy ulicy Retoryki. Mamy właśnie od Festina Lente, którą zaczął budować w 1897 roku, aż po dom pod śpiewającą żabą z 1891. I potem zwieńczeniem takim jest właśnie to, że jest Sokół po drugiej stronie przez niego zbudowany. Tutaj jest... To nie jest jedyna sokolnia, którą Talowski zaprojektował, bo chociażby w Jarosławiu, w Wadowicach też były przez niego sokolnie zaprojektowane. Natomiast tutaj była troszeczkę inna sytuacja, ponieważ się musiał dokleić do istniejącego budynku. I postanowił zrobić to w zgodzie z tym, co zaprojektował Knaus. W związku z czym jakby dzisiaj my nie odczuwamy, że to są jakby 2 osobne budynki robione przez 2 osobne osoby. On tutaj się bardzo mocno dostosował, no aczkolwiek właśnie my z Krakowa go znamy przede wszystkim z kamienic.
2: To może wróćmy do tej naszej krakowskiej sokolni i przypomnijmy, jak wygląda ten okazały i charakterystyczny jednak budynek znajdujący się w samym centrum Krakowa.
13: Mamy do czynienia z budynkiem, no, takiej konstrukcji halowej, chcąc nie chcąc, jako że jest to hala sportowa. I on się właśnie składa z takich jakby 2 stojących, przyklejonych do siebie budynków. Jeden jest troszeczkę szerszy i dochodzi nam do chodnika, drugi jest od tego chodnika troszeczkę cofniejszy. Ta szersza część wschodnia to jest właśnie ta dobudowana przez Talowskiego. Natomiast ta zachodnia, ta cofnięta od ulicy, to jest ta część oryginalna. I jeżeli się cofniemy do końca XIX wieku i myślimy o tym w ogóle, jak budynki były projektowane, to musimy pamiętać o tym, że wówczas nie było w Krakowie światła elektrycznego. Poza pojedynczymi budynkami. Było oświetlenie gazowe, co najwyżej. No ale to oznaczało, że jeżeli można było wykorzystać światło dzienne, to trzeba to było zrobić. No i oczywiście hala Sokoła jest oświetlana właśnie głównie tym światłem, które wpada przez wielkie takie neogotyckie okna, które tam mam. No i żeby jeszcze tego światła było dużo, to one są normalnie przeszklone, nie mamy tam witraż. No i mamy tutaj dobrą sytuację, Sokół stoi, ma jednak tą południową ekspozycję i dużo tego światła wchodzi. No ale w momencie, kiedy Talowski dobudował sobie ten szerszy kawałek, no to przynajmniej w godzinach rannych troszeczkę ten wystający kawałek budynku zabiera światło. I tutaj pojawia się geniusz Talowskiego. Bo jeżeli sobie popatrzymy na ten budynek, to zobaczymy, że na tej szerszej części, na wysokości okien tej części, gdzie jest hala sportowa, mamy loggię, czyli taki wklęsły balkon. I właśnie to podcięcie w bryle budynku jest po to, żeby przez to podcięcie przechodziło światło i wpadało do tego pierwszego okna z tej starszej części. Więc to jest taki fajny smaczek architektoniczny. Więc jeżeli sobie tak z grubsza popatrzymy na budynek, no zobaczymy, że ma on właśnie formę neogotycką. Jest to budynek wykończony czerwoną cegłą. No i takich budynków, powiedzmy, kamienic nie mamy za dużo takich neogotyckich, ale mamy dużo kościołów, no i mamy na przykład budynki Uniwersytetu Jagiellońskiego, które są w tym stylu. Także tam mamy świątynię religijną, mamy świątynię nauki, a tutaj mamy świątynię sportu i patriotyzmu. Więc też jakby dobór architektury do tego pasuje. Jest jeden fajny detal, na który warto jest zwrócić uwagę. Tutaj musimy sobie podejść do ściany wschodniej. Trzy freski się znajdują, takie złocone. Natomiast my sobie musimy popatrzeć na same narożniki ścian. Zobaczymy tam kotwę. To taki element budowlany, który nam spaja różne części budynku. Natomiast była moda, żeby te kotwy miały różne ładne kształty, jakieś zawiasy, różne dziwne rzeczy się działy. Ale tutaj Talowski wpadł na pomysł, dogadał się jakoś z kowalem, który to potem wykonywał, z fabryki Goreckiego, że da się coś takiego zrobić. Jeżeli my sobie popatrzymy na tego S. Floresa, to zobaczymy, że tam jest napis Sokół w tym zrobiony. Mamy dużą literę S i mniejsze litery w to popisywane. I to jest znak graficzny, którym Sokół się posługiwał w swojej papeterii. I tutaj się coś, co było na papierze, udało się przekuć i to dosłownie w żelazo. W związku z czym no, mamy budynek, na którym jest też trochę takich drobnych smaczków. Warto się przy nim zatrzymać i warto ich poszukać.
14: Zatem może przypomnijmy, bo to jest dla mnie i myślę, że dla wielu krakowian swego rodzaju fenomen, bo rzadko się zdarza, żeby kamienica cały czas była wykorzystywana z pierwotnym przeznaczeniem, prawda? Cały czas jest zajmowana przez Towarzystwo Gimnastyczne Sokół. No to w końcu też ważne miejsce dla naszej historii lokalnej, nie tylko.
13: Znaczy, ja bym powiedział, że jednak szczęśliwie większość budynków jest wykorzystywana zgodnie z pierwotną funkcją. No nie wiem, Wawel nie jest wykorzystywany, bo króla już nie mamy. Natomiast jeżeli chodzi o tą zabudowę XIX-wieczną, zmienia się troszeczkę to, jak to wykorzystujemy w tym sensie. No, nie wiem, niestety mamy głównie, powiedzmy, w centrum najem krótkoterminowy, ale dalej spełnia to jednak w pewnym sensie formę quasi mieszkalną. No natomiast tutaj mamy o tyle budynek, jakby trudno byłoby go zaadaptować na coś innego. Chociażby właśnie ze względu na te dziwne sale, które tam są. No zresztą nawet jeżeli Sokoła nie było, bo on został zlikwidowany po II wojnie światowej, czy w zasadzie jeszcze w okresie okupacji, to mieliśmy salę sportową, no to ta sala sportowa dalej była tak używana. Od lat 60. późnych Krakowia używała hali Sokoła jako swojej hali. No i później ona na początku lat 90. wróciła do odtworzonego Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, w związku z czym cały czas temu służy. Aczkolwiek tutaj jest jeszcze taka rzecz, że to nigdy nie była wyłącznie sala sportowa. To była duża sala, która mogła służyć do różnych innych rzeczy i wszystkie jakieś obchody patriotyczne mogły się tam odbywać. No, bale, na których zbierano pieniądze na różne okazje, nie tylko na Sokoła, ale różne akcje charytatywne też się mogły tam odbywać. A w tej chwili na przykład tam się odbywają targi różnego rodzaju. Sam pamiętam takie bardzo fajne targi z mody vintage, które właśnie tam były. I zresztą tam miałem okazję opowiadać o historii tego budynku i o historii Teodora Talowskiego.
14: W internecie można obejrzeć archiwalne zdjęcia z powodzi, które nawiedzały Kraków na początku XX wieku. No i wylew Wisły był na tyle wówczas wielki, że woda sięgała na tyle wysoko, że krakowianie poruszali się łodziami wzdłuż Piłsudskiego. A nie bez powodu przytaczam tę historię, ponieważ kilka lat temu latem cały budynek przeszedł kompleksową renowację.
13: Którąś kolejną, byśmy powiedzieli. Musimy sobie zdać sprawę z tego, że zaraz za Sokołem była rzeka. Bo tam, gdzie jest w tej chwili brama na parking obok Sokoła, to tam wypływała Rudawa. Ona została przeniesiona do tego obecnego koryta, tam pod Norbertanki, dopiero w latach 1910-12. I z Rudawą był ten problem, że kiedy wzbierała woda na Wiśle, to ta Wisła się Rudawą wlewała do Krakowa. To nie wylewała Rudawa sama z siebie, tylko właśnie Wisła gdzieś tam uciekała. No i niestety cały Nowy Świat i część częściowo piasek, czyli te dawne dzielnice, które się tam znajdowały po drodze, były zalewane i faktycznie pod Kolegium Novum można było sobie wsiąść w łódkę i dopłynąć na Błonia, łowić ryby. Są ślady tego zresztą na budynku Sokoła, są na tej starszej części są dwie tabliczki wmurowane, takie mosiężne, które pokazują poziom wylewu Wisły. Jedna znajduje się tak tuż nad ziemią, to jest powódź z 1899 roku, czyli budynek był nowy i już był zalany. I druga, ta taka jedna z większych powodzi z 1903 roku, z niej właśnie pochodzi dużo zdjęć. To jest zresztą powódź, która doprowadziła do tego, że rząd austriacki stwierdził, że jednak sfinansuje budowę wałów przeciwpowodziowej dla Krakowa i Podgórza, wówczas osobnego miasta. No i mieliśmy jeszcze tą powódź w 1925 roku, która też budynek zalała. No w związku z czym oczywiście, chociażby przez fakt, że on też był budowany nad rzeką, w związku z czym te problemy jakieś z wilgocią były, no a też ma już swoje lata, w związku z czym trzeba było przeprowadzić renowację. Tak naprawdę pierwsza taka odświeżenie wyglądu, o tak byśmy powiedzieli, miało miejsce w latach 1909-1910 w ramach przygotowań do odsłonięcia pomnika grunwaldzkiego. To się sokoli z całego krajów wówczas zjeżdżali i wtedy powstały nowe polichromie, te oryginalne, które malował Antoni Tuch, zresztą ten sam, który malował polichromie w Teatrze Słowackiego, zostały zastąpione projektem Józefa Mehofera. W takich secesyjno-ludowych formach. Niemcy strasznie takich form nie lubili, w związku z czym za okupację one zostały zamalowane. Natomiast właśnie kiedy zaczęto remont w latach 2000, to między innymi jedną z rzeczy, które wówczas wykonano, było odsłonięcie i częściowe zrekonstruowanie tych polichromii Tucha. Natomiast w części tej dobudowanej przez Stalowskiego tam też są polichromie w pokojach, na sufitach na przykład. No i cały czas tam od wielu lat trwają prace dookoła budynku, także on zdecydowanie jest teraz odświeżony. Właśnie przywrócono też te freski, które są na ścianie wschodniej, że on naprawdę teraz pięknie wygląda. Widzę, że tam jeszcze jakieś prace są robione, ponieważ obecnie na tej lodzi, o której mówiłem, to są wystawione iglice, które na tym budynku oryginalnie były, także można tam sobie podejść i teraz zobaczyć. Jedna jest na pewno z datą budowy i też jedna jest z godłem Sokoła.
14: Może powiedzmy też co nieco, jak to wygląda w środku, ponieważ jednak ten budynek przeszedł kompleksową renowację, jak już wspomniałam, no i też jest warte wspomnienia, co znajduje się w środku, zwłaszcza te piękne sufity, które można obserwować w internecie na zdjęciach.
13: No przede wszystkim tą najbardziej spektakularną częścią, no to jest ta właściwa hala sportowa, czyli to, co cały czas mamy w części wschodniej. Są tam właśnie te polichromie przygotowane przez Antoniego Tucha. Wiedeńczyka swoją drogą, nie przez wszystkich Krakowian lubianego. Wyspiański najbardziej go nie lubił, ponieważ miał zamiast Wyspiańskiego wykonywać polichromie do kościoła Świętego Krzyża. W związku z czym Wyspiański niemalże próbował go okraść, żeby mu wykraść projekty. One dzisiaj mogą nam się wydawać trochę dziwne, te polichromie, głównie pod kątem cytatów, które się tam znajdują, które mówią mężności, dzielności i innych sokolskich wartościach. Musimy pamiętać o tym, że to jednak była organizacja patriotyczna, która przez wychowanie takie o charakterze sportowym chciała hartować i ciało, i ducha. Też mówimy o czasach, które są, no nie było państwa polskiego. W związku z czym Kraków był tym ośrodkiem, gdzie to życie kulturalne Polaków kwitło. No w związku z czym ono też no, z naszej perspektywy, możemy powiedzieć, że troszeczkę to trąci myszką, zwłaszcza jeżeli ktoś nie lubi poglądów prawicowych, to może na to krzywo patrzeć. Takie były realia epoki. A zresztą obok tego, obok tych haseł sokolich, mamy też cały szereg cytatów z Mickiewicza. Na Mickiewicza już się chyba mniej osób będzie obrażać. Natomiast jeżeli chodzi o te pomieszczenia, które są rzadziej dostępne, no bo to właśnie do tej hali to czasem można wejść w ramach jakichś targów, o tyle z tymi pomieszczeniami mniejszymi jest większy problem z dostępnością. Tam jeszcze nie wszystko jest odnowione, nie wszystko wiemy, co się tam kryje gdzieś pod warstwami farby olejnej. Natomiast no, jest podejrzenie, że właśnie część z tych takich czasami dziwacznych, arabeskowych malowideł projektował właśnie Teodor Talowski w tamtej części. Właśnie między innymi w tym pomieszczeniu, które się znajduje za lodzią. No i też te pomieszczenia są związane chociażby z tym, do jakiego sportu były przeznaczone. Stąd też właśnie od strony północnej, tej najciemniejszej, mamy właśnie takie bardzo długie pomieszczenie, które służyło jako sala ucznicza. Ona ma kilkadziesiąt metrów długości. Ono jest bardzo wąskie, no bo tam dwóch, trzech łuczników sobie stało i strzelało do celu, który był po drugiej stronie pomieszczenia i więcej nie potrzebowali. No i dzisiaj, jeżeli byśmy tam chcieli robić coś innego, no to faktycznie jest lekki problem. No ewentualnie podejrzewam, że można by tam w kręgle grać.
14: To ile tam w sumie jest jakichś sal, których można skorzystać stricte sportowo? Czy da się to oszacować?
13: O, no cały czas budynek jest używany przez Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół. Oni też prowadzą różną działalność, ale no mamy tam do dyspozycji dwie kondygnacje takich mniejszych pomieszczeń, plus piwnicę. Sokół pierwotnie posiadał lodowisko takie do robienia na zimę, otwarte. No i była też na przykład zrobiona specjalna szatnia właśnie dla łyżwiarzy.
14: Kto by powiedział, że taki budynek, który no, mijamy tak mimochodem do pracy, czy jedziemy tramwajem, czy jedziemy autobusem z Żalei, czy suniemy gdzieś samochodem, taka kryje się za nim historia. Zachęćmy krakowian, dlaczego warto przy tym obecnym tempie życia zatrzymać się za chwilę, aby po prostu przejść spacerem obok tego budynku i go podziwiać.
13: Myślę, że tych spacerów sobie można zrobić więcej, bo mamy aż 3 budynki Sokoła w Krakowie, bo też Kraków się rozwijał przestrzennie i mamy jednego Sokoła na terenie Nowej Huty. To sobie proszę poszukać, gdzie on jest, bo to takie nieoczywiste miejsce. I był osobny Sokół dla miasta Podgórza. Do dzisiaj zresztą jego sala jest używana jako sala gimnastyczna dla technikum gastronomicznego przy ulicy Zamojskiego. Sam Sokół znajduje się przy ulicy Sokolskiej, no bo gdzieś w indziej mógłby się znajdować. W związku z czym mamy co odkrywać. Natomiast to jest właśnie bardzo ciekawy przykład architektury końca XIX wieku, z czasów, kiedy jednym z ważniejszych warunków przy projektowaniu była malowniczość. Coś, czego współczesna architektura jest praktycznie pozbawiona. W związku z czym chociażby dlatego możemy podejść do tego budynku. Polecam jakiś słoneczny dzień, jakieś albo wczesne godziny, albo późno popołudniowe, kiedy mamy takie boczne, mocne światło i pięknie cała ta plastyka budynku nam się objawi ze wszystkimi jakimiś wystającymi elementami.
2: I to już ostatni temat w dzisiejszym magazynie reporterów Radia SK Kraków. Dominika Baraniec, dziękuję i do usłyszenia.
15: SK Music News.
16: Numer, który jak wejdzie w głowę, to wyjść z niej nie chce. I musicie mi uwierzyć na słowo, chociaż nie wierzę, że są tacy, którzy tego numeru nie słyszeli. Bardzo proszę, dzisiaj historia powstania właśnie tej piosenki. Baby, can't you...

Przyznaję, to jest jedna z moich ulubionych piosenek Britney Spears, być może dlatego, że tych poprzednich, czyli na przykład tych, które pojawiły się na przełomie lat 90. i 2000 i przyniosły tej pani taką naprawdę dużą rozpoznawalność, jakoś niespecjalnie lubiłam. Potem przyszła era ballad, robionych właśnie przez Britney Spears, opartych także o jej problemy związkowe i problemy z nałogami, aż w końcu przyszedł czas na hit, który trafił na listę najlepszych piosenek dekady. I mowa o Toxic od Britney Spears.

0: Okazuje się, że było blisko, a Britney nie byłaby posiadaczką tego hitu na koncie, a to dlatego, że jak zwykle w takich przypadkach bywa, nad tym numerem pracowała cała rzesza producentów, którzy potem myśleli, komu ten numer mógłby spodobać się najbardziej i do której wokalistki na świecie mógłby najbardziej pasować. Początkowo kawałek zaproponowano do zaśpiewania Kylie Minogue. Ta pochodząca z Australii artystka już wtedy miała na koncie naprawdę bardzo dużo dorobek, chociażby ze sprawą numeru Can't Get You Out of My Head, który był bardzo znaną radiówką, czy też dużo wcześniejszego numeru Locomotion, który także Kylie Minogue wybił na bardzo szerokie muzyczne i generalnie także aktorskie wody. Kiedy jednak Kylie Minogue odmówiła, ktoś wpadł na pomysł, a może ten numer zaśpiewałaby Britney Spears. No i na szczęście dla Britney Kylie tę propozycję odrzuciła, bo chyba gdyby nie to, no to dziś właśnie artystka nie miałaby takiego hitu na koncie. I sam numer przyciągał tym nowoczesnym jak na Britney Spears brzmieniem i nową jej odsłoną, ale także przyciągał bardzo mocno teledysk. Jeżeli jeszcze nie widzieliście z jakiegoś powodu, to nadróbcie koniecznie, bo mam wrażenie, że takiej Britney Spears jeszcze nie znacie i już może nie poznacie, bo jednak czas płynie nieubłaganie. Teledysk zrealizowano naprawdę z bardzo dużym rozmachem, dlatego że właśnie w tym klipie Spears wciela się w bardzo różne rody. W ciągu 3 czy 4 minut w teledysku jest jednocześnie stewardessą, agentką do zadań specjalnych, kobietą kot, kobietą całą w kryształach, a jednocześnie prawie nagą. I tutaj wiem, panowie, że się nad tą sceną troszkę dłużej zatrzymacie, zrobicie stop i będziecie próbowali dojrzeć to, czego kryształy nie zakryły, a może i właśnie zakryły. I jakby znała Britney Spears, to jest także jeden z jej ulubionych klipów, bo właśnie ta różnorodność ją tam tak bardzo pociąga. Lubię, kiedy w teledysku się zmieniam i nie mam jednej przypisanej roli. Myślę, że jedna rola jest nudna i myślę, że większość osób tworzących teledyski też tak sądzi. Toxic jest moim ulubionym teledyskiem, bo jestem tam kimś podobnym do superbohaterki. I rzeczywiście widać to w klipie, gdzie Spears ma do ogrania bardzo ważną misję, dlatego że musi pozbyć się toksycznego mężczyzny, ale tak, żeby ten o tym zdecydowanie nie wiedział. Stąd właśnie kilka ról, w które Britney Spears się w tym teledysku wciela i stąd także przesłanie You're Toxic, które jest głównym elementem refrenu oczywiście tego kawałka. Choć jeśli przyjrzeć się tekstowi i teledyskowi głębiej, no to jednak ten numer opowiada o dziewczynie, która nie uważa, żeby mężczyzna był toksyczny i dlatego musi się go pozbyć, tylko on jest toksyczny dla niej. To znaczy, że się od niego uzależniła i za wszelką cenę chce go zdobyć. Właśnie dlatego wciela się w bardzo różne role i z tym Britney Spears sobie ostatecznie naprawdę bardzo dobrze poradziła. Kawałek spodobał się na tyle, że bardzo prestiżowy muzyczny magazyn Rolling Stone umieścił go na 44. miejscu listy najlepszych piosenek dekady 2000-2010, a do tego, że numer pojawił się w roku 2004 i właściwie z miejsca stał się hitem, docierając do pierwszych miejsc list przebojów właściwie w całej Europie i na całym świecie, dlatego że i rządził na Billboardzie i na UK Single Chart, a także i na playlistach kolejnych europejskich krajów. To się oczywiście potem przełożyło na nagrody, dlatego że tylko za ten numer Britney Spears zgarnęła aż 5 nagród MTV Video Music Awards i tu jest właśnie dowód na to, że ktoś ten teledysk wyreżyserował naprawdę z dużym rozmachem, a Britney Spears naprawdę dobrze swoją rolę odegrała, no bo to właśnie teledysk został doceniony najbardziej, ale Britney Spears rok później dostała także nagrodę Grammy właśnie za ten numer. Tym razem także doceniono jej umiejętności taneczne, dlatego że Grammy poleciała do Britney Spears w kategorii Best Dance Record. Trzeba jednak przyznać, że o ile hit Toxic był naprawdę ogromnym hitem, no to była to poniekąd końcówka tamtejszej ery Britney Spears, a to dlatego, że wszyscy obserwowali jej niejako jednak upadek, potem kuratele ojca, z której to przez lata Britney Spears próbowała się wyrwać, no i teraz nareszcie chyba mamy do czynienia z powrotem Britney Spears na muzyczną scenę, oby to właśnie owocowało takimi hitami jak Toxic, które znamy sprzed lat.
1: SK Music News.
0: To może być małe zaskoczenie, jeżeli powiem wam, że pierwszym raperem był on.

0: ścieżką dźwiękową właśnie Franka Kimono. I chociaż dzisiaj rap kojarzy nam się zdecydowanie na przykład z gangsterskim Detroit albo z Brooklynem, to wtedy cała stylizacja projektu miała związek z panującą w latach 80. w Polsce modą na wschodnie sztuki walki. Miało to związek z premierą filmu Wejście Smoka z Bruce'em Lee, dlatego też Franek jest kimono, no i nosi na sobie kimono. A jednym z jego największych hitów jest King Bruce Lee, Karate Mistrz. Kawałki zostały wydane m.in. na winylu, ale także i na kasetach. Potem pojawiły się kolejne reedycje. I co ciekawe, chociaż Franek Kimono w swoich tekstach mocno nawiązywał do kultury disco, nieco ją wyśmiewając, to bardzo dużo osób bawiło się do tych kawałków w klubach. Single z krążka królowały też na listach hitów, a sam Piotr Frączewski naprawdę zyskał wtedy prawdziwą popularność, chociaż dzisiaj, sam mówi, było to okupione pewnym ryzykiem, no bo przecież wiadomo było, że jako postać, która nieco parodiuje wokalistę, mogło mu to zamknąć kilka dróg w drodze aktorskiej, na której zależało mu najbardziej. Mimo wszystko jednak chyba okazało się to większą wygraną niż problemem. Ciekawa była też promocja płyty Franka Kimono, bo w momencie, kiedy ją wypuszczono, na kilka minut wstrzymano ruch uliczny na warszawskim Nowym Świecie, a kordon samochodów przejechał z ówczesnego Bristolu do sklepu Empik. Wszystko to w eskorcie policji. A właśnie tam Franek Kimono miał podpisywać swoje płyty. Brzmi trochę jak rzeczywiście kawałki i promocje singli robione teraz przez współczesnych raperów albo artystów. Franek Kimono zniknął równie szybko, jak się pojawił, ale odbił znaczące piętno na popkulturze na tyle, że w latach 2000 powrócił w towarzystwie m.in. Sokoła.
1: Jestem barmanem na tym dancingu. Pierwszy raper, nie było jeszcze stringu.
0: Tak, chodzi oczywiście o bijące swego czasu rekordy popularności kawałek w aucie, nagrane przez Sokoła i Pono, którzy zdecydowali się zaprosić do tego kawałka Franka Kimono. Dokładnie Piotra Frączewskiego, ale miał w tym numerze odegrać Franka Kimono. To okazało się strzałem w dziesiątkę, dlatego że piosenka dostała wtedy naprawdę bardzo dużo odsłon i królowała przez wiele tygodni na listach przebojów. Sam kawałek był traktowany jako żart muzyczny, ale Franek Kimono bardzo dobrze się tam wpisał, ponieważ grał barmana na dancingu i opowiadał o minionych już czasach, o których być może Soku i Pono, a także na pewno ich słuchacze nie pamiętają.
2: SK Music News.
0: Przyznaję, że nie znam nikogo, kto nie zna tego kawałka. I kto nie zna także chociaż po części tańca, który mu towarzyszy. To jest jeden z większych hitów Beyoncé, można powiedzieć nawet ikoniczny i kultowy, bo stał się niezaprzeczalną odą na rzecz pań. Pań, które radzą sobie same, pań, którym niepotrzebni są mężczyźni i pań, które mówią, jeżeli chcesz, żebym przestała być single, to załóż pierścionek na mój palec. Taniec także stał się ikoniczny i do dziś wiele osób próbuje go odtworzyć, choć jak się okazuje, to, że taki taniec w ogóle do tego kawałka powstał, to był zupełny przypadek. No nie ukrywam, kiedy Beyoncé coś robi i weźmie się za jakiś projekt, to jest z góry skazane na sukces i udowodniła to nieraz, podobnie jak pokazała to właśnie tym kawałkiem, że jest silną kobietą, która wspiera inne kobiety, bo taki jest główny przekaz Single Ladies właśnie od Beyoncé. Najbardziej charakterystycznym elementem i tym, który jednocześnie podbił serca internautów i fanów, jest teledysk. I uwierzcie, że nie było na początku na niego praktycznie budżetu. Klip był kręcony niemal równocześnie z równie ważnym kawałkiem w biografii, a właściwie w dyskografii Beyoncé, czyli z If I Were a Boy. Knowles przyznała, że budżet został praktycznie w całości wykorzystany na produkcję tego teledysku, no i trzeba było znacząco obniżyć koszty wyprodukowania klipu do Single Ladies. I tu przydał się wielki talent Beyoncé, która wpadła na pomysł tego, żeby wykorzystać jej umiejętności taneczne, a także tancerek, które z nią pracowały, ułożyć już dzisiaj kultowy układ i nagrać to w monochromatycznym formacie. Teledysk opierał się głównie na tańcu, oczywiście na pięknej sylwetce tancerek oraz Beyoncé, które wystąpiły w czarnym body, no i tańcu, który podbił sieć. Wideoklip wywołał taneczne szaleństwo w internecie, inspirując ludzi z całego świata do nagrywania jego własnych wersji. I jeżeli, co ciekawe, nakręciliście swoją wersję i wrzuciliście ją na YouTube, to jest spora szansa, że obejrzała was sama Beyoncé. Bo artystka przyznała, że miała taki moment w swoim życiu, kiedy naprawdę dużo czasu spędziła na oglądaniu amatorskich filmików wykonań choreografii Single Ladies, zachwycona przede wszystkim tym, jak bardzo ta choreografia się ludziom spodobała i jak usilnie próbują ją odtworzyć. A duma Beyoncé wynikała przede wszystkim z tego, że Single Ladies

0: Był najmniej kosztownym i jednocześnie najszybciej wyprodukowanym wideoklipem właśnie tej artystki. To jak sama przyznała po zakończeniu prac, jest to najbardziej ikoniczny teledysk w jej twórczości i charakteryzuje go coś specjalnego. Zwłaszcza, że do dzisiaj Beyoncé nie ma prawa nie być dumna właśnie z tego numeru, bo pomimo upływu lat, przypomnijmy, ta piosenka została wydana w 2008 roku, to jest nadal teledysk, który jest mocno na czasie. Sama piosenka także, o czym świadczą chociażby nagrody, bo single Ladies Put a Ring on It dostał aż 3 statuetki Grammy dla piosenki roku, najlepszej piosenki R&B oraz najlepszego kobiecego wykonania właśnie R&B. Znalazł się także na szczycie Billboard Hot 100 i sam kawałek pokrył się 4-krotną platyną, sprzedając się w prawie w 5 milionach egzemplarzy. I trzeba przyznać, że to się Beyoncé udało. Stworzyć dość ikoniczny taniec na miarę lambady, makareny albo aserche, który do dzisiaj jest bardzo chętnie odtwarzanym właśnie choreograficznym wyzwaniem dla wielu osób. Zresztą sam magazyn Toronto Star stwierdził, że single Ladies od Beyoncé rozpoczął pierwsze taneczne szaleństwo w nowym milenium oraz w historii internetu. Tylko gratulować. To kto się jeszcze tego nie nauczył i chętnie spróbuje?
1: SK Music News. Mój pierwszy raz.
2: Mój pierwszy raz na scenie.
3: No właśnie. Chciałam od razu powiedzieć, że mam pamięć złotej rybki i po prostu nie pamiętam, ale mój pierwszy raz na scenie był wraz z zespołem Krajki i miałam wtedy może z 8 lat. No to dawno temu.
2: Mój pierwszy muzyczny idol.
3: Mój pierwszy muzyczny idol. O, ja kocham Michaela Jacksona bardzo, ale pamiętam, że chodziłam do takiej podstawówki i trochę nie wypadało tam słuchać Jacksona, więc przymuszali mnie do słuchania innych zespołów i wszyscy, były takie trzy grupy. Metallica, Gansi i Skorpionsi. No ja należałam do tych Skorpionsów, ale trochę po kryjomu słuchałam też Depeche Mode.
2: Mój pierwszy raz jako mandaryna.
3: Mój pierwszy raz jako mandaryna, szkoła podstawowa. Moje nazwisko to Mandrykiewicz i dzieci w podstawówce łamały sobie język, wypowiadając moje nazwisko, więc przezwały mnie Mandaryna i tak ze mną została ta mandaryna do dziś.
2: Mój pierwszy hit.
3: Mój pierwszy hit to Here I Go Again, ale oczywiście wszyscy znają Every Night.
2: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój kawałek w radiu.
3: Ojej, i to było Radio SK, muszę powiedzieć. To było niesamowite, naprawdę. Ja jechałam samochodem i naprawdę się spociłam jadąc, że to jest w ogóle niewiarygodne, że ci wszyscy ludzie, którzy jadą obok, też mogą tego słuchać. Bardzo to było dla mnie przyjemne. Ogromnie, ogromnie.
2: Mój pierwszy raz, gdy dostałam SK Music Awards.
3: Dostałam pierwszy i ostatni, więc cieszyłam się z całego serca, bo to był naprawdę fantastyczny wieczór i to była ogromna przyjemność. Tak, to była gala w Łodzi, więc moje rodzinne miasto. I wszyscy w ogóle bardzo byliśmy też zaprzyjaźnieni z Eską i to takie miłe było bardzo.
2: A masz w ogóle gdzieś tą statuetkę jeszcze, czy ona już gdzieś zniknęła?
3: No gdzieś mam właśnie, nie mogłam jej odszukać, ale wydaje mi się, że muszę pogrzebać między statuetkami Czerwonego, bo mi się wydaje, że on tam gdzieś zawinął moją.
2: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
3: Nie, ja wpadka nie mam, w ogóle nie pamiętam. Mam, tak jak mówiłam, mam pamięć złotej rybki i w sumie nie było wpadek.
4: Znacie Every Night?
1: Mój pierwszy raz.
0: News. Ja ten festiwal w swojej głowie nazwałam polską Coachellą i to jest duży, uważam, komplement i mam nadzieję, że oczekiwania zostaną spełnione. Mowa o Warsaw Music Festival, którego pierwsza edycja rusza. Ze mną Aneta Łyczkowska z TME Entertainment, które tworzy pierwszą edycję Warsaw Music Festivalu właśnie w Warszawie. Dzień dobry, cześć.
5: Dzień dobry, cześć.
0: Mówię o tej Coachelli, dlatego że ten festiwal też jest podzielony na części. Może nie mamy powtórzonych weekendów, ale mamy trzy zdecydowanie różne części dla wielbicieli różnych gatunków muzycznych.
5: Tak, to zdecydowanie jest nowa formuła festiwalu. Dużo festiwali się przebranżowiło, przearanżowało, żeby tworzyć właśnie taki rodzaj festiwalu. My tak zaczynamy. Czyli w ramach jednego festiwalu łączymy międzynarodowe marki. Stąd też właśnie rozstrzelony festiwal na 3 dni, czyli 13, 17 i 20 czerwca.
0: I tak naprawdę każdy może znaleźć coś dla siebie, bo jest coś dla fanów wielkich hitów, czyli The Black Eyed Peas, jest coś dla fanów trance'u, czyli Armin van Buuren, no i jest też coś dla fanów muzyki klubowej.
5: Tak, zdecydowanie tak. Ten festiwal jest dla bardzo szerokiej grupy ludzi, ale to, o czym jeszcze warto wspomnieć, to budujemy od 2 dni, budujemy największy w Polsce ekran LED-owy, który będzie miał ponad 750 metrów kwadratowych. Nigdzie w Polsce nie został do tej pory zbudowany taki ekran, w związku z tym poza efektami i niezapomnianymi wrażeniami muzycznymi można liczyć też na show wizualne. Scena jest przebudowywana pomiędzy każdym dniem. Ten ekran na pewno będzie na Upper Grandzie pierwszego dnia, czyli 13 czerwca.
0: No, line-up jest imponujący, bo ściągnąć tak różnych artystów z różnych gatunków muzycznych, ale rzeczywiście top of the top, to nie była łatwa sztuka i zakładam, że to były nie miesiące, tylko lata przygotowań.
5: Trwało to bardzo długo, natomiast tutaj taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem van Burenem ściągnęliśmy Johna Summita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
0: I to jest coś, co zobaczyć warto. Mówię dlatego, że częściowo widziałam State of Trance w Rotterdamie jako taką zapowiedź tego, co wydarzy się właśnie podczas Warsaw Music Festivalu. No i Armin van Buuren ma niesamowitą energię.
5: To prawda.
0: I myślę, że ją tutaj przyniesie.
5: Zdecydowanie jest to jeden z większych występów Armina van Burena w Polsce, który tutaj w naszym kraju jest absolutnym królem transu. Jest niekwestionowaną gwiazdą. I to, co jest najciekawsze i chyba najfajniejsze dla każdego artysty, łączy pokolenia.
0: I myślę, że to też będzie widać pod sceną. I jak tak sobie myślę o Warsaw Music Festivalu, to też będzie widać przez te 3 dni. Że to jest trochę taka impreza, która może odpowiadać na oczekiwania różnych grup muzycznych, ale też różnych grup wiekowych.
5: Dokładnie tak. 17 czerwca, czyli podczas koncertu Black Eyed Peas, mamy też mnóstwo innych polskich artystów, m.in. Trips, Kacperczyk czy Alien i Mighties. I to jest dzień, który jest all ages, czyli tam jest w każdej grupie wiekowej.
0: Bo wszyscy znamy na przykład Black Eyed Peas i hity z początku lat 2000.
5: Tak, to hity, przy których my starsi się bawiliśmy, jak byliśmy młodzi, a teraz młodzież odkrywa utwory Black Eyed Peas przez różne platformy typu TikTok. Zresztą myślę, że bez powodu Black Eyed Peas odebrało właśnie tydzień temu American Music Awards za Throwback Song, więc no jest to zdecydowanie zespół, który łączy pokolenia i jest dla każdego.
0: No i mamy jeszcze trzecią odsłonę Warsaw Music Festivalu.
5: Mamy Upper Grand Poland i tutaj zdecydowanie jest dużo więcej elektroniki, dużo mocniejsze brzmienie. No i tutaj mamy Ardziego, mamy Steve'a Angelo, członka Swedish House Mafia, mamy Artbatów, ukraiński duet, który podbija serca Polaków i nie tylko Polaków. To, co jest najciekawsze przy Warsaw Music Festival, to dane demograficzne z bileterii pokazują, że bilety na nasz festiwal kupili ludzie w ponad 60 krajach na całym świecie.
0: I tyle ich przyjedzie do Polski.
5: Tak.
0: Czyli to już na dzień dobry, przy pierwszej edycji, stał się de facto festiwal trochę międzynarodowy.
5: Trochę tak. Myślę, że to jest zasługa line-upu i różnorodności tego line-upu i tego, że tak naprawdę dla ludzi przyjeżdżających za granicą zapraszamy ich do Warszawy na tydzień i mają przestrzeń też na to, żeby zobaczyć i pozwiedzać trochę stolicę Polski.
0: No i do tego to wszystko odbywa się w przestrzeni trochę już sprawdzonej, no bo na Legii odbywały się różnego rodzaju imprezy, ale jeszcze nigdy nie aż w takim systemie tygodniowego festiwalu, podczas którego mamy 3 różne dni imprezowe.
5: Chyba nie było takiego setupu festiwalowego do tej pory na Legii, natomiast my już w zeszłym roku na Legii robiliśmy Upper Grand, który był niekwestionowanym sukcesem.
0: I dlatego teraz jest powtórzony podczas Warsaw Music Festival.
5: I dlatego powtarzamy teraz Upper Grand Poland jako część Warsaw Music Festival.
0: I to jest, uważam, też lokalizacyjnie coś, co będzie sprzyjało temu, o czym powiedziałaś. Przyjeżdżamy do Warszawy, niezależnie od tego, czy mieszkamy w Polsce, czy poza nią, idziemy na koncerty, a w międzyczasie mamy dobrą przestrzeń do tego, żeby odkryć Warszawę w samym, właściwie środku, a właściwie tuż na początku lata.
5: Pogoda dopisuje, jak widać słoneczko pięknie świeci i oby została taka do 20 czerwca. Sama lokalizacja stadionu, czyli Stadion Miejski Legii Warszawa, jest też dobrą lokalizacją, jeśli chodzi o organizację organizację festiwalu, ponieważ jest świetnie skomunikowany, jest praktycznie w centrum. Nawet jeśli ktoś nie chce skorzystać z transportu pod tytułem samochód, może dojechać metrem do centrum i resztę drogi przebyć hulajnogą lub spacerkiem.
0: No dobra, to jeszcze w takim razie trochę technicznych danych. O której najlepiej być? W co się zaopatrzyć, wchodząc na Warsaw Music Festival? Na co się przygotować i jak mocno zbierać energię, żeby wytrwać?
5: O której najlepiej być? Od początku. Dlatego, że zaczynamy grać na głównej scenie już 30 minut po otwarciu bram. Pojawia się pierwszy artysta. Przygotować się na super zabawę. Na pewno tego nie zabraknie. Trzeba zabrać ze sobą energię i dobry humor i towarzystwo. Mamy też zaraz obok Legii, obok stadionu Legii mamy miasteczko festiwalowe w Legia Parku. Tam też będzie mnóstwo atrakcji partnerów naszego festiwalu, więc nawet jeśli ktoś postanowi, że nie będzie stał całe 7 godzin pod sceną, będzie miał co robić.
0: No myślę, że będzie sporo osób, które będzie stało 7 godzin pod sceną, ale będą też tacy, którzy będą chcieli poczuć się w środku miasta jak na festiwalu i to też jest pewna nowość, żeby aż w tak centrum, rozumianym przez centrum miasta, mieć po prostu wielki festiwal, który nas trochę przeniesie w te letnie rejony, do których się festiwalowo przyzwyczailiśmy.
5: Tak, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że zawsze na festiwal się wyjeżdża i to jest wyprawa. A my, jako TMI, tworzymy Warsaw Music Festival w sercu miasta Warszawa i tak naprawdę tworzymy klimat festiwalowy, czyli koncerty koncertami, ale też klimat festiwalowy.
0: Na kogo ty najbardziej czekasz? Na czyj koncert, na który dzień, na jaki moment tego festiwalu?
5: Na Black Eyed Peas i na Johna Samita.
0: No tak, myślę, że wiele osób, które nas słuchają i które wybierają się na Warsaw Music Festivalu, też mają to na swojej checkliście zapisane, żeby się tam pojawić. A czego jako twórcy tego festiwalu życzylibyście sobie od waszych gości, czyli od słuchaczy, którzy przyjdą na tę imprezę?
5: Żeby się świetnie bawili i żeby ten festiwal był dla nich niezapomnianym czasem, który będą wspominać do przyszłego roku, czyli do drugiej edycji.
0: I o to też chciałam zapytać, czy jest opcja, czy w waszych głowach są plany na to, żeby Warsaw Music Festival stał się cyklicznym wydarzeniem na mapie Warszawy?
5: To nie są plany. Prace nad drugą edycją już trwają.
0: Czyli tak naprawdę zaczynamy mieć nowy punkt na festiwalowej mapie Polski.
5: Tak. Mamy, nie zaczynamy, mamy nowy festiwal na mapie Polski, tak, Warsaw Music Festival, który odbywa się na Stadionie Warszawskiej Legii.
0: I to zdanie twierdzące bardzo nam się podoba, bo lubimy, jak nowe festiwale dołączają do tej mapy i mamy więcej czasu na to, żeby właśnie poświętować w Towarzystwie Muzyki. Tak naprawdę prawie otwieracie ten sezon festiwalowy.
5: Ciężko wyczuć, co jest dobrym momentem na rozpoczęcie czy zakończenie sezonu festiwalowego. Dla nas z perspektywy organizatorów i promotorów ten termin był optymalny, ponieważ czerwiec jest zawsze przepięknym miesiącem w Polsce, w Warszawie. Jest ciepło, są najdłuższe dni i krótkie noce, bo przecież 20 mamy najdłuższy dzień i najkrótszą noc. Mamy noc kupały 20 podczas State of Trance i myślę, że to jest optymalna data na festiwal. To jest taka optymalna data, dlatego że ludzie już czują trochę wakacje, a jeszcze nie do końca są te wakacje.
0: To najtrudniejsze pytanie zostawiam na koniec. Zamówiliście pogodę?
5: Tak.
0: Trzymam za słowo, aby to się sprawdziło. Choć patrząc na prognozy, chyba naprawdę zamówiliście pogodę.
5: Zamówiliśmy pogodę. Przywiozłam.
0: To w takim razie trzymamy kciuki za to, żeby pogoda wiedziała, że jest zamówiona i żeby w takiej formie dotrwała do końca Warsaw Music Festivalu. 3 festiwalowe dni, na które też was jako Radio SK zabieramy, bo będą szczęśliwcy, którzy będą mogli spotkać się z The Black Eyed Peas.
5: Tak, to prawda.
0: I trzymamy kciuki za to, żebyście sobie zrobili z nimi fajne zdjęcia, a potem nam te zdjęcia pokazali. Aneta Łyczkowska, TME Entertainment, które tworzy pierwszą edycję i nie ostatnią, jak powiedziała, Warsaw Music Festivalu, była z nami, to widzimy się tam pod sceną.
5: Widzimy się pod sceną.
0: Warsaw Music Festival się zaczyna. Teraz w magazynie muzycznym czas na mój pierwszy raz. W roli głównej tym razem Zalia. Rozmawiał z nią Michał Hanczak.
1: Mój pierwszy raz.
2: Mój pierwszy raz na scenie.
4: Mój pierwszy raz na scenie, okej. W podstawówce brałam udział w Mam Talent podstawówkowym i to był mój pierwszy raz taki rzeczywiście, jak śpiewam na scenie. I śpiewałam wtedy Maszynkę do ćwierkania czy Słowa Mozilla.
2: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
4: O, to jest dobre pytanie. Muszę sobie przypomnieć, jaki mój pierwszy koncert. Ja lubiłam jako dziecko chodzić, ale wydaje mi się, że w ogóle jakiś taki Lady Punk chyba? Z mamą byłam? To miałam jakieś, wiesz, tam, no nie wiem, za 12, 13, 12 lat chyba, no.
2: Mój pierwszy muzyczny idol.
4: To model. Pierwszy ever i to było tak, że ja, słuchaj, byłam na obozie i była piosenka, do której ktoś tańczył duet i były takie beznadziejne głośniki. Ja nie wiedziałam, co tam jest śpiewane. W ogóle nie wiedziałam, co tam śpiewa ta osoba. I szukałam, wiesz, jakieś... Ja myślałam, że tam I'm not alone, on śpiewa, tam jest Another Love. Ale wiesz, no ja miałam, nie wiem, z 13 lat, 12-13 lat i pamiętam, że ja szukam tej piosenki rock i ona poleciała w radiu i ktoś powiedział nagle... To model Another Love. Ja, okej. Okay. I po roku znalazłam tę piosenkę. To była najbardziej wyczekana piosenka, żeby znaleźć.
2: Mój pierwszy instrument.
4: Skrzypce. Gram na skrzypcach 2 lata, prawie. Do szkoły muzycznej się dostałam na skrzypce. Chciałam być skrzypaczką, ale tam ze względów zdrowotnych musiałam zmienić na fortepian.
2: Mój pierwszy raz, gdy napisałam piosenkę.
4: Taki pierwszy ever miałam z 7 lat. Ja bardzo lubiłam się bawić lalkami i bardzo się lubiłam bawić lalkami w musicale. Więc ja zawsze do każdego musicalu musiałam napisać piosenkę. I pierwszy wiersz raz to właśnie napisałam jakąś piosenkę, którą mam wrażenie po czasie, że była jakimś plagiatem. Jeszcze nie doszłam do tego jakim, ale była o jakichś tam ciasteczkach i była o jakimś takim kuchennym musicalu. Coś takiego jak Waitress.
2: Mój pierwszy raz jako Zalia.
4: Mój pierwszy raz jako Zalia. Zalia powstała w 2020 roku. Pierwszy raz jako Zalia byłam na wyjeździe, gdzie publikowałam piosenkę In My Heart Again, którą źle w ogóle wstawiłam do internetu, bo myślałam, że tam wystarczy dzień wcześniej sobie to załadować i to się wstawi. I pamiętam, że zrobiłam całą premierę, która nie wyszła. I wiesz, wszyscy czekają, a ja, no już zaraz, dzisiaj o 20. Słuchaj, ten numer wszedł po 3 dniach czy 4. I to był mój pierwszy raz jako Zalia i pamiętam, że pierwszy raz w życiu jako Zalia, że stała się, w ogóle powstało Zalia, jechałam w aucie i szukałam właśnie pseudonimu, bo ja wiedziałam, że ja chcę też wydawać kiedyś po angielsku, może coś, więc to nie może być Julia Zarzecka. I tak szukałam i wiesz, były te brytyjskie wokalistki Ella May, Cleo Sol, Georgia Smith, więc ja tak szukałam, może jakaś zbitka, jakieś coś tam. I mój ówczesny chłopak był ze swoim przyjacielem w kawiarni, no i ja z nimi rozmawiałam, jadąc w aucie, im czytam te wszystkie, które tam znalazłam pseudonimy i w końcu mówię, no dobra, no to może jakieś połączenie mojego imienia i nazwiska. I mówię, Julza, Lia, Liaza, Zalia. I nagle, o, Zalia. Oni, ej, super. No i nagle się okazało, że Zalia.

0: Mój pierwszy album.
1: Mój pierwszy album, mój, kocham i tęsknię, a pierwszy album, który w życiu dostałam, taki fizyczny, to był Jonas Brothers.
0: Mój pierwszy raz z Michałem Szczygłem.
1: My się poznaliśmy z Michałem w studio u Francisa, w ogóle świetnego producenta, super człowieka przede wszystkim. I poznaliśmy się tam przypadkowo. Ja akurat jakoś przyjeżdżałam, Michał tam był. My wtedy tam z Francisem robiliśmy, tam próbowaliśmy robić jakieś rzeczy, też się bardzo zakolegowaliśmy od razu. I pamiętam, że jakoś tak my się poznaliśmy i zaraz było, o, bo Michał w ogóle ma taką piosenkę i on szuka wokalistki i czy ty byś nie chciała. I pamiętam, że mi się mega spodobał ten numer, jakoś tak to wszystko płynnie wyszło i zaraz to powstało i zaraz była też premiera płyty Michała.
0: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój utwór w radiu.
1: Ojej, pamiętam, to było tak, że ja wróciłam, wszyscy już go słyszeli, bo ja, tylko że ja byłam w Londynie, więc ja automatycznie nie miałam go jak słyszeć i sobie wróciłam do domu na święta i dostałam COVID-a i leżałam taka chora, tak na maksa chora w łóżku i moja mama zawsze ma włączone radio i sobie ja leżę taka z gorączką, 39 stopni gorączki i nagle słyszę, a teraz przed państwem Zalia bezsensownie i nagle, wiesz, po prostu zerwałam się z tego łóżka, mówię, Jezu, Jezu, moja piosenka i to był taki pierwszy raz mój, gdzie rzeczywiście do mnie dotarło, że to leci i że nie tylko ja to słyszę.
2: Mój pierwszy raz.
3: News. 25 lat za radiowym mikrofonem. Nie mówię o sobie, mówię o Arminie Van Burenie, który od tego zaczął swoją DJ-ską przygodę. Estate of Trance to jest właśnie nazwa jego programu, od którego wszystko się zaczęło i przez który wzbudził miłość wielu fanów na całym świecie do siebie samego, dzięki czemu w tym roku mógł świętować 25-lecie Estate of Trance i przy okazji zrobić z tego powodu naprawdę dobrą imprezę. To nie tylko program radiowy, ale to też sety DJ-skie, imprezy, na które zaczęli przychodzić naprawdę wielcy fani Armina Van Burena i to trwa do dziś. Kilka tygodni temu byliśmy z naszymi słuchaczami w Rotterdamie, gdzie właśnie odbywała się jedna z imprez Estate of Trance z okazji 25-lecia Armina Van Burena na scenie i przed radiowym mikrofonem i przyznaję, naprawdę było tam mnóstwo ludzi, którzy świetnie bawili się do tego rodzaju muzyki, którzy Armina Van Burena kochają, a że ten lubi dzielić się sceną, to nie był tam sam, a było tam sporo także innych DJ-ek i DJ-ów. W tym roku, jeżeli ktoś nie dotarł do Rotterdamu, będzie miał szansę przeżyć to wszystko na żywo w Warszawie, dlatego że Estate of Trance jest częścią Music Warsaw Festiwalu, który odbędzie się już w czerwcu tego roku w Warszawie i właśnie jeden dzień poświęcony jest Estate of Trance, na którym wystąpi nie kto inny, a Armin Van Buren. Warsaw Music Festival to jest nowa impreza na mapie stolicy, która odbywa się nie w konkretne dni, a jest rozciągnięta praktycznie na cały miesiąc i odbywa się w takich interwałach, czyli macie kilkudniowych setów połączonych w jedną całość pod nazwą Warsaw Music Festival i właśnie jedną z tych części jest Armin Van Buren, który pojawi się w Polsce i zagra na scenie wraz z innymi DJ-ami w ramach akcji swojej Estate of Trance. Żeby poznać tego przedsmak, to teraz czas na wywiad z Arminem Van Burenem, który udało mi się przeprowadzić właśnie w Rotterdamie, pomiędzy tak naprawdę jego setem, kiedy był jeszcze w emocjach, przed tym, co wydarzy się na scenie, którą przygotował dla swoich fanów z okazji 25-lecia Estate of Trance.
2: SK Music News.
3: Cześć Armin, dobrze Cię widzieć. To ja może zacznę od pytania chyba trudnego. Jak to jest być żywą legendą? Nie wiem zupełnie, jak na to odpowiedzieć, bo nie czuję, żebym był żywą legendą. Ale jestem bardzo wdzięczny za to, gdzie jestem i super wdzięczny za wszystkich fanów, którzy przyjeżdżają bawić się do mojej muzyki. A w takie weekendy jak ten czuję się tak, jakbym miał urodziny i trochę tak jest, bo świętuję 25-lecie swojego programu radiowego. A to, że jestem otoczony swoimi fanami i słuchaczami powoduje, że czuję się tak, jakbym wyprawiał urodziny na 22 tysiące osób. Ale wydaje mi się też, że teraz Armin Van Buren to jest marka sama w sobie. I nawet jeżeli ktoś nie słucha twojej muzyki, to kiedy słyszy Armin Van Buren, to wie, o kim mowa. To bardzo miłe i nawet trochę mnie zawstydza. Nie wiem do końca, jak na to odpowiedzieć. Ale jestem bardzo wdzięczny za to, co dostaję od swoich fanów z całego świata. A ja po prostu robię to, co kocham. Muzyka to całe moje życie i pasja. I kiedy wypuszczam tylko nowy kawałek, nie mogę doczekać się reakcji tego, co powiedzą słuchacze. Takie momenty jak ten są bardzo emocjonalne, dlatego że wczoraj, kiedy grałem swój set, zdarzyło mi się płakać pośród tylu fanów. Czuję się niejako wybrany, że mogę być tu, gdzie jestem. Wiem też, że muszę i jestem wdzięczny i chciałem podziękować też całemu mojemu teamowi, który ze mną pracuje, bo bez nich nie byłoby mnie tu, gdzie jestem. Czuję się teraz jak dziecko, które trafiło do sklepu z cukierkami. W czerwcu tego roku przyjeżdżasz do Polski. Nie możemy się doczekać, żeby Estate of Trance zagościło właśnie także w naszym kraju, więc fajnie, że tutaj z nami będziesz. No to teraz pytanie, bo na pewno usłyszymy dużo dobrej muzyki, na pewno usłyszymy świetny set od Armina Van Burena, na pewno dużo ludzi czeka na to, żeby usłyszeć i zobaczyć się na żywo, ale jaki będzie twój pierwszy posiłek w Polsce, kiedy przyjedziesz właśnie w czerwcu na Warsaw Music Festival? Może to będą pierogi? Prawdopodobnie coś z mojej diety. Jak wiesz, stosuję dietę Men's Health już od naprawdę wielu lat, więc zero pierogów. Traktuję bycie DJ-em jako sport zawodowy, więc jeśli chcę grać najlepsze sety, muszę się wysypiać, trenować i jeść zdrowo. Nie byłbym w stanie siedzieć tu i z tobą rozmawiać o tej godzinie, gdybym pił alkohol, czy brał różnego rodzaju używki, albo jadł śmieciowe jedzenie. Ale jest jedno polskie danie wysokobiałkowe z polskiej kuchni i raczej zdrowe, które uważam mógłbyś spróbować. Nazywa się tatar. To jest surowe mięso wołowe, posiekane z cebulą i z polskimi ogórkami kiszonymi. Spróbuję na pewno i spróbuję zapamiętać jego nazwę. Armina Van Burena, jedzącego tatara, czy też nie, będziecie mogli zobaczyć już w czerwcu tego roku podczas Warsaw Music Festivalu w Warszawie. Radio SK jest patronem tej imprezy. A więcej takich rozmów jak z Arminem Van Burenem znajdziecie na sk.pl, zakładka podcasty. Tam was odsyłam, tam też cykl Mój Pierwszy Raz, który przeprowadza z artystami Michał Hanczak. To nie są takie pierwsze razy, o których pomyśleliście, a żeby to udowodnić, już teraz Ralf Kamiński i jego pierwsze razy w Radiu SK.
2: Mój pierwszy raz.
0: Mój pierwszy raz na scenie.
4: Mój pierwszy raz na scenie to było przedszkole. Miałem wtedy 5,5 roku, może 6 lat. To było na Dzień Mamy z koleżanką. Zaśpiewałem taką piosenkę, to jest chyba ludowa. Ja mamusi synek, ty mamy córeczka.
0: Mój pierwszy muzyczny idol.
4: Mój pierwszy muzyczny idol to był Kuba Molenda z zespołu LO27. Była taka piosenka, leciała w latach 90. pod koniec. O, mogę wszystko. Naprawdę to był mój pierwszy muzyczny idol i zespół, który kochałem.
0: Miałeś kasetę, plakat?
4: Kasetę miałem i plakat miałem z magazynu Popcorn.

0: każdym razie szkoda, że tego nie ma w streamingu, bo to była świetna płyta, genialny głos dziecięcy. No ja płakałem, że nigdy nie poznam Kuby Molendy i nigdy nie pójdę na ich koncert, bo to też nie było takie oczywiste w tamtych latach 90., żeby jeździć na koncerty, przynajmniej u mnie w rodzinie.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
0: Oj, ja bardzo późno zacząłem chodzić tak naprawdę na koncerty. Może nie przypomnę sobie takiego pierwszego razu, takiego pełnoprawnego koncertu, ale pamiętam, że pierwszy raz taki bilet kupiłem prawilnie na festiwal i to dosyć niedawno, bo w 2015 roku albo 14 na jeden dzień Open Air Festival, bo był Tom Odell też między innymi, nie było mnie po prostu stać kupować bilety na koncerty. Nie miałem na to. Marzyłem na przykład iść na Kaję, jak wydała płytę Skałę i to naprawdę dla mnie to był bardzo duży wydatek, ale tak właśnie pamiętam, że tak już właśnie ten opener, to pamiętam, to takie było szarpnięcie się na maksa. Stąd bardzo jest mi właśnie przykro, jak była ta sytuacja z tym festiwalem Fest, jak dużo ludzi nie odzyskało pieniędzy za bilety, ponieważ no mogę sobie tylko wyobrazić, jak nie wiem, ktoś zbiera całe wakacje i nie jedzie na ten festiwal, na ten. Tragedia, no ale mam nadzieję, że jakoś się to los odwróci.
1: Mój pierwszy instrument.
0: Mój pierwszy instrument i mam go nadal, nawet przywiozłem do Warszawy, nie używam. To był keyboard, który moja babcia i dziadziu kupili mi na keyboard Casio na komunię. I mam go po prostu jako taki relikt. On gra, ale jest, tak.
1: Pamiętasz jakiś pierwszy utwór, który się nauczyłeś grać?
0: Może tak nie za bardzo pamiętam, jaki ja utwór nauczyłem się grać, natomiast pamiętam bardzo dokładnie, ponieważ w gimnazjum, na początku gimnazjum, kiedy miałem 12 lat, zacząłem robić filmy animowane na komputerze. Trochę na Paint'cie malowałem, potem na Photoshopie i montowałem i robiłem soundtracki do tych filmów. I na tym właśnie keyboardzie 97 albo 8 roku ja sobie komponowałem te soundtracki i tak robiłem, mówię, kurde, fajne te piosenki chyba są, tak mi się wydaje, ale ja nie wiem, czy tak się pisze piosenki, czy w ogóle i nawet jak dzisiaj pamiętam te niektóre piosenki, to naprawdę to ten talent kompozytorski, no miałem.
1: Mój pierwszy raz w talent show.
0: Mój pierwszy raz w talent show był bardzo taki, no, traumatyczny, ponieważ żadne talent show bardzo mnie nie chciało. Ja pamiętam, jak próbowałem dostać się w ogóle do Mam Talent na początku i żaden precasting mnie w ogóle nie chciał. Nic. Później do X Factor tak samo. Pierwsza edycja w ogóle mnie nie chcieli, przepadłem w precastingu, czyli nawet mnie komisja nie zobaczyła i dopiero za drugim razem dostałem się do tego talent show X Factor, byłem w 40, ale wtedy Dawid Podsiadło powrócił, bo on był w pierwszej edycji, odpał na bootcampie. Ja jak już zobaczyłem Dawida, to mówię, to na pewno nie będzie mój rok. Ale już zrozumiałem, że nie chcę kontynuować swojej przygody z talent shows, tylko chcę autorsko robić swoją muzykę niezależnie.
1: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński.
0: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński to było bardzo dawno temu, w liceum. Założyłem sobie serwis MySpace, to był międzynarodowy, taki zanim Facebook był. Międzynarodowi znajomi, różne zespoły, które na przykład Adele została odkryta na MySpace i ja tam zostałem Ralf Kamiński i to też w ogóle tak było połączone z takim wyjazdem na francuski obóz do Francji językowy i tam już zostałem Ralfem od liceum.

0: pierwszy hit?
1: Mój pierwszy hit, Jezus, nie wiem, no myślę, że tak pierwsza taka piosenka, która tak poleciała szerzej, to była piosenka Zawsze z pierwszej płyty, no a później, ale też tak nie z dnia na dzień, Kosmiczne energie, ale takim ukochanym utworem z mojej właśnie płyty numer 2 jest utwór 2009, skomponowany wiele lat przed publikacją.
0: Mój pierwszy raz, gdy poczułem się rozpoznawalny.
1: Niesamowite to było, ponieważ jak ja wydałem swój pierwszy teledysk, to młoda wytwórnia, której zaczynałem być, ponownie przechodziła restrukturyzację i został zlikwidowany dział promocji na tydzień przed premierą mojego pierwszego singla, co singla podobno, i piosenka po prostu bez żadnej promocji została wrzucona na YouTube'a. Nikt o mnie nie napisał, może jakiś portal krzak. I tak to właśnie wyglądało. Nie stałem się znany, tak mi się to wydawało, z dnia na dzień. I tak jakoś dwa miesiące później, czy miesiąc, barista pewnej kawiarni powiedział, że zobaczył mój teledysk i jest świetny. I ja pamiętam, że tydzień latałem, że ktoś, kogo ja nie kojarzę, mnie rozpoznał i słyszał mój teledysk, widział. Niesamowite uczucie.
0: Moja pierwsza złota płyta.
1: Moja pierwsza złota płyta, no nie była bardzo szybko, nie była bardzo szybko. To był drugi album Młodość. Ona była znacznie szybciej, ale została mi wręczona po 3 latach, czy po 2. No, mam wszystkie moje złote płyty. Tak pół roku temu postanowiłem sobie je wywiesić. Mam taką jedną ścianę. No.
0: Mój pierwszy raz, gdy otrzymałem Fryderyka.
1: To było bardzo wzruszające dla mnie, tym bardziej, że ja w ogóle po pierwszej swojej płycie, która no, była niewątpliwym sukcesem, nie zostałem zauważany przez branżę, nawet nie zostałem nominowany do debiutu. Nigdy nie nominowano mnie jako debiut, więc taki trochę to był ten, i wydawało mi się, że na drugiej płycie, no to już jak się pojawiły tam 3 nominacje czy 2, dostanę tego Fryderyka. No nie dostałem i dopiero przy albumie Kora zostałem, to było dla mnie szokujące, zostałem artystą roku. Byłem w szoku, widząc między innymi Matę, że ja jestem artystą roku.
0: Mój pierwszy bal u Rafała.
1: No pierwszy bal u Rafała to był na Open Air Festival, więc bardzo stresujące mieć premierę tak trudnego projektu, gdzie jest taniec, gdzie jest cała reżyseria, przed tysiącami ludzi na main stage legendarnego festiwalu, na który sam jeździłem. Kiedy?

0: Mój pierwszy raz w Akademii Pana Kleksa.
1: Oj, powiem tak, że to był mój pierwszy raz na planie wielkim filmowym i był przerażający, ponieważ tak się denerwowałem tym, że to jest plan filmowy, że to jest wielki film, że są aktorzy, że mam grać. No, to było bardzo dla mnie duże przełamanie się i odważenie, żeby to w ogóle zrobić, ale bardzo to chciałem, bo wiedziałem, że to mnie rozwinie i już mój drugi raz w filmie, który też niedługo będzie miał premierę na festiwalu Berlinale, nie był aż tak przerażający i bolesny. Niech nikt nie czuje chłodu. Witajcie w naszej bajce! Kto, którą część śpiewa, to już się tam działa na tak zwanej górze, bo to jest na górze, to jest wielki utwór, wielka produkcja, wielka wytwórnia, więc nagraliśmy, myślę, że każdy musiał nagrywać całość, a potem już tam, wiesz, natomiast to dla mnie była niesamowita przyjemność i też ogromnym sukcesem pokazuje to, że ten utwór jest tak popularny, że ja nagrywałam go u siebie w mieszkaniu, a na górze usłyszałem niedawno, jak sąsiedzi słuchają, dzieci sąsiadów słuchają tej piosenki.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Tych wpadek to było bardzo dużo, szczególnie na pierwszej trasie, ponieważ ja nie miałam ani swojego świetlika, ani tak naprawdę swojego dźwiękowca, a reżyseria świateł rozpisana dla każdego miejscowego świetlika, jakbyśmy po prostu, wiesz, zero miejsca na błędy. I pamiętam, jak graliśmy jeden z pierwszych koncertów trasy i mieliśmy takie swoje przedłużacze, którymi włączaliśmy sami lampki na scenie, żeby mieć je w dobrym miejscu włączone. I pamiętam, że support, który przed nami grał, ktoś nam to rozłączył, więc to była taka wpadka, która wyprowadziła mnie z równowagi.
0: Awanturujesz się w takich sytuacjach?
1: Nie, ale wtedy pamiętam, że każdy błąd potrafił mi zniszczyć cały koncert, a teraz mam tak, że naprawdę zawsze się dzieją jakieś, coś się rozwala, coś, komputer się nie odezwie, nie wiem, coś się pomylę w choreografii. No jest naprawdę to tak trudny koncert i mówię, no trudno, lecimy dalej. No to jest taka walka, żeby uratować zawsze koncert.
2: Mój pierwszy raz.
3: Po więcej takich treści wpadajcie jak zawsze na sk.pl. Tam też newsy ze świata muzyki 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
4: Margaret dzisiaj u nas w naszym studiu z premierą swojego nowego numeru, który jest trochę o tym, żeby najpierw zaakceptować siebie. A świat często nam to utrudnia.
5: Ojejku, no świat nam przede wszystkim to utrudnia, bo świat nam daje tą kontrę, że my po prostu patrzymy sobie na tym Instagramie na czyjeś życie, które jest lepsze, ładniejsze, ładniej sfotografowane i nam się wtedy w tej kontrze coś po prostu w głowie tam zaczyna wydawać. Ja też staram się po prostu zawsze wracać wtedy do tego, że wiem, że to, nie, że to jest iluzja, że każdy z nas ma swoje jakieś problemy, ale chyba po prostu bym wróciła, właśnie tak bym się odwróciła teraz od tych problemów, bo też ta piosenka jest tak wprost radosna i ona jest tak wprost o cieszeniu się właśnie w warstwie lirycznej ze swojego ciała, z tego jakiegoś takiego, że to jest tak dla mnie takie dziewczyńskie wychodzenie na imprezę i szykowanie się przed tą imprezą, to jest takie chcę się taka poczuć super i po prostu sobie tańczę, jednocześnie malując się przed wyjściem z moimi przyjaciółkami na przykład, że, i to jest tego typu emocja, tego typu energia, z którą wchodzę w ten nowy rozdział muzyczny i cieszę się, że właśnie to jest takie wprost radosne, bez powodu, bez jakiegoś tak ukrytego drugiego dna, nie? Że to jest po prostu o radości i celebrowaniu siebie. No i myślę, że ta piosenka też trochę wyłuskuje, trochę śmieję, że to jest taka oda do tyłka, bo trochę jest, bo ja tam zaczynam słowami cały ten utwór. Hey, see you looking in my eyes, can't stop thinking about my ass, I can't blame you cause it's nice. I to znowu powrót do tej po prostu trochę cielesności, do akceptowania siebie, ale w takim wydaniu, że po prostu cieszę się. Lubię siebie, lubię swoje ciało, lubię się nim cieszyć, lubię tańczyć i wytańczać wszystkie emocje No i to jest o tym. Dużo jest tam radości.
4: A dużo zajęło ci czasu dojście do tego wniosku, że się cieszysz ze swojego ciała, że je akceptujesz, że je doceniasz i że ono jest właśnie od tego, żeby wyrażać głównie radość. Bo wiesz, to nie jest łatwy proces.
5: To nie jest łatwy proces i dobrze, że powiedziałeś, że to jest proces, bo to nie jest tak, że też tak się czuję codziennie po prostu, że w ogóle my kobiety żyjemy też w cyklach i po prostu nie ma co gadać, że są po prostu dni, w których myślę, że będę puszczała sobie tę piosenkę, żeby sobie dodać tej energii i dodać sobie tego slejowania, ale faktycznie w momencie, w którym to pisałam, to tam byłam.
4: To dobrze, no to jest dobry objaw, tak. Dlatego to czuć z tego kawałka. Let You Talk About It to jest w ogóle tytuł tego numeru, który zapowiada, jak już sama powiedziałaś, trochę nowy rozdział i nową erę. I teraz pytanie, za które być może się obrazisz, ale mam nadzieję, że nie. Ja tam trochę słyszę brzmienia z Cool Me Down na przykład i z tego okresu, ale mówię o brzmieniu, nie mówię o w ogóle przekazie i o Margaret jako takiej, ale klimat i atmosfera.
5: Wiesz co, w ogóle się nie obrażam, bo ja też w ogóle też lubię, kurde, te rzeczy, które robiłam wcześniej, po prostu się pozmieniałam ja bardzo, ale też wyczuwam w tym, nie słyszę tego muzycznie, ale wyczuwam w tej intencji takiej po prostu, że ten pop jest wprost radosny, że tam że to na przykład przy Tańcz Głupia, który zresztą bardzo lubię i lubię do tego wracać, że tam właśnie mamy to drugie dno, że ta piosenka jest w jakimś sensie radosna, energetyczna, ale
4: trochę ma mrok,
5: ale ma dużo mroku w sensie, tak, ma dużo mroku w sobie, ale Let You Talk About It jest po prostu kawa na ławę, jestem dzisiaj wesoła, dzień dobry, do widzenia, no i o co ci chodzi? I to jest taka emocja, którą ja po prostu ostatnio też taką reprezentuję i chciałabym po prostu puścić dalej, chciałabym, żeby po prostu tak ludzie szerzej też mogli się też tak poczuć. A nawet jak się tak nie czują, to żeby właśnie piosenka im to dała.
4: Zwłaszcza, że my potrzebujemy takich numerów. Mamy dużo numerów do myślenia, dużo numerów z drugim dnem.
5: Tak.
4: A ciągle trochę podchodzimy do kawałków, które są wprost optymistyczne, radosne i bardzo nam potrzebne, zwłaszcza patrząc na przykład na to, co się dzieje za oknem. Mamy minus 10 i wieczną szarość w Polsce, że to takie trochę głupio się przyznać, że to jest właśnie taki kawałek, który sobie włączam. Ja bardzo dużo włączam takich numerów i bardzo często ich szukam.
5: Tak, ja jestem dokładnie tą samą dziewczyną, która jak jest jej gorzej, to włączam sobie właśnie piosenki, które mi dodadzą, a nie będą mi jeszcze odejmowały od tego humoru. I faktycznie jest coś w tym, że my tak bierzemy uśmiech i radość i szczęście za coś mniej ważnego i istotnego i głębszego niż smutek. I wydaje mi się, że to jest pułapka po prostu, bo koniec końców, no nie wiem, czy fajniej przeżyć życie będąc takim uduchowionym i smutnym, czy może po prostu lekko i radośnie. Ja byłam i tu i wolę lekko i radośnie.
4: Wydaje mi się, że to też wynika z tego, że mamy takie poczucie, że radość i uśmiech jest pewną stałą w naszym życiu, czymś, co się dzieje cały czas, a te gorsze momenty są chwilowe, a to jest nieprawda. Jak się na to spojrzy,
5: właśnie
4: to czasami jest jeden do jednego i
5: jest
4: odwrotnie.
5: Że jest odwrotnie, my też mamy tendencję do... ale to jest po prostu ludzkie, nie? Że do zamartwiania się na przykład. Ja też tak mam, że się zamartwiam na zaś, a później na przykład się okazuje, że jak wydarzają się w naszym życiu różne sytuacje i jak odejdą nam te wszystkie rzeczy, o których my się teraz martwimy, ale nie wiem, musimy zawalczyć o życie. Bardzo często ostatnio mój bębniarz miał po prostu wypadek na motorze i ma problemy z nogą i miałam z nim taką rozmowę bardzo pouczającą dla mnie. Mówi, kurde Gosia, idę teraz po ulicy i mam taką dopaminę, taki strzał dopaminowy, tak się cieszę, że idę. I my o tym często faktycznie zapominamy, bo lubimy się pozamartwiać, a co ta tam... tamta, co ona tamta wyprawia, a tutaj zimno, a tu, i jakby to też jest o naszej rzeczywistości, tak jest, ale ja będę po prostu starała się tym moim nowym rozdaniem trochę tą rzeczywistość tak kolorować, w bardzo jasnych i pastelowych kolorach, chociaż mówię teraz o tej piosence, ale album oczywiście będzie miał swoje różne zakręty, bo jest też podzielony muzycznie na trzy części i to będą trzy mini albumy.
4: Body, Voice, Mind.
5: Body, Voice and Mind, tak. Zaczynamy od tego tańca, więc jest tak po prostu tanecznie, energetycznie i radośnie, ale rozkminki też będą w części dalszej.
4: To jest coś, czego też myślę potrzebujemy dla równowagi takiej w życiu.
5: W ogóle
4: czasem rozkminę, żeby docenić to, o czym powiedziałaś, że jest jakieś szczęście, jakaś radość, którą warto generować tak często, jak się da.
5: Tak. Tak, generalnie poszukiwanie centrum i w ogóle, gdzie to centrum jest, znowu jestem Małgorzata Coelho, ale trudno, tak mam, że to jest jakby chyba w ogóle najważniejsze dla mnie w życiu po prostu cały czas, żeby trzymać się centrum, żeby nie przesadzić w każdą ze stron, bo to jest chyba jakieś takie największe moje ostatnie, no że po prostu ekstrema nie są zdrowe, nie są fajne, że są bardzo jakieś, są bardzo...
4: Dają też dużo emocji, dużo dopaminy też
5: dużo dają. Dużo dopaminy, ale w środku jest najlepiej, najwygodniej.
4: A to czym jest teraz to twoje centrum?
5: Moje centrum, no właśnie, o, to jest ciekawe pytanie. Moje centrum jest na pewno, na tej płycie rozbrzmiewa w muzyce popowej faktycznie, bo ja taka jestem, ale też cały czas mam... Cały czas mam takie pytanie, a Megi, czy jeszcze zarapujesz? A Megi, czy zaśpiewasz na przykład coś bardziej jazzującego? A czy będzie drugie byle jak? I ja sobie myślę, że to moje centrum teraz, w którym jestem, to jest właśnie te wszystkie rzeczy razem. W sensie, że to nie jest tak, że ja teraz skończę z popem i zaczynam nową erę rapową, że ja już jestem tym wszystkim i że ja już niczego nie zamykam, niczego nie kończę, z nikim się nie żegnam, tylko po prostu... Tak troszkę przytulam te wszystkie wersje siebie, które były wcześniej, które w sobie teraz odkrywam na nowo, no bo na przykład takie brzmienie bardziej klubowe, mimo rzeczy wielu, które robiłam, no to dla mnie jest coś nowego. I faktycznie ta epka pierwsza, która jest o tańcu, o ciele, będzie epką bardziej taką klubową, taneczną.
4: A w życiu też znalazłaś swoje centrum? Bo teraz była taka przerwa, nie mieliśmy trochę Margaret. Czy to też jest odnalezienie centrum, że po prostu czasami mówisz sobie, dobra, teraz potrzebuję czasu, kiedy mnie nie będzie i jesteś z tym okej, bez stresu, a co jeśli ludzie zapomną? A wiesz, bo to się pojawia w głowie.
5: Tak, to się pojawia w głowie, tym bardziej w tych czasach, w którym wszystko nas po prostu atakuje z tego telefonu i ja też mam bardzo często takie uczucie FOMO, że kurde, tu mnie nie ma, tam mnie nie ma, tutaj się dzieje, a ja po prostu zarosnę zaraz tym mchem. ale też wiem, że to jest po coś, co mnie buduje i to są te momenty, w których ja, mnie nie ma jakby tak widocznie, ale ja jestem bardzo wtedy w procesie twórczym i wiem, że też nie da się połączyć tych procesów. W sensie kreowanie jest tak intymnym procesem, a później wydawanie muzyki i bycie w takim tą wersją siebie ekshibicjonistyczną, że to trudno jest łączyć, więc ja bardzo lubię te okresy, w których się troszkę zaszywam w swoich czterech kątach i mam ten czas na kreację, bo to jest w sumie mój ulubiony moment kreowania rzeczy.
4: I to jest chyba rzeczywiście domena w tej chwili większości artystów, którzy są, jest premiera, trasa koncertowa, przerwa,
5: że to
4: bo
5: jest
4: robię
5: cyklem.
4: Coś nowego.
5: Tak, że to jest jakimś cyklem, bo faktycznie robienie tego wszystkiego naraz, że zmienianie tych ról jest bardzo, bardzo trudne.
4: Ale mam wrażenie, że byłaś w tym przez chwilę,
5: tak,
4: kilkanaście lat temu.
5: Tak.
4: I chyba można od tego trochę oszaleć.
5: No właśnie, można od tego trochę oszaleć, bo z jednej strony, nie wiem, jesteś w studio i naprawdę trochę grzebiesz w sobie. To trochę nieraz dla mnie jest, więc będę mówiła o sobie, że jest to jakaś forma terapii. Nie mówię, że piosenki, o których piszę i te teksty są jeden do jeden, co się dzieje u mnie w życiu, bo to nie
4: emocji.
5: Jest. Ale, dokładnie, ale jakby zawierają się tam sentencje czy słowa, w które ja wierzę, które są mną i tak dalej, więc to jest trochę
4: terapeutyczne.
5: Te słowa, dokładnie. Więc byciu w tych dwóch światach naraz jest naprawdę można oszaleć, bo z jednej strony dotykasz duszy, a później masz być po prostu jakimś takim frykiem social mediowym i wiesz, i tutaj
4: chodzi z wywiadu na wywiad, ze ścianki na ściankę.
5: I to jest, to po prostu, to są dwa różne światy i to sobie przeczy, więc to byciu w takich cyklach dla nas artystów, myślę, jest ważne i potrzebne dla, no właśnie dlatego bycia w centrum, że to wszystko ma swój czas.
4: Powiedziałaś o zamartwianiu się. Czy zdarza ci się jeszcze zamartwiać o premiery piosenek? To znaczy, zrobiłaś wszystko, co mogłaś, jest teraz premiera i co się dalej wydarzy? Myślisz czasem o tym naprzód, czy się oduczasz tego, mówiąc sobie, zrobiłam wszystko najlepiej, jak się da. Teraz to już, no sorry, nie mam na to wpływu.
5: Tak. Tak, myślę, że uczę się, to jest dobre słowo.
4: A to jest bardzo trudne.
5: To jest bardzo trudne, bo oczywiście chciałoby się zawsze, może jeszcze coś mogę zrobić, może jeszcze, nie wiem, może jeszcze takie, może jeszcze tak to wypromujmy, może jeszcze zróbmy to. Ale faktycznie ja zawsze mam moment, dzień premiery jest dla mnie takim dniem smutnym akurat.
4: Dlaczego smutnym jest dzień premiery?
5: No bo to jest taki dzień, bo do momentu premiery to jest tak, że wow, jeszcze nikt o tym nie wie, że jest taka ekscytacja, ten utwór jeszcze nie wyszedł i tak trochę nie wiadomo, jak ludzie na niego zareagują. No a premiera też takie, o dobra, wszyscy wiedzą.
4: No ale przy premierze przynajmniej dostajesz komentarze od swoich słuchaczy, którzy mówią, wow, Margaret, super, czekałam na ten numer.
5: I to mnie stresuje.
4: Boisz się odpalać wtedy Instagrama, tak, mediów społecznościowych i YouTube'a?
5: W dzień premiery zazwyczaj staram się, nie zawsze mi się to udaje, ale staram się na przykład odkładać telefon i w ogóle go nie mieć. I na przykład zawsze staram się, proszę kogoś, żeby ktoś inny włożył tego posta z mojego teamu. W sensie, ja go przygotuję, tam napiszę wszystko, ale ja nie chcę na to patrzeć. Nie wiem, czemu tak mam. Ale
4: a prosisz też kogoś, żeby ci wyselekcjonował kilka rzeczy, tak żebyś miał jakiś ogląd sytuacji, żeby zajrzał tam za ciebie i potem dał ci taką pigułkę. Tak, zobacz, Małgosia, jest tak.
5: To zawsze piszę wieczorem do Adriana i piszę do Adriana, no jak tam? No i on wtedy pisze, no jest super tam, mega się podoba coś tam. I jak on mi mówi, że super, mega się podoba, to ja wtedy tak, no może wejdę, może ten. A jak tak mówi, że no, że fajnie, że tutaj pracujemy, to wtedy nie wchodzę.
4: Jest już ukuty język na to, czy jest dobrze, czy mogłoby być lepiej.
5: Nie, ale zazwyczaj ten po prostu moment premiery jest jakiś taki bardzo, no tak naprawdę taki intymny. Ja sobie, jest to często porównywane do jakiegoś takich porodów, ale jest to jakieś dziecko.
4: No jakieś dziecko oddajesz,
5: jest jakieś dziecko
4: światło.
5: I on jak wychodzi na ten świat, no to ten dzień narodzin jest taki, no że muszę na siebie uważać, że tak powiem, że wtedy jestem jak z tym przysłowiowym jajkiem. Więc tak. Lubię na przykład sobie sadzić kwiatki, o.
4: Ale to jest, myślę, bardzo cenna lekcja dla młodych artystów, którzy wchodzą i oni jeszcze tego nie wiedzą, co ty już wiesz po tylu latach bycia tu, gdzie jesteś, że czasami trzeba sobie zrobić krok wstecz dla własnych emocji i dla własnego dobrostanu.
5: Bo to po prostu nic nie zrobi dobrego ani złego, w sensie, bo ja mówię o tej sytuacji w dwie strony. Kiedyś, bo to jest jak kredyt w banku. Jak wydajesz numer i spływa na ciebie cały ogrom braw i oklasków i ty zaczynasz się w tym pławić i zaczynasz mówić, oj, to jest super, Boże, oni wszyscy mówią, że jest mi super. No i chodzi o to, że ten pik dopaminowy, on później zjeżdża jednak na dół.
4: Najgorsze
5: jest
4: to. I to jest
5: zawsze kosztem. A jak na przykład wkręcisz się, że ojejku, jest źle, nie wiem, chciałabym mieć więcej komentarzy, fajniejszych, lepszych, żeby ktoś to bardziej docenił, no to też masz później zjazd, więc ja w ogóle po prostu staram się nie robić tych górek.
6: Muzyka się żyje.
7: Wystartował Warsaw Music Festival. To 3-dniowa impreza z międzynarodowymi gwiazdami z różnych gatunków muzycznych. Za nami pierwszy dzień. No, wczoraj było coś dla fanów mocniejszych elektronicznych brzmień. Co działo się na stadionie Legii Warszawa, możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. A w środę, drugi dzień Warsaw Music Festivalu, wtedy gwiazdą wieczoru będzie prawdziwa ikona światowego popu, zespół Black Eyed Peas. Usłyszymy hity, które łączą pokolenia, między innymi Where Is Love czy I Got A Feeling.
8: To hity, przy których my starsi się bawiliśmy, jak byliśmy młodzi, a teraz młodzież odkrywa utwory Black Eyed Peas przez różne platformy typu TikTok. No jest to zdecydowanie zespół, który łączy pokolenia i jest dla każdego. Mamy też mnóstwo innych polskich artystów, m.in. Trips, Kacperczyk czy Alien i Mighties.
7: Mówiła Aneta Łyczkowska z ekipy organizacyjnej Warsaw Music Festival. Ciekawie zapowiada się też ostatni dzień, czyli 20 czerwca. Wtedy na żywo zobaczymy legendę muzyki klubowej.
8: Taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem van Burenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
7: Ja nie mogę się już doczekać, a na Warsaw Music Festival oczywiście zaprasza Radio SK, będziemy bawić się tam razem z wami. A Dawid Podsiadło numerem jeden wśród polskich słuchaczy Radia SK. Jego hit, zagranicznych też, jego hit Sezon trafił właśnie na szczyt gorącej dwudziestki. To kawałek z nadchodzącego albumu, który ma się ukazać jesienią. Teraz Teraz Dawid Podsiadło ma na głowie stadionową trasę koncertową. Za tydzień, w sobotę, gra w Gdańsku, a potem dwa razy na PGE Narodowym w Warszawie. A teraz sprawdźmy, które hity jeszcze są na czasie. Na miejscu drugim, Gorącej Dwudziestki, umieściliście kawałek, który podbija media społecznościowe, to Just the Way You Are, czyli zespół Milki, kawałek sprzed ponad 20 lat, tylko że w remiksie Davida Guetty. Na miejscu trzecim listy hitów w Radiu SK spadł hymn męskiego grania. Głosujecie na wasze ulubione kawałki na sk.pl, no i słuchajcie Gorącej Dwudziestki w każdy piątek po 18:00. Oczywiście zapraszam w imieniu Micha Sopkowskiego. A ja nie będę ukrywał, że ten mundial daje trochę w kość, jeśli chodzi o niewyspanie. Brazylia-Maroko, początek o północy, mecz skończył się 1-1. No jeśli usłyszycie dzisiaj jakieś ziewnięcie, no to proszę o wyrozumiałość. No, w niedzielny poranek ziewanie jest wręcz wskazane. Wskazane są też hity na czasie, na początek 9:00 gram wam coś od Miley Cyrus. Paweł Bogaj, zapraszam razem do 13:00.

Diamenty od Rihanny w Radiu SK. No bardzo dobry prezent dla żony. Jakbyście się panowie zastanawiali, co kupić na przykład na urodziny. 20 minut po godzinie 9. Hubert wysłał nam zdjęcie na Messengerze pustej siłowni i pisze tak: pusta, cicha siłownia w Turcji. Pozdrawiam, dobrze, że jest wasza aplikacja. No oczywiście ja polecam pobierać. Wtedy możecie zabrać SK na przykład na wakacje. A słuchajcie, ja chciałem też powiedzieć, że no, człowiek ledwo co otworzył oczy. Przed chwilą wstałem. Otworzyłem internet, zaglądam, oglądam, no i wpadł mi filmik Blanki, naszej baby, tej pani. Baby. Kojarzycie? Na którym tańczy z Jasonem Derulo, to jest ten pan. Też wszyscy znają. No i fani przewidują wspólny duet, a niektórzy piszą, że to może być nawet coś więcej. Wyobrażacie to sobie? Blanka Derulo. Albo Jason Stajkow. Bardzo ładnie. No tego w moim bingo na 2026 jeszcze nie było, ale dajcie znaka, co jest u was. Dajcie znaka 664-402-302 albo eskowy Messenger. Kto już wstał? Mamy niedzielę. 21 minut po 9.

0: Tate McRae, uzdolniona wokalistka, a także bardzo, bardzo zdolna baletnica. Jak miała 13 lat, zdobywała wiele nagród. No ja też kiedyś chodziłem na hip-hop, na tańce, ale u mnie się było bez nagród.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ale teraz coś, za co nagrodę ten gość pewnie dostanie. Jeremi Sikorski właśnie powiedział sakramentalne tak, Adze Podsiadle. A przy okazji ślubu wypuścił też bardzo osobisty singiel, Tylko My, taki nosi tytuł. To jest piosenka o bliskości i o tym, że razem jest po prostu w życiu łatwiej. Posłuchajmy, Jeremi Sikorski, Tylko My, gramy to teraz w Radiu SK.

0: September zagrał. No i pogoda też jak w September, 17 stopni praktycznie w całej Polsce. Jeśli planowaliście dzisiaj opalanie, no to niestety, ale może być z tym bardzo leciutki problem. W niektórych regionach przewidywany jest deszcz, w niektórych nawet dość mocne burze. Dzisiaj no, może się okazać, że będzie trzeba zostać w domu. Ja poprosiłem sztuczną inteligencję, żeby się wypowiedziała na ten temat, co można robić w domu, ale w deszczową niedzielę. No i napisała na przykład: możesz posprzątać mieszkanie, wyprasować ubrania na poniedziałek albo coś ugotować. No nie wiem jak wy, ale ja już od samego czytania tej listy się zmęczyłem. A w niedzielę to trzeba odpoczywać.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Doktorze, syn znowu kaszle.
8: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
7: Co mogę zrobić?
8: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
9: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
10: Festiwal Erste Letnie Brzmienia 2026 w Krakowie. 24-25 lipca. Lotnisko Rakowice Czyżyny. Zagrają Kaśka Sochacka, Vito Bambino, Brodka Gra Grande, Grzegorz Turnał z Orkiestrą Symfoniczną, Kacperczyk, Ewa Farna, Julia Wieniawa i inni. Bilety dostępne na eventim.pl.
11: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Krakowie robi dni otwarte.
13: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
12: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
13: Kiedy to?
12: Już 20 czerwca. Kraków, Lublańska 38, budynek A3.
13: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
12: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
14: Szukasz mieszkania w Krakowie? Już 13 i 14 czerwca zapraszamy na dni otwarte inwestycji Nowy Mateczny przy ulicy Łagiewnickiej 33A w Krakowie. Odwiedź nas w najbliższą sobotę i niedzielę od 10 do 15 i poczuj klimat inwestycji. Zobacz mieszkania i poznaj wyjątkową ofertę specjalną. To dobry moment, żeby znaleźć swoje nowe miejsce do życia. Szczegóły na nowymateczny.pl.
15: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3+1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
16: Z rodziną najlepiej wychodzi się na Pustynię Błędowską. Małopolska Tour Pustynia Błędowska. Rodzinne święto rowerowe i aktywna przygoda dla każdego. 20 i 21 czerwca rodzinny rajd, kids race, wyścigi dla dzieci, także na rowerkach biegowych, strefa relaksu i zabaw, stoiska, lokalne przysmaki, konkursy z nagrodami, DJ, a dla łowców mocnych wrażeń MTB Gravel. Więcej na małopolskatour.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
17: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link CGM.
18: To będzie ostatnia reklama. Na Uniwersytecie DSW Ideas wierzymy, że ciekawość jest początkiem wszystkiego, a pytania bywają ważniejsze niż odpowiedzi. Od 25 lat jesteśmy blisko ludzi i ich potrzeb, dawniej jako Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Teraz zaczynamy nowy rozdział naszej historii jako Uniwersytet DSW Ideas. Miejsce, w którym dobry program studiów jest tak samo ważny jak relacje.
10: Poznaj nas na ideas.pl. Uniwersytet DSW Ideas. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
19: I po reklamie.
20: SK.

Jazzy. Na zakończenie 9 w Radiu SK dzisiaj prezydent Karol Nawrocki będzie brał udział w 80. urodzinach Donalda Trumpa, ale to nie jest jedyny Polak, który tam poleci. Janek Błachowicz, czyli nasz mistrz UFC, też będzie w Waszyngtonie. Ja tak sobie myślę, że ja im w ogóle nie zazdroszczę. Pewnie będą musieli dusić się w garniturach, dłubać widelcem jakieś takie miniaturowe homary czy tam krewetki. No a tak na prawdziwego polskiego niedzielnego schabowego to też nie ma co liczyć.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
1: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje?
6: To w euro!
7: Emocje rosną!
6: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Rozpocznij lato z energią. Od 15 do 20 czerwca zapraszamy do Toyota Dobrygowski na elektryzujący początek wakacji. Poznaj nowe elektryczne modele Toyoty CHR+, Urban Cruiser i BZ4X Touring w czasie dni otwartych. A już w sobotę 20 czerwca dodatkowo pokazy detailingu samochodowego oraz lody dla wszystkich. Do zobaczenia w Toyota Dobrygowski, Modelnica, ulica Częstochowska 30.
9: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Krakowie robi dni otwarte.
10: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
9: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
10: Kiedy to?
9: Już 20 czerwca. Kraków, Lublańska 38, budynek A3.
10: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
9: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
11: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na L'Étape Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
12: Jedziemy.
13: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
14: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
15: Ło, widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
16: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
17: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
18: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link z CGM.
19: To będzie ostatnia reklama.
8: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW Ideis. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne, uczą tam doświadczeni wykładowcy i atmosfera jest taka normalna.
0: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla Ciebie.
5: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW Ideis. Poznaj możliwości, które mogą pomóc Twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
15: I po reklamie.
13: Kraków na czasie.
3: Wielki wodny happening powraca nad Wisłę. Już w niedzielę 21 czerwca krakowianie i turyści przepłyną rzekę na kajakach, rowerach wodnych oraz specjalnie zbudowanych tratwach. Tegoroczna wodna masa krytyczna wystartuje o godzinie 13 przy ujściu Rudawy przy ulicy Kościuszki, a wielki finał z koncertem z udziałem artystów z Norymbergi zaplanowano na bulwarze Podolskim. Zbiórka uczestników rusza od południa.
9: Muzyką się żyje.
6: Łatwo Gang znowu pokazał wielkie serce. Pomógł spełnić marzenie Mai Gadowskiej, która choruje na raka i na co dzień przebywa w szpitalu. Dziewczynka marzyła o nagraniu wspólnej piosenki właśnie z Łatwo Gangiem. No i udało się. Maja nagrała piosenkę Wszystkie Marzenia, w której padają takie słowa.
11: Wypełniamy,
7: wszystko co zechce. Jak będzie trzeba, to zagramy ją wesoło.
20: No właśnie, trzeba spełniać marzenia, dlatego zagraliśmy ten numer w Radiu SK razem z Łatwogangiem. Odwiedziliśmy też Maję w szpitalu. Matti Fuczyło zapytał, czy nagrywanie piosenki było stresujące.
21: Luzik.
22: Arbuzik.
23: Luzik, arbuzik, to jak to poszło? To szybka chyba historia.
22: Poluszaki pomagały. Takie jej dodawały otuchy, jak się śpiewało.
24: Ja też się super bawiłem.
25: Dzień dobry, bawiłam. Tymi nagrywkami, wideo.
23: To co bardziej, co fajniejsze, teledysk, czy bardziej nagrywanie samej piosenki?
22: Wszystko było fajne. Będą TikToki z tymi testingami gniotków.
23: No tak, bo Maja kolekcjonuje gniotki.
22: Tak.
23: Ale słuchajcie, bo w tej piosence padają bardzo ważne słowa. Takie słowa, jak będzie trzeba, to zagramy ją w Esce. To co wy na to, żeby zagrać, Maja?
22: Tak, bardzo.
23: Jesteś za?
22: Tak, żeby wszyscy słuchali.
20: No i pięknie. I wszyscy słuchali. Jak wyglądała wizyta u Mai, możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. Cały dochód z tej piosenki trafi na konto Fundacji Cancer Fighters. Słuchajcie uważnie Eski, no bo dzisiaj na pewno też zagramy wam ten kawałek. Jeszcze kilku artystów dołączyło do line-upu tegorocznego openera. To przede wszystkim polscy wykonawcy, między innymi Zalia, Sokół, Kasia Sienkiewicz czy Ralf Kamiński. A całą listę znajdziecie na sk.pl. No a opener startuje w Gdyni 1 lipca. Wśród najważniejszych gwiazd są Kevin Harris, Teddy Swims, Zara Larsson, The Cure, Florence and the Machine, Jenny czy Martin Garrix. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Mundial, no, zaczął się od muzycznych emocji. Za nami już trzy ceremonie otwarcia w trzech krajach organizujących piłkarskie Mistrzostwa Świata, a na ceremonii w Meksyku wystąpiła Shakira, która wykonała hymn tegorocznej imprezy. To kawałek Die Die. Na otwarciu w Kanadzie wystąpił m.in. Michael Bublé czy Alanis Morissette. No, a w USA grała Katy Perry. Muzyka rządzić będzie też 19 lipca podczas finału mundialu. Piłkarskie mistrzostwa będą miały coś na kształt halftime show znanego z finału Super Bowl. Wiadomo już teraz, że wystąpią wtedy Madonna, Shakira oraz BTS. No a wszystkie szczegóły mamy dla was na sk.pl. 10 już na zegarach, tu Radio SK, tu hity na czasie. W kalendarzu dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kąpieli i tak sobie myślę, że no to jest jedno z niewielu świąt, które można świętować codziennie, szczególnie w okresie letnim. Paweł Bogaj, zapraszam, budzimy się, mamy niedzielę. No to teraz numer 3 gorącej dwudziestki.

co dwóch Jakubów to nie jeden. Kuba i Kuba West, 18 już minut po godzinie 10. To jest oczywiście niedziela. Mateusz prosił mnie na eskowym messengerze, żebym obudził jego żonę. Podobno żona leży i drzemie z zamkniętymi oczami. No to proszę wstawać, tutaj przekaz dla żony. Mateusz, jak coś, to łaskotki skutecznie potrafią postawić człowieka na nogi. Nie żeby coś, ale warto spróbować. Teraz uwaga, pytanie z innej puli. Kto dzisiaj sprawdzał, czy mamy niedzielę handlową? Ja się przyznaję, sprawdziłem, już wiem, nie mamy. Sprawdziłem też, kiedy będzie najbliższa. Najbliższa handlowa już 28 czerwca. I ja nie wiem, oni to chyba robią specjalnie. No, kto robi niedzielę handlową tuż przed wypłatą? Nie, no my nie.

0: Jaki to trzeba mieć gruby portfel. Miliony monet od Mroza, 33 minuty po godzinie 10, to jest Radio SK. To jest, to są niedzielne hity. Ela napisała na Messengerze, że już nie śpią, jadą do mamusi, czyli jego teściowej. Cytuję wiadomość. Dajcie znać, kto już nie śpi. 664-402-302 albo eskowy Messenger. Kto już wstał, kto już pracuje, kto już jest na pełnych obrotach, a może po prostu leniwie przeciągacie się przy stole, jedząc śniadanie. Halo, halo!
1: No to się ska. A ja pociskam dzisiaj na studia tylko 3 egzaminy i 1 zaliczenie. Mam nadzieję, że będzie do przodu. Pozdrawiam.
0: No to trzymam kciuki, żeby wszystko się udało, żebyś wszystko zaliczył, ale słuchacze też mają coś ci do powiedzenia.
2: Cześć SK, tu Radek. Dobra rada dla wszystkich obecnych i przyszłych studentów. Nie ma spiny, są drugie terminy. Pozdrawiam.
0: Radio SK. Mądrego to aż miło posłuchać. Autopromocja.
3: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
4: No jak to, co?

0: od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. LRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
7: Barbara, kupiłem taniej.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
9: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na L'Etap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
10: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Ło! Widzisz to, co ja?
12: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
15: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
16: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link z CGM.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
19: I po reklamie.

zdaniem wszystkie niedziele powinny być wolne, bo kiedyś trzeba spędzać czas z rodziną. W Niemczech na przykład w niedzielę tylko i wyłącznie pracują na niektórych stacjach benzynowych. A tak to jest wszystko fajnie pozamykane, czas dla rodziny. Pozdrawiam.

0: bardzo przyjemny kawałek. Marisa, odkochaj w Radiu SK. 6 minut zostało nam do godziny 11. Słuchaczka informuje, że u niej dzisiaj święto truskawki i jedzie właśnie na festyn. No, bawcie się dobrze. Święto futbolu też cały czas trwa. Jeśli nie sprawdzaliście jeszcze wyników mundialowych meczów, to uwaga, podaje: Brazylia remis z Maroko, Szkocja 1, Haiti 0, Australia 2, Turcja 0. Dzisiaj mecz Niemiec z Curaçao. Co niektórzy mówią, Curaçao.
1: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo...
0: Jak widzicie, Sławek Peszko też dużo mówi. Jeśli wiecie, co na koniec powiedział, jakie słowo padło na końcu tego zdania, podajcie już teraz SK Karniaki Cup. Szukajcie tego na sk.pl. Zgłaszajcie się już teraz. 10 tysięcy. 10 tysięcy do zgarnięcia. Radio SK. Jakie słowo powiedział pan Sławek?

0: Reality. Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wszystko brzmi lepiej
4: w harmonii.
3: Dwa głosy współgrają
4: ze sobą.
3: Przekazują z lekkością
4: trudne wiadomości,
3: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
4: betonowy mur.
3: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
4: zostać influencerką.
3: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
4: Harmonizer.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
7: Tato, co to za pan?
8: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
7: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
8: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
7: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
8: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
7: To z Tauronem.
8: Jasne, że tak.
9: Poznaj ofertę Tanie Godziny z Serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
10: Z rodziną najlepiej wychodzi się na Pustynię Błędowską. Małopolska Tour Pustynia Błędowska. Rodzinne święto rowerowe i aktywna przygoda dla każdego. 20 i 21 czerwca rodzinny rajd, kids race, wyścigi dla dzieci, także na rowerkach biegowych, strefa relaksu i zabaw, stoiska, lokalne przysmaki, konkursy z nagrodami, DJ, a dla łowców mocnych wrażeń MTB Gravel. Więcej na małopolskatour.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek Zarządu Województwa Małopolskiego.
11: Rozpocznij lato z energią. Od 15 do 20 czerwca zapraszamy do Toyota Dobrygowski na elektryzujący początek wakacji. Poznaj nowe elektryczne modele Toyoty CHR Plus, Urban Cruiser i BZ4X Touring w czasie dni otwartych. A już w sobotę 20 czerwca dodatkowo pokazy detailingu samochodowego oraz lody dla wszystkich. Do zobaczenia w Toyota Dobrygowski. Modelnica, ulica Częstochowska 30.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: I co, zapisałeś się już na studia?
14: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
13: Sprawdź Uniwersytet DSW Idei. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem. A atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
14: Brzmi jak miejsce dla mnie.
15: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Idei. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idei.pl/Kraków. Uniwersytet DSW Idei. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
16: I po reklamie.
17: Muzyką się żyje.
18: Cztery znane influencerki w jednym numerze do studia Radia SK z nowym hitem wpadły Fausti, Lexi Chaplin, Asia Marcinik i Julia Sanchenko. Dziewczyny razem nagrały piosenkę Hoodie Oversize, która zapowiada nowy festiwal na imprezowej mapie Polski. To projekt pod hasłem Playground. Dziewczyny mówią, że to trochę takie męskie granie, ale dla młodych ludzi.
19: Ja to porównuję do takiego męskiego grania, gdzie jest skład co roku inny i my po prostu jesteśmy pierwszym tegorocznym składem festiwalu Playground.
9: Co tam się będzie działo?
19: No właśnie poza tym, że będziecie mogli usłyszeć nas, naszą czwórkę w pięknym aranżu, bo pracujemy z naprawdę najlepszymi muzykami w Polsce i myślę, że to będzie też duże zaskoczenie z orkiestrą na żywo, no to będziecie mogli usłyszeć też artystów, których na razie nie zdradzamy.
18: A festiwal Playground rusza w Polskę na koniec wakacji. Start 22 sierpnia w Tauron Arenie w Krakowie. Potem odwiedzi Chorzów, Gdańsk i Warszawę. A na miejscu pojawią się oczywiście koncerty, strefy tematyczne i różne zajęcia dla młodych ludzi. Piosenka Hoodie Oversize, którą mogliście premierowo usłyszeć w Radiu SK, to zapowiedź mini płyty z udziałem influencerów. A trasa SK Music Tour trwa w najlepsze. Nasza letnia trasa koncertowa jedzie dalej, no i czas na kolejne miasta. W ten weekend jesteśmy w Czeladzi. Dzisiaj na scenie pojawi się m.in. Beata Kozidrak z zespołem Bajm, a za tydzień będziemy w dwóch miejscowościach. W Zduńskiej Woli i Buczku. W Zduńskiej Woli zagra m.in. Maciej Skiba i Wiktor Dyduła, a w Buczku scenę przyjmuje Kuba i Kuba, Kleo czy Julia Żugaj. Wstęp na SK Music Tour jest darmowy, a już 10 lipca do Polski przyjeżdża ekipa, której piosenki zna cały świat. Przed nami zespół Hurts, który wystąpi na letniej scenie progresji w Warszawie. Hurts zabłysnęli m.in. hitem Wonderful Life, który na pewno usłyszycie na żywo. A teraz muszę zasmucić wszystkie fanki Jeremiego Sikorskiego, artysta, którego znacie z hitu Wracam, nie jest już kawalerem. Sikorski wczoraj wziął ślub, a jego wybranką jest modelka Ada Posiadała. Zdjęcia z imprezy jak zwykle czekają na Was na sk.pl. 11 na zegarze, witam, zapraszam, to jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie, a jak jest niedziela, no to trzeba troszeczkę odpocząć, zrelaksować się, a jak jest ktoś, kto pomasuje ramiona, plecki, to już w ogóle raj na ziemi. Hity na czasie dba Radio SK, Paweł Bogaj, zapraszam na początek, Joe.

po godzinie 11. Nie, 18 minut, co ja mówię? 18 minut po godzinie 11. To jest oczywiście Radio SK Hity na czasie, niedzielny poranek. Proszę wstawać, już jest dość późno. Sprawdzam sobie internet, co się dzieje. Maja Chwalińska pojechała na zasłużony wypoczynek po finale Roland Garros. No to są dźwięki teraz, przy których się budzi. Wrzuciła do sieci kilka fotek z wakacji, no i na jednej z nich widać, że Maja bardzo lubi wolną chwilą rozwiązywać krzyżówki. Tak sobie pomyślałem. Uwaga, zadanie dla wszystkich, krzyżówka dla wszystkich w Polsce. Najlepsze radio w Polsce, grające tylko hity na czasie. Nawet nie musiałem mówić, że na 4 litery. Oczywiście, że Radio SK. Gramy już teraz. Dawid Podsiadło, jego nowość, tytuł, sezon. No to gramy.

0: kamienny, wesoły Bruno Mars, I Just Mind w Radiu Łezka, czyli po prostu mogę. No i są tacy, co mogli się ostrzyc. Czytam o niezwykłym wyczynie w Piotrkowie Trybunalskim. Ponad 500 osób ostrzyżonych w zaledwie 8 godzin. I to jest na razie jeszcze nieoficjalny, ale nowy rekord Guinnessa. Każdy musiał stracić przynajmniej 2 cm włosów. No już widzę, jak w tym rekordzie biorą udział Jankę z Wiktorem z poranka. 2 centymetry.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
5: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
6: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
7: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na L'Étape Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny.
8: Skoda. Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
9: Rozpocznij lato z energią. Od 15 do 20 czerwca zapraszamy do Toyota Dobrygowski na elektryzujący początek wakacji. Poznaj nowe elektryczne modele Toyoty CHR+, Urban Cruiser i BZ4X Touring w czasie dni otwartych. A już w sobotę 20 czerwca dodatkowo pokazy detailingu samochodowego oraz lody dla wszystkich. Do zobaczenia w Toyota Dobrygowski. Modelnica, ulica Częstochowska 30.
10: Słyszałeś? Cosinus Young 15 Plus w Krakowie robi dni otwarte.
11: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
10: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
11: Kiedy to?
10: Już 20 czerwca. Kraków, Lublańska 38, budynek A3.
11: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
10: Cosinus Young 15 Plus. Tu nauka łączy się z pasją.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link z CGM.
14: I po reklamie.

6 minut zostało nam do godziny 12. To był Martin Garrix z Edem Sheeranem. Bardzo specjalne połączenie. Martin to jest jeden z króli muzyki elektronicznej. A jeśli takową kochacie, zapraszam wszystkich w każdy piątek na SK Live Remix. No fani klubowego grania będą w siódmym niebie. Ale uwaga, jeśli coś przegapiliście, no to powtórki znajdziecie w naszej eskowej aplikacji. Pobierajcie na swojego smartfona.

0: to promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Tato, co to za pan?
7: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
6: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
7: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
6: Ty tu zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
7: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
6: To z Tauronem.
7: Jasne, że tak.
8: Poznaj ofertę Tanie Godziny z Serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant. O Kalifornii.
9: Festiwal Erste Letnie Brzmienia 2026 w Krakowie. 24-25 lipca. Lotnisko Rakowice Czyżyny. Zagrają Kaśka Sochacka, Vito Bambino, Brodka Gra Grande, Grzegorz Turnau z Orkiestrą Symfoniczną, Kacperczyk, Ewa Farna, Julia Wieniawa i inni. Bilety dostępne na eventim.pl.
10: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
11: Ło, widzisz to co ja?
12: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: Szukasz mieszkania w Krakowie? Już 13 i 14 czerwca zapraszamy na Dni Otwartej Inwestycji Nowy Mateczny przy ulicy Łagiewnickiej 33A w Krakowie. Odwiedź nas w najbliższą sobotę i niedzielę od 10 do 15 i poczuj klimat inwestycji. Zobacz mieszkania i poznaj wyjątkową ofertę specjalną. To dobry moment, żeby znaleźć swoje nowe miejsce do życia. Szczegóły na nowymateczny.pl.
15: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
16: Słyszałeś? Cosinus Young 15 plus w Krakowie robi dni otwarte.
17: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
16: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
17: Kiedy to?
16: Już 20 czerwca. Kraków, Lublańska 38, budynek A3.
17: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
16: Cosinus Young 15 plus. Tu nauka łączy się z pasją.
18: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
19: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link z CGM.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
22: Czy można powtórzyć pytanie?
21: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
22: Tak.
21: Brawo!
23: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
24: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
25: I po reklamie.
26: Kraków na czasie.
27: Fat Freddy's Drop wyruszyli w trasę koncertową i zawitają w Krakowie na żywo w klubie Studio 16 czerwca. Wykonają swój debiutancki album Based on a True Story. To krążek z 2005 roku i zawiera 10 funkowych niespodzianek i nieoczywistych zwrotów. Płyta zyskała ogromny sukces m.in. w Nowej Zelandii, gdzie przez ponad 100 tygodni okupował listę najlepiej sprzedających się kompaktów. Przypomnę, Fat Freddy's Drop w klubie Studio w najbliższy wtorek.
0: muzyką się żyje.
1: Taylor Swift wchodzi do świata Toy Story. Artystka nagrała piosenkę do piątej części tej kultowej produkcji. Jak przyznała, po obejrzeniu Toy Story 5 zakochała się w tym filmie. Ta piosenka powstała, ponieważ miałam szczęście obejrzeć Toy Story 5. Całkowicie zakochałam się w tym filmie i natychmiast utożsamiłam się z postaciami, a konkretnie z Jessie. Chciałam napisać piosenkę z jej perspektywy. Piosenka przyszła mi do głowy tak szybko, że napisałam ją i miałam jej roboczą wersję nagraną dokładnie tego samego dnia, w którym obejrzałam film. Od razu mnie zainspirowała i mam nadzieję, że wam się spodoba. Nosi tytuł I Knew It, I Know You. Premiera Toy Story 5 już 17 czerwca, czyli w najbliższą środę. No a kawałek Taylor Swift mogliście usłyszeć premierowo w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SK, a jeśli chcecie posłuchać więcej hitów z bajek Disneya, odpalajcie SK Toy Story Radio, które czeka na was w eskowej aplikacji na smartfony. To specjalna stacja radiowa, która nadaje ze świata zabawek, no i mówi, co tam się dzieje, gdy nikt nie patrzy. A Katy Perry zaskoczyła kibiców podczas otwarcia mundialu, kiedy wszyscy patrzyli. Pojawiła się na scenie z 10-letnim chłopcem. Artystka była jedną z gwiazd ceremonii w Los Angeles w USA. No a podczas występu towarzyszył jej młody wokalista, który kilka lat temu zainspirował ją do stworzenia piosenki Wonder. Dlatego Katy Perry postanowiła, że wykona ją razem z nim na stadionie. Nagranie z tego występu mamy dla was na sk.pl. Mamy też kolejną okazję, żeby zobaczyć Matę na scenie. Przed nami festiwal Rapstacja. To w miejscowości Sława w województwie lubuskim. Oprócz Maty na scenie wpadnie też PZ, BDOS, White, Kizo, Kuba, Gips czy Oki. Na Rapstacji zagra też światowa gwiazda Busta Rhymes. To jest amerykański raper, który współpracował m.in. z Mariah Carey. Festiwal Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie, no bo będziemy mieli dla was wyjściówki właśnie na tą imprezkę. 12 na zegarach, jeśli ktoś nadal nie wstał, no to znaczy, że wczoraj było bardzo grubo. W naszej playliście też jest grubo, jeśli chodzi o hity. Bauza i jego Magnetic. To już za chwilę. Zostańcie razem z Radiem SK.

Kate i Perry w Radiu SK, 17 minut po godzinie 12. Sprawdzam, co się dzieje teraz w sieci i proszę bardzo, taki tytuł trafiłem. Polacy coraz chętniej stawiają na triatlon. No ja chyba nie jestem Polakiem w takim razie.

0: Shakira w Radiu SK. Mamy, uwaga, tajne nagranie, jak Shakira brzmi bez tych wszystkich filtrów, efektów dźwiękowych. Posłuchajcie. Poważnie, nie zmyślam, tak to brzmi. Widzę też, że pisze do nas, nie Shakira, ale Aga z Rzeszowa pisze na Messengerze. Witam, pozdrówcie najlepszego faceta na świecie, Tomka, za którym tęsknię. Kocham go bardzo mocno. No, pozdrawiamy Tomka gorąco. No, my w SC kochamy hity na czasie. Za chwilę Oskar Sims. Warto z nami zostać.
1: Autopromocja. Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
2: No jak to?

0: rozrywki od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor, dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje?
4: To w euro!
5: Emocje rosną!
4: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
12: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
15: Z rodziną najlepiej wychodzi się na Pustynię Błędowską. Małopolska Tour, Pustynia Błędowska. Rodzinne święto rowerowe i aktywna przygoda dla każdego. 20 i 21 czerwca rodzinny rajd, kids race, wyścigi dla dzieci, także na rowerkach biegowych, strefa relaksu i zabaw, stoiska, lokalne przysmaki, konkursy z nagrodami, DJ, a dla łowców mocnych wrażeń MTB Gravel. Więcej na małopolskatour.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
16: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW Ideis. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
19: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
20: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW Ideis. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
21: I po reklamie.

0: tłumaczeniu Mowa Ciała. Taki tytuł ta piosenka. 6 minut już niecałe zostało nam do godziny 13. Łukasz Dujczyk, poczekaj, włączam ci mikrofon.
1: Jestem, cześć. Moja Mowa Ciała mówi, że mi się podoba, bo kiwam głową.
0: Bardzo dobrze, ty dzisiaj do 18 jesteś.
1: No oczywiście, że tak, i dużo hitów na czasie w tym czasie.
0: Jaka szkoda, że ja muszę już iść do domu, jeść obiad.
1: No, jak ci współczuję, jak chcesz, możesz zostać śmiało.
0: Nie no, nie będę ci tutaj, wiesz, robił, nie będę szpącił po prostu w studiu. Ja widzę, że Justin Bieber, Nicki Minaj, oni czekają po 13.
1: A ja słyszałem, że tam w kuchni po obiedzie musisz posprzątać.
0: Paweł, kłaniam się. No ten Łukasz dowciapny. Warto zostać.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Kto zwalcza ból?
6: Fundary!
5: Kto?
6: Voltaren!
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Krakowie robi dni otwarte.
10: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
9: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
10: Kiedy to?
9: Już 20 czerwca. Kraków, Lublańska 38, budynek A3.
10: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
9: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
11: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
12: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację. Nie mogę przestać śpiewać!
13: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
14: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
15: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
16: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
17: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link CGM.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Łap okazję w RTV.

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Muzyką się żyje.
3: Jedna krótka piosenka spełniła ogromne dziecięce marzenie. Łatwo Gang znowu pokazał swoje wielkie serce. Pomógł spełnić marzenie małej Mai Gadowskiej, która choruje na raka i na co dzień mieszka w szpitalu. Dziewczynka marzyła o nagraniu wspólnej piosenki z Łatwo Gangiem. No i słuchajcie, udało się. Maja nagrała piosenkę Wszystkie Marzenia, w której padają takie słowa.
4: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesoło.
3: Oczywiście, że tak, że trzeba spełniać marzenia, dlatego zagraliśmy ten numer na antenie Radia SK i zrobimy to po raz kolejny. W piątek razem z Łatwo Gangiem odwiedziliśmy Maję w szpitalu. Mati Fuczyło zapytał, czy nagrywanie piosenki z Łatwo Gangiem jest stresujące.
5: Luzik.
6: Arbuzik.
5: Luzik, arbuzik. To jak to, poszło? To szybka chyba historia.
6: Poluszaki pomagały. A. Takie jej dodawały otuchy, jak się śpiewało.
7: Ja też się super bawiłem.
8: Się dobrze bawiłam.
6: Nie, tymi no, nagrywkami, dobrze. Wideo.
5: To co bardziej? Co fajniejsze? Teledysk czy bardziej nagrywanie samej piosenki?
6: Wszystko było fajne. Będą TikToki z tymi testingami gniotków.
5: No tak, bo Maja kolekcjonuje gniotki.
6: Tak.
5: Ale słuchajcie, bo w tej piosence padają bardzo ważne słowa. Takie słowa, jak będzie trzeba, to zagramy ją w Esce. To co wy na to, żeby zagrać, Maja?
6: Tak, bardzo.
5: Jesteś za?
6: Tak, żeby wszyscy słuchali.
3: My też jesteśmy za. Słuchajcie uważnie Eski, bo jeszcze dzisiaj na pewno ten numer na antenie Radia Eska się pojawi. A jak wyglądała wizyta u Mai i te wszystkie jej pluszaki, które ma za sobą na łóżku, możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. A cały dochód z tej piosenki trafi na konto Fundacji Cancer Fighters, która wspiera dzieci chorujące na raka. A Warszawa to aktualnie imprezowa stolica Polski. Stadion Legii Warszawa przejęły światowe gwiazdy. Za nami pierwszy dzień Warsaw Music Festivalu. Wczoraj było coś dla fanów mocnych elektronicznych brzmień. Zagrał m.in. Steve Angelo, Benny Benassi czy Artbat. Jeśli przegapiliście, zaglądajcie na eskowego Instagrama, a w środę drugi dzień Warsaw Music Festivalu. Wtedy gwiazdą wieczoru będzie prawdziwa ikona światowego popu, zespół The Black Eyed Peas. Usłyszymy hity, które łączą pokolenia. Na przykład Where is the Love czy I Got a Feeling.
9: To hity, przy których my starsi się bawiliśmy, jak byliśmy młodzi, a teraz młodzież odkrywa utwory Black Eyed Peas przez różne platformy typu TikTok. No jest to zdecydowanie zespół, który łączy pokolenia i jest dla każdego. Mamy też mnóstwo innych polskich artystów, m.in. Trips, Kacperczyk czy Alien i Mighties.
3: Mówiła Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival, a w sobotę wielki finał tej imprezy i wielkie show Armina van Vurena. A my do finału weekendu mamy chyba jeszcze, słuchajcie, dużo czasu. Dopiero 2 minuty po godzinie 13. Łapiemy luz, odpoczywamy. Jeśli idziecie na obiad, tak jak Paweł Bogaj, który mówił to przed chwilą, to smacznego życzę. A jeżeli na przykład zmierzacie na poprawiny po weselu, wiem, że są wśród nas tacy, to ja dodam energii hitami na czasie. I tu jest naprawdę dobry zestaw do niedzielnego ładowania baterii. Justin Bieber i Nicki Minaj. Łukasz Zduńczyk, polecam się.
10: Ja

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe.

Taylor Swift w Radiu SK. Gramy niedzielne hity na czasie, a Robert Lewandowski dostał ofertę pracy za grube miliony. Tym teraz żyją fani piłki nożnej, no bo wszyscy się zastanawiają, co z tym Lewandowskim dalej będzie po odejściu z Barcelony. No i on, słuchajcie, w ten weekend poleciał do Chicago na rozmowę z zespołem Chicago Fire i podobno dostał taką ofertę, że mu szczena opadła. Amerykanie zaoferowali 15 milionów euro rocznie plus premię, co da łącznie 20 milionów euro rocznie. I słuchajcie, to nie jest wszystko. Amerykanie podobno pokazali nawet Lewandowskiemu budynek, w którym jego żona Ania mogłaby otworzyć swoje kolejne studio fitness. No bo to oni nie z Lewym, tylko z Anią powinni rozmawiać. Jakby jeszcze udało się załatwić Hiszpanów tańczących baciatę, to już mogą wyciągać długopis i podpisywać kontrakt.

0: wolne niedzielne popołudnie, daleko do dnia na P. Takie przyjemne dźwięki z głośników, można sobie pomruczeć. No ale dobra, słuchajcie, skoro sobie odpoczęliśmy z Stanach i Dawidem Podsiadło, teraz pora włączyć ładowanie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo my jesteśmy jak babcia podczas niedzielnego obiadu. Cały czas wam dokładamy więcej i więcej. I nie tylko w niedzielę, codziennie na naszej antenie najlepsze nowości. I teraz jeden z tych numerów, który ekspresowo wchodzi do głowy i po prostu silnie uzależnia. Bas jest tam taki dobry, słuchajcie, że cały samochód za chwilę będzie chodził. Ja bym dał głośniej na waszym miejscu. Na moją odpowiedzialność. David Guetta, Alok i Stick Figure, Run Run River. Już teraz w Esce.

0: Didi Dirty Money w Radio SK z hitem zawsze na czasie. A ja przed chwilą, słuchajcie, przeglądałem internet i znalazłem receptę na szczęśliwe życie. Profesor z Harvardu jakiś tam to przygotował. I tutaj są takie trzy główne punkty. Odnajdź sens w pracy, dbaj o bliskie przyjaźnie, nie zaniedbuj rodziny. To trochę takie ogólne te punkty, prawda? Dlatego stwórzmy swoją alternatywną listę, słuchajcie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co wam poprawia humor w niedzielne popołudnie? Co wam dzisiaj w tym momencie daje szczęście? Albo dało szczęście? Możecie nagrać głosówkę w stylu: hej SK, ja dzisiaj wypiłam kawkę na tarasie, taką dobrą z mlekiem i jestem teraz bardzo szczęśliwa. A może przed chwilą druga połówka z kuchni krzyknęła: dobra, chodźcie, bo już się ziemniaki dogotowują. O, wtedy to poziom szczęścia osiąga maksymalny poziom. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Co humor poprawia, co wam daje szczęście w to niedzielne popołudnie, a ja dobrze zagram.
1: Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
13: RTV Euro AGD.
14: Jak okazje, to w euro.
15: Mistrzowskie okazje w grze.
16: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MP 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
18: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
19: To będzie ostatnia reklama.
4: Na Uniwersytecie DSW Days wierzymy, że ciekawość jest początkiem wszystkiego, a pytania bywają ważniejsze niż odpowiedzi. Od 25 lat jesteśmy blisko ludzi i ich potrzeb, dawniej jako Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Teraz zaczynamy nowy rozdział naszej historii jako Uniwersytet DSW Days. Miejsce, w którym dobry program studiów jest tak samo ważny jak relacje.
19: Poznaj nas na idees.pl. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
20: I po reklamie.

0: piasek, słońce i szum morza. I takie egzotyczne dźwięki z Radia SK. To nas czeka już niedługo. Użel, bardzo wakacyjny na antenie Radia SK. Gramy hity na czasie. Paulina nagrała głosówkę na Messengerze Eski, bo my szukamy recepty na niedzielne szczęście. Dajecie znać, co wam humor poprawia.
1: Wiesz, co mi dzisiaj poprawiło humor?
0: No?
1: Że miałam już ostatni zjazd na studiach. Praca przeszła antyplagiat. Mam 0% i tylko teraz czekam na obronę.
0: Coraz lepszy ten chat GPT. Trzymamy kciuki za wszystkich studentów, którzy kończą rok szkolny, znaczy semestr rok szkolny, to jest w podstawówce. Za uczniów też trzymamy kciuki. Z Eską pamiętajcie, głowa odpoczywa. Zaraz gramy dalej.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Wszystko brzmi lepiej.
6: W harmonii.
5: Dwa głosy współgrają.
6: Ze sobą.
5: Przekazują z lekkością.
6: Trudne wiadomości.
5: Które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o...
6: betonowy mur.
5: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
6: zostać influencerką.
5: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.

0: Tato, co to za pan?
1: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
0: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
1: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
0: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
1: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
0: To z Tauronem.
1: Jasne, że tak. Poznaj ofertę Tanie Godziny z Serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
2: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na L'Etape Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
3: Jedziemy!
4: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
2: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
6: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
2: To będzie ostatnia reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje?
7: To w euro.
8: Emocje rosną.
7: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.
10: Kraków na czasie.
11: Początek lata nad Zalewem Bagry. 20 czerwca moc atrakcji, zawody i ty możesz być wielki biegiem na bagry, strefa relaksu dla najmłodszych i rodziców, a także strefa sportów dawnych. W niej będzie można zmierzyć się na przykład w przeciąganiu liny czy w rzucie sakiewką do celu. Będzie też mnóstwo warsztatów i zajęć kreatywnych dla każdego niezależnie od wieku. Start w sobotę 20 czerwca przy ulicy Koziej o 11.
12: Na zegarach 14 zaczynamy SK News. Marcin Procki zaprasza. Ma na początek dramatyczny pożar mieszkania w bloku w Raciborzu na Śląsku. Trwa akcja strażaków, którzy ewakuowali wszystkich mieszkańców. Ogień pojawił się w wieżowcu przy ulicy Katowickiej. 3 osoby podtruły się dymem. Mieszkańcy dolnych kondygnacji wrócili już do swoich mieszkań. Burze, grad i silny wiatr. Są ostrzeżenia IMGW dla 11 województw. Synoptycy prognozują lokalnie intensywne opady deszczu, a podczas burz porywy wiatru mogą osiągać 75 km na godzinę. Burze w tej chwili występują na Mazowszu, w Łódzkiem i na Podlasiu. W etapowym Jorku koszykarze New York Knicks zdobyli mistrzostwo NBA po raz pierwszy od 53 lat. Tym sposobem Jeremy Sochan został pierwszym Polakiem z mistrzowskim pierścieniem NBA. A Knicks finałową serię z San Antonio Spurs wygrali 4-1.
13: Ale wy też jesteście szczęśliwi. Nagrywacie o tym głosówki na Messengerze Radia SK. Kamila daje znać, że przed chwilą wypiła kawkę i słuchajcie, to się zaczyna. Właśnie zaczyna pakować się na wakacje. To do tych wszystkich dodatkowych par majtek i skarpetek SK dokłada hity na czasie. Time Impala i Jenny już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Wy też nagrywajcie głosówki. Co wam daje szczęście w tę niedzielę?

0: Rihanna w Radiu SK. Gramy hit na czasie i dzisiaj razem tworzymy przepis na szczęście w niedzielę. Chwalicie się, dlaczego dzisiaj macie dobry humor. Olivia.
1: Hej SK, właśnie wracamy z nadmorza. Zjedliśmy pyszną rybkę, a teraz pada deszcz.
0: To idealna pogoda na powrót, bo wtedy nie jest szkoda wracać do domu. Wszystkich w trasie SK zaopatruje w hity.

0: Armin van Buuren w Radiu SK. Ten gość w każdy piątek po 22 przejmuje antenę Radia SK i gra swój set w programie SK Live Remix, a już w najbliższą sobotę zobaczymy go na żywo na stadionie Legii Warszawa. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Z nami można poczuć klimat tej imprezy, dlatego zostańcie ze mną, bo po krótkiej przerwie gram Where is the Love od The Black Eyed Peas i ta ekipa też na tej imprezie się pojawi. W środę zagra na Warsaw Music Festivalu.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Hej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to,

0: Energii od rana. I zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik. Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Łap okazję w RTV

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
2: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
1: Wspaniale się to ogląda.
2: A jak smakuje?
1: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
3: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
4: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach Zduńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
3: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
5: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na L'Étape Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
6: Festiwal Erste Letnie Brzmienia 2026 w Krakowie. 24-25 lipca. Lotnisko Rakowice Czyżyny. Zagrają Kaśka Sochacka, Vito Bambino, Brodka Gra Grande, Grzegorz Turnau z Orkiestrą Symfoniczną, Kac Perczyk, Ewa Farna, Julia Wieniawa i inni. Bilety dostępne na eventim.pl.
7: Disney Plus.
8: To jest mój czas.
7: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
9: Mam propozycję.
10: To nie jest jakaś wkrętka?
7: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
11: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
12: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
13: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
14: Wielkie otwarcie salonu samochodowego Jack w Krakowie od 19 do 21 czerwca. Wydarzenie w Krakowie dla całej rodziny. Jazdy testowe, konkursy, atrakcje dla dzieci. Podczas dni otwarcia salonu SUV Jack JS8 Pro z rabatem 30 tysięcy złotych. Kraków Zielińskiego 24A. jackkraków.pl.
15: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
16: I co, zapisałeś się już na studia?
17: Jeszcze nie. Szukamy miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
16: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
17: Brzmi jak miejsce dla mnie.
18: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Kraków. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link z CGM.
21: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: Au, taki okrzyk radości będzie po tym, co za chwilę wam powiem. Katy Perry w Radiu SK, gramy hity na czasie i to jest taki news, który naprawdę poprawia humor i sprawi, że nie będziemy mogli się doczekać przyszłego weekendu. Słuchajcie, w końcu to się wydarzy, w końcu do Polski nadciąga prawdziwe upalne lato. Idzie powietrze z Afryki i w przyszły weekend prawie w całym kraju 30-stopniowe upały, a na zachodzie nawet 35 stopni. Także to jest dobry moment, żeby umawiać się ze znajomymi na grilla, sprawdzić, czy tam klima w samochodzie nabita, bo za tydzień mniej więcej o tej porze będziemy mówić tak.
1: Ale paruwa, co?
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: No, to jedziemy.
6: Tato, czy dziś ja prowadzę?
5: Jasne, w końcu to twój dzień.
6: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe. Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
8: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
9: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
11: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
12: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
13: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
14: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
15: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
16: Ło, widzisz to co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
17: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
18: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link CGM.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Festiwal Erste Letnie Brzmienia 2026 w Krakowie. 24-25 lipca. Lotnisko Rakowice-Czyżyny. Zagrają Kaśka Sochacka, Vito Bambino, Brodka Gra Grande, Grzegorz Turnał z Orkiestrą Symfoniczną, Kacperczyk, Ewa Farna, Julia Wieniawa i inni. Bilety dostępne na eventim.pl.
21: I po reklamie.
22: Jest 15, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Tragiczny wypadek na Krajowej 50. Pod Mińskiem Mazowieckim motocyklista uderzył w bariery.
23: Kierujący 34-letni mężczyzna jadący motocyklem stracił panowanie nad tym pojazdem, w wyniku czego uderzył w bariery ochronne i niestety poniósł śmierć na miejscu.
22: Relacjonuje Paula Antolak z policji w Mińsku. 50 w miejscu wypadku jest zablokowana w obu kierunkach. Udane ataki ukraińskich dronów na ważne zakłady przemysłowe w Rosji. W pobliżu Moskwy płoną największe w kraju zakłady chemiczne Azot oraz składy paliw w Rybińsku. A drużyna sił powietrznych NATO lepsza od drużyny gwiazd. W Atlas Arenie w Łodzi odbył się kolejny charytatywny mecz koszykówki organizowany przez Marcina Gortata. Na trybunach zasiadło ponad 8 tysięcy widzów.
24: Leksi, jak emocje po meczu?
25: Ojej, było super, bardzo mi się podobało.
24: Jak to jest grać z taką ekipą?
0: Fantastycznie jest grać taką ekipą, a to najważniejsze, fantastycznie jest pomagać. I cieszę się, że mogę dołączyć się do tej akcji.
22: Mówili Lexi i Frisa, w drużynie gwiazd zagrali też m.in. BDOS, Mateusz Damiński czy Tomasz Fornal.
1: Coś pięknego, niesamowicie wzruszającego. Spełniło się marzenie małej Mai chorej na raka, która nagrała numer z Łatwogangiem.
2: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją bez.
1: Oczywiście, że trzeba i my to zagramy po raz kolejny na antenie Radia SK już w tej godzinie. Bądźcie z nami, bo cały dochód z tego kawałka trafia na konto Fundacji Cancer Fighters. Majko i Łatwogang, wszystkie marzenia za mniej więcej pół godziny na antenie Radia SK, może 20 minut, a teraz odpoczywamy z Justinem Bieberem. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Narcotic Trust z hitem zawsze na czasie w Radiu SK 16 po 15. A teraz wszyscy pogratulujmy cierpliwości naszej słuchaczce Paulinie, u której wszystko naprawdę zaczęło się dobrze, tylko że potem coś się popsuło.
1: Cześć, słuchajcie, ja dzisiaj miałam naprawdę świetny humor. Niedziela, relaks, chill.
0: Jak myślicie, co poszło nie tak? Nie wiem, pogoda się popsuła, może kotlet się spalił? Otóż nie.
1: A teraz się okazało, że syn, klasa pierwsza szkoła podstawowa, ma zrobić na jutro dwa rysunki, wypełnić kartę pracy o dinozaurach i jeszcze zrobić własnoręcznie jakiś instrument muzyczny. Ale do końca nie jest tak źle, znaleźliśmy tubę po chipsach, wymalowaliśmy farbą kredową, będziemy kolorować, wrzucimy ryżu i będzie grzechotka.
0: Paulina, słowa uznania dla twojego syna, no bo on równie dobrze, prawda, mógł ci powiedzieć o tym o 21 przed spaniem, prawda? A jednak powiedział wcześniej, odpowiedzialny młody człowiek. No i szacun dla twojego faceta, że w tym wszystkim nie oberwał rykoszetem.

0: Mendes i Camila Cabello. A teraz na antenie Radia SK pojawi się czyste, dziecięce szczęście.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: I naprawdę przepiękne, wzruszające momenty. Mała Maja, chora na raka, marzyła o tym, żeby zostać gwiazdą, żeby nagrać numer z Łatwogangiem. I jest numer, jest, bardzo szybko to się udało zrobić. Łatwogang nagrał numer z Mają Gadowską, w którym nawijają tak.
2: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesoło.
0: Trzeba spełniać dziecięce marzenia i my po raz kolejny zagramy ten numer na antenie Radia SK. Warto posłuchać, bo cały dochód z tego kawałka trafi na wsparcie Fundacji Cancer Fighters. Robimy to. Łatwogang i Majko. Wszystkie marzenia ponownie na antenie Radia SK.

0: wielkim sercem. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama.
1: Jak już cię znają, to pokaż im Maja.

0: hit zawsze na czasie. Rihanna i Calvin Harris na antenie Radia SK. To jest dobry numer, ale przyznajcie, nie jest aż tak dobry jak ten, który leciał wcześniej. To powtórzmy jeszcze raz refren.
1: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją bez.
0: Jeśli chcecie zobaczyć, jak wygląda twarz dziecka szczęśliwego, kiedy spełniło się jej marzenie, polecam zajrzeć na eskowego Instagrama, bo Mati Fuczyła razem z Łatwo Gangiem odwiedzili Maję w szpitalu. I Maja na przykład pochwaliła się kolekcją swoich pluszaków. Jest naprawdę bogata? Zobaczcie to na eskowym Instagramie. I polecam też obejrzeć teledysk do tego numeru, bo przypomnę, cała kasa z numeru Wszystkie Marzenia, które przed chwilą słyszeliście na antenie Radia SK, trafi na konto Fundacji Wspierającej Dzieci Walczące z Rakiem.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Ło, widzisz to co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L. I odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
16: Play.
17: Kto zwalcza ból?
18: Wundary!
17: Kto?
18: Wundary!
19: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
20: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
21: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
22: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
23: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie.
24: RTV Euro AGD.
25: Jak okazje, to w euro.
26: Mistrzowskie okazje w grze.
27: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz, aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
28: To będzie ostatnia reklama.
29: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
0: I po reklamie.
1: SK.

Jeśli potrzebowaliście czegoś na rozbudzenie w niedzielne popołudnie, to jesteście w bardzo dobrym miejscu. To jest Radio SK. Tu się gra hity na czasie. Jazzy za nami. No i słuchajcie, za nami też historyczny sukces polskiej koszykówki. Polak Jeremy Jeremy Sochan jako pierwszy Polak w historii zdobył mistrzostwo NBA. Jego drużyna New York Knicks po raz pierwszy od 53 lat zdobyła mistrzostwo amerykańskiej ligi koszykówki. Co prawda Jeremy się tam za bardzo w finale nie napracował, bo wyszedł na 8 ostatnich sekund finału, ale to były kluczowe sekundy, słuchajcie. Jego drużyna prowadziła tylko jednym punktem i Jeremy Sochan musiał kryć kluczowego zawodnika. I to się udało, mistrzostwo jest w jego rękach, także gratulujemy serdecznie. No to rodzice w Polsce teraz mają niezłą zagwozdkę, prawda? Posłać dziecko na tenisa jak Maja Chwalińska? Czy może spróbować koszykówki?

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
6: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
5: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
10: Zamów mokrą karmę dla kota Sheba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu. Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Tap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
14: Wszystko brzmi lepiej
15: w harmonii.
14: Dwa głosy współgrają
15: ze sobą.
14: Przekazują z lekkością
15: trudne wiadomości,
14: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
15: betonowy mur.
14: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
15: zostać influencerką.
14: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
15: Harmonizer.
16: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland.
17: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico.

0: kupuj taniej. Brie-commerce. Nasze ceny rządzą.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
3: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
2: Oraz bekonu i syropu klonowego.
3: Trudno wskazać faworyta.
2: Spróbuj, może tobie się uda.
3: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
4: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: I po reklamie.
8: Kraków na czasie.
9: Trzy kolory, trzy historie, jedno wielkie kino. W sobotę 20 czerwca w kinie Sfinx Ośrodka Kultury Norwida w Nowej Hucie pokaz wszystkich filmów z serii Trzy kolory Krzysztofa Kieślowskiego. Pokaz trylogii to wyjątkowa okazja, by zobaczyć jedne z najważniejszych filmów w historii polskiego kina na dużym ekranie. A seansę poprzedzi wykład Diany Dąbrowskiej. Start o godzinie 14. Repertuar możecie znaleźć na stronie sfinxokn.edu.pl.
10: Jest 16, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Znamy wstępne wyniki referendum w Szwajcarii. Te wskazują, że wyborcy odrzucili propozycję ograniczenia populacji kraju do 10 milionów. Z podliczonych do tej pory głosów wynika, że 55% uczestników referendum głosowało przeciw, a 45% za. Teraz Kraków. Policja zajmuje się incydentami z udziałem kibiców Krakowi. Ci świętowali 120-lecie klubu. Na murach Wawelu wywiesili sektorówki, odpalili też race, a wylegitymowano 125 osób. Trzy zostały ukarane mandatami za zakłócanie porządku, ale to nie koniec.
11: W stosunku do pozostałych tych osób wylegitymowanych będzie prowadzone postępowanie.
10: A zapowiada Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Funkcjonariusze sprawdzają teraz monitoring i przesłuchują świadków. A już za tydzień warszawskie targi obronne. Pojawi się na nich blisko 100 wystawców. Będzie sprzęt wojskowy, ale będą też
12: punkty rekrutacyjne zarówno policji, jak i wojska. Więc będzie można porozmawiać z rekruterami.
10: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Targi odbędą się w sobotę i niedzielę w warszawskim Expo 21.
13: Ostrzegam, od teraz do końca dnia będziemy nucić Turu Turu, silnie uzależniający numer, który opanował media społecznościowe Milki i David Guetta na początek. No i SK wraca razem z wami do domu po weekendzie, pracuje i sprzątamy razem kuchnię, też po obiedzie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: I ten piękny czas jeszcze się nie kończy. Do końca weekendu jeszcze dużo czasu. Dopiero 17 minut po godzinie 16, a na antenie Radia SK gra teraz Wiktor Waligura. A dzisiaj wieczorem na mundialu szykują się, słuchajcie, wielkie piłkarskie emocje. No, starcie prawdziwych gigantów. Niemcy o 19 zagrają z Curaçao. Co to jest Curaçao? Też do tej pory nie wiedziałem. To jest, słuchajcie, kraj autonomiczny Holandii. Mała wysepka na Morzu Karaibskim. Powierzchnia mniejsza niż Warszawa. Liczba ludności 156 tysięcy. Mniejsza niż Bytom czy Bielsko-Biała. I oni na mundialu grają, a my nie. Co poszło nie tak? Nasi piłkarze po prostu chcieli w wakacje wypocząć. Należy im się. I tego się trzymajmy. A poza tym, po co nam mundial? Piłkarskie emocje mamy w domu. Mamy w Radiu SK. SK Karniaki Cup. Możecie rywalizować ze Sławkiem Peszko. Do zgarnięcia 10 tysięcy złotych i udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym. Ale zanim finał, to musicie odgadywać, co Sławek Peszko powiedział.
1: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo...
0: A no właśnie, co zostało wygwizdane? Jeśli wiecie, macie jakiś pomysł, wpadajcie na SK.pl, tam za darmo się zgłaszajcie. No i już od jutra słuchajcie uważnie Radia SK.
2: SK Karniaki Cup. Strzel coś ze Sławkiem Peszko na PGE Narodowym. You hit us.

0: Imagine Dragons w Radiu SK, a teraz podrzucamy wam kolejną nowość i naszą antenę przejmuje dziewczyna z niesamowitym głosem.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Codziennie odkrywamy dla was najlepsze, świeże numery i teraz na naszą antenę wskakuje Bibi Rexha. Ona ma masę hitów na koncie. Było I'm Good z Davidem Guettą, ostatnio często gramy też New Religion i teraz Bibi Rexha wydała cały nowy album i my z tego albumu wyciągamy hit, przy którym fajnie można się wyluzować w niedzielne popołudnie, odpocząć, wyciszyć, pokołysać. Bibi Rexha i One Day już teraz w SC.

0: i się można bujać z hitem zawsze na czasie w samochodzie. To oczywiście Eminem na antenie Radia SK. Wcześniej was zapytałem, dlaczego dzisiaj jesteście szczęśliwi i u Natalii. To jest naprawdę przepiękna niedziela.
1: Ej, SK, jestem dzisiaj szczęśliwa, bo właśnie wracam z lasu. 10 kilometrów, grzybów nie było, ale las piękny.
0: Czujecie to? Spokój, świeże leśne powietrze, słuchawki, eseczka. No i tak to można spędzać niedzielę. Polecamy się do spacerów, za chwilę będzie m.in. Swedish House Mafia. A wy też dawajcie znać, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze, dlaczego jesteście zadowoleni, w dobrym humorze, szczęśliwi generalnie. Nagrywajcie się tak jak Natalia. Radio
2: SK. Autopromocja. Hej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to co?

0: Imprezki od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor, dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Łap okazję w RTV.

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
1: Wielkie otwarcie salonu samochodowego Jack w Krakowie od 19 do 21 czerwca. Wydarzenie w Krakowie dla całej rodziny. Jazdy testowe, konkursy, atrakcje dla dzieci. Podczas dni otwarcia salonu SUV Jack JS8 Pro z rabatem 30 tysięcy złotych. Kraków Zielińskiego 24A, jackrakow.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link z CGM.
6: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
7: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
9: Ale sztosy!
10: Ale co?
9: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
11: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
14: I po reklamie.
15: Eska.

wschodząca gwiazda polskiej muzyki, Marisa w Radiu SK. Gramy hity na czasie, a wydajecie znać, dlaczego jest wam dobrze, dlaczego jesteście uśmiechnięci, zadowoleni, szczęśliwi. Ola pisze na Messengerze Eski: hej SK, jadę z mężem po dzieci do dziadków. No to ja trzymam kciuki, żeby was tam dziadkowie jakimś obiadem dobrym ugościli, bo coś czuję, że w ten weekend wy akurat głowy do gotowania nie mieliście. Dawajcie znać, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze. Czekam na głosówki na Messengerze Eski.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link CGM.
7: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
10: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: Money, money, money!
12: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
11: Wygrałam w Cherry Money!
12: Cherry Money?
11: Nowy ekspres los!
12: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
13: Na Uniwersytecie DSW Idees wierzymy, że ciekawość jest początkiem wszystkiego, a pytania bywają ważniejsze niż odpowiedzi. Od 25 lat jesteśmy blisko ludzi i ich potrzeb. Dawniej jako Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Teraz zaczynamy nowy rozdział naszej historii jako Uniwersytet DSW Idees. Miejsce, w którym dobry program studiów jest tak samo ważny jak relacje.
14: Poznaj nas na idees.pl. Uniwersytet DSW Idees. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
17: Czy można powtórzyć pytanie?
16: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
17: Tak.
16: Brawo!
18: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie.
21: Jest 17, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Kamil Majchrzak walczy właśnie w swoim pierwszym finale turnieju ATP w karierze. O końcowy triumf polski tenisista w Herzogenbosch walczy właśnie z Aleksem de Minorem. Pierwszego seta wygrał pewnie Majchrzak, drugiego Australijczyk. Trwa właśnie końcówka decydującej partii, jest 5-6. Prąd śmiertelnie poraził 3 konie na wybiegu w Zalesiu niedaleko Konina. Zwierzęta zabiła uszkodzona przez burzę linia energetyczna. Tragedia mogła być jeszcze większa.
22: Dzięki szybkim działaniom strażaków udało się uratować kolejne 3 zwierzęta, które zostały bezpiecznie wyprowadzone z zagrożonego terenu.
21: Powiedział nam Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. W Poznaniu ewakuowane zwierzęta nie odniosły obrażeń. A dziś obchodzimy Światowy Dzień Krwiodawcy. Wśród nich są prawdziwi rekordziści. Na przykład pan Andrzej Lis ze Starego Sądu, który oddał ponad 100 litrów krwi.
23: Kiedyś panie w krwiodawstwie obliczyły, że na fotelu siadłem 228 razy. Około 700-720 20 osób. Mogło skorzystać z mojej krwi.
21: A w Polsce krew oddaje ponad 650 tysięcy osób.
0: Jak już Kamil Majchrzak wygra ten pierwszy tytuł w karierze, to oczywiście dam wam znać. A teraz wracamy do grania, do hitów na czasie. Kasia wysłała zdjęcie z plaży i pisze, że opalają się, a w tle leci Eska. No to słuchajcie, zagram coś, żebyśmy wszyscy poczuli się jak na plaży. Za chwilę będzie bardzo wakacyjny Kaigo. Łukasz Zdończyk, witajcie.

0: to właśnie od tego macie Radio SK. Gramy hit zawsze na czasie od Pink. No i słuchajcie, mamy to, jest tenisowy sukces. Kamil Majchrzak po raz pierwszy w karierze wygrał turniej rangi ATP. W wielkim finale po tiebreaku pokonał Alexa de Minora 2-1. No i słuchajcie, to jest przeciwnik dużo wyżej notowany, także jest to wielkie osiągnięcie. Kamil prawdopodobnie jest prawie tak bardzo szczęśliwy jak nasza słuchaczka Magda.
1: To jest cudowny dzień, bo właśnie przejechałam 700 km i dojeżdżam do Zakopanego. I jak patrzę na te szczyty z daleka, to czuję, że będę ostro tutaj szczytować.
0: To w takim razie trzymamy kciuki, że po tym wszystkim będzie jeszcze siła na chodzenie po górach. Radio SK. Dla tych wszystkich, którzy są już blisko celu podróży, gramy hity na czasie w Radiu SK. Justin Bieber i Nicki.

0: Mamy bardzo dobry mood. Jonathan Bledka i Gibbs w Radiu SK. Tak wam gramy w niedzielne popołudnie i dla niektórych to jest finał bardzo udanego weekendu. Paulina?
1: Hej SK, dzisiaj jest mi świetnie, bo właśnie wracamy z mężem ze spontanicznego wypadu z nadmorza bez dzieci. Także pozdrawiamy i trzymajcie się.
0: No w końcu nikt wam nie przeszkadzał i mogliście tylko we dwoje zagrać w tego cymbergaja.
2: Reklama. W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Jedziemy.
4: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays. Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link z CGM.
10: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Ale sztosy.
12: Ale co?
11: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
13: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
14: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
13: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
15: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
16: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
17: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
18: Na kanapie komplet, miski wypełnione po brzegi, prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
17: Czekamy na pierwszy gwizdek.
18: Przy snacki, zawsze przy meczu.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Taki jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
21: I po reklamie.
22: SK!

To może być hitem tegorocznych wakacji. Bibi Rexa i David Guetta. A wszystkie hity zaczynają się wiadomo gdzie, w Radiu SK. A w USA za kilka godzin zaczynają się wielkie urodziny prezydenta Donalda Trumpa. Na miejscu jest m.in. polski prezydent Karol Nawrocki. Będzie gala UFC, ale podobno też ważne polityczne rozmowy. A skoro to są urodziny, prawda, to wiadomo gdzie te rozmowy będą się toczyły. Prawdopodobnie w kuchni. W czasie imprezki tam są zawsze najciekawsze rozmowy. Co dokładnie będzie się działo na urodzinach prezydenta USA? O tym usłyszycie już za kilka minut w newsach Radia SK.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje?
5: To w euro!
6: Emocje rosną!
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o Twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego Ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Ach, ta drżąca powieka.
10: I ten nocny skurcze łydek.
9: Biorę magnez i nie czuję efektu.
11: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
14: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
15: O nie! Gdzie moja kasa?
14: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
16: Doktorze, syn znowu kaszle.
17: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
16: Co mogę zrobić?
17: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
18: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
19: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: To będzie ostatnia reklama.
20: Disney Plus.
21: To jest mój czas.
20: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
22: Mam propozycję.
23: To nie jest jakaś wkrętka?
20: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
24: I po reklamie.
25: Kraków na czasie.
26: Choć to wydarzenie dopiero za tydzień, warto już teraz zaplanować wyjątkowo wczesną pobudkę. 21 czerwca na Kopcu Krakusa odbędzie się 24. edycja Podgórskiego Wschodu Słońca. Bladym świtem o 4.15 rano uczestnicy spotkają się, by wspólnie odliczać do momentu, w którym słońce wzejdzie idealnie nad kopcem Wandy. Ma to sprawdzić dawną celtycką legendę. Dla wszystkich wytrwałych rannych ptaszków będą certyfikaty oraz poczęstunek.
1: Zbliża się 18, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Wielki sukces Kamila Majchrzaka, polski tenisista, wygrał swój pierwszy turniej ATP w karierze. Na trawiastych kortach w Herzogenbosch nie miał sobie równych. W finale pokonał w trzech setach Alexa de Minora, czyli szóstego zawodnika rankingu. Karol Nawrocki już w Stanach Zjednoczonych. Dziś weźmie udział w obchodach 80. urodzin Donalda Trumpa. Będzie to też okazja do rozmowy z amerykańskim prezydentem.
2: Rozmowy między dwoma przywódcami mają dotyczyć przede wszystkim bezpieczeństwa, obecności amerykańskich wojsk w Polsce oraz współpracy gospodarczej i energetycznej. Wieczorem polski prezydent będzie jednym z gości gali UFC zorganizowanej na południowym trawniku Białego Domu.
1: Informował reporter eski Mateusz Gołębiewski, a przed Białym Domem zaplanowano 7 walk MMA. Zostajemy za oceanem, bo tam przyspieszają piłkarskie Mistrzostwa Świata. Za godzinę Niemcy zagrają z debiutującym na Mundialu Curaçao. Z kolei o 22:00 starcie Holandii z Japonią. Natomiast w nocy wybrzeże Kości Słoniowej zmierzy się z Ekwadorem, a Szwecja z Tunezją.
3: Margaret, dzisiaj u nas w naszym studiu z premierą swojego nowego numeru, który jest trochę o tym, żeby najpierw zaakceptować siebie. A świat często nam to utrudnia.
4: Ojejku, no świat nam przede wszystkim to utrudnia, bo świat nam daje tą kontrę, że my po prostu patrzymy sobie na tym Instagramie na czyjeś życie, które jest lepsze, ładniejsze, ładniej sfotografowane i nam się wtedy w tej kontrze coś po prostu w głowie tam zaczyna wydawać. Ja też staram się po prostu zawsze wracać wtedy do tego, że wiem, że to, nie, że to jest iluzja, że każdy z nas ma swoje jakieś problemy, ale chyba po prostu bym wróciła, właśnie tak bym się odwróciła teraz od tych problemów, bo też ta piosenka jest tak wprost radosna i ona jest tak wprost o cieszeniu się właśnie w warstwie lirycznej ze swojego ciała, z tego jakiegoś takiego, że to jest tak dla mnie takie dziewczyńskie wychodzenie na imprezę i szykowanie się przed tą imprezą, to jest takie chcę się taka poczuć super i po prostu sobie tańczę, jednocześnie malując się przed wyjściem z moimi przyjaciółkami na przykład, że i to jest tego typu emocja, tego typu energia, z którą wchodzę w ten nowy rozdział muzyczny i cieszę się, że właśnie to jest takie wprost radosne, bez powodu, bez jakiegoś tak ukrytego drugiego dna, nie? Że to jest po prostu o radości i celebrowaniu siebie. No i myślę, że ta piosenka też trochę wyłuskuje, trochę śmieję, że to jest taka oda do tyłka, bo trochę jest, bo ja tam zaczynam słowami cały ten utwór. Hey, see you looking in my eyes, can't stop thinking about my ass, I can't blame you cause it's nice. I to znowu powrót do tej po prostu trochę cielesności, do akceptowania siebie, ale w takim wydaniu, że po prostu cieszę się. Lubię siebie, lubię swoje ciało, lubię się nim cieszyć, lubię tańczyć i wytańczać wszystkie emocje. No i to jest o tym. Dużo jest tam radości.
3: A dużo zajęło ci czasu dojście do tego wniosku, że się cieszysz ze swojego ciała, że je akceptujesz, że je doceniasz i że ono jest właśnie od tego, żeby wyrażać głównie radość. Bo wiesz, to nie jest łatwy proces.
4: To nie jest łatwy proces i dobrze, że powiedziałeś, że to jest proces, bo to nie jest tak, że też tak się czuję codziennie po prostu, że w ogóle my kobiety żyjemy też w cyklach i po prostu nie ma co gadać, że są po prostu dni, w których myślę, że będę puszczała sobie tę piosenkę, żeby sobie dodać tej energii i dodać sobie tego slejowania, ale faktycznie w momencie, w którym to pisałam, to tam byłam.
3: To dobrze, no to jest dobry objaw, tak. Dlatego to czuć z tego kawałka. Let You Talk About It to jest w ogóle tytuł tego numeru, który zapowiada, jak już sama powiedziałaś, trochę nowy rozdział i nową erę. I teraz pytanie, za które być może się obrazisz, ale mam nadzieję, że nie. Ja tam trochę słyszę brzmienia z Cool Me Down na przykład i z tego okresu. Ale mówię o brzmieniu, nie mówię o w ogóle przekazie i o Margaret jako takiej, ale klimat i atmosfera.
4: Wiesz co, w ogóle się nie obrażam, bo ja też w ogóle też lubię, kurde, te rzeczy, które robiłam wcześniej, po prostu się pozmieniałam ja bardzo, ale też wyczuwam w tym, nie słyszę tego muzycznie, ale wyczuwam w tej intencji takiej po prostu, że ten pop jest wprost radosny, że tam że to na przykład przy Tańcz Głupia, który zresztą bardzo lubię i lubię do tego wracać, że tam właśnie mamy to drugie dno, że ta piosenka jest w jakimś sensie radosna i energetyczna, ale
3: drugi ma mrok.
4: Ale ma dużo mroku w sensie, tak. Ma dużo mroku w sobie, ale Ci Talk About It jest po prostu kawa na ławę, jestem dzisiaj wesoła, dzień dobry, do widzenia, no i o co Ci chodzi? I to jest taka emocja, którą ja po prostu ostatnio też taką reprezentuję i chciałabym po prostu puścić dalej, chciałabym, żeby po prostu tak ludzie szerzej też mogli się też tak poczuć. A nawet jak się tak nie czują, to żeby właśnie piosenka im to dała.
3: Zwłaszcza, że my potrzebujemy takich numerów. Mamy dużo numerów do myślenia, dużo numerów z drugim dnem,
4: tak.
3: A ciągle trochę podchodzimy do kawałków, które są wprost optymistyczne, radosne i bardzo nam potrzebne, zwłaszcza patrząc na przykład na to, co się dzieje za oknem, mamy tak. -10 i wieczną szarość w Polsce, że to takie trochę głupio się przyznać, że to jest właśnie taki kawałek, który sobie włączam. Ja bardzo dużo włączam takich numerów i bardzo często ich szukam.
4: Tak, ja jestem dokładnie tą samą dziewczyną, która jak jest jej gorzej, to włączam sobie właśnie piosenki, które mi dodadzą, a nie będą mi jeszcze odejmowały od tego humoru. I faktycznie jest coś w tym, że my tak bierzemy uśmiech i radość i szczęście za coś mniej ważnego i istotnego i głębszego niż smutek. I wydaje mi się, że to jest pułapka po prostu, bo koniec końców, no nie wiem, czy fajniej przeżyć życie będąc takim uduchowionym i smutnym, czy może po prostu lekko i radośnie. Ja byłam i tu i wolę lekko i radośnie.
3: Wydaje mi się, że to też wynika z tego, że mamy takie poczucie, że radość i uśmiech jest pewną stałą w naszym życiu, czymś, co się dzieje cały czas, a te gorsze momenty są chwilowe, a to jest nieprawda. Jak się na to spojrzy,
4: właśnie
3: to czasami
4: się, że
3: jest jeden do jednego i jest odwrotnie.
4: Że jest odwrotnie, my też mamy tendencję do... No, ale to jest po prostu ludzkie, nie? Że do zamartwiania się na przykład. Ja też tak mam, że się zamartwiam na zaś. A później na przykład się okazuje, że jak wydarzają się w naszym życiu różne sytuacje i jak odejdą nam te wszystkie rzeczy, o których my się teraz martwimy, ale nie wiem, musimy zawalczyć o życie. Bardzo często ostatnio mój bębniarz miał po prostu wypadek na motorze i ma problemy z nogą i miałam z nim taką rozmowę bardzo pouczającą dla mnie. Mówi, kurde Gosia, idę teraz po ulicy i mam taką dopaminę, taki strzał dopaminowy, tak się cieszę, że idę. I my o tym często faktycznie zapominamy, bo lubimy się pozamartwiać, a co to tam... Tamta, co ona tamta wyprawia, a tutaj zimno, a tu, i jakby to też jest o naszej rzeczywistości, tak jest, ale no ja będę po prostu starała się tym moim nowym rozdaniem trochę tą rzeczywistość tak kolorować, w bardzo jasnych i pastelowych kolorach, chociaż mówię teraz o tej piosence, ale album oczywiście będzie miał swoje różne zakręty, bo jest też podzielony muzycznie na trzy części i to będą trzy mini albumy.
3: Body, Voice, Mind.
4: Body, Voice and Mind, tak. Zaczynamy od tego tańca, więc jest tak po prostu tanecznie, energetycznie i radośnie, ale rozkminki też będą w części dalszej.
3: To jest coś, czego też myślę potrzebujemy dla równowagi takiej w życiu.
4: W ogóle
3: czasem
4: centrum.
3: Rozkminy, żeby docenić to, o czym powiedziałaś, że jest jakieś szczęście, jakaś radość, którą warto generować tak często, jak się da.
4: Tak. Tak, generalnie poszukiwanie centrum i w ogóle, gdzie to centrum jest. Znowu jestem Małgorzata Coelho, ale trudno, tak mam. Że to jest jakby chyba w ogóle najważniejsze dla mnie w życiu, po prostu cały czas, żeby trzymać się centrum, żeby nie przesadzić w każdą ze stron, bo to jest chyba jakieś takie największe moje ostatnie... że po prostu ekstrema nie są zdrowe, nie są fajne, są bardzo jakieś, są bardzo...
3: Dają też dużo emocji, dużo dopaminy też
4: dużo
3: dają.
4: Dużo dopaminy, ale w środku jest najlepiej, najwygodniej.
3: A to czym jest teraz to twoje centrum?
4: Moje centrum... No właśnie, to jest ciekawe pytanie. Moje centrum jest na pewno na tej płycie rozbrzmiewa w muzyce popowej faktycznie, bo ja taka jestem, ale też cały czas mam takie pytanie, a Megi, czy jeszcze zarapujesz? A Megi, czy zaśpiewasz na przykład coś bardziej jazzującego? A czy będzie drugie byle jak? I ja sobie myślę, że to moje centrum teraz, w którym jestem, to jest właśnie te wszystkie rzeczy razem. W sensie, że to nie jest tak, że ja teraz skończę z popem i zaczynam nową erę rapową, że ja już jestem tym wszystkim i że ja już niczego nie zamykam, niczego nie kończę, z nikim się nie żegnam, tylko po prostu... Tak troszkę przytulam te wszystkie wersje siebie, które były wcześniej, które w sobie teraz odkrywam na nowo, no bo na przykład takie brzmienie bardziej klubowe, mimo rzeczy wielu, które robiłam, no to to dla mnie jest coś nowego. I faktycznie ta epka pierwsza, która jest o tańcu, o ciele, będzie epką bardziej taką klubową, taneczną.
3: A w życiu też znalazłaś swoje centrum? Bo teraz była taka przerwa, nie mieliśmy trochę Margaret. Mm. Czy to też jest odnalezienie centrum, że po prostu czasami mówisz sobie, dobra, teraz potrzebuję czasu, kiedy mnie nie będzie i jesteś z tym okej, bez stresu, a co jeśli ludzie zapomną? A wiesz, bo to się pojawia w głowie.
4: Tak, to się pojawia w głowie, tym bardziej w tych czasach, w którym wszystko nas po prostu atakuje z tego telefonu i ja też mam bardzo często takie uczucie FOMO, że kurde, tu mnie nie ma, tam mnie nie ma, tutaj się dzieje, a ja po prostu zarosnę zaraz tym mchem. ale też wiem, że to jest po coś, co mnie buduje i to są te momenty, w których ja mnie nie ma, jakby tak widocznie, ale ja jestem bardzo wtedy w procesie twórczym i wiem, że też nie da się połączyć tych procesów. W sensie kreowanie jest tak intymnym procesem, a później wydawanie muzyki i bycie w takim tą wersją siebie ekshibicjonistyczną, że to trudno jest łączyć, więc ja bardzo lubię te okresy, w których się troszkę zaszywam w swoich czterech kątach i mam ten czas na kreację, bo to jest w sumie mój ulubiony moment kreowania, no, rzeczy.
3: I to jest chyba rzeczywiście domena w tej chwili większości artystów, którzy są, jest premiera, trasa koncertowa, przerwa, bo robię coś nowego.
4: Tak, że to jest jakimś cyklem, bo faktycznie robienie tego wszystkiego naraz, że zmienianie tych ról jest bardzo, bardzo trudne.
3: Ale mam wrażenie, że byłaś w tym przez chwilę, tak, kilkanaście lat temu. Tak. I chyba można od tego trochę oszaleć.
4: No właśnie, można od tego trochę oszaleć, bo z jednej strony, nie wiem, jesteś w studio i naprawdę trochę grzebiesz w sobie. To trochę nieraz dla mnie jest, więc będę mówiła o sobie, że jest to jakaś forma terapii. Nie mówię, że piosenki, o których piszę i te teksty są jeden do jeden, co się dzieje u mnie w życiu, bo to nie
3: emocji.
4: Jest. Ale, dokładnie, ale jakby zawierają się tam sentencje czy słowa, w które ja wierzę, które są mną i tak dalej. Więc to jest trochę
3: terapeutyczne.
4: A, te słowa, dokładnie. Więc byciu w tych dwóch światach naraz jest naprawdę można oszaleć, bo z jednej strony dotykasz duszy, a później masz być po prostu jakimś takim frykiem social mediowym i wiesz, i tutaj
3: chodzić z wywiadu na wywiad, no, ze ścianki na ściankę.
4: I to jest, to po prostu, to są dwa różne światy i to sobie przeczy, więc to byciu w takich cyklach dla nas artystów, myślę, jest ważne i potrzebne dla, no właśnie dlatego bycia w centrum, że to wszystko ma swój czas.
3: Powiedziałaś o zamartwianiu się. Czy zdarza ci się jeszcze zamartwiać o premiery piosenek? To znaczy, zrobiłaś wszystko, co mogłaś, jest teraz premiera i co się dalej wydarzy? Myślisz czasem o tym naprzód, czy się oduczasz tego, mówiąc sobie, zrobiłam wszystko najlepiej, jak się da. Teraz to już, no sorry, nie mam na to wpływu.
4: Tak. Tak, myślę, że uczę się, to jest dobre słowo.
3: A to jest bardzo trudne,
4: zakładam. To jest bardzo trudne, bo oczywiście chciałoby się zawsze, może jeszcze coś mogę zrobić, może jeszcze, nie wiem, może jeszcze takie, może jeszcze tak to wypromujmy, może jeszcze zróbmy to. Ale faktycznie ja zawsze mam moment, dzień premiery jest dla mnie takim dniem smutnym akurat.
3: Dlaczego smutnym jest dzień premiery?
4: No bo to jest taki dzień, bo do momentu premiery to jest tak, że wow, jeszcze nikt o tym nie wie, że jest taka ekscytacja, ten utwór jeszcze nie wyszedł i tak trochę nie wiadomo, jak ludzie na niego zareagują. No a premiera też takie, o dobra, wszyscy wiedzą.
3: No ale przy premierze przynajmniej dostajesz komentarze od swoich słuchaczy, którzy mówią, wow, Margaret, super, czekałam na ten numer.
4: I to mnie stresuje.
3: Boisz się odpalać wtedy Instagrama,
4: tak,
3: medialnego?

0: że ten. A jak tak mówi, że no, że fajnie, że tutaj pracujemy, to wtedy nie wchodzę.
1: Jest już ukuty język na to, czy jest dobrze, czy mogłoby być lepiej.
0: Nie, ale zazwyczaj ten po prostu moment premiery jest jakiś taki bardzo, no tak naprawdę taki intymny. Ja sobie, jest to często porównywane do jakiegoś takich porodów, ale jest to jakieś dziecko.
1: No jakieś dziecko dodajesz,
0: jest jakieś dziecko
1: światło.
0: I on jak wychodzi na ten świat, no to ten dzień narodzin jest taki... No, że muszę na siebie uważać, że tak powiem, że wtedy jestem jak z tym przysłowiowym jajkiem, więc tak, lubię na przykład sobie sadzić kwiatki, o.
1: Ale to jest, myślę, bardzo cenna lekcja dla młodych artystów, którzy wchodzą i oni jeszcze tego nie wiedzą, co ty już wiesz po tylu latach bycia tu, gdzie jesteś, że czasami trzeba sobie zrobić krok wstecz dla własnych emocji i dla własnego dobrostanu.
0: Bo to po prostu nic nie zrobi dobrego ani złego, w sensie, bo ja mówię o tej sytuacji w dwie strony. Kiedyś, bo to jest jak kredyt w banku. Jak wydajesz numer i spływa na ciebie cały ogrom braw i oklasków i ty zaczynasz się w tym pławić i zaczynasz mówić, oj, to jest super, Boże, oni wszyscy mówią, że jestem super. No i chodzi o to, że ten pik dopaminowy, on później zjeżdża jednak na dół.
1: Najgorsze
0: jest
1: to. I to jest
0: zawsze kosztem. A jak na przykład wkręcisz się, że ojejku, jest źle, nie wiem, chciałabym mieć więcej komentarzy, fajniejszych, lepszych, żeby ktoś to bardziej docenił, no to też masz później zjazd. Więc ja w ogóle po prostu staram się nie robić tych górek.
1: News. 25 lat za radiowym mikrofonem. Nie mówię o sobie, mówię o Arminie Van Burenie, który od tego zaczął swoją DJ-ską przygodę. Estate of Trance to jest właśnie nazwa jego programu, od którego wszystko się zaczęło i przez który wzbudził miłość wielu fanów na całym świecie do siebie samego, dzięki czemu w tym roku mógł świętować 25-lecie Estate of Trance i przy okazji zrobić z tego powodu naprawdę dobrą imprezę. To nie tylko program radiowy, ale to też sety DJ-skie, imprezy, na które zaczęli przychodzić naprawdę wielcy fani Armina Van Burena i to trwa do dziś. Kilka tygodni temu byliśmy z naszymi słuchaczami w Rotterdamie, gdzie właśnie odbywała się jedna z imprez Estate of Trance z okazji 25-lecia Armina Van Burena na scenie i przed radiowym mikrofonem i przyznaję, naprawdę było tam mnóstwo ludzi, którzy świetnie bawili się do tego rodzaju muzyki, którzy Armina Van Burena kochają, a że ten lubi dzielić się sceną, to nie był tam sam, a było tam sporo także innych DJ-ek i DJ-ów. W tym roku, jeżeli ktoś nie dotarł do Rotterdamu, będzie miał szansę przeżyć to wszystko na żywo w Warszawie, dlatego że Estate of Trance jest częścią Music Warsaw Festiwalu, który odbędzie się już w czerwcu tego roku w Warszawie i właśnie jeden dzień poświęcony jest Estate of Trance, na którym wystąpi nie kto inny, a Armin Van Buren. Warsaw Music Festival to jest nowa impreza na mapie stolicy, która odbywa się nie w konkretne dni, a jest rozciągnięta praktycznie na cały miesiąc i odbywa się w takich interwałach, czyli macie kilkudniowych setów połączonych w jedną całość pod nazwą Warsaw Music Festival i właśnie jedną z tych części jest Armin Van Buren, który pojawi się w Polsce i zagra na scenie wraz z innymi DJ-ami w ramach akcji swojej Estate of Trance. Żeby poznać tego przedsmak, to teraz czas na wywiad z Arminem Van Burenem, który udało mi się przeprowadzić właśnie w Rotterdamie, pomiędzy tak naprawdę jego setem, kiedy był jeszcze w emocjach, przed tym, co wydarzy się na scenie, którą przygotował dla swoich fanów z okazji 25-lecia Estate of Trance.
2: SK Music News.
1: Cześć Armin, dobrze Cię widzieć. To ja może zacznę od pytania chyba trudnego. Jak to jest być żywą legendą? Nie wiem zupełnie, jak na to odpowiedzieć, bo nie czuję, żebym był żywą legendą. Ale jestem bardzo wdzięczny za to, gdzie jestem i super wdzięczny za wszystkich fanów, którzy przyjeżdżają bawić się do mojej muzyki. A w takie weekendy jak ten czuję się tak, jakbym miał urodziny i trochę tak jest, bo świętuję 25-lecie swojego programu radiowego. A to, że jestem otoczony swoimi fanami i słuchaczami powoduje, że czuję się tak, jakbym wyprawiał urodziny na 22 tysiące osób. Ale wydaje mi się też, że teraz Armin Van Buren to jest marka sama w sobie. I nawet jeżeli ktoś nie słucha twojej muzyki, to kiedy słyszy Armin Van Buren, to wie, o kim mowa. To bardzo miłe i nawet trochę mnie zawstydza. Nie wiem do końca, jak na to odpowiedzieć. Ale jestem bardzo wdzięczny za to, co dostaję od swoich fanów z całego świata. A ja po prostu robię to, co kocham. Muzyka to całe moje życie i pasja. I kiedy wypuszczam tylko nowy kawałek, nie mogę doczekać się reakcji tego, co powiedzą słuchacze. Takie momenty jak ten są bardzo emocjonalne, dlatego że wczoraj, kiedy grałem swój set, zdarzyło mi się płakać pośród tylu fanów. Czuję się niejako wybrany, że mogę być tu, gdzie jestem. Wiem też, że muszę i jestem wdzięczny i chciałem podziękować też całemu mojemu teamowi, który ze mną pracuje, bo bez nich nie byłoby mnie tu, gdzie jestem.

0: Czuję się teraz jak dziecko, które trafiło do sklepu z cukierkami. W czerwcu tego roku przyjeżdżasz do Polski. Nie możemy się doczekać, żeby Estate of Trance zagościło właśnie także w naszym kraju, więc fajnie, że tutaj z nami będziesz. No to teraz pytanie, bo na pewno usłyszymy dużo dobrej muzyki, na pewno usłyszymy świetny set od Armina Van Burena, na pewno dużo ludzi czeka na to, żeby usłyszeć i zobaczyć się na żywo, ale jaki będzie twój pierwszy posiłek w Polsce, kiedy przyjedziesz właśnie w czerwcu na Warsaw Music Festival? Może to będą pierogi? Prawdopodobnie coś z mojej diety. Jak wiesz, stosuję dietę Men's Health już od naprawdę wielu lat, więc zero pierogów. Traktuję bycie DJ-em jako sport zawodowy, więc jeśli chcę grać najlepsze sety, muszę się wysypiać, trenować i jeść zdrowo. Nie byłbym w stanie siedzieć tu i z tobą rozmawiać o tej godzinie, gdybym pił alkohol, czy brał różnego rodzaju używki, albo jadł śmieciowe jedzenie. Ale jest jedno polskie danie, wysokobiałkowe z polskiej kuchni i raczej zdrowe, które uważam mógłbyś spróbować. Nazywa się tatar. To jest surowe mięso wołowe, posiekane z cebulą i z polskimi ogórkami kiszonymi. Spróbuję na pewno i spróbuję zapamiętać jego nazwę. Armina Van Burena, jedzącego tatara, czy też nie, będziecie mogli zobaczyć już w czerwcu tego roku podczas Warsaw Music Festivalu w Warszawie. Radio SK jest patronem tej imprezy. A więcej takich rozmów jak z Arminem Van Burenem znajdziecie na sk.pl, zakładka podcasty. Tam was odsyłam, tam też cykl Mój Pierwszy Raz, który przeprowadza z artystami Michał Hanczak. To nie są takie pierwsze razy, o których pomyśleliście, a żeby to udowodnić, już teraz Ralf Kamiński i jego pierwsze razy w Radiu SK.
1: Mój pierwszy raz.
2: Mój pierwszy raz na scenie.
3: Mój pierwszy raz na scenie to było przedszkole, miałem wtedy 5,5 roku, może 6 lat, to było na Dzień Mamy z koleżanką, zaśpiewałem taką piosenkę, to jest chyba ludowa, ja mamusi synek, ty mamy córeczka.
2: Mój pierwszy muzyczny idol.
3: Mój pierwszy muzyczny idol to był Kuba Molenda z zespołu LO27, była taka piosenka, leciała w latach 90. pod koniec, mogę wszystko. Naprawdę to był mój pierwszy muzyczny idol i zespół, który kochałem.
2: Miałeś kasetę, plakat?
3: Kasetę miałem i plakat miałem z magazynu Popcorn.

0: W każdym razie szkoda, że tego nie ma w streamingu, bo to była świetna płyta, genialny głos dziecięcy. No ja płakałem, że nigdy nie poznam Kuby Molendy i nigdy nie pójdę na ich koncert, bo to też nie było takie oczywiste w tamtych latach 90., żeby jeździć na koncerty, przynajmniej u mnie w rodzinie.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
0: Oj, ja bardzo późno zacząłem chodzić tak naprawdę na koncerty. Może nie przypomnę sobie takiego pierwszego razu, takiego pełnoprawnego koncertu, ale pamiętam, że pierwszy raz taki bilet kupiłem prawilnie na festiwal i to dosyć niedawno, bo w 2000, pamiętam, 15 roku albo 14 na jeden dzień Open Air Festival, bo był Tom Odell też między innymi. Nie było mnie po prostu stać kupować bilety na koncerty. Nie miałem na to. Marzyłem na przykład iść na Kaję, jak wydała płytę Skałę i to naprawdę dla mnie to był bardzo duży wydatek, ale tak właśnie pamiętam, że tak już właśnie ten Open Air, to pamiętam, to takie było szarpnięcie się na maksa. Stąd bardzo jest mi właśnie przykro, jak była ta sytuacja z tym festiwalem Fest, jak dużo ludzi nie odzyskało pieniędzy za bilety, ponieważ no, mogę sobie tylko wyobrazić, jak nie wiem, ktoś zbiera całe wakacje i nie jedzie na ten festiwal, na ten. Tragedia, no ale mam nadzieję, że jakoś się to los odwróci.
1: Mój pierwszy instrument.
0: Mój pierwszy instrument i mam go nadal, nawet przywiozłem do Warszawy, nie używam. To był keyboard, który moja babcia i dziadziu kupili mi na keyboard Casio na komunie. I mam go po prostu jako taki relikt. On gra, ale jest, tak.
1: Pamiętasz jakiś pierwszy utwór, który się nauczyłeś grać?
0: Może tak nie za bardzo pamiętam, jaki ja utwór nauczyłem się grać, natomiast pamiętam bardzo dokładnie, ponieważ w gimnazjum, na początku gimnazjum, kiedy miałem 12 lat, zacząłem robić filmy animowane na komputerze. Trochę na Paint'cie malowałem, potem na Photoshopie i montowałem i robiłem soundtracki do tych filmów. I na tym właśnie keyboardzie 97 albo 8 roku ja sobie komponowałem te soundtracki i tak robiłem, mówię, kurde, fajne te piosenki chyba są, tak mi się wydaje, ale ja nie wiem, czy tak się pisze piosenki, czy w ogóle i nawet jak dzisiaj pamiętam te niektóre piosenki, to naprawdę to ten talent kompozytorski, no miałem.
1: Mój pierwszy raz w talent show.
0: Mój pierwszy raz w talent show był bardzo taki, no, traumatyczny, ponieważ żadne talent show bardzo mnie nie chciało. Ja pamiętam, jak próbowałem dostać się w ogóle do Mam Talent na początku i żaden precasting mnie w ogóle nie chciał. Nic. Później do X Factor tak samo. Pierwsza edycja w ogóle mnie nie chcieli, przepadłem w precastingu, czyli nawet mnie komisja nie zobaczyła i dopiero za drugim razem dostałem się do tego talent show X Factor, byłem w 40, ale wtedy Dawid Podsiadło powrócił, bo on był w pierwszej edycji, odpał na bootcampie. Ja jak już zobaczyłem Dawida, to mówię, to na pewno nie będzie mój rok, ale już zrozumiałem, że nie chcę kontynuować swojej przygody z talent shows, tylko chcę autorsko robić swoją muzykę niezależnie.
1: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński.
0: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński to było bardzo dawno temu, w liceum. Założyłem sobie serwis MySpace, to był międzynarodowy, taki zanim Facebook był. Międzynarodowi znajomi, różne zespoły, które na przykład Adele została odkryta na MySpace i ja tam zostałem Ralf Kamiński i to też w ogóle tak było połączone z takim wyjazdem na francuski obóz do Francji językowy i tam już zostałem Ralfem od liceum.

0: Twój pierwszy hit?
1: Mój pierwszy hit, Jezus, nie wiem, no myślę, że tak pierwsza taka piosenka, która tak poleciała szerzej, to była piosenka Zawsze z pierwszej płyty, no a później, ale też tak nie z dnia na dzień, Kosmiczne energie, ale takim ukochanym utworem z mojej właśnie płyty numer 2 jest utwór 2009, skomponowany wiele lat przed publikacją.
0: Mój pierwszy raz, gdy poczułem się rozpoznawalny.
1: Niesamowite to było, ponieważ jak ja wydałem swój pierwszy teledysk, to młoda wytwórnia, której zaczynałem być, ponowo przechodziła restrukturyzację i został zlikwidowany dział promocji na tydzień przed premierą mojego pierwszego singla, co singla podobno, i piosenka po prostu bez żadnej promocji została wrzucona na YouTube'a. Nikt o mnie nie napisał, może jakiś portal krzak. I tak to właśnie wyglądało. Nie stałem się znany, tak mi się to wydawało, z dnia na dzień. I tak jakoś dwa miesiące później, czy miesiąc, barista pewnej kawiarni powiedział, że zobaczył mój teledysk i jest świetny. I ja pamiętam, że tydzień latałem, że ktoś, kogo ja nie kojarzę, mnie rozpoznał i słyszał mój teledysk, widział. Niesamowite uczucie.
0: Moja pierwsza złota płyta.
1: Moja pierwsza złota płyta, no nie była bardzo szybko, nie była bardzo szybko. To był drugi album Młodość. Ona była znacznie szybciej, ale została mi wręczona po 3 latach, czy po 2. No, mam wszystkie moje złote płyty. Tak pół roku temu postanowiłem sobie je wywiesić. Mam taką jedną ścianę. No.
0: Mój pierwszy raz, gdy otrzymałem Fryderyka.
1: To było bardzo wzruszające dla mnie, tym bardziej, że ja w ogóle po pierwszej swojej płycie, która no, była niewątpliwym sukcesem, nie zostałem zauważany przez branżę, nawet nie zostałem nominowany do debiutu. Nigdy nie nominowano mnie jako debiut, więc taki trochę to był ten, i wydawało mi się, że na drugiej płycie, no to już jak się pojawiły tam 3 nominacje czy 2, dostanę tego Fryderyka. No nie dostałem i dopiero przy albumie Kora zostałem, to było dla mnie szokujące, zostałem artystą roku. Byłem w szoku, widząc między innymi Matę, że ja jestem artystą roku.
0: Mój pierwszy bal u Rafała.
1: No pierwszy bal u Rafała to był na Open Air Festival, więc bardzo stresujące mieć premierę tak trudnego projektu, gdzie jest taniec, gdzie jest cała reżyseria, przed tysiącami ludzi na main stage legendarnego festiwalu, na który sam jeździłem. Yeah.

0: Mój pierwszy raz w Akademii Pana Kleksa.
1: Oj, powiem tak, że to był mój pierwszy raz na planie wielkim filmowym i był przerażający, ponieważ tak się denerwowałem tym, że to jest plan filmowy, że to jest wielki film, że są aktorzy, że mam grać. No, to było bardzo dla mnie duże przełamanie się i odważenie, żeby to w ogóle zrobić, ale bardzo to chciałem, bo wiedziałem, że to mnie rozwinie i już mój drugi raz w filmie, który też niedługo będzie miał premierę na festiwalu Berlinale, nie był aż tak przerażający i bolesny.
2: Niech nikt nie czuje chłodu. Witajcie w naszej bajce.
1: To, którą część śpiewa, to już się tam działa na tak zwanej górze, bo to jest na górze. To jest wielki utwór, wielka produkcja, wielka wytwórnia, więc nagraliśmy, myślę, że każdy musiał nagrywać całość, a potem już tam, wiesz. Natomiast to dla mnie była niesamowita przyjemność i też ogromnym sukcesem pokazuje to, że ten utwór jest tak popularny, że ja nagrywałem go u siebie w mieszkaniu, a na górze usłyszałem niedawno, jak sąsiedzi słuchają, dzieci sąsiadów słuchają tej piosenki.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Tych wpadek to było bardzo dużo, szczególnie na pierwszej trasie, ponieważ ja nie miałam ani swojego świetlika, ani tak naprawdę swojego dźwiękowca, a reżyseria świateł rozpisana dla każdego miejscowego świetlika, jakbyśmy po prostu, wiesz, zero miejsca na błędy. I pamiętam, jak graliśmy jeden z pierwszych koncertów trasy i mieliśmy takie swoje przedłużacze, którymi włączaliśmy sami lampki na scenie, żeby mieć je w dobrym miejscu włączone. I pamiętam, że support, który przed nami grał, ktoś nam to rozłączył, więc to była taka wpadka, która wyprowadziła mnie z równowagi.
0: Awanturujesz się w takich sytuacjach?
1: Nie, już potem? Nie, ale wtedy pamiętam, że każdy błąd potrafił mi zniszczyć cały koncert, a teraz mam tak, że naprawdę zawsze się dzieją jakieś, coś się rozwala, coś, komputer się nie odezwie, nie wiem, coś się pomylę w choreografii, no jest naprawdę to tak trudny koncert i mówię, no trudno, lecimy dalej, no to jest taka walka, żeby uratować zawsze koncert.
3: Mój pierwszy raz.
4: Po więcej takich treści wpadajcie jak zawsze na sk.pl, tam też newsy ze świata muzyki 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
5: News.
4: Ja ten festiwal w swojej głowie nazwałam polską Coachellą i to jest duży, uważam, komplement i mam nadzieję, że oczekiwania zostaną spełnione. Mowa o Warsaw Music Festival, którego pierwsza edycja rusza. Ze mną Aneta Łyczkowska z TME Entertainment, które tworzy pierwszą edycję Warsaw Music Festivalu właśnie w Warszawie. Dzień dobry, cześć.
6: Dzień dobry, cześć.
4: Mówię o tej Coachelli, dlatego że ten festiwal też jest podzielony na części. Może nie mamy powtórzonych weekendów, ale mamy trzy zdecydowanie różne części dla wielbicieli różnych gatunków muzycznych.
6: Tak, to zdecydowanie jest nowa formuła festiwalu. Dużo festiwali się przebranżowiło, przearanżowało, żeby tworzyć właśnie taki rodzaj festiwalu. My tak zaczynamy. Czyli w ramach jednego festiwalu łączymy międzynarodowe marki, stąd też właśnie rozstrzelony festiwal na 3 dni, czyli 13, 17 i 20 czerwca.
4: I tak naprawdę każdy może znaleźć coś dla siebie, bo jest coś dla fanów wielkich hitów, czyli The Black Eyed Peas, jest coś dla fanów trance'u, czyli Armin Van Buuren, no i jest też coś dla fanów muzyki klubowej.
6: Tak, zdecydowanie tak. Ten festiwal jest dla bardzo szerokiej grupy ludzi, ale to, o czym jeszcze warto wspomnieć, to budujemy od 2 dni, budujemy największy w Polsce ekran LED-owy, który będzie miał ponad 750 metrów kwadratowych. Nigdzie w Polsce nie został do tej pory zbudowany taki ekran, w związku z tym poza efektami i niezapomnianymi wrażeniami muzycznymi można liczyć też na show wizualne. Scena jest przebudowywana pomiędzy każdym dniem. Ten ekran na pewno będzie na Upper Grandzie pierwszego dnia, czyli 13 czerwca.
4: No, line-up jest imponujący, bo ściągnąć tak różnych artystów z różnych gatunków muzycznych, ale rzeczywiście top of the top, to nie była łatwa sztuka i zakładam, że to były nie miesiące, tylko lata przygotowań.
6: Trwało to bardzo długo, natomiast tutaj taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina Van Buurena. 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem Van Buurenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
4: I to jest coś, co zobaczyć warto. Mówię dlatego, że częściowo widziałam State of Trance w Rotterdamie jako taką zapowiedź tego, co wydarzy się właśnie podczas Warsaw Music Festivalu. No i Armin van Buuren ma niesamowitą energię.
6: To prawda.
4: I myślę, że ją tutaj przyniesie.
6: Zdecydowanie jest to jeden z większych występów Armina van Buurena w Polsce, który tutaj w naszym kraju jest absolutnym królem transu. Jest niekwestionowaną gwiazdą. I to, co jest najciekawsze i chyba najfajniejsze dla każdego artysty, łączy pokolenia.
4: I myślę, że to też będzie widać pod sceną. I jak tak sobie myślę o Warsaw Music Festivalu, to też będzie widać przez te 3 dni. Że to jest trochę taka impreza, która może odpowiadać na oczekiwania różnych grup muzycznych, ale też różnych grup wiekowych.
6: Dokładnie tak. 17 czerwca, czyli podczas koncertu Black Eyed Peas, mamy też mnóstwo innych polskich artystów, m.in. Trips, Kacperczyk czy Alien i Mighties. I to jest dzień, który jest all ages, czyli tam jest w każdej grupie wiekowej.
4: Bo wszyscy znamy na przykład Black Eyed Peas i hity z początku lat 2000.
6: Tak, to hity, przy których my starsi się bawiliśmy, jak byliśmy młodzi, a teraz młodzież odkrywa utwory Black Eyed Peas przez różne platformy typu TikTok. Zresztą myślę, że bez powodu Black Eyed Peas odebrało właśnie tydzień temu American Music Awards za Throwback Song, więc no jest to zdecydowanie zespół, który łączy pokolenia i jest dla każdego.
4: No i mamy jeszcze trzecią odsłonę Warsaw Music Festivalu.
6: Mamy Upper Grand Poland. I tutaj zdecydowanie jest dużo więcej elektroniki, dużo mocniejsze brzmienie. No i tutaj mamy Ardziego, mamy Steve'a Angelo, członka Swedish House Mafia, mamy Artbatów, ukraiński duet, który podbija serca Polaków i nie tylko Polaków. To, co jest najciekawsze przy Warsaw Music Festival, to dane demograficzne z bileterii pokazują, że bilety na nasz festiwal kupili ludzie w ponad 60 krajach na całym świecie.
4: I tyle ich przyjedzie do Polski.
6: Tak.
4: Czyli to już na dzień dobry, przy pierwszej edycji, stał się de facto festiwal trochę międzynarodowy.
6: Trochę tak. Myślę, że to jest zasługa line-upu i różnorodności tego line-upu i tego, że tak naprawdę dla ludzi przyjeżdżających za granicą zapraszamy ich do Warszawy na tydzień i mają przestrzeń też na to, żeby zobaczyć i pozwiedzać trochę stolice Polski.
4: No i do tego to wszystko odbywa się w przestrzeni trochę już sprawdzonej, no bo na Legii odbywały się różnego rodzaju imprezy, ale jeszcze nigdy nie aż w takim systemie tygodniowego festiwalu, podczas którego mamy 3 różne dni imprezowe.
6: Chyba nie było takiego setupu festiwalowego do tej pory na Legii, natomiast my już w zeszłym roku na Legii robiliśmy Upper Grand, który był niekwestionowanym sukcesem.
4: I dlatego teraz jest powtórzony podczas Warsaw Music Festival.
6: I dlatego powtarzamy teraz Upper Grand Poland jako część Warsaw Music Festival.
4: I to jest, uważam, też lokalizacyjnie coś, co będzie sprzyjało temu, o czym powiedziałeś. Przyjeżdżamy do Warszawy, niezależnie od tego, czy mieszkamy w Polsce, czy poza nią, idziemy na koncerty, a w międzyczasie mamy dobrą przestrzeń do tego, żeby odkryć Warszawę w samym, właściwie środku, a właściwie tuż na początku lata.
6: Pogoda dopisuje, jak widać, słoneczko pięknie świeci i oby została taka do 20 czerwca. Sama lokalizacja stadionu, czyli Stadion Miejski Legii Warszawa, jest też dobrą lokalizacją, jeśli chodzi o organizację festiwalu, ponieważ jest świetnie skomunikowany, jest praktycznie w centrum. Nawet jeśli ktoś nie chce skorzystać z transportu pod tytułem samochód, może dojechać metrem do centrum i resztę drogi przebyć hulajnogą lub spacerkiem.
4: No dobra, to jeszcze w takim razie trochę technicznych danych. O której najlepiej być? W co się zaopatrzyć, wchodząc na Warsaw Music Festival? Na co się przygotować i jak mocno zbierać energię, żeby wytrwać?
6: O której najlepiej być? Od początku. Dlatego, że zaczynamy grać na głównej scenie już 30 minut po otwarciu bram. Pojawia się pierwszy artysta. Przygotować się na super zabawę. Na pewno tego nie zabraknie. Trzeba zabrać ze sobą energię i dobry humor i towarzystwo. Mamy też zaraz obok Legii, obok stadionu Legii mamy miasteczko festiwalowe w Legia Parku. Tam też będzie mnóstwo atrakcji partnerów naszego festiwalu, więc nawet jeśli ktoś postanowi, że nie będzie stał całe 7 godzin pod sceną, będzie miał co robić. No myślę, że będzie sporo osób, które będzie stało 7 godzin pod sceną, ale będą też tacy, którzy będą chcieli poczuć się w środku miasta jak na festiwalu i to też jest pewna nowość, żeby aż w tak centrum, rozumianym przez centrum, centrum miasta, mieć po prostu wielki festiwal, który nas trochę przeniesie w te letnie rejony, do których się festiwalowo przyzwyczailiśmy.
7: Tak, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że zawsze na festiwal się wyjeżdża i to jest wyprawa. A my, jako TMI, tworzymy Warsaw Music Festival w sercu miasta Warszawa i tak naprawdę tworzymy klimat festiwalowy, czyli koncerty koncertami, ale też klimat festiwalowy.
6: Na kogo ty najbardziej czekasz? Na czyj koncert, na który dzień, na jaki moment tego festiwalu?
7: Na Black Eyed Peas i na Johna Samita.
6: No tak, myślę, że wiele osób, które nas słuchają i które wybierają się na Warsaw Music Festivalu, też mają to na swojej checkliście zapisane, żeby się tam pojawić. A czego jako twórcy tego festiwalu życzylibyście sobie od waszych gości, czyli od słuchaczy, którzy przyjdą na tę imprezę?
7: Żeby się świetnie bawili i żeby ten festiwal był dla nich niezapomnianym czasem, który będą wspominać do przyszłego roku, czyli do drugiej edycji.
6: I o to też chciałam zapytać, czy jest opcja, czy w waszych głowach są plany na to, żeby Warsaw Music Festival stał się cyklicznym wydarzeniem na mapie Warszawy?
7: To nie są plany. Prace nad drugą edycją już trwają.
6: Czyli tak naprawdę zaczynamy mieć nowy punkt na festiwalowej mapie Polski.
7: Tak. Mamy, nie zaczynamy, mamy nowy festiwal na mapie Polski, tak, Warsaw Music Festival, który odbywa się na Stadionie Warszawskiej Legii.
6: I to zdanie twierdzące bardzo nam się podoba, bo lubimy, jak nowe festiwale dołączają do tej mapy i mamy więcej czasu na to, żeby właśnie poświętować w Towarzystwie Muzyki. Tak naprawdę prawie otwieracie ten sezon festiwalowy.
7: Ciężko wyczuć, co jest dobrym momentem na rozpoczęcie czy zakończenie sezonu festiwalowego. Dla nas z perspektywy organizatorów i promotorów ten termin był optymalny, ponieważ czerwiec jest zawsze przepięknym miesiącem w Polsce. W Warszawie jest ciepło, są najdłuższe dni i krótkie noce, bo przecież 20 mamy najdłuższy dzień i najkrótszą noc. Mamy noc kupały 20 podczas State of Trance i myślę, że to jest optymalna data na festiwal. To jest taka optymalna data, dlatego że ludzie już czują trochę wakacje, a jeszcze nie do końca są te wakacje.
6: To najtrudniejsze pytanie zostawiam na koniec. Zamówiliście pogodę?
7: Tak.
6: Trzymam za słowo, aby to się sprawdziło. Choć patrząc na prognozy, chyba naprawdę zamówiliście pogodę.
7: Zamówiliśmy pogodę. Przywiozłam.
6: To w takim razie trzymamy kciuki za to, żeby pogoda wiedziała, że jest zamówiona i żeby w takiej formie dotrwała do końca Warsaw Music Festivalu. 3 festiwalowe dni, na które też was jako Radio SK zabieramy, bo będą szczęśliwcy, którzy będą mogli spotkać się z The Black Eyed Peas.
7: Tak, to prawda.
6: I trzymamy kciuki za to, żebyście sobie zrobili z nimi fajne zdjęcia, a potem nam te zdjęcia pokazali. Aneta Łyczkowska, TME Entertainment, które tworzy pierwszą edycję i nie ostatnią, jak powiedziała, Warsaw Music Festivalu, była z nami, to widzimy się tam pod sceną.
7: Widzimy się pod sceną.
6: Warsaw Music Festival się zaczyna. Teraz w magazynie muzycznym czas na mój pierwszy raz. W roli głównej tym razem Zalia. Rozmawiał z nią Michał Hanczak.
3: Mój pierwszy raz.
0: Mój pierwszy raz na scenie.
8: Mój pierwszy raz na scenie, okej. Okay. W podstawówce brałam udział w Mam Talent podstawówkowym i to był mój pierwszy raz taki rzeczywiście jak śpiewam na scenie. I śpiewałam wtedy Maszynkę do ćwierkania czy słowa Mozilla.
0: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
8: O, to jest dobre pytanie. Muszę sobie przypomnieć, jaki mój pierwszy koncert. Ja lubiłam jako dziecko chodzić, ale wydaje mi się, że w ogóle jakiś taki lady punk chyba z mamą byłam. To miałam jakieś, wiesz, tam, no nie wiem, za 12, 13, 12 lat chyba, no.
0: Mój pierwszy muzyczny idol.
8: To model. Pierwszy ever i to było tak, że ja, słuchaj, byłam na obozie i była piosenka, do której ktoś tańczył duet i były takie beznadziejne głośniki. Ja nie wiedziałam, co tam jest śpiewane, w ogóle nie wiedziałam, co tam śpiewa ta osoba i szukałam, wiesz, jakieś, ja myślałam, że tam I'm Not Alone, on śpiewa, tam jest Another Love. Ale wiesz, no ja miałam, nie wiem, z 13 lat, 12-13 lat i pamiętam, że ja szukam tej piosenki rock i ona powiedziała w radiu i ktoś powiedział nagle To Model Another Love. I ja, okej. Okay. I po roku znalazłam tę piosenkę. To była najbardziej wyczekana piosenka, żeby znaleźć.
0: Mój pierwszy instrument.
8: Skrzypce. Gram na skrzypcach 2 lata, prawie. Do szkoły muzycznej się dostałam na skrzypce, chciałam być skrzypaczką, ale tam ze względów zdrowotnych musiałam zmienić na fortepian.
0: Mój pierwszy raz, gdy napisałam piosenkę.
8: Taki pierwszy ever miałam z 7 lat. Ja bardzo lubiłam się bawić lalkami i bardzo się lubiłam bawić lalkami w musicale. Więc ja zawsze do każdego musicalu musiałam napisać piosenkę. I pierwszy wiersz raz to właśnie napisałam jakąś piosenkę, która mam wrażenie po czasie, że była jakimś plagiatem. Jeszcze nie doszłam do tego jakim, ale była o jakichś tam ciasteczkach i była o jakimś takim kuchennym musicalu, coś takiego jak Waitress.
0: Mój pierwszy raz jako Zalia.
8: Mój pierwszy raz jako Zalia. Zalia powstała w 2020 roku. Pierwszy raz jako Zalia byłam na wyjeździe, gdzie publikowałam piosenkę In My Heart Again, którą źle w ogóle wstawiłam do internetu, bo myślałam, że tam wystarczy dzień wcześniej sobie to załadować i to się wstawi. I pamiętam, że zrobiłam całą premierę, która nie wyszła. I wiesz, wszyscy czekają, a ja no już zaraz, dzisiaj o 20. Słuchaj, ten numer wszedł po 3 dniach czy 4. I to był mój pierwszy raz jako Zalia i pamiętam, że pierwszy raz w życiu jako Zalia, że stała się, w ogóle powstało Zalia, jechałam w aucie i szukałam właśnie pseudonimu, bo ja wiedziałam, że ja chcę też wydawać kiedyś po angielsku, może coś, więc to nie może być Julia Zarzecka. I tak szukałam i wiesz, były te brytyjskie wokalistki Ella May, Cleo Sol, Georgia Smith, więc ja tak szukałam, może jakaś zbitka, jakieś coś tam. I mój ówczesny chłopak był ze swoim przyjacielem w kawiarni, no i ja z nimi rozmawiałam jadąc w aucie, im czytam te wszystkie, które tam znalazłam pseudonimy i w końcu mówię, no dobra, to może jakieś połączenie mojego imienia i nazwiska. I mówię, Julza, Lia, Liaza, Zalia. I nagle, o, Zalia. Oni, ej, super. No i nagle się okazało, że Zalia. Nie

0: Mój pierwszy album.
1: Mój pierwszy album, mój, Kocham i tęsknię, a pierwszy album, który w życiu dostałam, taki fizyczny, to był Jonas Brothers.
0: Mój pierwszy raz z Michałem Szczygłem.
1: My się poznaliśmy z Michałem w studio u Francisa, w ogóle świetnego producenta, super człowieka przede wszystkim. I poznaliśmy się tam przypadkowo. Ja akurat jakoś przyjeżdżałam, Michał tam był. My wtedy tam z Francisem robiliśmy, tam próbowaliśmy robić jakieś rzeczy, też się bardzo zakolegowaliśmy od razu. I pamiętam, że jakoś tak my się poznaliśmy i zaraz było, bo Michał w ogóle ma taką piosenkę i on szuka wokalistki i czy ty byś nie chciała. I pamiętam, że mi się mega spodobał ten numer i jakoś tak to wszystko płynnie wyszło. I zaraz to powstało i zaraz była też premiera płyty Michała.
0: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój utwór w radiu.
1: Ojej, pamiętam, to było tak, że ja wróciłam, wszyscy już go słyszeli, bo ja, tylko że ja byłam w Londynie, więc ja automatycznie nie miałam go jak słyszeć. I sobie wróciłam do domu na święta i dostałam COVID-a i leżałam taka chora, tak na maksa chora w łóżku. I moja mama zawsze ma włączone radio. I sobie ja leżę taka z gorączką, 39 stopni gorączki i nagle słyszę, a teraz przed państwem Zalia bezsensownie. I nagle, wiesz, po prostu zerwałam się z tego łóżka, mówię, Jezu, moja piosenka. I to był taki pierwszy raz mój, gdzie rzeczywiście do mnie dotarło, że to leci i że nie tylko ja to słyszę.
2: Mój pierwszy raz. SK Music News.
3: Numer, który jak wejdzie w głowę, to wyjść z niej nie chce. I musicie mi uwierzyć na słowo, chociaż nie wierzę, że są tacy, którzy tego numeru nie słyszeli. Bardzo proszę, dzisiaj historia powstania właśnie tej piosenki. Baby, can't you-

Przyznaję, to jest jedna z moich ulubionych piosenek Britney Spears, być może dlatego, że tych poprzednich, czyli na przykład tych, które pojawiły się na przełomie lat 90. i 2000 i przyniosły tej pani taką naprawdę dużą rozpoznawalność, jakoś niespecjalnie lubiłam. Potem przyszła era ballad, robionych właśnie przez Britney Spears, opartych także o jej problemy związkowe i problemy z nałogami, aż w końcu przyszedł czas na hit, który trafił na listę najlepszych piosenek dekady. I mowa o Toxic od Britney Spears.

0: Okazuje się, że było blisko, a Britney nie byłaby posiadaczką tego hitu na koncie, a to dlatego, że jak zwykle w takich przypadkach bywa, nad tym numerem pracowała cała rzesza producentów, którzy potem myśleli, komu ten numer mógłby spodobać się najbardziej i do której wokalistki na świecie mógłby najbardziej pasować. Początkowo kawałek zaproponowano do zaśpiewania Kylie Minogue. Ta pochodząca z Australii artystka już wtedy miała na koncie naprawdę bardzo dużo dorobek, chociażby za sprawą numeru Can't Get You Out of My Head, który był bardzo znaną radiówką, czy też dużo wcześniejszego numeru Locomotion, który także Kylie Minogue wybił na bardzo szerokie muzyczne i generalnie także aktorskie wody. Kiedy jednak Kylie Minogue odmówiła, ktoś wpadł na pomysł, a może ten numer zaśpiewałaby Britney Spears. No i na szczęście dla Britney Kylie tę propozycję odrzuciła, bo chyba gdyby nie to, no to dziś właśnie artystka nie miałaby takiego hitu na koncie. I sam numer przyciągał tym nowoczesnym jak na Britney Spears brzmieniem i nową jej odsłoną, ale także przyciągał bardzo mocno teledysk. Jeżeli jeszcze nie widzieliście z jakiegoś powodu, to nadróbcie koniecznie, bo mam wrażenie, że takiej Britney Spears jeszcze nie znacie i już może nie poznacie, bo jednak czas płynie nieubłaganie. Teledysk zrealizowano naprawdę z bardzo dużym rozmachem, dlatego że właśnie w tym klipie Spears wciela się w bardzo różne rody. W ciągu 3 czy 4 minut w teledysku jest jednocześnie stewardessą, agentką do zadań specjalnych, kobietą kot, kobietą całą w kryształach, a jednocześnie prawie nagą. I tutaj wiem, panowie, że się nad tą sceną troszkę dłużej zatrzymacie, zrobicie stop i będziecie próbowali dojrzeć to, czego kryształy nie zakryły, a może i właśnie zakryły. I jak wyznała Britney Spears, to jest także jeden z jej ulubionych klipów, bo właśnie ta różnorodność ją tam tak bardzo pociąga. Lubię, kiedy w teledysku się zmieniam i nie mam jednej przypisanej roli. Myślę, że jedna rola jest nudna i myślę, że większość osób tworzących teledyski też tak sądzi. Toxic jest moim ulubionym teledyskiem, bo jestem tam kimś podobnym do superbohaterki. I rzeczywiście widać to w klipie, gdzie Spears ma do ogrania bardzo ważną misję, dlatego że musi pozbyć się toksycznego mężczyzny, ale tak, żeby ten o tym zdecydowanie nie wiedział. Stąd właśnie kilka ról, w które Britney Spears się w tym teledysku wciela i stąd także przesłanie You're Toxic, który jest głównym elementem refrenu oczywiście tego kawałka. Choć jeśli przyjrzeć się tekstowi i teledyskowi głębiej, no to jednak ten numer opowiada o dziewczynie, która nie uważa, żeby mężczyzna był toksyczny i dlatego musi się go pozbyć, tylko on jest toksyczny dla niej. To znaczy, że się od niego uzależniła i za wszelką cenę chce go zdobyć. Właśnie dlatego wciela się w bardzo różne role i z tym Britney Spears sobie ostatecznie naprawdę bardzo dobrze poradziła. Kawałek spodobał się na tyle, że bardzo prestiżowy muzyczny magazyn Rolling Stone umieścił go na 44. miejscu listy najlepszych piosenek dekady 2000-2010, a do tego, że numer pojawił się w roku 2004 i właściwie z miejsca stał się hitem, docierając do pierwszych miejsc list przebojów właściwie w całej Europie i na całym świecie, dlatego że i rządził na Billboardzie, i na UK Single Chart, a także i na playlistach kolejnych europejskich krajów. To się oczywiście potem przełożyło na nagrody, dlatego że tylko za ten numer Britney Spears zgarnęła aż 5 nagród MTV Video Music Awards i tu jest właśnie dowód na to, że ktoś ten teledysk wyreżyserował naprawdę z dużym rozmachem, a Britney Spears naprawdę dobrze swoją rolę odegrała, no bo to właśnie teledysk został doceniony najbardziej, ale Britney Spears rok później dostała także nagrodę Grammy właśnie za ten numer. Tym razem także doceniono jej umiejętności taneczne, dlatego że Grammy poleciała do Britney Spears w kategorii Best Dance Record. Trzeba jednak przyznać, że o ile hit Toxic był naprawdę ogromnym hitem, no to była to poniekąd końcówka tamtejszej ery Britney Spears, a to dlatego, że wszyscy obserwowali jej niejako jednak upadek, potem kuratele ojca, z której to przez lata Britney Spears próbowała się wyrwać, no i teraz nareszcie chyba mamy do czynienia z powrotem Britney Spears na muzyczną scenę, oby to właśnie owocowało takimi hitami jak Toxic, które znamy sprzed lat.
1: SK Music News.
0: To może być małe zaskoczenie, jeżeli powiem wam, że pierwszym raperem był on.

0: Franek Kimono. A tak naprawdę pewne alter ego i postać sceniczna, która została stworzona przez Piotra Frączewskiego. I można się oczywiście śmiać, ale na polskim rynku to był pewien pionier rapu i hip-hopu, który dzisiaj przybierał już zupełnie inną formę. Chociaż wtedy miał być to zdecydowanie jedynie pastisz. Choć trzeba wiedzieć, że wtedy nikt tego rapem ani hip-hopem nie nazywał. Po prostu chodziło o bardziej mówione niż śpiewane piosenki, które powstały w latach 80. Głównym pomysłodawcą projektu Franek Kimono, bo tak trzeba o tym mówić, jest Andrzej Korzyński. Nie było to więc tylko inicjatywą Piotra Frączewskiego stworzenie właśnie takiej postaci. On został bardziej zatrudniony jako aktor do pracy nad ścieżką dźwiękową właśnie Franka Kimono. I chociaż dzisiaj rap kojarzy nam się zdecydowanie na przykład z gangsterskim Detroit albo z Brooklynem, to wtedy cała stylizacja projektu miała związek z panującą w latach 80. w Polsce modą na wschodnie sztuki walki. Miało to związek z premierą filmu Wejście Smoka z Bruce'em Lee, dlatego też Franek jest kimono, no i nosi na sobie kimono. A jednym z jego największych hitów jest King Bruce Lee, Karate Mistrz. Kawałki zostały wydane m.in. na winylu, ale także i na kasetach. Potem pojawiły się kolejne reedycje. I co ciekawe, chociaż Franek Kimono w swoich tekstach mocno nawiązywał do kultury disco, nieco ją wyśmiewając, to bardzo dużo osób bawiło się do tych kawałków w klubach. Single z krążka królowały też na listach hitów, a sam Piotr Frączewski naprawdę zyskał wtedy prawdziwą popularność, chociaż dzisiaj, sam mówi, było to okupione pewnym ryzykiem, no bo przecież wiadomo było, że jako postać, która nieco parodiuje wokalistę, mogło mu to zamknąć kilka dróg w drodze aktorskiej, na której zależało mu najbardziej. Mimo wszystko jednak chyba okazało się to większą wygraną niż problemem. Ciekawa była też promocja płyty Franka Kimono, bo w momencie, kiedy ją wypuszczono, na kilka minut wstrzymano ruch uliczny na warszawskim Nowym Świecie, a kordon samochodów przejechał z ówczesnego Bristolu do sklepu Empik. Wszystko to w eskorcie policji. A właśnie tam Franek Kimono miał podpisywać swoje płyty. Brzmi trochę jak rzeczywiście kawałki i promocje singli robione teraz przez współczesnych raperów albo artystów. Franek Kimono zniknął równie szybko, jak się pojawił, ale odbił znaczące piętno na popkulturze na tyle, że w latach 2000 powrócił w towarzystwie m.in. Sokoła.
1: Jestem barmanem na tym dancingu. Pierwszy raper, nie było jeszcze stringu.
0: Tak, chodzi oczywiście o bijące swego czasu rekordy popularności kawałek w aucie, nagrany przez Sokoła i Pono, którzy zdecydowali się zaprosić do tego kawałka Franka Kimono. Dokładnie Piotra Frączewskiego, ale miał w tym numerze odegrać Franka Kimono. To okazało się strzałem w dziesiątkę, dlatego że piosenka dostała wtedy naprawdę bardzo dużo odsłon i królowała przez wiele tygodni na listach przebojów. Sam kawałek był traktowany jako żart muzyczny, ale Franek Kimono bardzo dobrze się tam wpisał, ponieważ grał barmana na dancingu. I opowiadał o minionych już czasach, o których być może Soku i Pono, a także na pewno ich słuchacze, nie pamiętają.
2: SK Music News.
0: Przyznaję, że nie znam nikogo, kto nie zna tego kawałka. I kto nie zna także chociaż po części tańca, który mu towarzyszy. To jest jeden z większych hitów Beyoncé, można powiedzieć nawet ikoniczny i kultowy, bo stał się niezaprzeczalną odą na rzecz pań. Pań, które radzą sobie same, pań, którym niepotrzebni są mężczyźni i pań, które mówią, jeżeli chcesz, żebym przestała być single, to załóż pierścionek na mój palec. Taniec także stał się ikoniczny i do dziś wiele osób próbuje go odtworzyć, choć jak się okazuje, to, że taki taniec w ogóle do tego kawałka powstał, to był zupełny przypadek. Nie ukrywajmy, kiedy Beyoncé coś robi i weźmie się za jakiś projekt, to jest z góry skazane na sukces i udowodniła to nieraz, podobnie jak pokazała to właśnie tym kawałkiem, że jest silną kobietą, która wspiera inne kobiety, bo taki jest główny przekaz Single Ladies właśnie od Beyoncé. Najbardziej charakterystycznym elementem i tym, który jednocześnie podbił serca internautów i fanów, jest teledysk. I uwierzcie, że nie było na początku na niego praktycznie budżetu. Klip był kręcony niemal równocześnie z równie ważnym kawałkiem w biografii, a właściwie w dyskografii Beyoncé. Beyoncé, czyli z If I Were a Boy. Knowles przyznała, że budżet został praktycznie w całości wykorzystany na produkcję tego teledysku, no i trzeba było znacząco obniżyć koszty wyprodukowania klipu do Single Ladies. I tu przydał się wielki talent Beyoncé, która wpadła na pomysł tego, żeby wykorzystać jej umiejętności taneczne, a także tancerek, które z nią pracowały, ułożyć już dzisiaj kultowy układ i nagrać to w monochromatycznym formacie. Teledysk opierał się głównie na tańcu, oczywiście na pięknej sylwetce tancerek oraz Beyoncé, które wystąpiły w czarnym body, no i tańcu, który podbił sieć. Wideoklip wywołał taneczne szaleństwo w internecie, inspirując ludzi z całego świata do nagrywania jego własnych wersji. I jeżeli, co ciekawe, nakręciliście swoją wersję i wrzuciliście ją na YouTube, to jest spora szansa, że obejrzała was sama Beyoncé. Bo artystka przyznała, że miała taki moment w swoim życiu, kiedy naprawdę dużo czasu spędziła na oglądaniu amatorskich filmików wykonań choreografii Single Ladies, zachwycona przede wszystkim tym, jak bardzo ta choreografia się ludziom spodobała i jak usilnie próbują ją odtworzyć. A duma Beyoncé wynikała przede wszystkim z tego, że Single Ladies był najmniej kosztownym i jednocześnie najszybciej wyprodukowanym wideoklipem właśnie tej artystki. To jak sama przyznała po zakończeniu prac, jest to najbardziej ikoniczny teledysk w jej twórczości i charakteryzuje go coś specjalnego. Zwłaszcza, że do dzisiaj Beyoncé nie ma prawa nie być dumna właśnie z tego numeru, bo pomimo upływu lat, przypomnijmy, ta piosenka została wydana w 2008 roku, to jest nadal teledysk, który jest mocno na czasie. Sama piosenka także, o czym świadczą chociażby nagrody, bo Single Ladies Put a Ring on It dostał aż 3 statuetki Grammy dla piosenki roku, najlepszej piosenki R&B oraz najlepszego kobiecego wykonania właśnie R&B. Znalazł się także na szczycie Billboard Hot 100 i sam kawałek pokrył się 4-krotną platyną, sprzedając się w prawie w 5 milionach egzemplarzy. I trzeba przyznać, że to się Beyoncé udało. Stworzyć dość ikoniczny taniec na miarę lambady, makareny albo aserche, który do dzisiaj jest bardzo chętnie odtwarzanym właśnie choreograficznym wyzwaniem dla wielu osób. Zresztą sam magazyn Toronto Star stwierdził, że Single Ladies od Beyoncé rozpoczął pierwsze taneczne szaleństwo w nowym milenium oraz w historii internetu. Tylko gratulować. To kto się jeszcze tego nie nauczył i chętnie spróbuje?
2: SK Music News. Mój pierwszy raz.
3: Mój pierwszy raz na scenie.
4: No właśnie. Chciałam od razu powiedzieć, że mam pamięć złotej rybki i po prostu nie pamiętam, ale mój pierwszy raz na scenie był wraz z zespołem Krajki i miałam wtedy może z 8 lat. No to dawno temu.
3: Mój pierwszy muzyczny idol.
4: Mój pierwszy muzyczny idol. O, ja kocham Michaela Jacksona bardzo, ale pamiętam, że chodziłam do takiej podstawówki i trochę nie wypadało tam słuchać Jacksona, więc przymuszali mnie do słuchania innych zespołów i wszyscy, były takie trzy grupy. Metallica, Gansi i Skorpionsi. No ja należałam do tych Skorpionsów, ale trochę po kryjomu słuchałam też Depeche Mode.
3: Mój pierwszy raz jako mandaryna.
4: Mój pierwszy raz jako mandaryna, szkoła podstawowa. Moje nazwisko to Mandrykiewicz i dzieci w podstawówce łamały sobie język, wypowiadając moje nazwisko, więc przezwały mnie Mandaryna i tak ze mną została ta mandaryna do dziś.
3: Mój pierwszy hit.
4: Mój pierwszy hit to Here I Go Again, ale oczywiście wszyscy znają Every Night.
3: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój kawałek w radiu.
4: Ojej, i to było Radio SK, muszę powiedzieć. To było niesamowite, naprawdę. Ja jechałam samochodem i naprawdę się spociłam jadąc, że to jest w ogóle niewiarygodne, że ci wszyscy ludzie, którzy jadą obok, też mogą tego słuchać. Bardzo to było dla mnie przyjemne. Ogromnie.
3: Mój pierwszy raz, gdy dostałam SK Music Awards.
4: Dostałam pierwszy i ostatni, więc cieszyłam się z całego serca, bo to był naprawdę fantastyczny wieczór i to była ogromna przyjemność. Tak, to była gala w Łodzi, więc moje rodzinne miasto i wszyscy w ogóle bardzo byliśmy też zaprzyjaźnieni z Eską i to takie miłe było bardzo.
3: A masz w ogóle gdzieś tą statuetkę jeszcze, czy ona już gdzieś zniknęła?
4: No gdzieś mam właśnie, nie mogłam jej odszukać, ale wydaje mi się, że muszę pogrzebać między statuetkami czerwonego, bo mi się wydaje, że on tam gdzieś zawinął moją.
3: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
4: W ogóle nie pamiętam. Mam, tak jak mówiłam, mam pamięć złotej rybki i w sumie nie było wpadek.
5: Znacie Every Night?
2: Mój pierwszy raz.

0: Radio.
1: Radio SK. New.
2: Ja zawsze lubię nasze spotkania, bo z nich zawsze wynikają fajne rzeczy i czekałam też na to spotkanie. Julia Jarocka naprzeciwko mnie, cześć.
3: Cześć, bardzo mi miło.
2: Ze swoim nowym singlem Savoir Vivre, to na początek wyjaśnij, o co chodzi z widelcem.
3: Tak, widelec, jejku, to jest taki motyw przewodni, wizualny, który będzie towarzyszył mi, myślę, przy całej promocji mojej trzeciej płyty, która właśnie będzie nazywać się Savoir Vivre i teraz wydałam... pierwszy singiel z tej trzeciej płyty. No i tak szukałam właśnie takiego symbolu, który będzie najlepiej opisywał właśnie ten savoir vivre i tak od razu pomyślałam sobie sztućce. Sztućce byłyby świetnym pomysłem, ale łyżka trochę taka za bardzo łagodna, nóż
2: agresywny już
3: tak,
2: bardzo.
3: Tak, zbyt agresywny, a widelec wydał mi się taki poetycki, taki właśnie niejednoznaczny i stwierdziłam, że kurczę, może zrobię taki dwumetrowy w ogóle. No i na początku się pojawił właśnie pomysł, żeby zrobić dwumetrowy metalowy widelec z aluminium u ślusarza, który właśnie potem był takim głównym rekwizytem w teledysku, a potem stwierdziłam jeszcze, że zrobię w sumie stylizację własnoręcznie z widelcami, więc te widelce będą się przewijać przez cały ten album.
2: Przyznaję, że widelce to moja słaba strona, jeżeli o savoir vivre chodzi. Znaczy wiem, że je trzeba tam odkładać w jakiś konkretny sposób, ale w jaki to już trochę mnie nie zawsze interesuje.
3: Słuchaj, nie przepytuj mnie w ogóle z savoir vivre, ja jestem nogą, jeżeli o to chodzi.
2: Zwłaszcza, że singiel jest w kontrze do savoir vivre. Tam było mowa o tym, żeby odrzucić właśnie zasady savoir vivre.
3: Ja nic nie mam do savoir vivre. Ogólnie uważam, że są to na pewno potrzebne zasady, aby nam się wszystkim dobrze żyło w społeczeństwie i też uważam, że szacunek do drugiego człowieka i takie elementarne zasady savoir vivre są jak najbardziej okej. Okay. Dla mnie ta piosenka, w której śpiewam faktycznie, że savoir vivre nie obowiązuje, dziś jest bardziej o tym, żeby po prostu ufać sobie, żeby być sobą i żeby... To jest taki dla mnie krzyk wyzwolenia, wiesz, żeby po prostu być sobą.
2: Tak. Ale tam się też muzycznie dużo zadziało. Że to jest taki numer, nie chcę go określać mianem bangera, ale pewnie wiesz, o co mi chodzi, kiedy używam tego słowa w tym kontekście, no bo tam muzycznie po prostu dostajemy pewien przeskok i nagle jest niezła impreza w brzmieniach.
3: To prawda. Właśnie myślę, że cała ta płyta będzie właśnie w takich elektronicznych, mocnych, mrocznych klimatach, żeby trochę nie dać słuchaczowi wytchnienia, żeby go zmęczyć tą płytą. I teraz jestem właśnie w takiej swojej erze muzycznej, bardzo mocnej, elektronicznej. No i świetnie się w tym odnajduję.
2: To jest trochę coś innego niż to, co dostaliśmy w Gorsecie.
3: Tak, faktycznie. Tam w ogóle jest też miks takich bardziej gitar akustycznych, są numery bardziej balladowe, jest też sporo elektroniki. Myślę, że na tym drugim moim krążku też jest pewna zapowiedź tego trzeciego krążka już w piosenkach typu Skalpel, na przykład takich mocniejszych elektronicznych brzmieniach, ale teraz czuję, że właśnie ta elektronika wręcz płynie mi w moich żyłach i chcę dać temu upust i wiem, że może, no już czytałam komentarze ludzi, że dla niektórych nie jest to do końca taki pożądany kierunek i tam niektórzy mówią, że Boże, rąbanka i raczej tak to oceniają krytycznie, ale mi się to bardzo podoba, sama słucham na co dzień takiej muzyki, bardzo mnie ona inspiruje i czuję, że właśnie tutaj się odnajduję teraz najlepiej.
2: A ja się nie zgodzę z tym hasłem rąbanka, bo tam moim zdaniem to ma cel, to ma wydźwięk konkretny i to też nie jest do końca tylko o rąbance, ale też tam jest treść.
3: Powiem ci, że ja właśnie w tej elektronice bardzo znajduję dużo przyjemności z eksperymentacji w ogóle i że tak dużo przyjemności na przykład nie znajdowałam tworząc muzykę bardziej taką organiczną na gitarach i takich prostszych może brzmieniach, a tutaj po prostu z Maurycem, z moim producentem mamy tyle zabawy z, wiesz, przyspieszaniem tempa, ze zwalnianiem go, z zabawą, z czopowaniem wokali, jakby to jest, to daje naprawdę takie nieskończone pole manewru i eksperymentacji i bardzo, bardzo przyjemnie nam się to tworzy.
2: A bałaś się trochę? Bo powiedziałaś, że pojawiły się komentarze, a nie ten kierunek. Miałaś taką myśl w głowie, tworząc materiał na płytę savoir vivre, że a może bardziej zachowawczo, może dam to, co już ludzie znają jako mnie, Julię Rocką?
3: Powiem ci, że przy tym drugim krążku miałam bardzo dużo takich lekcji i bardzo dużo się dowiedziałam o sobie w ogóle i miałam właśnie ogromny problem z tym, żeby nie spełniać właściwie tych oczekiwań, a ta presja była z każdej strony, że już przy tej trzeciej płycie ja wiedziałam, że ta główna myśl, która mi musi przyświecać, to jest po prostu moja taka przyjemność przede wszystkim z pisania tych piosenek i absolutnie brak cenzury. Więc nie bałam się. Wiedziałam, że muszę pierwszorzędnie po prostu dawać upust swojej takiej jak najbardziej szczerej ekspresji i nawet jeżeli coś jest ryzykownym rozwiązaniem, to ja nie chcę myśleć o tym, co ktoś sobie pomyśli, więc można powiedzieć, że trochę egoistycznie robiłam ten album dla siebie. Ale no, faktycznie miałam może takie wątpliwości momentami, że ciekawa byłam po prostu, jak słuchacze odbiorą ten nowy rozdział muzyczny i widzę, że zdania są podzielone, ale oczywiście też jest dużo zwolenników, więc bardzo mnie to cieszy.
2: Ty trochę już o tym powiedziałaś. Savoir Vivre będzie reprezentatywny dla całej płyty, jak rozumiem. Trochę dostaliśmy to, czego możemy się spodziewać po twoim trzecim albumie, słuchając tego singla.
3: Oj, zdecydowanie, tak. I chciałabym, żeby tak naprawdę każda piosenka, no może nie każda, ale większość, żeby też walczyła trochę z konwenansami i z takimi normami społecznymi. Że tam będzie dużo takiego wytykania tym wszystkim takim cechom, które mam wrażenie, że w naszej kulturze i społeczeństwie są takie, no pełne fałszu i gdzieś
2: tam. A czy o takiej dulszczyźnie mówisz?
3: Oj, tak. Sama trochę się, mam wrażenie, trochę wywodzę z takiego kontekstu właśnie czy szkoły, czy takiego wychowania, gdzie te oczekiwania były gdzieś bardzo wygórowane i właśnie taka idealizacja tego życia, a ja gdzieś tam lubię się dokopać, co jest pod podszewką i mówić o tym, co jest pod spodem, no.
2: Ale czy już na życie wyłączyłaś w sobie syndrom, który zakładam, że mogłaś gdzieś po drodze mieć, takiego people pleasera?
3: Oj, absolutnie tak. Absolutnie tak i właśnie bardzo się cieszę w ogóle, bo ja praktycznie tą całą płytę już mam skończoną. I ona bardzo szybko wypłynęła gdzieś tam ze mnie i tak jak przy drugiej płycie czułam, że mam permanentną blokadę, tak właśnie mam wrażenie, że fakt, że zaufałam sobie w tym przypadku i przestałam myśleć o jakichś oczekiwaniach, czy to wytwórni, czy producenta, czy rodziny, czy właśnie słuchaczy i po prostu zaufałam sobie, swojej intuicji, to ta płyta po prostu jakoś tak samoistnie ze mnie wyszła i bardzo, bardzo się z tego cieszę.
2: Tam jest też mocny teledysk. Piękny zresztą, bo komentarze na przykład a propos teledysku są: wow, Julia, ale miałaś pomysł na teledysk.
3: Bardzo mi miło. Faktycznie mamy taki pomysł z moim menadżerem, żeby do każdego utworu był oddzielny teledysk i ta warstwa wizualna od zawsze była dla mnie bardzo istotna. I od początku tak myśleliśmy o tym, żeby w tym teledysku był gigantyczny żyrandol. I wtedy pojawił się problem, ponieważ to nie było wcale łatwe i pisaliśmy naprawdę do bardzo wielu placówek w Polsce, nie tylko w Warszawie, ale w całej Polsce, do różnych hoteli, centrów handlowych, do jakichś teatrów, aby nam użyczyli właśnie salę z wielkim żyrandolem. I okazuje się, że wcale nie było to takie proste. Aż w końcu mojej mamie przypomniało się, że parę miesięcy wcześniej była na targach Expo w Nadarzynie i że tam była jakaś firma, która miała wielkie żyrandole. Więc ja oczywiście poprosiłam ją o kontakt, skontaktowała mnie z tą firmą i okazało się, że właśnie firma z Gliwic zgodziła się po prostu wypożyczyć mi ten żyrandol za darmo do teledysku, więc to było coś niesamowitego. Oczywiście było dużo logistyki z tym, żeby go przewieźć i potem zwrócić do Gliwic, a sam żyrandol ważył 70 kilo, był warty naprawdę parę dziesiąt tysięcy i miał 50 żarówek, więc samo rozstawianie, wiesz, na planie klipu tego żyrandola to było wyzwanie, szczególnie, że bardzo się bałam, żeby go nie zniszczyć.
2: Też ładne są kulisy, które pokazujesz. Na przykład kręcenia teledysku i tego, co pada z offu, kiedy chodzisz na przykład na bieżni z wielkim widelcem.
3: Ojejku, no lubię się tym dzielić, bo wydaje mi się, że to też jakoś tak może przybliżyć moim słuchaczom, jak to wszystko wygląda od kulis, no i że to nie jest wszystko takie idealne. Też nie ukrywam, że teraz jestem niezależną już artystką, więc też wszystko praktycznie finansuję sama. I ten teledysk, tam były jakieś opinie, widziałam w komentarzach właśnie, że to w sumie jest bardzo minimalistyczne. Ale de facto jakby ci ludzie się dowiedzieli, za jakie pieniądze to wszystko powstawało, to myślę, że bardziej by może to nawet docenili, bo wszystko w zasadzie robimy na patencie i dlatego tak bardzo dużo też od siebie po prostu tej pracy daję, bo nie zawsze można po prostu opłacić dodatkowe osoby do pomocy.
2: Ale wtedy jest materiał na media społecznościowe.
3: Dokładnie.
2: Jak się robi wielki widelec albo sukienkę z widelców, wszystko można po prostu pokazać.
3: Tak, właśnie ta sukienka z widelców też bardzo mnie cieszy w sumie, że tak odkryłam znowu w swoim życiu tą pasję do mody, która gdzieś tam już w liceum była i stwierdziłam, że że kurczę, ta sukienka z widelców tak trochę zapoczątkowała moją taką myśl, że może do każdej piosenki w zasadzie zrobię sama stylizację i wtedy oszczędzasz na styliście.
2: Czasu trochę więcej, ale wszystko jest warte. Gra jest warta tej świeczki, uważam.
3: Tak, oszczędzasz na styliście, ale w sumie za wszystkie materiały musisz sama zapłacić, więc coś za coś. No i mnóstwo czasu, tak jak mówisz, trzeba na to poświęcić.
2: Czy kilka lat temu, jak sobie siebie przypomnisz jeszcze z czasów szkoły aktorskiej, to jak sobie wyobrażałaś ten rok 2026 versus to, gdzie teraz jesteś, co teraz robisz, że wydajesz trzecią płytę?
3: Jest to naprawdę niesamowite, bo ja w sumie w szkole aktorskiej w ogóle nie marzyłam o tym, żeby śpiewać i kończąc szkołę zastanawiałam się w ogóle, co ja będę robić po szkole. Szczególnie, że no ta moja ścieżka aktorska, powiedzmy, wcale jakoś tak świetnie się nie udaje, ale okazuje się, że się naprawdę bardzo dobrze spełniam w muzyce i nie dość, że tworzę piosenki i je wykonuję i piszę teksty, to jeszcze mogę w bardzo multidyscyplinarny sposób się rozwijać, bo robię właśnie te stylizacje sama, ogarniam rekwizyty, jakieś scenografie, potem często montuję różne też materiały, więc naprawdę no, bardzo rozwijające. Już nie mówiąc o całej biurokracji, umowach i całym tym backgroundzie prawniczym oczywiście, który też, nad którym czuwam.
2: Od tego w szkole aktorskiej raczej nie uczy.
3: No niestety
2: tego
3: nie.
2: Backgroundu.
3: Uwierz mi, że bardzo, bardzo.
2: Ale tego w żadnej szkole nie uczą, moim zdaniem. Że jeżeli idziecie na zarządzanie albo ekonomii, to chwała im za to, ale w zawodach, które potem muszą się tym zajmować, to jest to pewna męka.
3: Dokładnie, dokładnie tak. Także cieszę się, bardzo rozwijająca przygoda.
2: No, ale przepraszam, grasz w teledyskach.
3: Tak, w zasadzie tak, więc można powiedzieć, że jednak to aktorstwo gdzieś tam też jest na pewno. No i śpiewając oczywiście też na pewno śpiewam z jakąś intencją, więc można powiedzieć, że interpretuję te piosenki i że w jakimś stopniu jest to, powiedzmy, piosenka aktorska. Chociaż bardzo mocno jest to moje i nie wiem do końca, czy może aktorskie, czy bardziej po prostu takie szczere.
2: A jest to gdzieś w twojej głowie ta ścieżka aktorska? Czy muzyka pochłonęła cię tak bardzo, że trochę, po pierwsze, trudno byłoby to połączyć, a po drugie, ona wymaga tyle energii, tyle zaangażowania, tyle czasu i tyle siły, że
3: jak
2: no, najbardziej kalendarza
3: jest,
2: nie starczy.
3: Jak najbardziej w moim sercu zawsze jest miejsce na aktorstwo i chodzę na castingi i mam nadzieję, że niedługo coś się uda zrobić. Tak, nie ograniczam się absolutnie do muzyki.
2: A kiedy ta płyta, jak już powiedziałaś?
3: Kiedy płyta?
2: Jak ona już tam leży prawie gotowa, to znaczy ja wiem, że proces jeszcze od nagrania do wydania bywa długi, ale mam nadzieję, że krótszy niż dłuższy
3: tak,
2: w twoim przypadku.
3: Tak, jeszcze muszę wszystkie stylizacje zrobić, jeszcze muszę wszystkie te
2: parę widelców.
3: Tak, parę widelców jeszcze trzeba tam wyciąć z metalu i tak dalej. Więc myślę, że póki co będziemy wydawać single i powolutku wszystko promować. No i myślę, że na początku 2027 roku 2000 to ty mi musisz powiedzieć.
2: 2027.
3: O, właśnie czekałam na to. Tutaj z Kasią na pewno dużo się nauczę dzisiaj o poprawnej polszczyźnie.
2: A poprawianie to też nie leży podobno w dobrych manierach Sebuarwifro.
3: Ale ja chcę właśnie, to jest pożądane.
2: Będziemy łamać konwenanse. Ile przewidujesz kawałków? To znaczy, ile jest już na takim etapie gotowe, klepnięte? Wiadomo, że będą na płycie. A co się jeszcze może wydarzyć, o czym może sama jeszcze nie wiesz ty?
3: Płyta będzie pisana boldem, będzie z dużych liter.

0: podczas pisania i naprawdę okazuje się, że ta płyta jest bardzo spójna i tekstowo, i konceptualnie, i brzmieniowo, więc cieszę się.
1: Nie czyli trochę to... bez planu, ale tak. Jednak powstało.
0: Tak, dokładnie.
1: Pełne dziecko, jakkolwiek to źle brzmi.
0: Dokładnie.
1: Życzymy wszystkim pełnych dzieci, żeby takie im się rodziły.
0: Na jedzone.
1: Albumy. Na jedzone. Chodziło mi o takie spójne i stuprocentowe, że tak powiem, dzieło. I to się chyba wydarzyło. Ale nie, to się wydarzy właściwie.
0: To się wydarzy. Na pewno jeszcze jakieś poprawki tam się wydarzą i doszlifowywanie tych wszystkich numerów, bo ja zawsze wiercę dziurę mojemu producentowi bardzo i on już jest taki, że dobrze, oddajmy to, oddajmy. A ja jestem taka, nie, posiedźmy jeszcze tam coś poprawmy, a może jeszcze ten wokal poprawmy, a jeszcze to. On jest taki bardziej na chillu. Ja jestem oczywiście control freakiem, ale świetnie się dogadujemy razem i ostatecznie myślę, że ta współpraca przebiegła naprawdę wspaniale.
1: A efekty tej współpracy do usłyszenia na nowych singlach Julii Rockiej, między innymi na singlu Savoir Vivre i kolejnych, które się ukażą, a będą zwiastowały trzecią płytę tej artystki. Więcej takich wywiadów na sk.pl w zakładce podcasty.
2: SK Kraków News.
3: Dominika Baraniec, to jest magazyn reporterów Radia SK Kraków.
2: Słuchacie magazynu reporterów Eski Kraków. SK Kraków News.
3: Na północy Krakowa w lidze okręgowej gra Klepardia. Nazywana przez fanów Kleosią, ma za sobą długą historię, która zaczęła się w 1909 roku. To jeden z najstarszych klubów w Krakowie. Jego boisko początkowo mieściło się obok szpitala wojskowego przy ulicy Lubelskiej, a później na terenie obecnej jednostki wojskowej przy ulicy Wrocławskiej. Po II wojnie światowej oprócz piłki nożnej w klubie funkcjonowały sekcje piłki ręcznej i koszykówki mężczyzn i kobiet oraz siatkówki kobiet. Piłkarze KS Krowodrza rozgrywali mecze na boisku w Parku Krowoderskim. Najpierw funkcjonował jako KS Krowodrza, potem jako Prądnicki Klub Sportowy, a finalnie od 1967 roku jako Klepardia. Od tego czasu Akademia tego klubu dała polskiej piłce wiele wielkich talentów, w tym zawodników grających w Ekstraklasie, czy nawet reprezentantów Polski.
4: Jesteśmy na Prądniku Białym, Klepardia Kraków. Zacznijmy może od tego, czym właściwie jest Klepardia jako klub.
5: Jarosław Marfiak, zastępca prezesa klubu sportowego Klepardia i generalnie odpowiadam za sprawy administracyjne i ogólnie też za całość klubu. Klepardia zawsze była klubem dzielnicowym i tak też pozostanie, jest i to wszystko, co się dzieje w dzielnicy, tak naprawdę dotyczy również klubu sportowego Klepardia. Ta historia ciągnie się od początku poprzedniego wieku, więc myślę, że będzie dalej trwała i trwa.
4: Jak wygląda ta historia? Jak to się zaczęło w ogóle? Jaka jest geneza?
5: No początki klubu sportowego Klepardia, który tak naprawdę pod tą nazwą zaczął działać w roku 1967, a powstał klub Klepardia, powstał w połączeniu dwóch klubów, Prądnickiego i Towarzystwa Sportowego Krowodrza. I w początek Towarzystwa Sportowego Krowodrza, to jest rok 1909, a tak naprawdę też była wcześniejsza nazwa Modrzejówka i to wszystko zaczęło się przy ulicy Wrocławskiej. To pierwsze boisko Krowodrzy to było naprzeciw jednostki wojskowej na Wrocławskiej, tam był jeszcze wtedy był teren niezabudowany i tam były pierwsze tereny i tak naprawdę do czasu wojny istniał tam ten klub. Potem oczywiście były zmiany. Jednocześnie w roku 1930 powstał Prądnicki. Również wtedy egzystowała taka nazwa jak Prądnik i w wyniku połączenia tych klubów powstał Prądnicki. Tak było do, tak jak wspomniałem, do czasu wojny. Potem była wojna i po wojnie w roku 1944, czyli nie do końca, po wojnie został rekrutowany klub Prądnicki i w roku 55, to już taka oficjalna data jest, kiedy ten klub w pełni zaczął działać i w 56 roku teren, na którym w tej chwili się znajdujemy, czyli tutaj Fieldorfa Nila, dawniej to była Prądnicka 74, te tereny zostały przeznaczone pod budowę boiska i kilka lat później, rok później, a to wtedy to były czasy, kiedy boiska to nie były budowane przez przedsiębiorstwa, tylko głównie przez działaczy i działacze tego klubu wcześniej rozpoczęli budowę boiska, porządkowanie terenu i tak rok później, w 57 powstało boisko, dwa lata później powstała hala, ona została otwarta w 61, o ile dobrze pamiętam i tak zaczęły się dzieje Klepardii przy ulicy Prądnickiej 74. Kolejną datą ważną to był rok 67, w którym Prądnicki został połączony z Krowodrzą i powstał wtedy wtedy to był dzielnicowy klub sportowy Klepardia. Potem tam on przechodził różnego rodzaju nazwy, bo to były lata komunistyczne, socjalistyczne tak naprawdę. I wtedy też klub tam parę razy zmieniał nazwę, bo wtedy pojawiły się zakłady patronalne.

0: chłopskie, które, tak powiem, utrzymywały działalność poszczególnych klubów. To były takie główne zakłady, oczywiście były też pomniejsze, które wspomagały klub. A wspomaganie klubu polegało głównie na tym, że były osoby, które działały w klubie, w sensie po części działacze, czyli gospodarze klubu, czyli odpowiedzialne za utrzymanie bieżące obiektów. To byli pracownicy tych poszczególnych, zatrudniani w poszczególnych zakładach, ale one generalnie pracowały na terenie klubu. Oczywiście to z czasem się zmieniało i doszliśmy do sytuacji czasów obecnych, gdzie tak naprawdę kluby same już się utrzymują, w sensie pracowników, zarazem jeżeli chodzi o zarządzanie klubem. W naszym przypadku są to głównie działacze społeczni, jeżeli chodzi natomiast o tych, którzy na bieżąco utrzymują klub w sensie gospodarczym, czyli tam zadbanie o boiska, o porządek w klubie i utrzymanie terenów zewnętrznych, no to oczywiście są pracownicy zatrudnieni przez klub, natomiast działacze jako takowy, czyli zarząd, to są na ogół, i tak u nas do tej pory to trwa, to są działacze nieetatowi, społeczni, czyli wolontariusze, tak to się w obecnych czasach nazywa.
1: To może teraz trochę więcej o samej grze. Jakie były największe sukcesy w historii klubu?
0: Tak naprawdę najwyżej byliśmy na poziomie trzeciej ligi. To był tylko jeden sezon, to był taki epizod dla naszego klubu. Oczywiście ta hierarchia i przez ten długi okres czasu się zmieniała, no bo dawniej to wiadomo było ABC klasa, potem już była bezpośrednio trzecia liga, druga, pierwsza. W tej chwili jakbyśmy popatrzyli na ten szczebel, to ta A klasa to jest ósmy albo już nawet dziewiąty poziom, no nie rozrywkowy, więc to jest zupełnie inaczej. I wtedy tak naprawdę Klepardia grała regularnie grała na poziomie czwartym, że tak powiem, rozgrywek ogólnopolskich. Potem to się wszystko zmieniało w latach 70., 80. Ten poziom, że tak powiem, nazewnictwa zmieniał się z różnych przyczyn. Ta klasa już to już nie jest ta klasa. Na chwilę obecną gramy w lidze okręgowej i to jest Zbyszek, który poziom? Szósty? No, szósty poziom od góry, więc to nie jest już tak jak było dawniej.
1: No to może teraz właśnie o tym, jak się gra na szóstym poziomie rozgrywkowym. Jakby pan podsumował ostatni sezon w wykonaniu Klepardii?
2: Zbigniew Wajda, prezes klubu sportowego Klepardia. No, ostatni sezon był bardzo dobry. W krakowskiej grupie okręgowej drugiej zajęliśmy drugie miejsce. Braliśmy udział w barażach. Niestety pierwszy mecz przegraliśmy ze Śledziewicami 4-0, no i odpadliśmy, ale zajęliśmy drugie miejsce na nasze możliwości obecne, bo pierwsza drużyna opiera się w większości na wychowankach zawodników młodych. W sumie starszych zawodników mamy 4, które tu są od lat, ale dążymy do tego, żeby pierwsza drużyna właśnie opierała się na naszych wychowankach, żeby nie korzystać z zawodników czy studentów, którzy tu przyjeżdżają do Krakowa w pierwszej drużynie, no bo gdzieś te dzieci kończące wiek juniora muszą iść. No, oczywiście nie wszystkie nadają się do gry w pierwszej drużynie, ale staramy się je wypożyczać do innych klubów. Obecnie w klubie mamy 11 grup młodzieżowych, ponad 250 dzieci. Także no, borykamy się też akurat teraz z trudnościami z boiskami, no bo boisko, które mieliśmy na Mackiewicza, tam gdzie jest basen, no obecnie musieliśmy oddać, bo tam budujemy duży obiekt sportowy. No i bazujemy teraz na boiskach Prądniczanki, SMS-a, no, które musimy niestety wypożyczać, płacąc za to, no bo takie są realia życia, nikt nam za darmo po prostu boiska nie da, tym bardziej, że są rozgrywki, te kluby też trenują, mają swoje zajęcia. No ale liczymy na to, że jak to powiedziano, w pierwszym kwartale 2027 obiekt zostanie na Mackiewicza oddany i tam będziemy mieli to swoje pierwotne boisko, które no, zostało oddane, no bo pod teren budowy.
1: Jak u Państwa wygląda ten trening młodych zawodników? Na co Państwo stawiają?
2: Stawiamy przede wszystkim pierwsze na trenerów, którzy muszą mieć odpowiednie uprawnienia do trenowania dzieci i nie wszyscy oczywiście się do tego nadają, no bo młodzież jest różna, no. Dzieci są różne, także jedni respektują zajęcia z trenerów, drudzi nie respektują, tak, ale staramy się tak wiekowo dobrać, żeby to jakoś tym dzieciom się podobało, no i organizujemy im różne zajęcia, no. Jak to okres letni jest, to półkolonie organizujemy dla tych dzieci po prostu, no, które nigdzie nie wyjechały, chodzimy na basen też, do kina, no, mają tu dzieci zajęcia na miejscu też, tak. Po prostu staramy się odciągnąć od smartfonów i komputerów, no, bo to, co przebywają tu w klubie, no, to jakoś na pewno na rozwój fizyczny ich wpływa, nie siedzenie przed telewizorem czy przed komputerem przez pół dnia.
1: Czy już rozmawiałem z kilkoma klubami, które też pracują z dziećmi i pojawiała się jedna taka kwestia, że teraz, kiedy dzieci przychodzą już do klubów, to one są gorsze fizycznie niż kiedyś, że to wygląda znacznie słabiej i trzeba dużo nadrabiać.
2: To znaczy, no mówiłem, że staramy się odciągnąć od tego, ale to wie pan, to powinno już w szkole być przeprowadzone na lekcjach WF-u, nie na zasadzie, że nauczyciel przychodzi, rzuca dzieci dzieciom piłkę i grajcie, no bo to się odbywa tak. Doszło do tego, no, że dziecko nie umie zrobić przewrotu do przodu, a do tyłu to już w ogóle dla niego to jest coś, czym się bardzo często, rzadko spotykał w szkole, także tutaj staramy się w jakiś sposób pomóc.
1: Jeszcze wróćmy na chwilkę do drużyny seniorskiej. To drugie miejsce odczuwają pewnie Państwo niedosyt.
2: Odczuwamy, zawsze się gra o najwyższe cele, no ale czasami to nie wychodzi tak, że, ale wie pan, następny sezon, następne mecze, także może akurat w roku się udaje. Zobaczymy, życie pokaże. Wszystko zależy od zawodników.
1: Czy są jakieś postacie, które wywodzą się z Klepardii, albo które może są związane z Klepardią, o których powinniśmy wiedzieć albo pamiętać?
3: Ja może jeszcze wrócę tylko odnośnie tego stopnia sprawności fizycznej. Generalnie staramy się trenerów też prosić o to, żeby nie tylko kładli nacisk na piłkę, no bo to ma być taka ostateczna wersja, tylko generalnie na rozwój fizyczny i staramy się, żeby trenerzy sprowadzali dużo takich zajęć. Prosimy ich o to generalnie, bo oni są fachowcami, o to, żeby prowadzali dużo zajęć takich nad usprawnieniem dzieci, no nie? Czyli sposobu biegania, nauki sposobu biegania, poruszania się i tak dalej, bo to jest bardzo ważne. Oczywiście te tendencje są generalnie już zauważone w rozwoju sportu w Polsce, no bo mamy z tym kłopot i my tutaj trenerów też zawsze o to prosimy, że jak pojawiają się u nas młodzi ludzie, żeby zaczynać od tego, żeby najpierw nauczyli się biegać, poprawnie poruszać, a te sprawy taktyczne, rozgrywek i te już prawdziwej zabawy w piłkę, no to żeby później do tego. I tak też u nas to działa i generalnie to upowszechnianie kultury fizycznej jest takim podstawowym elementem u nas, a potem już idziemy w te dalsze, kiedy dzieci naprawdę nie robią sobie, ja może powiem tak nieładnie, krzywdy biegając, więc potem to jest kolejny etap. A wracając do zawodników takich najbardziej znanych, jeżeli chodzi o nasz klub wychowanków, no to najbardziej chyba znanym jest Piotr Skrobowski, który później wylądował w Wiśle, to jest reprezentant Polski, potem również jeden z prezesów Wisły, takich, którzy budowali Wisłę po okresie przemian. No i on się u nas często pojawia na boisku, spotykamy się, więc dobrze się znamy i dalej kontakt z klubem utrzymuje. Drugim takim zawodnikiem, który też był znanym, a już niestety nie żyje, to jest Wiesław Dybczak, to jest zawodnik, który grał w Garbarni, grał w Krakowie i w Hutniku, także jest to też postać znana w krakowskim środowisku i nie tylko w krakowskim. Kolejnym takim zawodnikiem to jest Zbigniew Gręda, który tutaj też jest wychowankiem naszego klubu i on przeszedł od nas do Wisły. Kolejnym jego klubem było Zagłębie Sosnowiec, no i potem grał już tam po mniejszych klubach zagranicznych i to też jest zawodnik, którym utrzymujemy na bieżąco kontakt, czasem odwiedza, mieszka poza Krakowem, więc jest to trochę utrudnione, ale niemniej jednak jest to też wychowanek naszego klubu. Są też i tacy, którzy są mniej znani, mianowicie Dawid Bułka, to jest bramkarz taki, który też zaczął grę w Klepardii, potem przeszedł przez Świt Krzeszowice, przez Wisłę Kraków. To jest też taki zawodnik, który gdzieś tam wyszedł na wyższe szczeble. Podobnie był taki Paweł Chmiel, który poszedł do różnych śląskich drużyn i też poprzez chyba Chrzanów, z tego co pamiętam, również grał na poziomie drugiej i nawet nie drugiej ligi, chyba nawet to był najwyższy jego poziom. Mnóstwo zawodników żeśmy wychowali takich, którzy grali na poziomie trzeciej ligi, czwartej ligi i to w obecnych czasach, więc to tutaj to na bieżąco od nas tacy zawodnicy odchodzą i gdzieś tam się pojawiają.
2: Jarek zapomniał o Sebastianie Leszczaku, obecnym reprezentacie Polski w futsalu.
1: Jak będzie wyglądać Klepardia za 5 lat? W którym będzie miejscu?
2: Za 5 lat? No na pewno będziemy starali się być w piątej lidze, wyższej. No na pewno to będziemy tu zresztą co roku staramy się jakieś te budynki, remonty przeprowadzać, także zapewnić tej młodzieży jakieś godne warunki, żeby przychodził do ładnych obiektów, dobrym wyposażeniem, dobrą murawą. Staramy się tak robić, no miejmy nadzieję, że nam się to uda, no ale w dużej mierze to zależy oczywiście od zawodników, nie od nas.
1: Bo wszystko się dzieje na boisku.
2: Wszystko się dzieje na boisku. Czasami nie w nogach, a w głowach zawodników.
3: Tak naprawdę Klepardia oprócz tego obiektu, na którym się znajdujemy tutaj w tej chwili Fieldorfa Nila 5, dawniej to Prońska 74, tak jak mówiłem, to tu mamy boisko z pełnym zapleczem administracyjno-treningowo-socjalnym, tak to nazwijmy, z małą halą sportową. Oprócz tego mamy drugie obiekty na ulicy Mackiewicza 14, no i tam był słynny basen otwarty Klepardii, w tej chwili on jest w remoncie, przebudowie, ma tam powstać zespół basenów krytych, do tego baseny otwarte i tam też zawsze od paru dziesięciu lat mieliśmy boisko ze sztuczną murawą, tak naprawdę, gdzie tam mogły w bieżących treningach uczestniczyć wszystkie drużyny młodzieżowe i tak też to się działo i teraz, ponieważ 2 lata, że tak powiem, mamy tamten obiekt w budowie, więc nie możemy z tamtych obiektów korzystać. Myślimy, że tam, mamy nadzieję, że tam wrócimy i dalej będziemy mogli kontynuować na tych dwóch obiektach naszą działalność i myślę, że to się będzie wiązało z zupełnie już innym klubem, który w innej rzeczywistości pojawi się za 2 lata i to będzie w tamtym czasie, czyli w 2027, to to będzie okrągła rocznica 67-27, to będzie taka okrągła data, która myślę, że zepnie te dwa ważne elementy. Podobnie jak było to w latach 70., kiedy dla potrzeb klubu został uruchomiony basen otwarty. No nie, to były lata 70., początek lat 70. i to też była wielka feta w całej dzielnicy, bo to też są, trzeba podkreślić, takie ważne wydarzenia dla całej dzielnicy. Nie tylko to boisko, które tu jest, które się rozbudowało i, że tak powiem, unowocześniło, ale również tamta część rejonu Krakowa, bo tam to jest taka bardziej już dla dzielnicy, że tak powiem, w tym kierunku otwarta część działalności, czyli taka bardziej na upowszechnianie zdecydowanie atrakcji, jeżeli chodzi o kulturę fizyczną i tak samo, jeżeli chodzi o upowszechnianie tej kultury fizycznej, tak ważne dla nas.
4: A z przedstawicielami Klepardii rozmawiał nasz reporter Oleg Ruszkowski. Na przestrzeni lat w klubie funkcjonowały sekcje piłki nożnej, piłki ręcznej kobiet, judo i piłki nożnej pięcioosobowej. Obecnie klub prowadzi sekcję piłki nożnej oraz judo. A wychowankami klubu są Piotr Skrobowski, reprezentant Polski w piłce nożnej, ale też byli zawodnicy Wisły Kraków, Zbigniew Grenda czy Kamil Kuczak, no i bramkarz Białej Gwiazdy Dawid Bułka.
5: Słuchacie magazynu reporterów Eski Kraków. O tym się mówi w Krakowie. Eska Kraków News.
4: Dominika Baraniec, to jest magazyn reporterów Radia Eska Kraków.
5: Eska Kraków.
4: Walka z deweloperami i wysokimi kosztami życia w Krakowie to postulaty kandydatów na prezydenta z ramienia Prawa i Sprawiedliwości oraz Lewicy. Radny Michał Drewnicki z PiS oraz posłanka Daria Gosek-Popiołek zawalczą o urząd prezydenta w sierpniowym głosowaniu. Chociaż reprezentują kluby o odmiennych poglądach, to w swoich programach wyborczych zawarli podobne postulaty. Jestem stąd, mówi Michał Drewnicki.
6: Ja nie mam długu wobec żadnego środowiska lobbystycznego, żadnej koterii, żadnego układziku towarzyskiego. Jedyny dług, który mam, to są mieszkańcy Krakowa. Kraków to jest nasz dom. I w normalnym domu każdy domownik jest sobie równy. Po drugie, nikt nie podkrada z tej wspólnej kasy domowej. No i po trzecie, gospodarz, głowa domu w pierwszej kolejności myśli o tym, czy domownicy mają gdzie spać, mają co jeść, mają szansę na rozwój. Tymczasem w Krakowie ta sytuacja została odwrócona. Goście, którzy do naszego domu przyjeżdżają, są często lepiej traktowani. Gospodarze przez ostatnie lata bardziej o to dbali, że goście dobrze się bawili w naszym mieście, niż o domowników. Ja bym chciał to zmienić, bo mnie cieszą wszystkie sukcesy Krakowa. Tak jak was, ale również wkurzają mnie wszystkie błędy, problemy i trudności, które na co dzień doświadczamy.
7: Warto sobie zadać pytanie, prostsze niż nam się będzie wydawać, ale trudniejsze do zadania niż chcielibyśmy przyznać. Dla kogo jest to miasto? Czy Kraków jest jeszcze wspólnotą mieszkańców, czy już tylko przestrzenią inwestycyjną? Czy mieszkańcy mają realny wpływ na jego kształt? Czy dostosowują się do decyzji, które zapadają gdzie indziej? Czy samorząd jest narzędziem w rękach obywateli? 36 lat wiele zyskaliśmy, ale też wiele utraciliśmy. To moment decyzji. Czy mamy iść dalej tą samą drogą, czy odzyskać miasto jako dobro wspólne? Miasto, które dba o wszystkich, którzy w nim mieszkają. Miasto jest do życia. Ma służyć tym, którzy wybierają je za swój dom i chcą zapuścić w nim korzenie. Po prostu żyć bezpiecznie i w spokoju. Żeby to było możliwe, musimy obniżyć koszty mieszkania w naszym mieście. I zaczniemy od kosztów najmu. Czas na odważne decyzje w krakowskiej polityce mieszkaniowej. Nie będę tolerować sytuacji, w której podmioty spoza naszego miasta na masową skalę kupują tu mieszkania tylko po to, by traktować je jako zasób i lokować tam swój kapitał. Ograniczymy liczbę pustostanów, a należące do miasta pustostany będziemy jeszcze szybciej remontować i oddawać krakowskim rodzinom.
6: Układziki towarzyskie, lobbystyczne, które tak zdominowały miasto, że zyskują na tym oczywiście, ale kosztem większości mieszkańców Krakowa. Mowa tutaj m.in. o niektórych deweloperach, o lobby turystycznym, bo deweloper okej, wybuduje bloki, wybuduje osiedle bez dostępu do terenów zielonych, bez dbania o drogi, zyska pieniądze, ale tracą na tym mieszkańcy, którzy muszą nagle stać w większych korkach, mają przeciążone przychodnie, przeciążone szkoły, brak usług publicznych albo lobby turystyczne, które przez ostatnie lata wypędzało wręcz mieszkańców centrum miasta z całych kwartałów, ze swoich kamienic, z ulic, na których ludzie ci często mieszkali. Dzisiaj życie w centrum miasta jest nie do zniesienia. Brak ambicji. Władze miasta przez ostatnie lata nie miały ambicji, by rozwijać miasto, by myśleć o Krakowie jako o drugim co do wielkości mieście w Polsce. Nie mamy wielkich projektów ambitnych, nie myślimy o tym. To jest rzecz dla mnie niesłychana. Zapomniano o komforcie życia. Życie w Krakowie staje się coraz trudniejsze i coraz droższe. Mamy najdroższy bilet godzinny w Polsce. Za 15 minut przejechanej komunikacją miejską płacimy 4 zł. sobotę, a rodzice tracą czas w korkach.
7: Dokonam resetu w relacjach miasta z deweloperami. Kraków nie będzie dłużej folwarkiem dla firm, które żerują na wszystkich, w zamian dostarczając słabej jakości przestrzenie, słabej jakości mieszkania albo luksusowe wydmuszki hotelowe. I zapewniam Was, ani wielkie nazwiska, nawet gwiazd z Ameryki, ani groźby pozwów nie zmienią mojego zdania. Nie dam się zastraszyć. Chcę miasta zaplanowanego dla mieszkańców, nie dla zysków. Użyję różnych narzędzi, w tym zintegrowanych planów inwestycyjnych, aby wymóc na deweloperach przekazywanie co najmniej 15% nowo wybudowanych mieszkań do zasobu miejskiego. Spokojnie, nie bójcie się. Stać ich, a miasto wykorzysta te lokale, by stworzyć wreszcie prawdziwą konkurencję na rynku najmu, a tym samym obniżyć ceny dla wszystkich.
4: Dodaje Daria Gosek-Popiołek z Lewicy. A kandydatką Koalicji Obywatelskiej PSL na prezydenta Krakowa została Monika Piątkowska. Swoją kandydaturę ogłosił też Jan Hoffman, inicjator referendum za odwołaniem prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Bezpartyjny kandydat obiecuje przeprowadzenie audytu finansowego miasta, natomiast kandydatka koalicji obiecuje zajęcie się m.in. kwestiami strefy czystego transportu.
8: Idę do krakowskiego magistratu jako menadżer, jako specjalista, jako osoba, która zna Kraków od podszewki. Wiele lat spędziłam w krakowskim magistracie. Idę do Krakowa jako do miasta, który jest moją jedyną partią polityczną, który jest dla mnie najważniejszym miastem. Ja nie brałam udziału w referendum. Uważałam, że Aleksander Miszalski umówił się z mieszkańcami na 5 lat i powinien tą kadencję zakończyć. Natomiast mieszkańcy zdecydowali. Mieszkańcy zdecydowali. Zarówno ci, którzy poszli do wyborów, jak i ci, którzy do referendum, jak i ci, którzy nie poszli. Ja chcę powiedzieć, że bardzo wyraźnie usłyszałam głos Krakowian. Usłyszałam głos Krakowian w kontekście strefy czystego transportu, która będzie wymagała głębokiej przebudowy. Usłyszałam głos Krakowian w kontekście wysokich kosztów życia. Usłyszałam głos Krakowian w kontekście upolitycznienia naszego miasta. Nie brałam udziału w referendum, natomiast szanuję wszystkich, tych, którzy nie wzięli udziału i tych, którzy wzięli udział w referendum. Zapraszam do współpracy wszystkie środowiska obywatelskie, zwłaszcza te, które potrafiło się zjednoczyć i miały odwagę wyrazić swoje zdanie. Naprawdę, zdanie Krakowian wszystkich bardzo szanuję.
9: Naszym celem, gdy startowaliśmy z inicjatywą referendum, jednym z celów było doprowadzenie do sytuacji, w której decyzje o Krakowie, ważne dla Krakowa i w imieniu Krakowian podejmowane, te podejmowane w magistracie, zapadają w Krakowie, a nie w Warszawie. W związku z czym to nie jest tak, że myśmy się sprzeciwiali na przykład jednej partii, zresztą od początku to mówiłem, że to nie jest wymierzone przeciwko żadnej partii politycznej konkretnej. Natomiast sam system samorządowy powinien opierać się na jednak lokalnych osobach działających lokalnie, samorządowcach. Po namyśle, bo to nie było jasne 25 maja, w tym gronie osób, które są tutaj i plus jeszcze więcej osób z tak zwanych niebieskich kamizelek, postanowiliśmy, że będziemy kontynuować naszą działalność, tym razem zgłaszając się do wyborów. Z jednym celem mojej kandydatury jest oczywiście to, żeby wygrać i realizować odnowienie, naprawę Krakowa. Drugim celem jest też uczestniczenie w debacie publicznej i pilnowanie, że te istotne tematy zgłaszane przez mieszkańców w referendum będą cały czas obecne, że nie zostaną przykryte przez spory partyjne, spory ideologiczne, spory światopoglądowe i jakieś jałowe kłótnie, nic nie wnoszące do debaty publicznej i nic nie wnoszące dla przyszłości Krakowa. Dlatego naszym hasłem przewodnim tej kampanii będzie Naprawimy Kraków.
8: Restrukturyzacja miasta, stabilne, spokojne zarządzanie. Kraków potrzebuje nie walki politycznej, ale sprawnego menadżera. Ja taką sprawną menadżerką jestem, która zna miasto od potrzeb.
10: Monika Piątkowska będzie kandydować na prezydenta Krakowa. Pytanie, czy to jest dobra kandydatura?
11: Aleksander Miszalski, były prezydent Krakowa. To jest bardzo dobra kandydatura. Przypomnę, że pani senator Monika Piątkowska po pierwsze jest to niedawno po kampanii, więc da się już poznać krakowianą. Wygra z bardzo dobrym wynikiem, bo to z tego spędzenia było około 50%. Poza tym zna miasto bardzo dobrze, tutaj się wychowała, tutaj studiowała, tutaj też pracowała w urzędzie miasta, więc zna to miasto od podszewki. No jest kobietą, która jest lubiana, jest koncyliacyjna i bardzo pracowita przy okazji i na pewno nie odstawi nogi w tej ciężkiej kampanii, która ją czeka. Pani senator też już w wielu kwestiach działała dla Krakowa, no mimo, że jest niedługo, to już i aktywnie uczestniczyła chociażby w sprawach S7-ki, czy w lokalnych różnych sprawach, bo wiem, że się spotyka co piątku z mieszkańcami i rozwiązuje ich różne tematy. Zresztą często też przychodziła z tymi tematami do Urzędu Miasta, żeby pomóc w jakichś sprawach, które mieszkańcy im tam zgłaszali. Angażowała się też w kwestie metra, zna te tematy. Oczywiście będzie musiała poznać je jeszcze dogłębniej w tej sytuacji, ale jestem przekonany, że przy jej pracowitości szybko będzie znała miasto najlepiej, jak się da.
4: Swojego udziału w wyborach wciąż nie zadeklarował Łukasz Gibała. Kolejny protest w sprawie budowy trasy S7. Mieszkańcy Wieliczki i okolic sprzeciwiają się tak zwanemu wariantowi wschodniemu, który po dwukrotnym odrzuceniu ma być ponownie rozważany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Protestujący zwracają uwagę na dużą liczbę wyburzeń oraz potencjalne zagrożenie dla kopalni soli.
12: Dorota Uliasz, organizator tego protestu i członek Komitetu Społecznego Nie dla S7 przez Wschód Wieliczki. Ten wariant odpadł dwukrotnie. Po pierwsze w studium korytarzowym w 2022 roku, po drugie 3 listopada 2025 roku. Jego cechą dyskwalifikującą jest to, że nie przenosi ruchu w wystarczającym stopniu, a jest to cel tej drogi. Dodatkowo, jak cytowałam wypowiedzi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, którzy dokładnie mają to samo stanowisko, a właściwie mieli, bo się z niego wycofali, to jest też wariant z największą liczbą wyburzeń, czasami nawet dwukrotnie wyższą niż te warianty wskazane przez Generalną do dalszych prac. Także niszczy najwięcej terenu, ponieważ jest o 10 km dłuższy od tych wariantów, które polecała Generalna, gdyż też wymaga największego łącznika z tak zwaną BDI, bo ze wschodu musimy na zachód przejechać, mówiąc trochę tak kolokwialnie, czyli im dalej na zachód, tym musimy większą drogę, musimy opinąć kopalnię soli, czyli w efekcie droga powstałaby, tylko nie wiadomo po co, bo nikt by jej nie wybierał, ponieważ jak Generalna pokazuje ze swoich badaniach, 50% tego ruchu to będzie ruch około krakowski, 25% ruchu to będzie ruch tak zwany zachodni, bo takie mamy ciążenie, bo więcej ludzi ze Śląska jedzie w kierunku południowym niż ze wschodu, więc 75% będzie miało gdzieś tą drogę.
13: Kacper Michna, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Krakowie. My przede wszystkim rozmawiamy z mieszkańcami, z komitetami, z przedstawicielami samorządu. Rozmawiamy podczas spotkań zespołu, natomiast jest to protest, jest to jeden z wielu protestów, które już pojawiły się w Krakowie czy w okolicach Krakowa, choćby na Zakopiance. Podczas tych protestów niekiedy składane są do nas petycje, niekiedy są do nas składane różne postulaty, pomysły, przemyślenia, analizy i my cały ten materiał też analizujemy. Przypomnijmy, że od lutego 6 wariantów, które były zaprezentowane w listopadzie, utraciło rekomendacje Generalnej Dyrekcji. Prace zostały skoordynowane i bezpośrednio nadzorowane przez centralę, a my w tym momencie analizujemy ponownie ten obszar, patrzymy na tereny, które już są wyłączone, które jeszcze dodatkowo mogą być wyłączone, więc cały czas trwają prace analityczne. Każdy kontakt z mieszkańcami, każde głosy zgłaszane przez mieszkańców, argumenty, to jest dla nas materiał do dalszej analizy i do wyciągania wniosków.
14: Magdalena Pawlik. W Wieliczce mamy taką sytuację, że mamy przede wszystkim kopalnię soli, zabytek UNESCO 700-letnią. I ta droga zagraża tej kopalni. Ale zagraża nie tylko samej kopalni stricte, ale zagraża wszystkim miejscowościom, które są nawet w znacznej odległości od kopalni, ponieważ to jest teren 700-letniej kopalni. Nikt nie wie, jak dokładnie wyglądają kwestie wód tych podziemnych. Jeżeli się odrobina wody słodkiej dostanie do kopalni, kopalnia po prostu, sól się zacznie rozpuszczać i kopalnia po prostu się zacznie walić. Miało to już miejsce w latach 90. w Wieliczce, możecie sobie Państwo to wyszukać. Wtedy centrum Wieliczki zapadło się 2 metry i tu nie będzie już żadnych sentymentów, bo to po prostu to wszystko się zdarzy.
13: Będziemy ponownie analizować cały teren, dodatkowo jeszcze został włączony do obszaru analiz teren na zachód od lotniska Balice. Mówimy o Pomyśle na węzeł Morawica. Natomiast pamiętajmy, że to jest cały czas kwestia analiz. My w tym momencie nie wytyczamy żadnych konkretnych przebiegów. My na razie analizujemy ten teren. Teren analiz jest szeroki, od Skawiny po Niepołomice plus jeszcze teren na zachód od lotniska Balica. Ale pamiętajmy, na jakim jesteśmy etapie. To jest etap analiz.
15: Jak pójdziecie zanieść tą petycję, to byście powiedzieli, że Najwyższa Izba Kontroli zajmie się każdym z tych urzędników, którzy podpisał się pod takim niechlujnym, niegospodarnym wyrzucaniem błota naszych klientów.
4: Trwają rozmowy z mieszkańcami. Ostatnie takie spotkanie konsultacyjne ma odbyć się we wrześniu.
5: To jest magazyn reporterów Eski Kraków.
4: Ma powstać Małopolski Wojskowy Instytut Medyczny, Państwowy Instytut Badawczy. To pomysł na połączenie Szpitala Narutowicza i Szpitala Wojskowego w Krakowie. Nowy ośrodek miałby połączyć potencjał obu placówek. Przypomnę, Szpital Narutowicza od dłuższego czasu walczy z dużym zadłużeniem. To ponad 300 milionów złotych.
16: Stanisław Kracik, pełniąc obowiązki prezydenta miasta. Po wymianie informacji i analizie kontraktów NFZ-owskich zostały zlecone 2 opracowania, jedno dla 5. Szpitala Wojskowego, drugie dla Szpitala Narutowicza, które tak naprawdę miało nam odpowiedzieć na pytanie, czy jest temat do dalszych rozmów, czy taki podmiot, który by powstał na bazie tych 2 szpitali, ma ekonomiczną rację bytu. Z naszego punktu widzenia pytania, które stawialiśmy w czasie tych rozmów, dotyczyły tego, czy będzie zagwarantowana opieka medyczna dla mieszkańców mieszkańców Krakowa w skali nie mniejszej niż obecnie. Czy tak będzie? No my mamy zapewnienia, że ta opieka będzie na wyższym poziomie i będzie poszerzona, co do różnych zakresów i specjalizacji. Stawiamy taki warunek, że chcielibyśmy mieć wpływ na to, nie tylko jak będzie wyglądał statut tej jednostki, kto będzie w radzie tej jednostki, ale równocześnie też jak będzie powstawać specustawa, która będzie jakby powoływać do życia ten instytut, no to też, mówiąc krótko, chcemy mieć na to wpływ zarówno poprzez naszych parlamentarzystów, jak i myślę również pewne inspiracje, które ze strony miasta by były tutaj naszym zdaniem celowe i wskazane.
17: Bartłomiej Guzik, dyrektor 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką. Działania nad tworzeniem Wojskowego Instytutu Medycznego w Krakowie, Małopolskiego takiego instytutu, prowadzimy już dosyć długo. Daje z jednej strony tą opiekę medyczną, ale także daje dostęp do innowacyjnych technologii, rozwijanie tych innowacyjnych technologii w medycynie, które w dzisiejszych czasach idą bardzo, bardzo szybko. Ministerstwo Obrony Narodowej nadało kierunek dwa główne cele. Jeden to jest rozwijanie centrum szkoleniowego, centrum edukacyjnego, szczególnie pod kątem medycyny pola walki dla wojsk specjalnych. Stworzenie razem z wojskami specjalnymi specjalnej jednostki SOST, która byłaby druga w Polsce. To jest taka jednostka, podjednostka tak naprawdę, która jest w stanie zoperować operatora wojsk specjalnych w każdym miejscu na świecie. Chcemy tworzyć instytucję Combat Medic, budować tą infrastrukturę szkoleniową. Drugim takim głównym zadaniem, które dostaliśmy ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej, to jest budowanie takiego Center of Excellence, czy Center Referencyjnego dla Broni Masowego Rażenia, czyli dla CBRNE. Nasz wzrok padł na Szpital Narutowicza, który jest takim naturalnym partnerem na co dzień, dlatego że jest bardzo blisko zlokalizowany i jest tam bardzo dużo pracowników, którzy mocno i walczą od lat o to, żeby ta jednostka się rozwijała. Stąd też propozycja do miasta, żeby tą współpracę zacieśniać i razem współtworzyć utworzenie Instytutu Wojskowego. Przede wszystkim zwiększa się zakres świadczeń, ponieważ współpracując niejednokrotnie, my dysponujemy szeregiem bardzo nowoczesnego sprzętu, który rozwijamy i gromadzimy coraz nowszy, a z drugiej strony Szpital Narutowicza choćby nawet dysponuje świetnym zespołem w szeregu zakresów, tak jak tarczyca, tak jak urologia. I dzięki temu jesteśmy w stanie, połączywszy te siły, dawać dużo, dużo większych nowych świadczeń, których dotychczas ani jeden szpital, ani drugi nie był w stanie w wystarczającym stopniu proponować.
18: Doktor Anna Tylek, dyrektor Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie. Jesteśmy w szpitalu na takim etapie, że rozważamy, analizujemy możliwość współtworzenia instytutu wraz z pracownikami. Przygotowujemy się z pewnymi też wypracowanymi stanowiskami szpitala. Instytut można uznać i prawidłowością jest taką, że jest to najlepsza forma organizacyjno-prawna do rozwoju podmiotu leczniczego na określonych warunkach.
19: Michał Ciołowski, Radny Miasta Krakowa, Komisja Zdrowia. Jako Radni Miasta Krakowa byliśmy zwodzeni przez pół roku, ponieważ byliśmy zapewniani, że do połączenia dwóch szpitali nie dojdzie. Okazuje się, że zostaliśmy poinformowani, że takie rozmowy między miastem a szpitalem wojskowym trwają już od grudnia, a dzisiaj stoimy przed podjęciem decyzji tak naprawdę o połączeniu tych szpitali. Nie mamy odpowiedzi na podstawowe pytania o kwestie stabilności zatrudnienia ponad 1000 pracowników, którzy są zatrudnieni w szpitalu, o kwestie funkcjonowania oddziałów, o funkcjonowanie chociażby SOR-u, który według połączenia jeden zostanie zlikwidowany właśnie w Narutowiczu. Tych pytań jest naprawdę bardzo dużo. Jesteśmy dzisiaj postawieni przed bardzo trudną decyzją z dużą ilością niewiadomych.
20: Bogumiła Drabik, Radna Miasta Krakowa. Jestem członkiem Komisji Zdrowia. Przyglądam się temu szczegółowo. No na pewno podniesienie usług medycznych jest ważne. Natomiast musimy się przyjrzeć też majątkowi szpitala i tutaj na ten temat będziemy dyskutować, bo są pewne szczegóły, które trzeba dopracować. Jest to majątek naszego miasta. My jako radni odpowiadamy za decyzje, które będziemy podejmować.
4: Z tym pomysłem zapoznali się radni miasta. Ewentualne głosowanie na kolejnej sesji pod koniec czerwca. Małopolski Wojskowy Instytut Medyczny, Państwowy Instytut Badawczy miałby powstać na mocy specustawy.
5: To są newsy z Krakowa. O tym się mówi w Krakowie.
4: Wakacyjne święto biegania pod Krakowem 1 sierpnia startuje Młyn Trail Michałowice 2026. Malownicze krajobrazy nad rzeką Dłubnią i trzy dystanse do wyboru. 5, 11 i 21 kilometrów. Miasto czeka na wszystkich uczestników tegorocznych zmagań.
0: Marcin Baniak, Stowarzyszenie Goat Team Michałowice. Pomysł narodził się stąd, że mamy wokół Michałowic mnóstwo świetnych terenów, leśnych, polnych. Powstała też kilka lat temu taka mocna grupa biegowa w gminie Michałowice, w samych Michałowicach, w Zerwanej, w okolicy. Biegacze lokalni się skrzyknęli i postanowili razem trenować, biegać, a kolejnym etap tego biegowego zakręcenia był właśnie pomysł zorganizowania własnych zawodów. No i wspólnie z gminą Michałowice i z Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach wpadliśmy na pomysł własnych zawodów. Pierwsza edycja odbyła się w roku 2019. W tym roku czeka nas kolejny młyn. No i możemy to z dumą stwierdzić, że impreza bardzo fajnie się przyjęła, już jest stałym elementem wakacji i jest jedną z najciekawszych, takich najbarwniejszych imprez biegowych wokół Krakowa, w okolicy Krakowa, w całej Małopolsce, ale też mamy biegaczy z innych części kraju, bo przyjeżdżają do nas Ślązacy, przyjeżdżają do nas warszawiacy, więc to prawie jest impreza ogólnopolska.
10: Nazwa Młyn Trail to z jednej strony ukłon w stronę zabytkowych młynów nad Dłubnią, a z drugiej strony obietnica młyna w nogach. Czego na trasie będzie więcej?
0: No myślę, że przede wszystkim radości, mam nadzieję, że także lekkości. No i jednak ten młyn jest tutaj takim elementem przewodnim, ponieważ nasze tereny nie są takie proste, nie są łatwe, przyjemne. Jest całkiem sporo podbiegów, to jest pofałdowany teren, więc możemy powiedzieć, że właściwie Młyn Trail Michałowice to takie zawody prawie że górskie. Na najdłuższym dystansie 21 km mamy blisko 500 metrów przewyższenia, więc to jest całkiem solidny wynik, ale stawiamy na taką dobrą atmosferę przede wszystkim, więc ten młyn ma się dobrze kojarzyć. Mamy być zakręceni, rozkręceni, mamy czerpać radość ze wspólnego spędzania czasu.
10: No właśnie, ruszyliśmy ten wątek dystansów. Biegacze mają do wyboru 5, 11 i 21. Już wiemy o tym, jak wygląda mniej więcej ten dystans 21, ale jakiego terenu i nawierzchni mogą się spodziewać biegacze w Dłubniańskim Parku Krajobrazowym?
21: Karolina Majchrzak-Ścibor, specjalista do spraw promocji. Dłubniański Park Krajobrazowy to właśnie teren zielony, górzysty, bardzo zróżnicowany, ale przede wszystkim w naturze, ze śpiewem ptaków i piękny. I nawet zawodnicy, którzy startują na dystansie 5 km, muszą zmagać się jednak z dużymi przewyższeniami, ale też z pięknymi miejscami, urokami gminy Michałowice. Biegają zarówno amatorzy, jak i zawodowi biegacze, którzy zawsze chwalą właśnie tą zróżnicowanie, piękność gminy Michałowice.
10: A czy ten dystans 5 km to jest dobra propozycja dla kogoś, kto do tej pory może trenował tylko na asfalcie?
22: Mirosław Warchoły, Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach.

0: drużyny na 5 kilometrów, żeby właśnie bardziej zmobilizować, zmotywować osoby, które gdzieś tam miały opory i nie chciały brać w tym udziału. Natomiast teraz widzimy coraz większe zainteresowanie również dla drużyn na dystansie 5 kilometrów.
1: Warto wspomnieć, że są to często nie tylko drużyny biegowe, profesjonalne, ale grupy, które akurat skupiają się i łączą na potrzeby tego biegu. Są to zakłady pracy, jest to chociażby drużyna Urzędu Gminy Michałowice, drużyna orkiestry Dentej Echo z Michałowic. Są to właśnie grupy przyjaciół, znajomych, którzy razem chcą spędzić czas i mu nie powiedz, ale też pokazać, że potrafią się połączyć właśnie na takiej imprezie sportowo-turystycznej.
2: Czyli znajdzie się coś dla każdego. No i teraz, z tego co wiem, znajdzie się też coś dla dzieci. Młyn Kids, bieg z przeszkodami. Z jakim dokładnie wyzwaniem zmierzą się nasi najmłodsi biegacze?
0: Młyn Kids to zawody biegowe dla dzieci, które są podzielone na dwie kategorie wiekowe, od 4 do 7 lat i od 8 do 12 lat. Dzieci pokonują tor przeszkód w miasteczku biegowym na boisku Michałowianki. Każdy z dzieciaczków dostaje symboliczny medal, jakieś zdrowe przekąski. Nie ma tam wygranych i przegranych, bo dla nas wszyscy są wygrani, biorą udział, ciesząc się po prostu z tego, że ukończyli ten bieg. Młodsze dzieci pokonują jedną pętlę tych przeszkód, starsze dzieci dwie pętle. Prowadzi je nasz trener Kamil Kozioł, przedstawiciel i założyciel grupy biegowej Goat Team Michałowice. Także serdecznie również zapraszamy na stronę www.młyntrail.pl. Tam znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące Młyn Kids oraz Młyn Trail Michałowice.
2: Też ważnym elementem jest to, że wśród organizatorów są biegacze i chciałem się zapytać, czy to, że trasa jest projektowana przez praktyków dla innych biegaczy, czy to nie jest wasz największy atut?
0: To jest wspólne połączenie sił. My od lat jako Centrum Kultury staramy się organizować wydarzenia różnego pokroju, bo i muzyczne, kulturalne, ale i sportowe, bo odkąd istniejemy, zawsze gdzieś tam z tyłu głowy mieliśmy imprezy sportowe, wcześniej zawody maraton rowerowy i nie ukrywam, że Goat Team Michałowice zaproponowało nam pomysł zawodów biegowych, jakby trochę nam spadł z nieba, bo chcieliśmy coś zorganizować, wykorzystując te atuty pięknego krajobrazu gminy Michałowice, a z racji tego, że właśnie grupa biegowa Goat jest bardzo doświadczona i też w praktyce potrafi wyznaczyć te trasy i zaproponować bardzo ciekawe biegi, tak połączyliśmy siły i przy wsparciu właśnie Centrum Kultury i chęci naszego dyrektora po prostu udało nam się to wszystko zorganizować i myślę, że no z sukcesem.
2: 8. edycja Młyn Trail Michałowice. Chciałem zapytać, jak to się zmieniało na przestrzeni lat i jakie są takie szczególne nowości w tym roku?
3: Powiedziałbym tak, bardzo szybko weszliśmy na wysoki poziom, już pierwsza edycja okazała się sporym sukcesem, bo od samego początku mamy fajną frekwencję, to jest za każdym razem 400-500 biegaczek i biegaczy, więc naprawdę fajna frekwencja w takich niewielkich Michałowicach, jakby nie było. Od początku mamy takie swoje stałe elementy, czyli właśnie 3 dystanse, 5, 11, 21 kilometrów. Naszym symbolem, albo jednym z symboli są skarpetki biegowe, które biegaczki i biegacze znajdą w swoich pakietach startowych. Tego nie ma na wszystkich zawodach, więc wystarczy się zapisać na młyn, aby dostać charakterystyczne, najszybsze na świecie skarpetki. Co roku przygotowujemy nowy wzór. W tym roku mamy taki właśnie model Anno Domini 2026. Są koszulki, które można sobie dokupić i jakoś zmeczować z tymi skarpetkami. To też jest taki stały element naszej biegowej zabawy. Tak jak powiedziałem, to jest impreza, która teraz już wpisała się na stałe w kalendarz. Nazwaliśmy młyn takim wakacyjnym świętem biegania 15 km od rynku głównego i tak po prostu jest. Zawsze na przełomie lipca i sierpnia można liczyć, że młyn się odbędzie.
0: Naszym głównym zamysłem, odkąd organizujemy Młyn Trail Michałowice, jest też promocja oczywiście zdrowego stylu życia, życia eko. W związku z tym w tym roku nowość dla wszystkich biegaczy. Każdy biegacz, który ukończy Młyn Trail Michałowice, otrzyma małą roślinkę w doniczce, żeby mógł ją zasadzić i miło wspominać nasze zawody wśród natury, pięknych okoliczności natury.
1: W każdym dystansie można wywalczyć o pierwsze, drugie, trzecie miejsce, które wiązać się będzie z nagrodą finansową, ale też każdy otrzyma pamiątkową statuetkę. Oczywiście, kto ukończy z pozytywnym, bardzo dobrym wynikiem pierwszego, drugiego bądź trzeciego miejsca młyn, ale też każdy, kto tylko przekroczy linię mety, otrzyma pamiątkowy medal. Te medale również zmieniają się co roku, mają odpowiednie barwy, każdy dystans ma swój kolor i jest to też bardzo charakterystyczne, ponieważ ten kolor dominuje i na trasie. Takimi kolorami oznaczone są trasy 5, 11 i 21-kilometrowa. Taki kolor będzie również na numerach startowych i w takich w podobnej kolorystyce będą również medale.
2: Do kiedy niezdecydowani mają czas na zapisy i dlaczego warto spędzić ten

0: sobotni poranek na Biegowo w Michałowicach.
1: Zachęcamy do jak najszybszych zapisów, ponieważ lista może się skończyć. Mamy limity na każdym dystansie prowadzone i nie możemy ich przekroczyć. Dlatego proponujemy, żeby zapisać się jak najszybciej.
2: Mówił Mirosław Warchołek z Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach. Z organizatorami rozmawiał Oleg Ruszkowski.
3: SK Kraków News. To jest magazyn reporterów Eski Kraków.
2: A w ten weekend w Kluszkowcach na Podhalu Joyride Małopolska Festival to święto rowerowych maniaków, szczególnie lubiących downhillowe trasy. Latanie, wielkie hop, urywanie sekund na śliskich korzeniach i wiele innych. Patronuje Radio SK.
3: O tym się mówi w Krakowie. Słuchacie SK Kraków News.
2: Początek lata nad Zalewem Bagry 20 czerwca, moc atrakcji, zawody i ty możesz być wielki. Biegiem nad Bagry, strefa relaksu dla najmłodszych i rodziców, do tego mnóstwo warsztatów i zajęć dla każdego. Start przy ulicy Koziej od godziny 11. I to już ostatni temat w dzisiejszym magazynie reporterów Radia SK Kraków. Dominika Baraniec, dziękuję i do usłyszenia.
3: SK Kraków. SK Kraków. SK Kraków News.
2: Dominika Baraniec, to jest magazyn reporterów Radia SK Kraków.
3: SK Kraków.
2: Kraków to miejsce narodzin polskiego futbolu. To tutaj swoje siedziby mają najstarsze kluby w kraju. Chociaż czas mija, to wciąż powstają nowe inicjatywy zrzeszające miłośników pięknej gry. Jedną z nich jest powstały w 2018 roku Fajrant Kraków. Mimo krótkiej historii grania w A-klasie, zespół ten ma ze sobą już wiele międzynarodowych podróży, które kończyły się w różny sposób.
4: Jesteśmy teraz w miejscowości Brzezie, koło Krakowa. Trochę daleko, a przed nami piękne, zielone, prawie skoszone boisko.
5: Karol Piwoński, prezes Stowarzyszenia Futbolowego Fajrant Kraków.
6: Tak, zgadza się. Robimy co możemy, żeby szukać tych boisk, ponieważ no, jesteśmy klubem bezdomnym, czyli tam, gdzie nas chcą, tam, gdzie możemy trenować, grać, to tam to robimy, ale nie narzekamy, no bo wiemy, jak jest po prostu.
4: Zacznijmy może od tego, czym właściwie jest Fajrant Kraków. O co w tym wszystkim chodzi?
6: Pomysłodawcą tego jest nasz poprzedni prezes Dominik Szarek. Możecie go znać z YouTube'a, z kanału Futbolowe. Po prostu byliśmy grupą niesformalizowaną, która lubiła sobą spędzać czas i grać w piłkę. No i wpadł na to, żeby to po prostu wejść pod struktury związku i zacząć się bawić w prowadzenie swojego klubu, czyli kibice zakładają swój klub, kibice nim rządzą. Oczywiście jakby sama idea była dosyć, powiedzmy, taka wzniosła, żeby to szło dalej, ale rzeczywistość trochę inna i po prostu mamy to, co mamy, bardzo to doceniamy, bo mamy tych swoich kibiców. Od 8, tak, teraz będzie siódmy lub ósmy sezon. Gramy już na poziomie centralnym, występowaliśmy w Pucharze Polski. Także po prostu jest to jakaś forma naszej pasji, czyli niespełnionych ambicji bycia piłkarzem, bo każdy, kto gra w piłkę na niskich ligach, pewnie chciał nim kiedyś być. No i my się spełniamy w tym tak, jak możemy, czyli prowadzimy swój klub. Jest trochę z tym zamieszania, jest z tym trochę biegania, dzwonienia, proszenia, załatwiania, no ale na koniec dnia jest satysfakcja, jak na przykład weźmiesz 30 chłopa na mecz Manchester United i sobie później jeszcze zagra z Angolami w piłkę w Manchesterze, więc coś za coś.
4: To jeszcze na pewno do tego wrócimy, bo to jest ciekawe. Ale wróćmy może do tego klimatu bezdomności. Czemu jesteście bezdomni? Nie macie własnego boiska domowego, jak rozumiem.
6: Tak, nie mamy boiska, no bo słuchaj, zakładając stowarzyszenie, no nikt ci nie da z miasta, macie plac, macie piłkę i grajcie, no bo to też trzeba utrzymać, musielibyśmy mieć kogoś, kto o to zadba, tak jak tutaj jesteśmy w Brzeziu, ktoś to przyjął, skosił, przygotował, żebyśmy mogli odbyć jednostkę treningową. Boisk też w Krakowie nie ma za wiele, też kluby mają swoje boiska, kluby z historią stuletnią, czy coś takiego, plus mają też grupy młodzieżowe i problemem. My nigdy tego problemu nie chcieliśmy mieć, więc nie mamy grup młodzieżowych, to nie jest idea klubu. Ideą klubu jest po prostu spędzić fajnie czas w gronie ludzi, których lubisz i cenisz, więc no, nigdy o to nie prosiliśmy i też nie mamy z tym problemu, tak? No bo to nie jest, że nam się należy. My mamy klub, coś robimy fajnego, dajcie nam plac, bo my musimy sobie 30-paroletni goście sobie pograć piłkę. To też nie o to chodzi, bo wiemy, ile kosztuje też utrzymanie boiska, tak? Ile musisz dbać o trawę, nawodnienie, walcowanie, koszenie i tak dalej. Malowanie linii na mecz. Więc to wszystko są koszty, które ktoś ponosi, a my, wynajmując później boisko na godziny na trening na mecz, jakby dokładamy się do tego, ponosimy koszty, nie mamy z tym żadnego problemu, bo no, tak wygląda wolny rynek. No chcesz z czegoś skorzystać, to musisz za to zapłacić.
4: Ekonomia i finanse to jest aspekt Fajranta, który można powiedzieć, że był, może jest dalej dosyć tutaj interesujący, ponieważ to jest klub, do którego każdy może dołożyć swoją cegiełkę. Z tego, co widziałem u was na stronie, każdy może stać się częściowo menadżerem, nawet właścicielem procentowo klubu.
6: Tak, mamy stowarzyszenie, tak? Czyli każdy chętny może wstąpić do tego stowarzyszenia. Mamy składki członkowskie, to jest duża część naszego budżetu, czyli chłopaki, którzy grają, trenują, składają się na to wszystko, czyli właśnie głównie wynajem boisk, sędziowie, sprzęt, który musimy kupić raz na czas, nowe piłki się zużywają, lebijki się zużywają, znaczniki się gubią i tak dalej. Trener, pomoc medyczna, takie rzeczy około meczowe, do tego pieniądze za bycie w związku, czy jakieś kary za kartki i tak dalej, też to musimy pokryć. Druga odnoga to sponsorzy, mniejsi, więksi, którzy czasem się pojawią. Mamy część ze sponsoringu, czy jakieś mecze, mamy sponsor meczu, no ale głównie opieramy się na tych składkach członkowskich i tak jak chciałbyś wstąpić do naszego stowarzyszenia, to składka członkowska dla niegrających jest 20 zł bodajże, dla grających jest 150. I też chciałbym, żeby to wybrzmiało, jak tego będzie słuchało trochę ludzi, bo często spotykamy się z takim przeświadczeniem, że Fajrant ma dużo pieniędzy, bo to wygląda super i tak dalej. Nie, nie mamy dużo pieniędzy, po prostu wydajemy je w najlepszy sposób, jak możemy, plus ludzie, którzy są wokół, ludzie, którzy się tym zajmują. Po prostu robią świetną robotę po godzinach, żeby to wyglądało tak, jak to widzicie na social mediach. Wejdźcie sobie. Mamy Marcina, social media ninja, który o to dba. Mamy grafika Piotrka, przepraszam, Pawła, bo Piotr to jego brat, który gra, którzy to też robią pro bono, więc no mówię, to wszystko jest robione z głową za to, co mamy, tak jak możemy, tak jak się uczymy, bo też, jak się domyślasz, nigdy nie prowadziłem klubu piłkarskiego. Jest to pierwszy, zakładam, że ostatni, ale próbujemy to jakoś spiąć, żeby to wyglądało fajnie. No cały czas będę powtarzał, no po prostu się lubimy.
4: Powiedzmy sobie szczerze, Fajrant wygląda fajnie i ta oprawa jakby pozameczowa wygląda naprawdę profesjonalnie, biorąc pod uwagę poziom, na którym gracie, bo jednak jest to siódma liga, jeżeli się nie mylę, więc ta kwestia wizualna jest tutaj bardzo mocna. Chciałem się was w takim razie zapytać, jak to wygląda od tej strony piłkarskiej, no bo tak jak wspomniałem, siódma liga, ostatni sezon, środek tabeli.
6: Tak, wrócę do początków, czyli jak zakładaliśmy klub, nie myśleliśmy o awansach i tak dalej, wiadomo, fajnie by było, ale jakby spotykając się tam na początku, no chcieliśmy po prostu, powtórzę jeszcze raz, spędzać fajnie czas. Okazało się, że ekipa, która przyszła, jest dużo lepsza niż spodziewaliśmy, no bo nie chcę zabrzmieć jakoś nieskromnie, czy jakoś buńczucznie i tak dalej, ale wiem, że część chłopaków przychodzi do nas właśnie dlatego, że wie, że tu jest trochę inna atmosfera. Są chłopaki, którzy naprawdę mogliby grać sobie i za, powiedzmy, 100 zł, czy jakoś gratyfikację finansową w innych klubach, czy w A-klasie, czy nawet w wyższych ligach, bo mamy takich chłopaków, ale po prostu są tutaj dla tej tak naprawdę atmosfery i tego, jak to wszystko wygląda. Próbujemy, żeby to wyglądało tak. Nie wiemy, co przyniesie przyszłość. Sami nie wiemy, co będzie dalej, bo jakby jesteśmy, jak to nasze społeczeństwo, kadrą starzejącą się, więc nie wiemy, co będzie z nami dalej. Mamy jakieś plany na kolejne wyjazdy, ale no tak pokrótce tak to wygląda.
4: Wyjazdy to jest też ważna rzecz w Fajrancie, z tego, co wyczytałem, ponieważ dużo jeździcie i to nawet za granicę, bo gracie też za granicą jako klub z siódmej ligi polskiej.
6: Tak, znaczy jeździmy głównie za granicę, bo byliśmy jeszcze chyba w Krościenku nad Dunajcem, ale to było tak między sezonami, a tak, no to od jeszcze przed pandemią byliśmy na Słowacji, zagraliśmy mecz z drużyną, gdzie przejeżdża pociąg przez boisko, taka kolejka, super, no i tak ułożyliśmy, zagraliśmy mecz o tej, żeby przejechał ten pociąg. Byliśmy w Belgradzie, zagraliśmy mecz i oglądaliśmy derby Belgradu. Byliśmy w Czechach, zagraliśmy mecz i oglądaliśmy Slavię, Pragę, chyba jak robiła mistrza nawet. Byliśmy w Manchesterze na meczu United na Old Trafford i zagraliśmy mecz. I teraz byliśmy na Cyprze, obejrzeliśmy dwa mecze cypryjskiej ekstraklasy i zagraliśmy mecz, tak. Więc to jest coś, co to pewnie nas wyróżnia. No mówię, nie sztuką jest kupić sobie bilet, polecieć na Serie A, no bo to też robimy, bo lubimy. No ale znaleźć jakąś drużynę gdzieś, która chce zagrać i to zorganizować, to jest tam jakieś wyzwanie, ale no na razie obyło się bez ofiar, wszyscy są zadowoleni, jeździmy po 20 kilku, więc no to chcemy utrzymać, bo no to jest coś, czego sobie nie możesz kupić. Ja chcę jechać zagrać mecz gdzieś, tylko jednak to jest coś, co robimy, lubimy i nam to wychodzi.
4: Jaki jest największy klub, z jakim graliście?
6: Największy pod kątem jakby umiejętności, najlepszy.
4: Tak pomiędzy rozpoznawalnością a umiejętnościami.
6: Wiesz co, szukamy też takich klubów z niskich lig, wiadomo, nie chcemy pewnie żadna lepsza drużyna by z nami nie grała, poza tym też nie chcemy, no bo to byliśmy na Słowacji, zostaliśmy chyba 7-0, pograliśmy jakąś piątą czy czwartą ligę, takie byki były. No na boisku było ciężko. W Belgradzie była taka dosyć rozpoznawalna, chyba w Belgradzie była najbardziej rozpoznawalna drużynka. No ale tak to mówię, no szukamy gdzieś tam po znajomościach, tak? W Pradze mieliśmy znajomego od naszego byłego członka zarządu Szczepana, który też ma swoją drużynę, to z nimi zagraliśmy. W Manchesterze graliśmy z drużyną, która kiedyś była w Krakowie, graliśmy z nim jakiś mini turniej. A na Cyprze, to też świetna historia, pewnie będzie długa. Jak w Belgradzie zwiedzaliśmy stadion, to poznaliśmy tam Cypryjczyka, który tak się zajarał naszym projektem, że był na naszym meczu później w Manchesterze. Teraz, w poprzednim roku byliśmy na takim turnieju charytatywnym, też możemy później do tego wrócić, we Wrocławiu co rok jeździmy. I tam wylicytowaliśmy, że Patryk Lipski, czyli profesjonalny piłkarz, z nami zagrał w zeszłym roku i mu obiecaliśmy, że pojedziemy do niego na Cypr obejrzeć jego mecz. No i to się wszystko spięło, że ten Cypryjczyk nam pomógł znaleźć drużynę. Michał od nas z nim miał kontakt. Patryk też grał mecz, więc obejrzeliśmy Krychowiaka, Lipskiego, zagrali wygraliśmy mecz, więc jakoś to się wszystko spina.
4: Pociąg mnie zaintrygował, bo jeszcze nie zdążyłem spytać. Przejeżdżał pociąg i co? Mecz się zatrzymał?
6: Znaczy to jest tak, wiesz, jakbyś miał trybunę i między trybuną a boiskiem jest kolejka wąskotorowa. I ona po prostu sobie masz linię boczną, mamy trybuny i między tym jest kolejka wąskotorowa. No to bardziej, no wiadomo, że nie pociąg relacji Szczecin-Przemyśl, tylko po prostu taka kolejka wąskotorowa. Jest tam gdzieś na naszym Facebooku, czy nawet mamy, tego to chyba nawet na YouTubie mamy, jak wpiszesz Fajrant Słowacja, to powinien je znaleźć.
4: Minęło 7 lat od założenia klubu, klub młody. Co się zmieniło przez te 7 lat? Od momentu, kiedy klub powstał, do teraz, do tego momentu, w którym jesteśmy.
6: Zmieniła się na pewno skład zarządu, osoby, które działają, jakiś tam trzon jest. No ja tu jestem od pierwszego treningu, od pierwszego jakiegoś spotkania i zmieniło się, myślę, no dużo się zmieniło, wiesz, przez 7 lat się człowiek zmienia. Dużo się mogło zmienić po drodze. Była pandemia, wybuchła wojna i tak dalej, więc życiowo też się każdemu pozmieniało. Porodziły nam się dzieci, pobraliśmy śluby, pobudowaliśmy domy, więc z tych czasów studenckich nagle ktoś został, już pracuje na pełny etat, więc życie też nam się pozmieniało. Na pewno dojrzeliśmy i też nawet te wyjścia nasze, które dawniej były bardzo huczne po każdym meczu, to już teraz widzę też, że to, no ale taka jest kolej rzeczy tak naprawdę. Wszystko się zmienia. W klubie zmieniliśmy no, trenerów kilkukrotnie. Podejście do tego, bo też mieliśmy takie bardzo luźne, później było za bardzo spięcie na wynik. Myślę, że teraz jest taki moment tego klubu, że w sumie jak zostawałem prezesem, to nawet nie marzyłem, żeby to wyglądało tak, bo mimo, że się czasem wkurzam i na chłopaków, i na siebie, że ktoś nie przyszedł, ktoś czegoś nie dowiózł, czy nie ma na czymś czasu, to na koniec dnia to po prostu sprawia radość i frajdę bycie w tym klubie i robienie tego klubu.
4: Ta frajda wychodzi na to, że jest troszkę taką opowieścią po prostu o kończeniu życia studenckiego i wchodzeniu w takie życie dorosłe, co?
6: No mniej więcej tak, no ja już byłem po studiach, jak się fajna zaczynał, ale no parę chłopaków jest jeszcze młodszych, ale no może tak powiedzieć, że wiesz, tutaj ktoś, kto marzył o byciu piłkarzem, już przestaje marzyć, zaczyna się dorosłość, nie chce już gdzieś tam być 3-4 razy w tygodniu na treningu, tutaj mamy 2 treningi w tygodniu, no bo mówię, jesteśmy cały czas amatorami, ale no jest to jakaś część w tym momencie mojego życia, która sprawia mi dużo radości i no i po prostu jest to coś, co na pewno na stare lata będę wspominał, a mam nadzieję, że przyjdą młodzi, którzy to wezmą, też nie jestem jakimś staruchem, ale przyjdzie czas, że już nie będę na boisku pewnie chciał być. Fajnie jakby przyszli młodzi, którzy by to wzięli, a ja z chłopakami, którzy to zakładaliśmy za 10-15 lat byśmy siedli na jakichś trybunach i oglądali Fajrant w akcji.
4: Mija 5 lat, od teraz gdzie będzie Fajrant Kraków? W którym miejscu?
6: Za 5 lat? Ja będę miał 39 lat. Gdzie będzie Fajrant? Chciałbym, żeby wyglądał tak jak teraz. Niekoniecznie, żebym ja był prezesem, jakby ktoś się znalazł, kto to przejmie, byłoby super, ale żeby nadal sprawiał radość tym, którzy go tworzą.
4: Jak się zaczęła twoja przygoda z Fajrantem?
7: Mateusz Wójcik. Na początku swojej kariery byłem defensywnym środkowym pomocnikiem, a teraz bardziej gram na środku obrony. Myślę, że to jest moja aktualna rola. Przy znajomych, i to było już parę dobrych lat temu, myślę, że gram dłużej w Fajrancie niż jakby połowa historii tego klubu, bo jak dobrze pamiętam, w 2017-18 został założony. Ja przyszedłem w 2020, jak skończyłem studia, miałem parę znajomych, zobaczyłem po socjalach, że jeden, dwóch zaczął grać w Fajrancie. Ja też szukałem jakiegoś miejsca, gdzie mogę się poruszać, bo w latach swoich, że tak powiem, studyjnych, licealnych, grałem w piłkę, ale jak skończyłem studia, to przestałem, chciałem wrócić. Koledzy mnie zaprosili tutaj, no i zostałem.
4: Ile masz lat tak w ogóle?
7: Teraz 34.
4: Jak wygląda gra w 7 lidze polskiej? Czy tutaj jest poziom?
7: Zależy. Często jest i często też nie ma. Zależy, gdzie trafisz, zależy na jakim boisku grasz. Jest bardzo zróżnicowanie. I to pod każdym względem. Pod względem technicznym, taktycznym, pod względem jakby zachowania ludzi. To też jest super ważne. Niektóre drużyny są bardziej takie do gry, do rywalizacji, a niektóre są takie, czy nie chciałbyś z nimi grać drugi raz.
4: Rozumiem. Czy ale także bardzo kopią po kostkach, czy raczej tak po prostu nieprzyjemnie się na nich gra?
7: Nieprzyjemnie. Pewnie słyszałeś naszą historię z wyjazdu, gdzie tam jeden z naszych zawodników dostał kamieniem, ale to jest ewenement, że tak powiem. Raczej większość drużyn, z którymi gramy i też mamy dużo takich już boiskowych, przyjaznych drużyn, z którymi się dobrze rywalizuje, fajnie się z nimi gra, więc myślę, że to jest taka zasada Pareto 80-20.
4: Macie jakieś zgody? Zgody, kosy, układy?
7: Tak jak, wiesz, można by tak powiedzieć w cudzysłowie, że są takie kluby, z którymi się bardzo dobrze dogadujemy, więc mogę to nazwać zgodami. Są takie kluby, z którymi się gorzej dogadujemy i to też można nazwać kosami, ale na pewno to nie jest ten poziom, że tak powiem, jakiś tam kibicowski czy coś, bardziej takie docinki.
2: Z przedstawicielami Fajranta Kraków rozmawiał nasz reporter Oleg Ruszkowski. Ten charakterystyczny budynek z czerwonej cegły zna każdy krakowianin. Przez dekady odbywały się tam wydarzenia sportowe, uroczystości patriotyczne i charytatywne, a z jego sal gimnastycznych korzystał klub

0: wybudowano jego gmach. Wybudowano go zresztą w ekspresowym tempie, ponieważ taka hala została wybudowana w ciągu kilku miesięcy. Zaczęli budować w maju, a w listopadzie już była oddana do użytku. Czasem sobie wyobrażamy, że jak coś było dawno temu, to musiało wszystko długo trwać, a tutaj się okazuje, że jeżeli chodzi o budowy, to jednak ci XIX-wieczni budowniczowi działali dużo szybciej niż ci nasi współcześni. Budynek, który powstał, składał się jakby z dwóch części. Składał się z hali sportowej, która jest zachowana do dzisiaj jako ta część zachodnia, czyli ta bliżej alei. I do tego była taka mniejsza dobudówka, w której znajdowały się szatnie, kancelaria i tego typu pomieszczenia. I one były zwieńczone taką charakterystyczną sygnaturką, czyli taką malutką wieżyczką, która była na szczycie dachu. No ale dosyć szybko się okazało, że ten budynek jest jednak za mały na potrzeby rozwijającego się Sokoła, kolejnych sekcji Sokoła, które się pojawiają, jak na przykład łucznicy nie mieli gdzie trenować, no i trzeba było coś z tym budynkiem zrobić i 5 lat po jego wybudowaniu trzeba go było rozbudować i to ta część, którą mamy teraz, ta wschodnia część, która jest dostawiona, jest taka troszeczkę szersza, to jest właśnie to, co zostało dobudowane. Szatnie tam zostały, ale też pojawiły się różne inne pokoje, między innymi właśnie sala ucznicza, która ma formę takiej podłużnej kiszki. No jak to dla uczników, strzelnica w końcu.
1: Zatem kto zaprojektował ten budynek i z czego jest znany jego architekt?
0: No skoro mamy dwie fazy, to mamy też dwóch architektów, czy w zasadzie budowniczego i architekta. Kiedyś rozróżniano te dwa terminy. Pierwszą osobą, która budowała pod koniec lat 80. był Karol Maksymilian Knaus. Dzisiaj raczej zapomniana postać, jeżeli chodzi o tych krakowskich budowniczych, a szkoda, bo to był świetny facet. Zaczynał swoją pracę przy restauracji sukiennic, pracował u Prylińskiego, natomiast później właśnie zajął się w dużym stopniu konserwacją zabytków, co było tyle śmieszne, że konserwował głównie kościoły katolickie, a sam był protestantem. Natomiast no, też popełnił troszeczkę kamienic, troszeczkę willi, z takich najbardziej charakterystycznych przykładów jego zabudowy. To jest willa, która jest na rogu ulicy Sebastiana i ulicy Bogusławskiego, to jest zresztą jego dom własny. Jest na Ditla taka potężna kamienica, bardzo szeroka, w której środkowej części jest taka płaskorzeźba z żaglem. I na tym żaglu możemy zobaczyć litery KMK, Karol Maksymilian Knaus. To był też jego budynek, który do niego należał i on po prostu czerpał dochód z wynajmu mieszkań, które tam były. Takich kamienic w różnych miejscach jeszcze było więcej, ale do takich bardzo ciekawych realizacji Knausa należy też Modrzejówka. To osiedle robotnicze. Właśnie nie dworek Heleny Modrzejewskiej, tylko osiedle robotnicze, które przy nim powstało. To również jest jego dzieło. No i mamy rozbudowę z 1894 roku. Tutaj wkracza Teodor Talowski. To już taka bardziej kojarzona postać ze względu na te jego bardzo fantazyjne kamienice. Dom pod pająkiem, dom pod śpiewającą żabą, dom pod osłem. I tu mamy fajną sytuację, bo mamy zabudowę Talowskiego przy ulicy Retoryki. Mamy właśnie od Festina Lente, którą zaczął budować w 1897 roku, aż po dom pod śpiewającą żabą z 1891. I potem zwieńczeniem takim jest właśnie to, że jest Sokół po drugiej stronie przez niego zbudowany. Tutaj jest... To nie jest jedyna sokolnia, którą Talowski zaprojektował, bo chociażby w Jarosławiu, w Wadowicach też były przez niego sokolnie zaprojektowane. Natomiast tutaj była troszeczkę inna sytuacja, ponieważ się musiał dokleić do istniejącego budynku. I postanowił zrobić to w zgodzie z tym, co zaprojektował Knaus. W związku z czym jakby dzisiaj my nie odczuwamy, że to są jakby dwa osobne budynki robione przez dwie osobne osoby. On tutaj się bardzo mocno dostosował, no aczkolwiek właśnie my z Krakowa go znamy przede wszystkim z kamienic.
1: To może wróćmy do tej naszej krakowskiej sokolni i przypomnijmy, jak wygląda ten okazały i charakterystyczny jednak budynek znajdujący się w samym centrum Krakowa.
0: Mamy do czynienia z budynkiem, no takiej konstrukcji halowej, chcąc nie chcąc, jako że jest to hala sportowa. I on się właśnie składa z takich jakby dwóch stojących, przyklejonych do siebie budynków. Jeden jest troszeczkę szerszy i dochodzi nam do chodnika, drugi jest od tego chodnika troszeczkę cofniejszy. Ta szersza część wschodnia to jest właśnie ta dobudowana przez Talowskiego. Natomiast ta zachodnia, ta cofnięta od ulicy, to jest ta część oryginalna. I jeżeli się cofniemy do końca XIX wieku i myślimy o tym w ogóle, jak budynki były projektowane, to musimy pamiętać o tym, że wówczas nie było w Krakowie światła elektrycznego. Poza pojedynczymi budynkami. Było oświetlenie gazowe, co najwyżej. No ale to oznaczało, że jeżeli można było wykorzystać światło dzienne, to trzeba to było zrobić. No i oczywiście hala Sokoła jest oświetlana właśnie głównie tym światłem, które wpada przez wielkie, neogotyckie okna, które tam mamy. No i żeby jeszcze tego światła było dużo, to one są normalnie przeszklone, nie mamy tam witraży. No i mamy tutaj dobrą sytuację. Sokół stoi, ma jednak tą południową ekspozycję i dużo tego światła wchodzi. No ale w momencie, kiedy Talowski dobudował sobie ten szerszy kawałek, no to przynajmniej w godzinach rannych troszeczkę ten wystający kawałek budynku zabiera światło. I tutaj pojawia się geniusz Talowskiego. Bo jeżeli sobie popatrzymy na ten budynek, to zobaczymy, że na tej szerszej części, na wysokości okien, tej części, gdzie

0: hala sportowa, mamy loggię, czyli taki wklęsły balkon. I właśnie to podcięcie w bryle budynku jest po to, żeby przez to podcięcie przechodziło światło i wpadało do tego pierwszego okna z tej starszej części. Więc to jest taki fajny smaczek architektoniczny. Więc jeżeli sobie tak z grubsza popatrzymy na budynek, no zobaczymy, że ma on właśnie formę neogotycką. Jest to budynek wykończony czerwoną cegłą. No i takich budynków, powiedzmy, kamienic nie mamy za dużo takich neogotyckich, ale mamy dużo kościołów, no i mamy na przykład budynki Uniwersytetu Jagiellońskiego, które są w tym stylu. Także tam mamy świątynię religijną, mamy świątynię nauki, a tutaj mamy świątynię sportu i patriotyzmu. Więc też jakby dobór architektury do tego pasuje. Jest jeden fajny detal, na który warto jest zwrócić uwagę. Tutaj musimy sobie podejść do ściany wschodniej. Trzy freski się znajdują, takie złocone. Natomiast my sobie musimy popatrzeć na same narożniki ścian. Zobaczymy tam kotwę. To taki element budowlany, który nam spaja różne części budynku. Natomiast była moda, żeby te kotwy miały różne ładne kształty, jakieś zawiasy, różne dziwne rzeczy się działy. Ale tutaj Talowski wpadł na pomysł, dogadał się jakoś z kowalem, który to potem wykonywał, z fabryki Goreckiego, że da się coś takiego zrobić. Jeżeli my sobie popatrzymy na tego S. Floresa, to zobaczymy, że tam jest napis Soku w tym zrobiony. Mamy dużą literę S i mniejsze litery w to popisywane. I to jest znak graficzny, którym Sokół się posługiwał w swojej papeterii. I tutaj się coś, co było na papierze, udało się przekuć i to dosłownie w żelazo. W związku z czym no, mamy budynek, na którym jest też trochę takich drobnych smaczków. Warto się przy nim zatrzymać i warto ich poszukać.
1: Zatem może przypomnijmy, bo to jest dla mnie i myślę, że dla wielu krakowian swego rodzaju fenomen, bo rzadko się zdarza, żeby kamienica cały czas była wykorzystywana z pierwotnym przeznaczeniem, prawda? Cały czas jest zajmowana przez Towarzystwo Gimnastyczne Sokół. No to w końcu też ważne miejsce dla naszej historii lokalnej, nie tylko.
0: Znaczy, ja bym powiedział, że jednak szczęśliwie większość budynków jest wykorzystywana zgodnie z pierwotną funkcją. No nie wiem, Wawel nie jest wykorzystywany, bo króla już nie mamy. Natomiast jeżeli chodzi o tą zabudowę XIX-wieczną, zmienia się troszeczkę to, jak to wykorzystujemy w tym sensie. No, niestety mamy głównie, powiedzmy, w centrum najem krótkoterminowy, ale dalej spełnia to jednak w pewnym sensie formę quasi-mieszkalną. No natomiast tutaj mamy o tyle budynek, jakby trudno byłoby go zaadaptować na coś innego. Chociażby właśnie ze względu na te dziwne sale, które tam są. No zresztą nawet jeżeli Sokoła nie było, bo on został zlikwidowany po II wojnie światowej, czy w zasadzie jeszcze w okresie okupacji, to mieliśmy salę sportową, no to ta sala sportowa dalej była tak używana. Od lat 60. późnych Krakowia używała hali Sokoła jako swojej hali. No i później ona na początku lat 90. wróciła do odtworzonego Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Soku, w związku z czym cały czas temu służy. Aczkolwiek tutaj jest jeszcze taka rzecz, że to nigdy nie była wyłącznie sala sportowa. To była duża sala, która mogła służyć do różnych innych rzeczy i wszystkie jakieś obchody patriotyczne mogły się tam odbywać. No, bale, na których zbierano pieniądze na różne okazje, nie tylko na Sokoła, ale różne akcje charytatywne też się mogły tam odbywać. A w tej chwili na przykład tam się odbywają targi różnego rodzaju. Sam pamiętam takie bardzo fajne targi z mody vintage, które właśnie tam były. I zresztą tam miałem okazję opowiadać o historii tego budynku i o historii Teodora Talowskiego.
1: W internecie można obejrzeć archiwalne zdjęcia z powodzi, które nawiedzały Kraków na początku XX wieku. No i wylew Wisły był na tyle wówczas wielki, że woda sięgała na tyle wysoko, że krakowianie poruszali się łodziami wzdłuż Piłsudskiego. A nie bez powodu przytaczam tę historię, ponieważ kilka lat temu latem cały budynek przeszedł kompleksową renowację.
0: Którąś kolejną, byśmy powiedzieli. Musimy sobie zdać sprawę z tego, że zaraz za Sokołem była rzeka. Bo tam, gdzie jest w tej chwili brama na parking obok Sokoła, to tam wypływała Rudawa. Ona została przeniesiona do tego obecnego koryta, tam pod Norbertanki, dopiero w latach 1910-12. I z Rudawą był ten problem, że kiedy wzbierała woda na Wiśle, to ta Wisła się Rudawą wlewała do Krakowa. To nie wylewała Rudawa sama z siebie, tylko właśnie Wisła gdzieś tam uciekała. No i niestety cały Nowy Świat i częściowo Piasek, czyli te dawne dzielnice, które się tam znajdowały po drodze, były zalewane i faktycznie pod Kolegium Nowum można było sobie wsiąść w łódkę i dopłynąć na Błonia, łowić ryby. Są ślady tego zresztą na budynku Sokoła. Są na tej starszej części są dwie tabliczki wmurowane, takie mosiężne, które pokazują poziom wylewu Wisły. Jedna znajduje się tak tuż nad ziemią, to jest powódź z 1899 roku, czyli budynek był nowy i już był zalany. I druga, ta taka jedna z większych powodzi z 1903 roku, z niej właśnie pochodzi dużo zdjęć. To jest zresztą powódź, która doprowadziła do tego, że rząd austriacki stwierdził, że jednak sfinansuje budowę wałów przeciwpowodziowych dla Krakowa i Podgórza, wówczas osobnego samego miasta. No i mieliśmy jeszcze tą powódź w 1925 roku, która też budynek zalała. No w związku z czym oczywiście, chociażby przez fakt, że on też był budowany nad rzeką, w związku z czym te problemy jakieś z wilgocią były, no a też ma już swoje lata, w związku z czym trzeba było przeprowadzić renowację. Tak naprawdę pierwsza taka odświeżenie wyglądu, o tak byśmy powiedzieli, miało miejsce w latach 1909-1910 w ramach przygotowań do odsłonięcia pomnika grunwaldzkiego. Bo się sokoli z całego krajów wówczas zjeżdżali i wtedy powstały nowe polichromie. Te oryginalne, które malował Antoni Tuch, zresztą ten sam, który malował polichromie w Teatrze Słowackiego, zostały zastąpione projektem Józefa Mehofera. W takich secesyjno-ludowych formach. Niemcy strasznie takich form nie lubili, w związku z czym za okupacji one zostały zamalowane. Natomiast właśnie kiedy zaczęto remont w latach 2000, to między innymi jedną z rzeczy, które wówczas wykonano, było odsłonięcie i częściowe zrekonstruowanie tych polichromi Tucha. Natomiast w części tej dobudowanej przez Stalowskiego tam też są polichromie w pokojach, na sufitach na przykład. No i cały czas tam od wielu lat trwają prace dookoła budynku, także on zdecydowanie jest teraz odświeżony. Właśnie przywrócono też te freski, które są na ścianie wschodniej, że on naprawdę teraz pięknie wygląda. Widzę, że tam jeszcze jakieś prace są robione, ponieważ obecnie na tej lodzi, o której mówiłem, to są wystawione iglice, które na tym budynku oryginalnie były, także można tam sobie podejść i teraz zobaczyć. Jedna jest na pewno z datą budowy i też jedna jest z godłem sokoła.
1: Może powiedzmy też co nieco, jak to wygląda w środku, ponieważ jednak ten budynek przeszedł kompleksową renowację, jak już wspomniałam, no i też jest warte wspomnienia, co znajduje się w środku, zwłaszcza te piękne sufity, które można obserwować w internecie na zdjęciach.
0: No przede wszystkim tą najbardziej spektakularną częścią, no to jest ta właściwa hala sportowa, czyli to, co cały czas mamy w części wschodniej. Są tam właśnie te polichromie przygotowane przez Antoniego Tucha. Wiedeńczyka swoją drogą, nie przez wszystkich krakowian lubianego. Wyspiański najbardziej go nie lubił, ponieważ miał zamiast Wyspiańskiego wykonywać polichromie do kościoła Świętego Krzyża. W związku z czym Wyspiański niemalże próbował go okraść, żeby mu wykraść projekty. One dzisiaj mogą nam się wydawać trochę dziwne, te polichromie, głównie pod kątem cytatów, które się tam znajdują, które mówią mężności, dzielności i innych sokolskich wartościach. Musimy pamiętać o tym, że to jednak była organizacja patriotyczna, która przez wychowanie takie o charakterze sportowym chciała hartować i ciało, i ducha. Też mówimy o czasach, które są, no nie było państwa polskiego. W związku z czym Kraków był tym ośrodkiem, gdzie to życie kulturalne Polaków kwitło. No w związku z czym ono też to z naszej perspektywy, możemy powiedzieć, że troszeczkę to trąci myszką, zwłaszcza jeżeli ktoś nie lubi poglądów prawicowych, to może na to krzywo patrzeć. Takie były realia epoki. A zresztą obok tego, obok tych haseł sokolich, mamy też cały szereg cytatów z Mickiewicza. Na Mickiewicza już się chyba mniej osób będzie obrażać. Natomiast jeżeli chodzi o te pomieszczenia, które są rzadziej dostępne, no bo to właśnie do tej hali to czasem można wejść w ramach jakichś targów, o tyle z tymi pomieszczeniami mniejszymi jest większy problem z dostępnością. Tam jeszcze nie wszystko jest odnowione, nie wszystko wiemy, co się tam kryje gdzieś pod warstwami farby olejnej. Natomiast no, jest podejrzenie, że właśnie część z tych takich czasami dziwacznych, arabeskowych malowideł projektował właśnie Teodor Talowski w tamtej części. Właśnie między innymi w tym pomieszczeniu, które się znajduje za lodzią. No i też te pomieszczenia są związane chociażby z tym, do jakiego sportu były przeznaczone. Stąd też właśnie od strony północnej, tej najciemniejszej, mamy właśnie takie bardzo długie pomieszczenie, które służyło jako sala ucznicza. Ona ma kilkadziesiąt metrów długości. Ono jest bardzo wąskie, no bo tam dwóch, trzech łuczników sobie stało i strzelało do celu, który był po drugiej stronie pomieszczenia i więcej nie potrzebowali. No i dzisiaj, jeżeli byśmy tam chcieli robić coś innego, no to faktycznie jest lekki problem. No ewentualnie podejrzewam, że można by tam w kręgle grać.
1: To ile tam w sumie jest jakichś sal, których można skorzystać stricte sportowo? Czy da się to oszacować?
0: O, no cały czas budynek jest używany przez Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół. Oni też prowadzą różną działalność, ale no mamy tam do dyspozycji dwie kondygnacje takich mniejszych pomieszczeń plus piwnice. Sokół pierwotnie posiadał lodowisko takie do robienia na zimę, otwarte. No i była też na przykład zrobiona specjalna szatnia właśnie dla łyżwiarzy.
1: Kto by powiedział, że taki budynek, który no mijamy tak mimochodem do pracy, czy jedziemy tramwajem, czy jedziemy autobusem wzdłuż alei, czy suniemy gdzieś samochodem, taka kryje się za nim historia. Zachęćmy krakowian, dlaczego warto przy tym obecnym tempie życia zatrzymać się za chwilę, aby po prostu przejść spacerem obok tego budynku i go podziwiać.
0: Myślę, że tych spacerów sobie można zrobić więcej, bo mamy aż trzy budynki Sokoła w Krakowie, bo też Kraków się rozwijał przestrzennie. Mamy jednego Sokoła na terenie Nowej Huty. To sobie proszę poszukać, gdzie on jest, bo to takie nieoczywiste miejsce. I był osobny Sokół dla miasta Podgórza. Do dzisiaj zresztą jego sala jest używana jako sala gimnastyczna dla technikum gastronomicznego przy ulicy Zamojskiego. Sam Sokół znajduje się przy ulicy Sokolskiej, no bo gdzież w indziej mógłby się znajdować. W związku z czym mamy co odkrywać. Natomiast to jest właśnie bardzo ciekawy przykład architektury końca XIX wieku, z czasów, kiedy jednym z ważniejszych warunków przy projektowaniu była malowniczość. Coś, czego współczesna architektura jest praktycznie pozbawiona. W związku z czym chociażby dlatego możemy podejść do tego budynku. Polecam jakiś słoneczny dzień, jakieś albo wczesne godziny, albo późno popołudniowe, kiedy mamy takie boczne, mocne światło i pięknie cała ta plastyka budynku nam się objawi ze wszystkimi jakimiś wystającymi elementami.
2: I to już ostatni temat w dzisiejszym magazynie reporterów Radia SK Kraków. Dominika Baraniec, dziękuję i do usłyszenia.
3: SK Kraków News.
2: Dominika Baraniec, to jest magazyn reporterów Radia SK Kraków.
3: SK Kraków.
2: Sztuka, własna osobowość, ludzie, katastrofa. 6 instalacji o wątkach obecnych w twórczości Tadeusza Kantora możecie podziwiać w krakowskiej Krikotece. Otwarto tam nową wystawę stałą pod hasłem Kantor – terapia widzeń. To dzieła zarówno tytułowego artysty, jak i innych współczesnych twórców.
4: Natalia Zarzycka, dyrektorka Krikoteki. Krikoteka jest instytucją założoną przez Tadeusza Kantora jeszcze w latach 80. Przez niego prowadzoną przez pierwsze 10 lat i założoną jako ośrodek teatru Krikot 2 z taką myślą, aby dokumentować i prezentować dokonania Tadeusza Kantora i jego teatru. Po śmierci artysty Krikoteka jako ośrodek dokumentacji sztuki Tadeusza Kantora w Krakowie zajmował się przede wszystkim zbieraniem całej spuścizny po artyście, dokumentowaniem jej i prezentowaniem. Od 2014 roku Krikoteka posiada swoją nową, już taką nie nową, bo już ponad 11, prawie 11 lat jesteśmy tutaj, siedzibę, w której oprócz prezentacji samych prac Tadeusza Kantora pokazujemy również dzieła artystów współczesnych. Myślę tutaj zarówno o wystawach, jak i o działaniach performatywnych, teatralnych, muzycznych, tanecznych, o działaniach edukacyjnych. Nasza przestrzeń jest tak zaprojektowana, abyśmy mogli realizować interdyscyplinarny program zgodny z tym, w jaką sztuką było to, co w swojej twórczości stworzył artysta. Aktualnie w tym roku obchodzimy kilka okrągłych rocznic związanych z Tadeuszem Kantorem i z jego działalnością. Przypomnę, w tym roku przypadła 110. rocznica urodzin artysty, 70. rocznica założenia teatru Krikot 2, teatru, który Kantor wraz z Marią Jaremą i Kazimierzem Mikulskim założyli w 1955 roku, nawiązując do pierwszego Krikota, teatru artystów działającego przed I wojną światową. I Tadeusz Kantor od 55. roku de facto do 90. roku, do roku, w którym zmarł, i w tym roku obchodzimy 35. rocznicę śmierci artysty, wystawiał do 75. roku w zasadzie teksty Witkacego. I tutaj też kolejna okrągła rocznica, czyli 50-lecie umarłej klasy. Wystawa, którą otworzyliśmy w lutym, dedykowana właśnie umarłej klasie, jest w prawej sali wystawowej. A od lipca otwieramy drugą wystawę, wystawę w miejscu wystawy stałej poprzedniej, czyli wystawę Kantor terapia widzeń, która prezentuje oczywiście dzieła z naszej kolekcji, plus wypożyczone od prywatnych kolekcjonerów dzieła malarskie, których w kolekcji nie posiadamy artysty, ale także prezentujemy na niej prace artystów współczesnych wokół 6 tematów, które porządkują wystawę, 6 konstelacji, w których opowiadamy i zadajemy pytania o współczesność i o to, jak twórczość Kantora wpisuje się w te dzisiejsze czasy. Te 6 konstelacji to Ja to ktoś inny, Rzeczy ludzkie, Ta niesamowita codzienność, W cieniu katastrofy, Jedyną rewolucyjną siłą jest sztuka i niepamięć.
5: Zanim jeszcze sobie tutaj omówimy te konstelacje, zapytam o samą postać Tadeusza Kantora, bo tak jak sam Tadeusz Kantor, tak Krikoteka jest taką instytucją wieloformatową, bo to i malarstwo, i przecież rysunek, film, teatr.
4: Dokładnie. Krikoteka zaprojektowana została po to, aby prezentować twórczość Kantora, ale też czerpać z jej zasobu, widzianego nie tylko jako albo malarstwo, albo teatr, bo sam Kantor bardzo nie lubił i starał się odejść w swoich prekursorskich działaniach od tego sztywnego podziału. I my w swoim programie również staramy się nie myśleć o granicach sztuki, tylko prezentować w taki sposób, że wzajemnie się przenikają i wynikają bardzo często jedno z drugiego.
5: Ja często gdzieś w kuluarach słyszę, że Krykoteka jest taką instytucją dość niszową, bo skupia się na twórczości w zasadzie jednego artysty. Czy ta twórczość jest trudna do popatrzenia, do zrozumienia? Do kogo ona jest kierowana? Jak pani myśli?
4: Wydaje mi się, szczególnie po tej wystawie, czy na tej wystawie będzie to widoczne jak najbardziej, że pomimo tego, że jesteśmy instytucją założoną i dedykowaną w pewnym sensie jednemu artyście, to spojrzenie nasze na jego dziedzictwo, na jego sztukę pokazuje, że nie mówimy tylko o nim, że tematy, które on poruszał w swojej twórczości, są nie tyle współczesne, co po prostu bardzo aktualne. I odnajdujemy, staramy się za każdym razem na wystawach zaskakiwać widza, pokazując zupełnie nowe odsłony tej twórczości, pokazując nieznane prace, pokazując nieznane wątki, wydobywając mniej popularne, mniej kojarzone z kantorem realizacje. Tak też jest na tej wystawie.
5: O czym jest ta wystawa?
6: Raczej czemu ma służyć ta wystawa? I myślę, że to jest dla nas ważniejsze. Kamil Kwitkowski, jeden z kuratorów wystawy Kantor Terapia Widzeń. No o czym moglibyśmy utknąć w banale, że jest to wystawa o Tadeuszu Kantora, że i innych zaproszonych do tej wystawy pracach, ale zrobiliśmy to po to, żeby nie tyle też rozszczelnić ideę wystawy muzealnej, wystawy kolekcji, a raczej pokazać, że twórczość Tadeusza Kantora może dalej czemuś służyć. A służyć w naszym ujęciu ma, tak jak być może generalnie wszystkie wystawy sztuki współczesnej, tak uważam, innemu, rozszerzonemu, mniej zmąconemu spojrzeniu na otaczającą nas rzeczywistość. W ogóle dlaczego Kantor? No bo oczywiście Krykoteka, więc nie ktokolwiek inny, ale wydaje mi się, że twórczość Tadeusza Kantora tak bezwzględnie totalna, no bo jesteśmy w budynku, który powstał z jego powodu, nie w tym formie, w tej architekturze, bo to już długo po jego śmierci, ale powołał Krykotekę jako dzieło sztuki, dla mnie przynajmniej, jako instytucję, co już świadczy o pewnym bardzo jakby myśleniu totalnie o samym sobie, swojej twórczości i czym ona mogłaby być, miała być, była. Myślę, że była radykalnie jednak zakorzeniona w jego własnych doświadczeniach samego siebie i doświadczeniach tego wszystkiego, co spotkało Europę w XX wieku i do nas wróciło, o ile nigdy nie zniknęło. Dlatego ta sztuka, wydaje mi się, może być ciągle soczewką patrzącą na rzeczywistość. Bo te traumy są ciągle aktualizowane w inny sposób.
5: Tutaj widzę na wystawie też całe spektrum twórczości Kantora, bo jest i malarstwo, jest i rysunek, są i multimedia. Tak naprawdę każda ta instalacja, konstelacja, bo tak mówicie o tej wystawie, jest inna i opowiada o czymś zupełnie innym.
6: I to jest, myślę, też ważne, bo myślę, że to jest taka wystawa, która też staje w kontrze idei samej Krykoteki, która jednak powstała po to, żeby zachowywać twórczość teatralną Tadeusza Kantora, scenografię, obiekty powstające do spektakli, chociaż sam je traktował też jako rzeźby. Tak została skonstruowana kolekcja Krykoteki z brakami oczywistymi w postaci Tadeusza Kantora. No nie jesteśmy muzeum. Muzeum jest tylko naszą częścią, więc nie mamy jego w pełni rysunków, malarstwa, wszystkich rzeczy, którymi się zajmował. Na tej wystawie one się pierwszy raz, myślę, wobec innych wystaw stałych w tym budynku na Nadwiślańskiej w Krakowie pojawiają, czyli obrazy, rysunki i nie tylko. Są oczywiście też spektakle, ale nie w całości, raczej we fragmentach. No i co jest bardzo ważne, pojawiają się wybrane w tych 6 rozdziałach tej wystawy przez nas i zaproszone inne współczesne osoby artystyczne, co w Krykotece od dawna staram się robić, nieustannie Kantora zderzać z tym, co dzieje się w sztuce teraz. Pierwszy raz robimy to na wystawie stałej.
5: Co to są za instalacje?
6: Może zaczniemy, i myślę, że to jest ważna praca, dla mnie w sumie też, bo to świetna artystka, uczestniczyłem też w powstawaniu bardzo intensywnie tej pracy, bo jest to realizacja przygotowana specjalnie dla nas, jest to Marysia Lewandowska. Film Niemożliwe staje się możliwe i trochę aneks do tego film Odpakowywanie, czyli dwie prace wideo. Marysia Lewandowska jest fantastyczną artystką pracującą na archiwach, na brakach archiwów, na różnych przekłamaniach archiwów, pamięci, kolekcji, instytucji, co jest istotne, bo stoimy w pierwszej konstelacji. Nie chcemy mówić, że one są jakoś chronologiczne, ale jednak wystawę zaczyna się oglądać od rozdziału Ja to ktoś inny. I obok imaginacji własnej śmierci, jakim jest figura, autoportret Kantora obok trumny, jest film, który nie jest stricte Kantorze, jest o Marii Stangret, jego żonie, i jest o wnętrzu, w którym żyli, z którego Kantor się wyprowadził w 1987 roku, zostawiając Marię. tym wnętrzu Maria dalej żyła, będąca bardzo ciekawą, gęstą, mięsistą artystką. I jest to nie tylko, myślę, opowieść o relacji par artystycznych i właśnie na polu genderowym, kto wygrywa, kto przegrywa, ale w geście Marysi Lewandowskiej ten film jest dla mnie jest jakimś właściwie wejściem w tę wystawę. Zobaczenie tego miejsca, tego mieszkania, które ciągle istnieje, jest zachowane, wygląda dokładnie tak, jak Kantor jeszcze żył, się ujawniają inne zupełnie spojrzenia na Kantora, od obsesji archiwizowania do życia w przedziwnym, niewygodnym, drewnianym wnętrzu, zupełnie nieawangardowym. I na tym filmie nie ma ani Kantora, nie ma Marii. Jest dziwna niesamowitość. Są rzeczy i to są ładne, myślę, przejścia do kolejnych działów tej wystawy, czyli ludzkie rzeczy, niesamowita codzienność, które prowadzą do kolejnych, takich jak zastanowienie się nad cieniem katastrofy. Wiemy, że cały czas jest nad nami. Pytania, czy sztuka może doprowadzić do rewolucji, i to jakiej, albo jakby wyglądała, jak może wyglądać i czym jest niepamięć albo wyobrażenie sobie własnego nieistnienia.
2: A wystawę możecie podziwiać od wtorku do niedzieli w godzinach od 11 do 19.
3: SK Kraków.
2: Jest miejscem ciszy, kontemplacji i bogactwa roślinnego w samym centrum Krakowa. Ogród Ojców Paulinów na Skałce to kolejna zielona przestrzeń, którą odkrywamy w magazynie reporterów Radia SK. Mimo bliskości Ronda Grunwaldzkiego i szlaków turystycznych, ogród pozwala odpocząć od codziennego zgiełku.
7: Ojciec Mariusz Tabulski, przeor klasztoru Paulinów na Skałce. To miejsce związane jest ze świętym Stanisławem i jego kultem, czyli prawie 940 lat. Na początku tutaj był ksiądz diecezjalny, prowadząc to sanktuarium, ale w 1472 roku przybywają tutaj Paulini i trochę myślę, że ze względu właśnie na Paulinów tworzy się ogród, bo wokół był teren w dużej mierze uprawny, który był zagospodarowany pewnie przez tych, którzy posługiwali w tym miejscu, bo były i wtedy inne uwarunkowania społeczne. 1472 rok, Jan Długosz ofiarowuje nam to miejsce, no i na początku w dużej mierze chodziło o to, żebyśmy się utrzymali, czyli ten ogród miał charakter taki praktyczny, czyli warzywny, były trzymane tu zwierzęta. Nie miało to charakteru, tak jak dzisiaj nazywamy to ogrodem trochę takim kontemplacyjnym. Nie jest to tak, jak są miejsca, w którym są ogrody tak zwane biblijne, gdzie są elementy i roślin, i architektury biblijnej. W naszym przypadku no to jest właśnie ogród, który ma charakter rekreacyjny, taki modlitewny.
8: Aby tutaj się dostać, trzeba po wejściu na skałkę od ulicy Skałecznej skręcić w lewo i następnie przez pewną bramę przejść i wtedy się wchodzi właśnie do tego ogrodu. Czy tutaj można chodzić indywidualnie, czy tylko z przewodnikiem?
7: Często mówimy, że do klasztoru trudno jest wejść, ale trudno z niego wyjść. Ale tak naprawdę no, chodzi o to, żebyśmy tutaj mieli porządek, więc do tego ogrodu wchodzimy z przewodnikiem przy krypcie zasłużonych twórców kultury, czyli przy wejściu do bazyliki. Znajduje się właśnie taki punkt, w którym możemy się umówić na zwiedzanie z przewodnikiem tego miejsca. Dzisiejszy charakter tego ogrodu wiąże się w dużej mierze z wydarzeniami no, dosyć praktycznymi. Ja wtedy byłem nawet sam klerykiem, jak przybyłem tutaj w 1989 roku, no to ten ogród jeszcze w dużej mierze miał charakter taki owocowo-warzywny. Był to czas trudności, kiedy musieliśmy zdobywać za pomocą kartek albo różnych poszukiwań, artykuły do jedzenia, do utrzymania. No i wtedy myśmy jako klerycy pielili ten ogród warzywny. Mieliśmy tutaj na zapleczu również kilka świnek, no żeby się właśnie utrzymać, bo i klasztor, i seminarium no, potrzebowało właśnie konkretnego pożywienia. I po roku 90 no, został ten ogród przekształcony. Projekt pani Elżbiety Mirek doprowadził do takiego właśnie charakteru barokowego. Dzisiaj ten ogród właśnie ma charakter już trochę zmieniony, bo każdy z tych, którzy się tutaj tym ogrodem opiekują, a są to zakonnicy, wkłada trochę serca, swojej inwencji. Dzisiaj jest to brat Janusz, który tym ogrodem na co dzień się opiekuje. Brat zakonny, pomagają mu bracia klerycy. Jest dużo zieleni, są kapliczki Matki Bożej, są alejki, gdzie bracia przychodzą na modlitwę. modlitwę, na kontemplację mamy też trzech starszych ojców, więc jest to miejsce ich odpoczynku. Trochę można powiedzieć osłonięci przed światem. No taki jest nasz charyzmat, modlitwa, posługa, trochę kontemplacji, ciszy i to przy każdym naszym paulińskim ogrodzie i klasztorze staramy się wiernie pilnować i strzec tego trochę skarbu takiego jako miejsce, które nazywamy klauzurą, to znaczy miejscem odosobnienia, gdzie możemy się modlić, spotykać z Panem Bogiem, ale też przeżyć właśnie rekreację, czyli wspólny moment, w którym rozmawiamy, dzielimy się śmiejemy, trochę rozmawiamy o różnych trudnych sprawach, które się pojawiają w życiu każdego z nas, czy w naszej ojczyźnie.
8: Jedną z części wielkiego ogrodu na Skałce przy klasztorze Paulinów jest park archeologiczny. Co to jest za miejsce? Jaka jest jego historia?
7: To już Szyszko Bohusz w latach 30. zaczął tutaj swoje wykopaliska, budując jednocześnie budynek, który nazywamy Juwenatem. Tutaj chciał Szyszko Bohusz potwierdzić pewne tezy związane z tym, że stał tu kościół po pierwsze romański, czyli ten XI-wieczny na wzgórzu, bo jak wchodzimy na skałkę na dziedzińcu, nie widzimy tego wzgórza, dopiero właśnie od strony południowej jesteśmy w stanie zobaczyć, że skałka właśnie zbudowana jest na skale, na wapiennej skale i tutaj widzimy pozostałości już kościoła gotyckiego, czyli tego drugiego, bo nie zachowały się żadne fragmenty takiej rotundy z XI wieku, a badania archeologów mówią, że tutaj na tym wzgórzu można było znaleźć również ślady wspólnot słowiańskich, czyli jeszcze przedchrześcijańskie kulty, znajdujące się właśnie w dorzeczach Wisły. Więc drugi kościół gotycki powstał prawdopodobnie w XIII-XIV wieku. Przypisuje się właśnie po tych wykopaliskach archeologicznych, które zostały w latach 2022-2024 tutaj zakończone i dzisiaj widzimy pewne zarysy i kościoła gotyckiego, muru kazimierzowskiego i dziwnego pomieszczenia, którego tylko fragment fundamentu widzimy. To prawdopodobnie wieża i miejsce pierwszego pochówku świętego Stanisława, bo wiemy, że zginął w 1079 roku. Dopiero po 8 latach jego ciało zostało przeniesione na Wawel po opuszczeniu, po wygonieniu króla Bolesława Śmiałego, który udał się na pokutę. I to miejsce dzisiaj właśnie przypomina taki park, w którym możemy poznać początki i kościoła, i miejsca kultu, i można powiedzieć miejsce najważniejsze, bo dzięki temu widzimy, dlaczego jest to miejsce czci, kultu ze względu na śmierć męczeńską świętego Stanisława.
8: Ta część niedawno została udostępniona mieszkańcom oraz turystom. Można powiedzieć, że to dotychczas była zamknięta przestrzeń Skałki.
7: Tak, jak oprowadzamy tutaj grupy, bo jest to miejsce, w którym indywidualnie nie można dojść, bo jest to w części właśnie ogrodu naszego klasztornego. Dochodzimy przez bramę tego ogrodu i wchodzimy po schodach. To wielu mówiło, nigdy stąd nie widziałem Krakowa, bo stąd rozpościera się i bulwar Wiślany, i Wisła, i wychodząc ponad prawie 3-metrowe mury, widzimy zupełnie inny świat. To właśnie to mieszanie się tutaj tych przeżyć kontemplacji, ciszy i kiedy wychodzimy ponad te mury gdzieś na wysokość, myślę, że 5-6 metrów na tym wzgórzu, no to widzimy od razu ten świat, który pędzi do pracy czy z pracy, czy ktoś przejeżdża właśnie przez Kraków, bo obok jest ruchliwa ulica Konopnickiej i hotele, więc to właśnie takie zderzenie tych, którzy po chwili odkrywają ciszę i za chwilę widzą tą różnicę między ciszą a tym hałasem miejskim. Tych, którzy tutaj się wybiorą, zapraszam na taką ścieżkę edukacyjną, której na 6 planszach jest pokazana i historia związana ze świętym Stanisławem, ale też historia trzech świątyń, czyli romańskiej, gotyckiej i barokowej na Skałce.
8: Mamy tutaj mnóstwo roślin, mnóstwo drzew. Jesteśmy w stanie zliczyć, ile tutaj na przykład mamy gatunków zieleni. Czy w ogóle ktokolwiek się nad tym kiedyś zastanawiał?
7: No to dobre na pewno pytanie. Myślę, że jak Państwo przybędą tutaj, to można poprowadzić takie badania, ale ciekawym takim doświadczeniem jest to, że dla uczczenia różnych wydarzeń ważnych, na przykład pontyfikatu papieża Jana Pawła II albo Benedykta, czy też rocznicy święceń, albo jakiś jubileusz, na przykład ostatnio mieliśmy stulecie naszego współbrata i ktoś ofiarował mu drzewo, więc w taki sposób chcemy uczcić pamięć ważnych osób. Jest tutaj właśnie ten Bóg taki rozłożysty na cześć papieża Benedykta, są dęby Jana Pawła II, jest brzoza właśnie ojca Jana i jarzębina ojca Stanisława, ale też mamy piękny w środku klomb, gdzie jest fontanna i gdzie są róże, magnolie, które mają już około 20 lat. Zawsze jak jest wiosna, no to tutaj jest pięknie. Uroczystości świętego Stanisława są zawsze w atmosferze właśnie tych pięknych kwiatów, a w środku, kiedy wychodzimy, widzimy fragment boiska, bo obok jest seminarium.
8: Jest jeszcze miejsce, jest jeszcze teren, który niedawno został udostępniony mieszkańcom Krakowa i jest na niego pomysł. Chodzi oczywiście o teren zielony, ogród przy ulicy Skałecznej, przed wejściem na Skałkę.
7: Tak, dzisiaj to jest łąka. Oczywiście kiedyś to była zasadnicza część ogrodu warzywno-owocowego XVII-wiecznego. Paulini to rozwijali, ale przyszły wydarzenia lat 90. Kardynał Wojtyła prosił, żeby to miejsce udostępnić pielgrzymom ze względu na 900-lecie śmierci świętego Stanisława. Pamiętamy, że przybył tutaj jako papież w 1979 roku. Stała łąka pusta, na której odbywały się różnego rodzaju wydarzenia, zwłaszcza Dzień Dziecka od lat 90. i dzisiaj Ołtarz Trzech Tysiącleci. Miejsce, które dzięki właśnie współpracy z miastem udostępniliśmy 3 lata temu i wygranym razem z mieszkańcami tutaj dzielnicy Kazimierz projektowi Funduszu Obywatelskiego rozpoczęliśmy już przygotowania projektowe. Będzie tu ogród kontemplacyjny i sad dla mieszkańców Kazimierza i oczywiście dla gości.
2: Na spacer po ogrodzie wybrał się nasz reporter Maciej Uszko. Jego historia sięga XIV wieku i znalazł się w rankingu 100 najlepszych rodzajów pieczywa na świecie. Mowa o chlebie prądnickim. Tym krakowskim przysmakiem dawniej zajadali się królowie, a w XX wieku spopularyzował go nieżyjący już piekarz Antoni Madej. Według oryginalnej receptury chleb robi się z mąki żytniej, a bochenek powinien długo zachować świeżość.
9: Marcin Gadocha, jestem doktorem w Instytucie Historii Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Chleb prądnicki jest już od stuleci znany mieszkańcom Krakowa. Pierwsze wzmianki źródłowe są już z XIV wieku, wtedy kiedy mamy już konkretną informację o tym, że na prądniku byli piekarze. Natomiast o samym chlebie prądnickim wiemy już z dokumentu, który wystawił nam biskup krakowski Wojciech Jastrzębiec i jest informacja, że piekarze z właśnie prądnika muszą dostarczać 2 bochny chleba każdego roku. Kolejne wzmianki pojawiają się w taksach wojewodzińskich, gdzie są wyznaczone ceny na ten chleb prądnicki. I wiemy, że piekarze z prądnika czasem legalnie, czasem nielegalnie dostarczali ten chleb do Krakowa. Dlaczego był taki popularny? Z kilku względów. Raz, był ogromny. Niektóre bochny mogły ważyć nawet i 12 kg. Dwa, tajemnicą była jego trwałość. On nie psuł się, nie pleśniał przez długi czas i wiemy, że był świetnym towarzyszem podróży. Mamy wspomnienie w książce Ambrożego Gąbrowskiego, który opowiada, jak kiedyś wybierał się w podróż do Wiednia. I raz z nim jechał pomocnik niejakiego Antoniego Grotkusa i on zabrał właśnie do Wiednia bochny wielkiego chleba prądnickiego i kiedy były przesiadki w czasie tej podróży, ludzie, którzy widzieli za granicą ten chleb, mówili, das ist Albert Brot, to można powiedzieć, ale to jest wielki chleb, to jest markowy chleb i ten chleb właśnie cieszył się taką wielką popularnością. Chleb był na tyle popularny, że wiemy, że był dostarczany także wcześniej na stół króla, ostatniego króla Polski, czyli na stół króla Stanisława Stanisława Augusta. Natomiast w pewnym momencie ten chleb nam zaginął. Mamy dobrze poświadczone informacje jeszcze z XIX wieku, jednak w pewnym momencie nie ma tego chleba.
5: To jak to się stało, że ten chleb prądnicki niejako powrócił nam z powrotem do Krakowa?
9: No właśnie, to jest dziwna sprawa, bo te wzmianki o tym, że on zaginął, mamy od samych mieszkańców Prądnika. W jednym z raportów już w wieku XX dyrektor szkoły na Czerwonym Prądniku wspomniał, że z niewiadomych powodów produkcja tego chleba zniknęła. No wiemy, że gdzieś na pewno był pokątnie wypiekany wśród mieszkańców, natomiast nie był dostarczany już do miasta, a przedtem w XIX wieku ławy piekarskie, gdzie można było ten chleb prądnicki kupić, był lokowany vis-a-vis Teatru Słowackiego, także to było ważne miejsce dla Krakowian i później już tego chleba nie można było kupić. Mamy wspomnienia już po 1945 roku prezesa placu na Kleparzu i wspominam, że tam czasem się pojawiał ten chleb prądnicki. I dopiero tak naprawdę pod koniec XX wieku świętej pamięci pan Antoni Madej rozpoczął podróże po Polsce. Odwiedził m.in. Muzeum Chleba w Radziąkowie. Miał też wyprawy na Prądnik. Czytał dosyć dużo i udało się tutaj odtworzyć tą recepturę chleba prądnickiego i chleb prądnicki na nowo zagościł na stołach Krakowian.
5: Czy wie pan, czym był, czym jest chleb prądnicki?
10: Nie. To znaczy z nazwy, ale nie próbowałem, nie znam tego smaku.
11: Słyszałam. Od czasu do czasu kupowałam na placu na nowym chlebie.
5: A pani?
12: Nie słyszałam o takim chlebie.
5: Czym się charakteryzuje ten chleb prądnicki?
12: Ja w smaku bardzo dobry, naturalne wszystko, ale więcej nie pani nie powiem, bo tak rzadko raczej, bo tam
11: ale
12: rzadko
11: to było
12: bywam.
11: Gdzieś tak kupione od kogoś.
12: Tak, to było na Kleparzu, na tych takich sztandach, takich to się kupuje.
11: Wiecie, co na placu jest tak? Taka sklep teraz, tam, nie wiem co tam było. Różnych chlebów tam jest, ciast i to widać, że to takie pieczone w domu.
5: A ostatnio chleb prądnicki znalazł się na 47. miejscu w rankingu najlepszych 100 chlebów świata.
11: No to cudownie.
5: No właśnie, co panie o tym myślą? To jest nobilitacja dla naszego miasta i dla naszej tradycji?
12: Na pewno w sumie, bo jakby nie było, to jest trochę czasu.
11: No i jak najbardziej.
10: No myślę, że chyba w jakimś sensie tak, ale nie wiem, to trzeba jakieś znaczenie chyba takie, co by przybliżyło nasze miasto, nie wiem, popularności czy jakiejś innej formie.
5: Może tutaj ta kuchnia krakowska będzie bardziej popularna i Kraków dzięki temu?
10: Może, no. Można próbować i nawet chyba trzeba coś robić w tym kierunku, żeby było jeszcze bardziej chętnie odwiedzane miasto nasze.
5: Mówił pan o tym, że chleb prądnicki był niezwykle trwały, był niezwykle duży. Też znalazłam taką wzmiankę, że najlepszy był nie w dzień pieczenia, ale w dzień po upieczeniu.
9: Dokładnie tak. On musiał jeszcze dojrzeć, jeszcze te 24 godziny co najmniej. Ale tak naprawdę, ja opowiem taką może anegdotkę śmieszną trochę, kiedy też jako historyk jestem zawsze trochę sceptyczny do pewnych informacji. Jedno z pierwszych moich spotkań z panem Antonim Madejem w jego piekarni na Kazimierzu zakończyło się właśnie podarunkiem chleba prądnickiego. Mówi, panie Marcinie, niech pan weźmie ten chleb i zrobi pan test. Na miesiąc niego pan włoży do bawełnianej, lnianej szmatki, ściereczki, woreczka i zobaczy pan, co się stanie. No, sceptycznie tego podszedłem, ale posłuchałem pana Antoniego. Nie otwierałem tego chleba przez cały miesiąc i po miesiącu, jak zobaczyłem, co się stało z tym chlebem, nie spleśniał. Nic się z nim złego nie stało. Oczywiście stracił trochę wilgotności. No i dzwonię do pana Antoniego. Mówię, panie Antoni, no jest, nic się nie stało. A teraz, panie Marcinie, bierze pan piekarnik, otwiera pan piekarnik, 180 stopni na chwilkę podgrzać, chleb do tego piekarnika, obok miseczka z wodą, zobaczy pan, co będzie. No i zobaczyłem, że ten chleb wrócił do prawie swojego pierwotnego stanu. Także ten chleb naprawdę dobrze wypiekany. Gdzie była tajemnica tego chleba prądnickiego? Przede wszystkim była w recepturze. Musiała być dobrej jakości mąka żytnia i to, co się może dla nas dzisiaj wydać trochę takie niezwykłe, do tego chleba trzeba było dodać ziemniaki. To ziemniaki trzymały wilgoć i też te proporcje, które pan Antoni odtworzył, dawały to, że ten chleb przez długi czas był smaczny, nic mu się nie działo i tak naprawdę, tak jak pani wspomniała, dobry był tak naprawdę, im dalej, tym był lepszy.
5: Czy my taki chleb prądnicki możemy gdzieś w Krakowie skosztować, kupić? Czy to już po śmierci pana Antoniego Madeja no nie jest już tak popularne i takich miejsc po prostu nie ma?
9: Mogę to powiedzieć z własnych jakichś doświadczeń, to już nie jest to samo. Kiedy pan Antoni odszedł już z tego świata, to wiem, że ta receptura została przekazana jednej z piekarni krakowskich. Natomiast czy to jest ten sam chleb, który w serce wkładał pan Antoni? Nie wiem, bo obiecałem sobie, że już nie będę jadł chleba prądnickiego, jak nie ma pana Antoniego, bo to był jedyny chleb, tak, od niego.
5: A w takim razie jak ten chleb prądnicki smakuje, skoro miał pan ten zaszczyt niejako skosztować tego chleba prądnickiego, prawdziwego, oryginalnego, to jak on smakuje?
9: Trudno powiedzieć to, jak, bo każdy z nas miał tutaj swoje jakieś odczucia. Mi przypominał to czasy dzieciństwa. Czasy dzieciństwa, kiedy właśnie jeszcze jako małe dziecko jeździłem do rodziny na wieś i właśnie ten zapach i ten smak takiego chleba wiejskiego, świeżo wypieczonego, ale też właśnie tutaj pachnącego tą naturalnością, bez żadnych ulepszaczy, na prawdziwym zakwasie. To też, a właśnie tajemnica, no pan Antoni sam miał zakwas, on go sam utrzymywał, on go sam cały czas tutaj podtrzymywał, także on już miał kilkanaście lat ten zakwas, tak więc nie wiem, czy ten zakwas także poszedł w ręce tej nowej piekarni, natomiast to też była tajemnica, bo zakwas to jest podstawa dobrego pieczywa. Także dla mnie smak chleba prądnickiego od pana Antoniego był smakiem dzieciństwa.
5: Faktycznie chleb prądnicki znalazł się w tym rankingu 100 najlepszych chlebów na świecie, 47 miejsce. Co to oznacza dla Krakowa i czy to może być taki przyczynek do tego, żeby ten chleb prądnicki troszkę nam na ten rynek krakowski i nie tylko krakowski powrócił?
9: Ja myślę, że to jest ogromna mobilizacja dla samego miasta i mam nadzieję, że miasto wykorzysta tutaj ten prezent, bo myślę, że w kulinariach w jedzeniu jest potęga w kontekście promocji miasta, bo zabytki już się trochę, mówiąc kolokwialnie, przejadły. Natomiast pieczywo, chleb i inne dobra związane z jedzeniem są taką dużą możliwością promocji miasta. Ja mam nadzieję, że gdzieś ten chleb bardziej tutaj zagości w naszych myślach w kontekście chleba takiego prawdziwego. Nie chleba, który gdzieś był w zamrażarce pół roku albo rok. Gdzieś jest ładnie pachnący w dużych sklepach. On ładnie pachnie, ale wartości żadnych nie ma. Tak więc mam nadzieję, że ta informacja, o której pani mówi, ona gdzieś w tej tłumie różnych informacji przebije się i może to będzie właśnie możliwość powrotu do korzeni, do dobrych chlebów. Kraków ma wiele takich smaków, które warto odkrywać, z tym, że widzę taką tendencję, że powstają różnego rodzaju wariacje w kontekście tutaj różnych smaków, różnych potraw i powinniśmy się trzymać tradycji, no bo jeżeli coś przetrwało przez kilkaset lat i miało się dobrze, to po co to modyfikować?
2: Tematem chleba prądnickiego zajęła się nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska. I to już ostatni temat w dzisiejszym magazynie reporterów Radia SK Kraków. Dominika Baraniec, dziękuję i do usłyszenia.
3: SK Kraków News.
2: Dominika Baraniec, to jest magazyn reporterów Radia SK Kraków.
3: SK Kraków.
2: Przemycali narkotyki z Hiszpanii do Polski i wpadli przez aplikację. Rozpoczął się proces Michała J., znanego pod pseudonimem Smok. Na ławie oskarżonych zasiadła też jego żona Ewelina J. oraz Maciej K. i Marek Z. Śledczy szacują, że wartość przemycanych substancji przekracza nawet 13 milionów złotych. Złapanie członków grupy umożliwił specjalny komunikator stworzony na potrzeby FBI.
13: Anna Pałka, prokurator prokuratury okręgowej w Tarnowie. Grupa liczyła kilkanaście osób. Kierującym grupą był właśnie Michał J., który będzie zasiadał na ławie oskarżonych. Część grupy została już osądzonych, natomiast Michał J. był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania z uwagi na to, że ukrywał się wraz z małżonką na terenie Hiszpanii w okolicach Alicante. On ma zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, która zajmowała się przemytem hurtowych ilości narkotyków, głównie marihuany, ale nie tylko, z terenu Hiszpanii do Polski. To były wartości wielu milionów, ponieważ to były setki kilogramów, setki po prostu, ja już nawet nie wiem, czy nie tony narkotyków i wykorzystywane były głównie transporty legalne, ciężarówki, które przewoziły towar z Hiszpanii do Polski, ale były też samochody specjalnie przerobione w tym celu i służące tylko do przemytu narkotyków, które miały specjalne skrytki.
14: Adwokat Filip Duski. Mój klient z wątkami, które są głównym wątkiem tego postępowania, już po zarzutach widać, że nie ma absolutnie nic wspólnego. I teraz to, że ten akt oskarżenia, w tym akcie oskarżenia jest połączony z pozostałymi oskarżonymi, jest moim zdaniem niezasadne z punktu widzenia tak zwanej ekonomiki procesowej, patrząc od strony obrony. Mamy obronę obligatoryjną, czyli musi być obrońca ze względu na treść zarzutów, natomiast 95% czasu trwania rozprawy w ogóle się do mojego klienta nie odnosi.
13: Cała sprawa została ujawniona dzięki materiałom, które strona polska, polski wymiar sprawiedliwości uzyskał od FBI. Były to materiały nagrywane i utrwalane na serwerze w jednym z krajów europejskich, pozyskane ze specjalnej aplikacji Anom, która została stworzona w Stanach Zjednoczonych przez skruszonego przestępcę i została upowszechniona wśród przestępców wyższej rangi, praktycznie najwyższej rangi na całym świecie, dlatego że aby wejść w posiadanie takiej aplikacji, trzeba było mieć rekomendację wysoko stojącego w hierarchii przestępczej innego przestępcy. To miała być super bezpieczna aplikacja nie do wykrycia przez organy ścigania. A tak naprawdę wszystkie treści z tych aplikacji były utrwalane na serwerze i zostały wykorzystane.
14: Powinien być odrębny akt oskarżenia skierowany wyłącznie co do mojego klienta, ewentualnie co do innych osób, które, jak prokuratura twierdzi, współpracowały z nim. A połączenie tych spraw powoduje, że przez większość czasu mój klient i ja jako jego obrońca nie robimy na tej sali nic.
13: Żona tego kierującego grupą, Ewelina J., pomagała w cudzysłowie mężowi w prowadzeniu interesów, zwłaszcza, że ona przebywała na terenie Polski początkowo, a on w Hiszpanii, więc wszystkie sprawy organizacyjne na terenie Polski organizowała Ewelina. Między innymi dostarczała telefony z tą aplikacją Anon do innych członków grupy.
2: Do tej pory odczytano pełny akt oskarżenia i wysłuchano wyjaśnień jednej z zatrzymanych osób. Następny proces w sprawie Smoka ma odbyć się 12 czerwca.
3: To jest SK Kraków News. To jest magazyn reporterów Eski Kraków.
2: W okresie od stycznia do marca 18 pacjentów hospitalizowano z powodu zakażenia wirusem HIV w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Z powodu pełno rozwiniętego AIDS w tym czasie zmarły 3 osoby. Problemem często nie jest sam wirus HIV, a zbyt późna diagnoza. Nie mamy tygodnia, w którym nie mielibyśmy zakażonych pacjentów na oddziale, mówi naszej reporterce Monika Baciąga-Jasik z Kliniki Chorób Zakaźnych i Tropikalnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
15: Faktycznie od 2024 roku obserwujemy wzrost zakażeń wirusem HIV, w tym takich zakażeń, które diagnozowane są bardzo późno w pełnoobjawowym AIDS. W roku bieżącym, w ciągu pierwszych 3 miesięcy hospitalizowaliśmy w naszej klinice aż 18 pacjentów z powodu nowo zdiagnozowanego zakażenia HIV. Większość z nich to byli pacjenci z pełnoobjawowym AIDS, aż 3 osoby umarły z tego powodu.
5: Czym jest wirus HIV i czym jest AIDS? Bo myślę, że sobie to musimy troszeczkę rozgraniczyć.
15: Wirus HIV jest to retrowirus, który pojawił się w populacji ludzkiej w związku z przeskoczeniem gatunku, czyli wirus, który występował u zwierząt około roku 1920 spowodował zakażenie ludzi i rozprzestrzenił się potem, powodując światową pandemię. Samo zakażenie HIV doprowadza do uszkodzenia układu odpornościowego i w konsekwencji pojawia się choroba, czyli AIDS, czyli zespół nabytego niedoboru odporności.
5: Jakie są w ogóle objawy, czy my możemy wiedzieć w jakiś sposób, że coś może być na rzeczy?
15: Kiedyś się dowiemy, ale to może być za późno, czyli choroba rozwija się podstępnie. Do rozwoju pełnoobjawowego AIDS może dojść po 7, 8, 10 latach od trwania zakażenia. Dlatego najlepszą strategią jest wykonywanie sobie okresowo testów w kierunku zakażenia HIV. To jest choroba, która przenosi się obecnie przede wszystkim drogą kontaktów seksualnych. Jeżeli jest się osobą aktywną seksualnie, to nawet w przypadku wizyty u lekarza pierwszego kontaktu możemy poprosić o wykonanie takiego badania.
5: Takie badanie wykonuje się normalnie z krwi?
15: Tak, jest to proste badanie. Są teraz też również dostępne szybkie testy, które możemy sobie kupić w aptece i sami wykonać to badanie. W chwili obecnej mamy dostępne leki antyretrowirusowe. To są leki, które doprowadzają do całkowitego zahamowania namnażania się wirusa w organizmie pacjenta. Taka osoba w dobrym stanie zdrowia żyje do końca swojego życia, co oznacza, że czas przeżycia jest porównywalny do populacji ogólnej.
5: Czyli to już trochę się zmieniło przez te lata, bo kiedyś mówiło się, że HIV, AIDS to już jest wyrok, prawda? A teraz faktycznie to leczenie poszło do przodu.
15: Jest to leczenie proste, bardzo skuteczne. Jedynej rzeczy, jakiej nie potrafimy w tej chwili zrobić, to wyeliminować kompletnie wirusa z organizmu pacjenta. Ale żeby skutecznie pacjenta leczyć, musimy wiedzieć, że jest zakażony. I takie kierowanie się stereotypami, że zakażenie HIV dotyczy tylko i wyłącznie określonych grup osób, powoduje, że na nasze oddziały trafiają na przykład kobiety po 40, 50 roku życia. Osoba zakażona HIV, która jest rozpoznana i skutecznie leczona antyretrowirusowo, przestaje być zakaźna dla swoich partnerów seksualnych.
5: AIDS, jakie są w ogóle objawy tej choroby? Co ona już powoduje, jak już faktycznie stwierdzimy, że pacjent jest chory? I czy jacyś pacjenci obecnie przebywają w waszym szpitalu?
15: Tak jak powiedziałam, od początku roku chyba nie było tygodnia, żebyśmy nie mieli kilku pacjentów z pełnoobjawowym AIDS, czyli odpowiedź tak, przybywają i to nie jeden, tylko kilku pacjentów, którzy są rozpoznani właśnie w stadium takim zaawansowanym choroby. Wirus HIV doprowadza do niszczenia takich komórek odpornościowych, czyli objawy, jakie się pojawiają, to mogą być ciężkie zakażenia takimi patogenami, które zwykle u osób immunokompetentnych nie powodują żadnych objawów chorobowych, ale to również mogą być schorzenia nowotworowe, powikłania neurologiczne.
5: A czy on jest dziedziczny w jakimś stopniu, czy na przykład osoby, które chcą mieć dziecko, czy to dziecko jest wtedy narażone, jeśli któryś z rodziców na przykład jest nosicielem tego wirusa, bądź jest właśnie tutaj chory?
15: Do zakażenia dziecka może dojść, ale wtedy, kiedy zakażona jest kobieta w ciąży. Czyli to jest bardzo ważne pytanie, bo każda kobieta w ciąży powinna mieć wykonany test w kierunku zakażenia HIV dwukrotnie. Na początku ciąży i w ostatnim trymestrze. I my również nakłaniamy, żeby ten test w kierunku zakażenia HIV wykonał partner kobiety w ciąży, bo może się zdarzyć sytuacja, że dojdzie na przykład do zakażenia już po połogu, kiedy kobieta karmi piersią. Taki przypadek niedawno w Polsce był, dlatego ta strategia testowania obu partnerów jest bardzo ważna. Natomiast jeżeli my wiemy, że kobieta w ciąży jest zakażona HIV i zaczniemy ją leczyć skutecznie, to nie ma ryzyka przeniesienia zakażenia HIV na dziecko. To jest bardzo ważne. Dzieci zakażone HIV muszą brać leki antyretrowirusowe od samego początku swojego życia. No i jest to problem, który będzie się ciągnął za nimi w okresie nastoletnim, wtedy, kiedy będą wkraczali w swoje dorosłe życie, zaczynały być aktywne seksualnie.
2: Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia od 1985 roku do końca 2024 zakażenie wirusem HIV stwierdzono u ponad 35 tysięcy mieszkańców Polski, z których ponad 4 tysiące było chorych na AIDS. A z Moniką Bosiągą-Jasik rozmawiała nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska.
3: SK Kraków News. O tym się mówi w Krakowie.
2: To miejsce, które stawia nas na nogi, tak o krakowskim Centrum Zdrowia w Biegu mówi Jarosław Kowalski, jeden z beneficjentów fundacji Poland Business Run. To pierwsza w Polsce placówka, która specjalizuje się w rehabilitacji osób po amputacji kończyn i po mastektomii. Beneficjenci otrzymują tam pomoc medyczną, społeczną i psychologiczną.
16: Jarosław Kowalski, jestem osobą niepełnosprawną, jestem beneficjentem fundacji Poland Business Run. Przyjechałem do Krakowa z zawiercia. Po amputacji, no to jest taki okres, że człowiek nie wie, co ma robić, prawda? No i w domu siedząc sobie nudziłem się, no więc komputer, internet i zacząłem szukać jakichś placówek, która by mi zapewniła jakąś rehabilitację. No i natrafiłem na fundację Znowu w Biegu. Zadzwoniłem do nich, oczywiście. Oni mnie skierowali do fundacji Poland Business Run. Zadzwoniłem do nich. Tam wtedy pracowała taka fajna dziewczyna Klaudia Kaniewska i ona mnie po prostu pokierowała, co ja mam zrobić. Przysłała mi wniosek, takie tak zwane porozumienie, które musiałem wypełnić, prawda? Odesłałem z powrotem. No i okres oczekiwania. Bo to komisja po prostu weryfikuje, kto się nadaje, kto się nie nadaje. No i trafem tak się udało, że dostałem się. I taka pierwsza moja przygoda właśnie z fundacją Poland Business Run.
5: Jak wyglądał u pana w ogóle ten moment po amputacji? Co pan czuł, jeśli w ogóle chce się pan tym podzielić? Bo no, ja rozumiem, że to może być trudny też temat do rozmowy.
16: To znaczy tak, na pewno nie wszyscy chcą do tego okresu wracać, prawda? Bo to jest bardzo duża trauma. Jeżeli powiedzmy w jeden dzień się rano jeździ samochodem, a na drugi dzień już się nie ma nogi i po prostu człowiek jest uziemiony, jak to się mówi. No tak się stało, amputacja, no ale dzięki wsparciu rodziny, przyjaciół, prawda, no jakiś ten okres pierwszy został przełamany. No jest to bardzo ciężki okres, prawda, bo to różne myśli chodzą po głowie, co będzie, jak to będzie, prawda, no ale pomału człowiek się po prostu, no musi z tym oswoić, bo innego wyjścia po prostu nie ma.
17: Agnieszka Bleti, prezeska Fundacji Poland Business Run.
18: Od samego początku pomagamy w takiej bardzo kompleksowej opiece, bo tak wypracowaliśmy tą ścieżkę. I dzięki tym zebranym funduszom możemy opłacić psychologa, możemy opłacić protezy, turnusy rehabilitacyjne. Możemy w naszym jedynym centrum, które stworzyliśmy w Krakowie, jedynym w Polsce, zajmującym się osobami po amputacjach, nazywać się pięknie znowu w biegu, bo znowu te osoby są w biegu, jakimś mniejszym, większym, ale tam stawiamy na nogi, mogą skorzystać z tych turnusów rehabilitacyjnych i z tego działania. I przez te 15 lat, do końca zeszłego roku, przekazaliśmy na to 13,5 miliona złotych. Także to już są konkretne pieniądze. Jakieś 1560 osób w tym momencie zaopiekowanych.
5: Oprócz Poland Biznes Runu, to też szereg innych inicjatyw, o których już tutaj niejako powiedziałyśmy, bo faktycznie ten cały wątek ze znowu w biegu, organizacja przez Was różnych turnusów rehabilitacyjnych i tak dalej, to są te kolejne pola Waszej działalności. Nie zamyka się Pani tylko na Poland Business Run, tylko jednak przez te 15 lat udało się bardzo rozszerzyć tę działalność.
18: No jak sobie tak siedzę i teraz zbieram przez te 15 lat, takie robimy podsumowania, to faktycznie aż jesteśmy trochę zadziwieni, że sporo tych projektów, ale najbardziej nas cieszy to, że wszystkie te projekty są z potrzeby, bo my odsłuchiwaliśmy potrzeb. Centrum Rehabilitacji Znowu w Biegu powstało w ten sposób, że nasi beneficjenci, jak stanęłam przed nimi i zapytałam pewnego razu, jak robimy takie spotkanie dla nich, czego wy byście jeszcze potrzebowali, w czym wam możemy pomóc? I odsłuchaliśmy wtedy, że nie mają dobrej rehabilitacji, że co z tego, że my płacimy jakimś podmiotom zewnętrznym za tą rehabilitację, ale tam nie ma specjalistów, którzy umieją pracować z ludźmi po amputacjach. I tak stworzyłam jedyny w Polsce ośrodek, który przyjmuje ludzi z całej Polski, teraz przyjeżdżających do nas na turnusy rehabilitacyjne. Mam ogromną przyjemność, bo to znowu ludzie. Pracować z cudownymi kobietami, które przewodniczą tam temu miejscu. Ania Orzechowska, która się tym miejscem zajmuje. Agnieszka Wnuk z Kardashianek, która jest super specjalistką, wykładającą na UJ-cie i rozwijającą swój doktorat też w obrębie pracy z osobami po amputacjach. I cudowny zespół rehabilitantów, który dziewczyny tam

0: Konferencja, tym razem bardzo, bardzo merytoryczno-dydaktyczna forum amputacji, które robimy. Zrobiliśmy już 8 raz to forum, mamy specjalistów z całego świata, którzy do nas przylatują i znowu wymieniają doświadczenia i wiedzę, jak najlepiej tą grupę osób opiekować.
1: Turnusy rehabilitacyjne, to samo odbywają się w fundacji Znowu w Biegu. No, można powiedzieć, super sprawa. Jeżeli ktoś potrzebuje takiego turnusu, to ja polecam tą firmę, dlatego że pracuje tam młoda kadra. Wszyscy młodzi ludzie, którzy, jak to się mówi, chce się po prostu. Oni dbają o człowieka. Każdy, który tam przyjdzie, powiedzmy, on przychodzi o kulach, a po tygodniu wychodzi bez kul już. No tak w przenośni, powiedzmy, to można tak powiedzieć. Na pewno stawiają na nogi. No dużo, dużo, dużo po prostu pomagają. Oni tłumaczą, co trzeba robić, jakie ćwiczenia trzeba robić, prawda? Żeby po prostu podtrzymywać to, co się u nich już po prostu wywalczyło, co się stworzyło u nich, żeby to w dalszym ciągu było i żeby było coraz lepiej. Ja już byłem w sumie 3 razy na tym turnusie rehabilitacyjnym. Pierwszy, no to jest wiadomo, siłowy, utrzymywanie równowagi, bo to jest ważne, jeżeli się chodzi z protezą, prawda, jak to tam już kto chce wiedzieć. No musi być równowaga, musi być obciążenie protezy, tego kikuta, który jest w protezie, prawda, utrzymywanie równowagi, bo to też jest też ważne, chodzenie, nauka chodu z protezą, prawda, i poza tym wszystkie ćwiczenia na mięśnie brzucha, prawda, pośladków, takie fachowe określenia, gdzie oni po prostu się na tym znają i wiedzą po prostu, co z człowiekiem trzeba zrobić. No.
2: Jaką rolę odegrali tutaj specjaliści, z którymi się pan konsultował, u których się pan leczył?
1: Bardzo dużo. Dzięki nim, można powiedzieć, ja chodzę w tej chwili, ja tutaj przyszedłem dzisiaj o kuli, prawda, ale staram się chodzić bez kul. Takie zabezpieczenie jest ta kula, prawda, ale bardzo dużo zyskałem od tym. Ja już po prostu mogę chodzić bez kuli. Staram się po prostu chodzić bez kuli, staram się chodzić na spacery, prawda. Ostatnio nawet żeśmy z fundacją byli w Dolinie Kościeliskiej, gdzie się po prostu z kijkami te 8 kilometrów, czy tam bodajże, no tyle chyba było. Przeszliśmy, prawda, i jest coraz lepiej, no można tak powiedzieć. No oni stawiają na nogi ludzi, no mogę to tak śmiało powiedzieć, nie będę kłamał, ale oni stawiają na nogi ludzi.
2: Z tego, co wiem z różnych źródeł, to miał pan marzenie, żeby wrócić do prowadzenia samochodu. Udało się je spełnić?
1: To było moje największe marzenie, dlatego że przed amputacją myśmy z małżonką dużo podróżowali po kraju. Mamy dużo znajomych w całym kraju, można tak to powiedzieć. No i udało się nabyć samochód z tak zwaną skrzynią automatyczną, gdzie został on przerobiony na sterowanie lewą nogą. Mogę sobie sterować lewą nogą, prawda? No i jeździmy, no. Do Krakowa jeździmy, prawda, samochodem. Nie musimy pociągiem jeździć, tylko wsiadamy i przyjeżdżamy na każde zawołanie, na każdą prośbę, na każdą imprezę, jaka tylko jest organizowana przez fundację. Przyjeżdżamy i to sprawia frajdę, no. To mi największą frajdę sprawiło, że po prostu mogę w dalszym ciągu jeździć samochodem, bo tak jak mówiłem, że stało to się tak, ta moja amputacja, że z dnia na dzień zostałem pozbawiony mojej największej przyjemności, jaką była jazda samochodem. A w tej chwili już po prostu no, jeździmy, nawet po Krakowie jeździmy, gdzie się powiedzmy nie da tak za dobrze jeździć. No.
2: Czyli zatęsknił pan za podróżowaniem?
1: Tak, do podróżowania. No, ja już się dużo wysiedziałem w domu, bo amputację miałem w lipcu 2023 roku, także te wakacje pierwsze, no to ja przesiedziałem w domu, prawda? No bo to wiadomo, że tylko do lekarza, no ale to o kulach przy pomocy syna, żony, balkonika, prawda? Trzeba było się, mieszkam na 4. piętrze w bloku, trzeba było zejść na ten do samochodu, jechać do lekarza na kontrol, wrócić, wejść na ten, prawda? Były i upadki, fizyczne upadki były, prawda, na ten, no ale tak mówię, no dla mnie jeżdżenie samochodem, no to jest przyjemność, no.
2: Z tego, co też pan mówi, tak jak obserwuję, to dużo działa pan społecznie, czyli lubi pan pomagać, prawda?
1: Ja zawsze lubiłem pomagać innym ludziom, no dlatego tak nawet fundacja, nie chcę tylko brać od fundacji, prawda, to co tam, no nie powiem, że mi się należy, prawda, ale to co oni dają, ale chcę też dać coś od siebie, prawda. U nas w tej chwili w Zawierciu, no bo nie wiem, czy może wszyscy wiedzą, że Zawiercie siatką stoi, prawda, mistrz Polski w siatkówce, teraz była Liga Mistrzów, no niestety nie udało się, ale przy tej drużynie Aluronu CMC Warta Zawiercie mamy drużynę parawolej, to znaczy siatkówka na siedząco, prawda? No i mamy tam takiego jednego trenera, który się zajmuje i po prostu prowadzi taki amatorski też zespół. Ja też tam lubię po prostu od czasu do czasu zajrzeć. Nie to, że gram, bo mi PESEL na to nie pozwala, prawda? Ale lubię tam pooglądać, pomóc, doradzić coś, prawda? W przyszłym tygodniu będziemy mieli taki wielki turniej piłki siatkowej na siedząco w Zawierciu, tak

0: że już jestem zapisany jako wolontariusz, prawda, piłkę podawać, coś tam doradzić, prawda, takie razem z żoną jesteśmy tam zapisani. Także lubię po prostu pomagać ludziom.
1: Pana doświadczenie niepełnosprawności, amputacji i tego, co na co dzień robi Poland Business Run, czyli to, jakie dobro ta fundacja przekazuje, zmieniło pana postrzeganie na ludzi?
0: Powiem tak, że przedtem się nie zauważałem ludzi takich, to bardzo mało. Nie zwracałem uwagi na ludzi, którzy są tam, powiedzmy, mają protezy, mają amputowane czy kończyny dolne, czy górne. W tej chwili patrzę na nich i zastanawiam się, czy im na przykład nie pomóc w czymś, nie? Bo jeżeli widzę panią, która w sklepie jeździ na wózku elektrycznym i ona ma ciężko, powiedzmy, do kasy tam dojechać, no to nie wiem, nieraz mnie tak, żeby jej tam pomóc, prawda, czy te zakupy wystawić na tym, no bo ja jestem inaczej ten niepełnosprawny, prawda, bo ja mogę się jeszcze poruszać, natomiast taka pani starsza na tym wózku, i to po prostu zauważam, może dlatego, że jest takie powiedzenie, że u nas w kraju niepełnosprawność jest ukryta, że niepełnosprawność siedzi po mieszkaniach, prawda, ale coraz więcej, powiedzmy, nie wiem, czy ja tylko to zauważam, że coraz więcej ludzi jest takich, wychodzi, prawda, z protezą na wierzchu, nie ukrywa tej protezy, prawda, bo kiedyś to się tam chowało, te protezy, ale jest coraz więcej takich ludzi. Może właśnie dlatego, że Fundacja Poland Business Run organizuje ten bieg, prawda, gdzie ci ludzie o tych protezach też wychodzą, przychodzimy w tych strojach sportowych, prawda, widać to nasze, coraz więcej ludzi nas po prostu zauważa i my też, no i ja też, powiedzmy, zauważam tych ludzi, bo przedtem no to było ciężko ich tak zauważyć.
1: To jest chyba też piękne świadectwo, jak zmienia się w ogóle świadomość społeczeństwa, patrząc na osoby z niepełnosprawnościami, że jednak te 15 lat temu może to jeszcze był temat tabu, a teraz jednak jest ta większa akceptacja, jednak większa chęć pomocy, taka większa tolerancja też, nie wiem, czy i w zatrudnianiu w ogóle takich osób z niepełnosprawnościami, no i też właśnie taka ich może większa otwartość na to, żeby żyć w społeczeństwie.
2: Absolutnie tak, to też widać wspaniale, zawsze też mówię o tym, bo na tym też widać nieprawdopodobną zmianę. Proteza się kojarzy nam z czymś, jest rurką taką, na której jest stopa w zależności od poziomu amputacji i ona pomaga właśnie potem w wchodzeniu naszym beneficjentom. Ale te protezy teraz wyglądają kosmicznie i się ludzie tego nie wstydzą. Młode osoby sobie zakładają covery, to są takie nakładki na protezę i one są odjechane, one są w jakieś tam takie tatuażowe rzeczy, są w kolorkach, w czymś, nie wstydzą się. Dlatego to o czym pani redaktor mówi, ta zmiana świadomości to jest ogromna przyjemność, obserwowanie tego, ile się zadziało przez te 15 lat. Jak staliśmy się też otwarci, tacy akceptujący i zdający sobie sprawę, że jesteśmy różni, w tej różności możemy sobie nawzajem bardzo dużo dać. Mnie zawsze to też frapowało w pracy z biznesem. Jak pamiętam z początków, jak sobie ustalaliśmy takie warunki współpracy, prawda? I te warunki wyglądały w ten sposób. Ja zawsze też mówię, że dostałam ogromny zasób ze strony biznesu taki, że biznes nas nauczył jako organizację, w jaki sposób prowadzić projekt w taki super profesjonalny sposób, bo nam oddelegowano project managera, który nas opiekował. Nauczyliśmy się to tak składać, żeby było mega profeska, żeby potem też firmy, jak im raportujemy, widziały wszystko. I potem dostałam, pamiętam, w pierwszym roku albo w drugim pytanie po miesiącu od Business Runu, to teraz proszę o raport, jak wyglądają nasi beneficjenci. I tu się zaczęła nauka drugiej strony. Halo, to jest proces. My skończyliśmy bieg, ale po zakończeniu biegu to my dopiero zaczynamy pracę z beneficjentami i oni potrzebują tygodni, miesięcy, żeby wrócić, żeby się nauczyć chodzić. My to wszystko robimy. To się nie zadzieje od tak. I zawsze pamiętam, jak potem prezesi mówili do mnie: Aga, ale my się uczymy tak samo tego cierpliwości, tego, że to kompletnie inaczej wygląda, że to jest proces, że tu się nie da przyspieszyć różnych rzeczy, że tu musi psychika współgrać z fizycznością. My się trochę jako uczymy na tym przykładzie wielu rzeczy o sobie, jako o ludziach, prawda? Mamy taki moment, żeby zerknąć w nas i zobaczyć, z czego my jesteśmy zbudowani.
1: No bo wy tym beneficjentom pomagacie na szerokich polach tak naprawdę i kupujecie te protezy i zapewniacie też dostęp do jakichś specjalistów, do leczenia. Jak ta pomoc wygląda i czy pamięta pani jakieś historie w ogóle z tych 15 lat działalności, które zapadły tak najbardziej pani w pamięć?
2: Historii jest mnóstwo, bo co człowiek to historia. I to są takie historie niezwykle wzruszające, bardzo często, bo one dotyczą czasami małych dzieci, które mamy dłużej pod opieką, bo oni muszą sobie zmieniać protezy, bo rosną bardzo często i znowu to, jak inne dzieci akceptują te dzieci. I to się dzieje w sposób totalnie naturalny. My, jak obserwujemy teraz od kilku lat, organizujemy Business Run Kids dla dzieciaczków. Zawsze naszym beneficjentem jest jakiś dzieciaczek, dla którego biegają inne dzieci. I to, jaki oni mają kontakt z sobą, to jest po prostu nieprawdopodobne. To się dzieje w sposób totalnie naturalny i w ogóle nie ma o czym mówić. A te historie są trudne, bo ostatnio nasz Oluś był po amputacji dwóch nóg, prawda? Więc też się uczy różnej tego, jak reagują na niego koledzy, koleżanki.
1: Dla
2: tego,
1: dziecka tragedia też smagać, taka, prawda?
2: Jest, ale u dzieci to przebiega niesamowicie jakoś tak właśnie z akceptacją taką totalną, tak jest, lecę dalej. Bardzo dużo historii też pięknych. Ostatnio jeden z naszych beneficjentów miał, bo chodzi też o motywację, szczególnie u starszych osób. Dlaczego ja mam nagle nauczyć się chodzić o protezie, jak może bym już sobie tak siadł, bo ile mi tych opowieści...
1: Taka stagnacja.
2: Ile mi tych lat życia zostało? Po co ja tutaj będę? Motywacją dla ostatniego z naszych beneficjentów było to, że on będzie miał ślub wnuczki, on musi z nią zatańczyć. To jest historia. Kolejna historia.

0: się jednak zdarzają. I on powiedział, że on sobie nie wyobraża życia bez pracy na tej gospodarce, więc on musi wrócić, bo musi dalej jeździć traktorem, musi działać. To są tak różne historie. Tutaj moglibyśmy w ogóle ich przytaczać nie wiadomo ile. Niezwykle wzruszające. Dla mnie też niezwykle wzruszające jest to, jak ostatnio mnie zaczepił na hali Stulecia Krakowi w Centrum Sportu Niepełnosprawnych, gdzie pomagamy też w tworzeniu 14 sekcji dla osób z niepełnosprawnościami. Przy jakichś rozgrywkach w ogóle ogólnopolskich podjechał do mnie chłopak na wózku i mówi, pani Agnieszko, pani mnie pewnie nie pamięta, bo jestem beneficjentem sprzed iluś lat, ale kupiliście mi wózek wtedy i ja, proszę zobaczyć, ja jestem w kadrze Polski teraz, nie? I on dostał znowu takiego impulsu do tego, żeby się rozwijać i coś robić. To są takie historie, że jak sobie o tym myślę, to sobie tak siadam w kąciku i myślę, że jestem, ja zawsze mówię, że mam najpiękniejszą pracę na świecie i jestem najszczęśliwszym człowiekiem, jak mogę takie rzeczy obserwować.
1: Co by pan powiedział ludziom wspierającym Poland Business Run, albo zastanawiającym się jeszcze, czy w takim biegu w ogóle uczestniczyć?
2: 5-6 września, Błonia, żeby jak najwięcej ludzi było, prawda? Co roku powtarzam, żeby nas jeszcze więcej, żeby ten rekord był pobity. Opłaci się dla wszystkich, dla tych biegaczy, którzy przyjadą, prawda? Bo tydzień wcześniej mamy w Warszawie bieg, prawda? I dla tych biegaczy, którzy przyjadą, przebiegną tą sztafetę, żeby pomagali. No bo my jesteśmy fajni ludzie. Można popatrzeć na mnie, można popatrzeć na Grażynkę. My jesteśmy naprawdę fajni ludzie, którym warto pomagać, no. Nie siedzieć w domu, ruszyć się, prawda? Świeże powietrze, będzie piękna pogoda, bo już jest zamówiona na ten bieg, także co roku, żeby ten rekord był pobijany, prawda? I to nie idzie na marne. To, co ktoś tam przebiegnie sobie ten, to i dla niego wyjdzie na zdrowie, ale i my z tego też mamy. Oni nas po prostu tym biegiem stawiają na nogi.
1: A jubileuszowa 15. edycja biegu Poland Business Run odbędzie się 30 sierpnia w Warszawie, a 5 i 6 września w Krakowie. Od 31 sierpnia do 6 września będzie można uczestniczyć w biegu wirtualnym. Z prezeską fundacji i beneficjentem rozmawiała nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska, a biegowi patronuje Radio SK.
3: To jest SK Kraków News. Tym żyje Kraków.
1: Ruszyły miejskie konsultacje w sprawie wydłużenia nocnej prohibicji w Krakowie. Nowy projekt zakłada, że zakaz sprzedaży alkoholu miałby obowiązywać od 22 do 6 rano, czyli o 2,5 godziny dłużej niż obecnie.
3: To jest SK Kraków News.
1: A Kraków wyda 10 milionów złotych na modernizację ulicznego oświetlenia. Do przyszłego roku Zarząd Dróg Miasta Krakowa wymieni blisko 7 tysięcy starych opraw na nowoczesne lampy przy głównych arteriach, na przykład na Mogilskiej, Zakopiańskiej czy Alei Jana Pawła II. I to już ostatni temat w dzisiejszym magazynie reporterów Radia SK Kraków. Dominika Baraniec, dziękuję i do usłyszenia.
3: To są newsy z Krakowa. To jest magazyn reporterów Eski Kraków. Eska Kraków News.
1: Dominika Baraniec, to jest magazyn reporterów Radia Eska Kraków.
3: Eska Kraków.
1: Nie zamierzam znikać z życia publicznego, deklaruje Aleksander Miszalski, były już prezydent Krakowa. Odwołany w referendum polityk był gościem Radia SK, gdzie tłumaczył się ze swoich decyzji w trakcie zakończonej porażką kampanii referendalnej. Chociaż wciąż planuje być aktywny politycznie, to jak tłumaczy, na razie chce odpocząć.
4: Przy mikrofonie Aleksander Ruszkowski, a moim i Państwa gościem jest Aleksander Miszalski. Odwołany w referendum był prezydent Krakowa. Dzień dobry, panie prezydencie.
5: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
4: Panie prezydencie, na początek zapytam się, jak samopoczucie, jak spędził pan ostatni tydzień?
5: Samopoczucie stabilnie.
4: Stabilnie, czyli stabilnie. Emocje już opadły, tak?
5: Nie jest tak, że emocje opadły, ale to nie jest też tak, że jakoś strasznie to przeżywam psychicznie. W początku, jak zaczęła się ta akcja referendalna, wiedziałem, że może się to różnie skończyć, więc w jakimś sensie psychicznie się przygotowywałem, że może być wynik w tą albo w tą. I myślę, że ci, którzy mnie wysłuchali, zrozumieli, czemu pewne decyzje zostały podjęte i też przyjęli to, że pewne błędy zostały popełnione. No ale do oczywiście 30% Krakowian albo nie dotarło, albo nie chcieli tego słuchać, albo się nie zgadzają. Okej, przyjmuję, szanuję.
4: Właśnie, jak spędził pan ten ostatni tydzień? Co pan robił? Czy coś właśnie związanego z polityką, czy może raczej odpoczynek?
5: Trochę więcej może odpoczywam. Pierwszy raz miałem od dawna okazję skosić trawnik. Trochę jestem też chory, więc jakby nie za bardzo jest czas na taki aktywny odpoczynek, ale byłem w weekend w górach. Natomiast oczywiście oprócz tego cały czas zajmuję się polityką w tym sensie, że jestem członkiem Koalicji Obywatelskiej, już wprawdzie szeregowym, ale dalej członkiem. W związku z tym angażuję się w ten proces, w którym na końcu dobro Krakowa jest najważniejsze i chciałbym, żeby to nasz kandydat, kandydatka albo ktoś rozsądny wygrał te wybory.
4: Do wątku partii sobie jeszcze wrócimy, ale są też kwestie bieżące. Wrócimy sobie teraz do tematu referendum. Mam na myśli protest Komitetu Obrony Demokracji. Pan śledził to, co tam się dzieje?
5: Słyszałem o tym, że jest taka akcja. Zinformował mnie o tym kolega Edward Nowak, że taki protest przygotowują, ale nie zdążyłem śledzić tego, co się wydarzyło.
4: Rozumiem, ale...
5: W sensie wiem, że był pisany protest i że był bardzo duży materiał dowodowy, że to chyba liczyło ponad 1000 stron złamania ciszy referendalnej, jak rozumiem.
4: Czyli mówi pan, że duży materiał dowodowy. Liczy pan, że to może przynieść jakieś efekty?
5: Ja na nic nie liczę. To jest tak, że jakby ja się pogodziłem z werdyktem demokratycznym, w tym sensie, że jeżeli referendum jest wiążące i większość osób tam zagłosowała oczywiście za moim odwołaniem i spełni ten wymóg frekwencji, no to ja to przyjmuję. Natomiast oczywiście wiem, bo widziałem i wielu moich znajomych i wiele osób mi to sygnalizowało, że cisza referendalna i w sobotę i w niedzielę była wprost łamana wielokrotnie. To nie jest tak, że ktoś jeden wrzucił jakiś post, tylko to i partie, i płatne konta, i płatne filmy na YouTubie, i do wózka, do lokali, co jest zabronione ustawowo, i politycy, szczególnie Konfederacji, ale wielu różnych łamali tą ciszę wyborczą. Nie znam skali, od tego są analitycy i prawnicy, ale wiemy, że cisza referendalna i łamanie jest przesłanką do unieważnienia referendum, ale to nie jest moja ocena i ani nie jest moja prośba. Ja szanuję werdykt, ale z drugiej strony trzeba też szanować procedury demokratyczne. Czyli ja uważam, że na pewno w tej kampanii i w ciszy zostało zastosowane różnego rodzaju narzędzia, których do tej pory na taką masową skalę nikt nie używał w Polsce.
4: Jakie narzędzia?
5: Filmiki AI, sztuczna inteligencja i to nie tylko w internecie, ale również w gazetkach. Zdjęcie, że ja podkładam jakiejś rowerzyśce nogę i ona wysypuje koszyk pomarańczy. Jakby tylko głupoty niby, ale to jest kreowanie wizerunku polityka poprzez różnego rodzaju czy zdjęcia, czy filmiki AI, nawet podpisywane, że są wytworzone. Ale kto to doczyta? Ludzie widzą no po prostu całą masę różnego rodzaju nasze radne, jak zostały potraktowane, co tam o nich pisano, jakie... No nie chcę nawet cytować, po prostu skala pieniędzy włożona w ten marketing negatywny, bo przecież nie w dyskusję merytoryczną o Krakowie, tylko w marketing negatywny i technologie, które w tej chwili są dostępne, niewątpliwie mały wpływ na to, ile przeciwników zmobilizowało się, albo ile osób zostało przekonanych do tego, że po prostu ja i Rada Miasta nie nadajemy się do niczego. To jest tylko czy aż 30%, 70% się na to jakby nie da nabrać, ale dalej referendum jest ważne, więc jakby to już nie chodzi nawet o to referendum, bo to jest decyzja sądu, ale tu trzeba naprawdę dyskusji w debacie publicznej na poziomie ogólnopolskim, no gdzie jest jakaś granica? Czy można łamać ciszę wyborczą i referendalną? Czy można publikować sondaże w sposób wzorów matematycznych albo żartami?
4: No to już zinterpretuje sąd.
5: No tak, są przepisy, jest ustawa, która o tym jasno mówi, jest stanowisko PKW, które żeśmy przecież dostali z PKW przed referendum, o którym wszyscy wiedzieli, że zakazane jest publikowanie sondaży, zakazane jest zachęcanie do udziału w referendum i zniechęcanie, a już nie mówiąc o marketingu jakby stricte krytycznym wobec kogoś, bądź pozytywnym. Mhm. Ale to już nie jest moja, jakby ja tylko mówię to, co wiem, a sąd jest od tego, żeby decydować.
4: No to może teraz przejdźmy z tego, jak tą kampanię prowadziła opozycja, do tego, jak prowadzili ją państwo, czyli pan i koalicja, ponieważ wróćmy się na chwilę trochę w czasie, do 2024 roku. Wtedy premier Tusk po wyborach samorządowych powiedział, że najbardziej cieszy się z Krakowa. Otrzymywał pan też od niego bardzo ciepłe słowa, dlatego zaskakujący był praktycznie zerowy wkład premiera w kampanię referendalną i skończyło się odwołaniem. Wczoraj powiedział pan, że nie ma pan mu tego za złe, ale ja mam takie pytanie, czy zaangażowanie się Donalda Tuska mogłoby coś zmienić w wyniku kampanii?
5: Powiem więcej. To była moja prośba, żeby po prostu pan premier ani warszawscy politycy w tym referendum, żeby się w nie nie mieszali, bo to jest sprawa lokalna, to mieszkańcy Krakowa mają zadecydować, a jedyne, co mogłoby to wywołać, to sprowadzenie tego na tory polityczne. Koalicja Obywatelska kontra reszta świata. I tak Na koniec trochę tak się stało, bo jeżeli porównamy sobie mapę wyborczą frekwencji w referendum, a mapę głosowania w drugiej turze na Karola Nawrockiego, prezydenta, to one są bardzo podobne. I nawet liczby głosów się zgadzają, bo w referendum wziął udział 175 tysięcy, a Karola Nawrockiego w drugiej turze poparło 185 tysięcy w Krakowie. W związku z tym i tak na końcu skończyło się trochę polityką, no i to ze sondaży, które były publikowane, też wynika, że przede wszystkim odwołali mnie wyborcy PiS i Konfederacji. Częściowo, że również wyborcy partii Razem. Ale myśmy chcieli, żeby ta dyskusja była o merytoryce w Krakowie. O tym, jakie błędy popełniliśmy, z których się wycofujemy i jaki jest plan i wizja tego, co zrobić, jaka jest alternatywa. Nie chcieliśmy tego sprowadzać do walki politycznej. W związku z tym taka była prośba, by tutaj politycy z Warszawy niekoniecznie interweniowali czy komentowali i dlatego nie mogę mieć żalu.
4: Ale czy w takim razie może nie żałuje pan?
5: Nie żałuję. Nie żałuję, ponieważ co premier Tusk mógłby powiedzieć? Aleksander Miszalski jest od nas w koalicji, jest fajny, jakby i dużo robi. I kogo miałby przekonać tym? Wyborców PiS i Konfederacji, którzy na końcu w większości mnie odwołali? Może udałoby się przekonać tych parę procent wyborców koalicji czy lewicy, którzy też nie byli zadowoleni z moich rządów. Obojętnie, czy dlatego, że mieli realne powody, czy ktoś gdzieś tam generalnie nimi manipulował. Bo realne powody też były. Ja nie mówię, że nie i że wszystko zrobiłem idealnie. Błędy są, ale raczej zmobilizowałby wyborców tych partii prawicowych do tego, żeby właśnie pójść mnie odwoływać, więc no, po fakcie można oczywiście się zastanawiać, czy inna strategia byłaby lepsza.
4: No właśnie.
5: Ale że ta jednak była optymalna.
4: Była optymalna, czyli
5: nawet
4: myśli pan, że nawet gdyby próbował pan zachęcać wyborców koalicji, żeby poszli, zagłosowali, że tak, jesteśmy za zostaniem Aleksandra Miszalskiego, nie byłoby to optymalne.
5: Oczywiście w wyborach w drugiej turze prezydenckich Rafał Trzaskowski dostał w Krakowie 65% głosów, więc gdyby udało się zmobilizować wszystkich wyborców koalicji, lewicy i wszystkich innych partii demokratycznych, może udałoby się to wygrać. Ale wiemy dobrze, że w sytuacjach referendalnych zmobilizowani są przeciwnicy, a zwolennicy bądź osoby neutralne, które uważają, że nic złego się nie dzieje, po prostu nawet nie znają tej daty, nie interesuje ich to. Mówią, jest okej, o co wam chodzi. I mają plany weekendowe, wyjeżdżają na wycieczki, na spacery. Nie jest łatwo zmobilizować w sytuacji niewyborczej, tylko referendalnej, gdzie nie głosuje się za czymś, tylko przeciw czemuś. Wyborców tych zadowolonych, średnio zadowolonych, neutralnych, myślę, że byłoby bardzo ciężko zmobilizować ich wszystkich w takiej liczbie.
4: Okej, rozumiem. No,
5: mimo tego, że może być ich więcej.
4: W takim razie, skoro już pomijmy może sam temat strategii i skupmy się na merytoryce, tutaj pan wśród głównych powodów porażki w referendum, oprócz właśnie narracji opozycji wprowadzenia SCT w takim kształcie, jakim było, i innych czynników, mówi pan, że gdzieś zawiodła komunikacja. Co pan przez to ma dokładnie na myśli? Co mogło być lepiej komunikowane? W jaki sposób?
5: Po jednej stronie mamy urząd dysponujący pewnymi ograniczeniami budżetowymi, procedurami, no i krytykowany za to, że cokolwiek w urzędzie się pojawi informacyjnego, to jest nachalna propaganda. Po drugiej stronie mamy zaangażowanych przeciwników, partie polityczne, miliony, myślę, że spokojnie między 7 a 10, jeżeli by to oszacować, gazetki w każdej skrzynce, nie jedną, tylko 5 tytułów, które wszystko krytykują, wszystko prześmiewają, często manipulując, podając półprawdy lub nawet po prostu kłamiąc. Nawet nie wiadomo, kto to wydaje.
4: Jeszcze tylko panu przerwę, bo te gazetki to też był temat, który był podnoszony w kontekście właśnie komunikacji urzędu.
5: No tak, tylko że czym innym jest Kraków.pl, proszę sobie wziąć numer i przeczytać, co tam się pisze. W sensie informuje się o konkretnych wydarzeniach, o konsultacjach społecznych, o remontach, o inwestycjach. No to jest informator dla mieszkańców, a czym innym jest gazetka, w której tego się pisze: Miszalski ukradł, koalicja coś tam, kolesie, to nie działa, tam to nie działa, nic nie działa. Wszystko w mieście jest źle i no jakby to jest zupełnie inna skala jakby narracji. Nie racja, tylko narracja w tym wypadku wygrała. Ale czy zawiodła komunikacja? No tak. Na przykład nie byliśmy w stanie wytłumaczyć w tak szybkim czasie, jak działa strefa czystego transportu, że krakowianie są zwolnieni, na czym polega wielka korekta i tak dalej. Nawet był specjalny informator i list, który miał zostać dostarczony do mieszkańców, ale firma, która wygrała przetarg, dostarczyła go, szacujemy, w 10%. No i błąd, że nie było jak je pociągnąć do odpowiedzialności, bo po prostu gdzieś ktoś w tym momencie przetargu tego nie przypilnował. No i to są błędy komunikacyjne. Nie byliśmy w stanie się przebić z wytłumaczeniem, że chodzi o zdrowie mieszkańców, że te stare diesle, które niektórzy tak bardzo kochają,
6: trują.
5: Trują nasze dzieci, naszych seniorów, że przez to mamy astmę, że przez to mamy choroby układu krążenia, czy nowotwory. Ta narracja się nie przebiła. Przebiła się ta o tym, że zabieramy komuś wolność. I okej, to jest też jakaś wartość. I ktoś może woleć truć tym dieslem, niż mieć zdrowe rodziny, albo nie rozumieć tego, że to jest powiązane. Więc polegliśmy w komunikacji strefy czystego transportu i dlaczego ona jest ważna. Ale pewnie nie tylko w tej, bo zawsze ciężej jest sprzedać sukces niż porażkę. Polegliśmy w komunikacji, w wytłumaczeniu, co robi Aleksandra Twaruk w urzędzie i dlaczego jest dobrą rzeczniczką praw ucznia, że powoła 40 rzeczników praw ucznia w szkołach, że wdrożyła regulaminy w 45 chyba szkołach, że przeankietowała 15 tysięcy młodzieży, że robi coś i że wygrała dlatego, bo miała wizję i tak komisja ją oceniła, a nie dlatego, że miała trochę gorszy wynik testu. Polegliśmy w wytłumaczeniu tego, że szczęsny Filipiak wprawdzie nie ma matury, ale jest ubezpieczycielem i miał zadanie doprowadzić regulamin ubezpieczeń w KHK i w spółkach córkach do takiego poziomu, by oszczędzać pieniądze. Polegliśmy w wytłumaczeniu, że przez to, że w Urzędzie Miasta zaczął przyglądać się regulaminom ubezpieczeń i kontraktom, zaoszczędziliśmy parę milionów złotych, bo od razu ubezpieczyciel obniżył składkę, jak tylko zobaczył, że ktoś się tym interesuje. Że w KHK udało się tak napisać regulamin, że ograniczyliśmy do zera ze 100 milionów ryzyka w przypadku jakiejś tam katastrofy. Polegliśmy w wytłumaczeniu tego, że radni, którzy gdzieś tam pracują, nie pracują u mnie, bo ja ich nigdy nie zatrudniałem, tylko pracują w jakichś agencjach ministerialnych, że na 150 dyrektorów i wicedyrektorów w urzędzie jedynie 5 jest z Koalicji Obywatelskiej, więc to żadna skala kolesiostwa, a w spółkach jest tak samo. To jest raptem parę osób, które z Koalicji Obywatelskiej pracuje na kluczowych stanowiskach w magistracie, żaden nie jest radnym, wszyscy mają kompetencje i każdy się broni osobno i mogę każdego osobno wytłumaczyć. Polegliśmy, nie byliśmy w stanie przebić się z tym merytorycznym tłumaczeniem. Ale nie tylko mówię o tym. No, wiele kwestii, jak często opozycja zrzuca w sprawie metra, nic się nie dzieje. Analiza na ponad 100 stron przebiegu tras metra. 20 osób, które nad tym pracowały, specjaliści z Danii, z Holandii, z Warszawy. Pół roku prac ciężkich programowych na potokach pasażerskich jest. Ogłoszone przetargi na w tej chwili badania geologiczne, badania terenowe. Przecież to dokumentacja na setki stron. No przecież to, że nie wbiliśmy łopaty, to nie znaczy, że nic się nie dzieje. A jednak część mieszkańców stwierdziła, że skoro miało być metro, a jeszcze nie Miszalski nie wbił łopaty, to znaczy, że nic nie zrobiliśmy. Ja mogę wymieniać dziesiątki spraw, które się wydarzyły, a w których jednak 30% mieszkańców uważa, że nic się nie dzieje. Więc polegliśmy komunikacyjnie.
4: No właśnie, ale to jest, tak się ładnie związało właśnie ta kwestia komunikacji i także kwestia metra, bo właśnie komisarz Stanisław Kracik powiedział ostatnio, że nie ma cienia nadziei, że uda się wbić pierwszą łopatę pod metro w 2030 roku, a to było jedne z tych sztandarowych, można powiedzieć, myśli, które były prezentowane właśnie przy metrze.
5: To ja muszę skorygować.
4: Skorygujmy w takim razie.
5: Oczywiście. W kampanii wyborczej, wiem więcej, obiecywałem 2028 rok, nie 30. Natomiast wydawało się wtedy, że będziemy w stanie wykorzystać decyzję środowiskową, która była procedowana. I na tym opieraliśmy swoje założenia. Przyszliśmy do urzędu. Zrobiliśmy analizę przebiegu tras. Okazało się, że ta trasa na Bronowice jest po prostu nierozsądna, nielogiczna, nieefektywna ekonomicznie, ani jeśli chodzi o potoki pasażerskie. Więc wybraliśmy nową trasę. Nowa trasa potrzebowała nowej decyzji środowiskowej. Tak. Po analizach okazało się, że na starej decyzji środowiskowej, ze względu na jej niestety różne błędy, to chociażby wychodzenie gdzieś w Parku Jordana przy stanku, nieuwzględnienie inwestycji przy Dolnych Młynów, nie da się je wykorzystać. Więc musimy zacząć robić nową decyzję środowiskową. I ja powiedziałem wtedy, że realnym terminem jest 30-32. Po tym, jak wytyczyliśmy nowy przebieg. A prezydent Kracik doprecyzował, że jego zdaniem do 30 nie ma szans. To jest jego ocena. To wszystko zależy oczywiście od decyzji środowiskowej, ile ona będzie trwała. Nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć, bo to jest prowadzone nie przez Urząd Miasta, w tym sensie, że metro proceduje się na poziomie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, więc jakby nie jesteśmy w stanie tego opowiedzieć. Jego opinia subiektywna jest taka, że do 30 nie zdążymy. Ja mówiłem o 30-32, więc nawet te dwa stwierdzenia się nie wykluczają, ale oczywiście w negatywnej narracji ktoś to wykorzystuje i pokazuje rozbieżność.
4: No dobrze, no w takim razie jeszcze odnieśmy się do tych innych kwestii, które zaczęły też właśnie troszkę wychodzić. Mówię tutaj o tym planie ogólnym, który ogólnie ma się średnio i oprócz tego jeszcze uruchomienie KST4 Mistrzejowice, które które do niedawna wszyscy zakładali, że będzie to na czas, no a tu nagle wyskakuje opóźnienie 2 miesiące.
5: Nie ma sprawy. Plan ogólny. Przecież cały czas komunikowaliśmy, że planu ogólnego nie mamy gotowego. Opozycja żądała pokazania niegotowego dokumentu, a my mówiliśmy, on nie jest gotowy. Co tydzień spotykamy się z dyrektorami i rozstrzygamy kolejne kwestie. I pan komisarz prezydent Kracik mówi, plan ogólny jeszcze ma się średnio, jeszcze potrzebujemy miesiąca. Gdzie tu jest rozbieżność? Ja to cały czas mówiłem. Plan ogólny jest jeszcze niegotowy. A przynajmniej od tego, że mówiłem również, czego się nie wycofuję, że nie jest dobrym czasem do dyskusji nad planem ogólnym czas referendalny, bo każdy będzie chciał z niego zrobić populistyczne narzędzie walki. I dalej tak uważam. To była po prostu walka na populistyczne argumenty. Każdy by nic by nie tłumaczył, o co chodzi w planie ogólnym, każdy by wyciągał jakiś jeden argument i go przedstawiał. Więc jakby gdzie tu jest sprzeczność? Ja mówiłem, że planu ogólnego jeszcze nie mamy gotowego, a pan prezydent Kracik przychodzi i mówi, że plan ogólny ma się średnio. No jeszcze się ma średnio. Pewnie za 2-3 tygodnie, miesiąc będzie już dopięty, tak jak mówiliśmy, i pewnie w czerwcu zostanie pokazany.
4: Znaczy nie mówię tutaj, że to są sprzeczności bardziej. No to są takie kwestie, które, no chociażby właśnie ten plan ogólny, tutaj termin był na maj, prawda?
5: Termin to był dużo, dużo wcześniej, tylko że w tej chwili jest przesunięty na sierpień, z tego co wiemy. I oczywiście jeszcze czekają nas konsultacje i uchwalenie przez Radę Miasta, więc pewnie ten plan ogólny się spóźni. Natomiast wyszliśmy z założenia, że lepiej zrobić go bardzo dobrze, niż zrobić po łebkach i za wcześnie. Czy można było wcześniej? No, to wybraliśmy drogę bardziej skomplikowaną. Korygujemy, a w zasadzie piszemy nową strategię. Niektóre miasta tylko zrobiły plan ogólny, a my piszemy nową strategię. Strategia musi być spójna z planem ogólnym, bo i w strategii są mapy, i w planie ogólnym są mapy. I ona musi wynikać jedno z drugiego. I w pewnym momencie wyszliśmy, jakby mieliśmy dylemat, pokazywać dokumenty, które są niegotowe, a w zasadzie kończyć je na szybko i później mierzyć się z błędami, które by tam jeszcze były, albo trochę się spóźnić, ale jednak dopracować te dokumenty do finalnego stanu. I wybraliśmy ten drugi wariant, bo uważam, że na końcu ta odpowiedzialność za jakość tych dokumentów jest najważniejsza. No i tyle. A jeżeli chodzi o tramwaj Mistrzyjowice, no tak, przypomnę, to nie ja podpisywałem tą umowę, tylko pan prezydent Majchrowski, a w zasadzie jego przedstawiciele w ZDMK. Następnie to zostało zepsute od samego początku. Nie było dobrych konsultacji. W związku z tym mieszkańcy zgłosili już po podpisaniu umowy liczne uwagi. Te uwagi ZDMK, jeszcze zanim byłem prezydentem i później również jak ja już byłem, zaczął zbierać. Okazało się, że trzeba skorygować projekt. Dodać ścieżki rowerowe, zmniejszyć liczbę pasów, zwiększyć ilość nasadzeń. No, w związku z tym wykonawca powiedział, okej, możemy to zmienić, ale to wymaga czasu.
4: Okej, tylko...
5: I pieniędzy.
4: Odnoszę się tutaj do tego 2-miesięcznego opóźnienia, które ostatnio wyszło.
5: Ale to nie jest 2-miesięczne opóźnienie, to jest opóźnienie już chyba roczne albo 1,5-roczne. Myśmy, znaczy nas ZDMK informowało, że na koniec czerwca jest w stanie zakończyć pracę, a nie puścić tramwaj. I ja nigdy nie komunikowałem, że on pojedzie od 1 lipca. Ja mówiłem, ZDMK i Gulermak mówią, że do końca czerwca będzie gotowy. I z tego co wiem, tego nie zmienili. Do końca czerwca mają w kontrakcie i mają zamknąć pracę. Jest problem z przyłączem Tauronu. I to było komunikowane ze względu na brak zgody spółdzielni. Ja nie wiem, czemu Tauron tej zgody spółdzielni nie załatwił wcześniej, bo na pewno byli o tym monitorowani, że potrzebujemy tego przyłącza, ale ze względu na brak przyłącza, no, tramwaj może ruszyć dopiero później. Natomiast ja nigdy nie mówiłem, że tramwaj ruszy 1 lipca, że zacznie jeździć.
4: Pozostajemy jeszcze w tym wątku komunikacyjnym. Radna Aleksandra Owca w rozmowie z Polską Agencją Prasową stwierdziła, że rządowe pieniądze na metro to obietnica, do której nie należy się przywiązywać. Czy w takim razie przyszły włodarz Krakowa powinien liczyć się z tym, że może zostać przypadkiem z dużą dziurą budżetową w projekcie za 14 miliardów złotych, bądź co bądź?
5: Krakowa nie stać na wybudowanie metra bez pieniędzy u innych albo rządowych. To jest oczywiste.
4: Tak.
5: Oczywistym jest również, że nigdy nie powiedzieliśmy, że mamy obietnicę rządową. Obietnica jest na piśmie. Był jeden zespół, nie, wiele by było zespołów, ale jeden zespół parlamentarny do spraw metra w Warszawie, na którym 5 albo 4 wiceministrów i ministrów powiedziało, będziemy zabiegać o wpisanie programu metra do programu unijnego 10 miliardów euro dla Krakowa i innych miast w Polsce. To raz. Powiedział to również premier Kosiniak-Kamysz. Donald Tusk, pan premier, jak był w Krakowie, powiedział, pomożemy w budowie metra. Ministrowie wszyscy to powiedzieli, ale przecież nikt z nas nie zakomunikował, że te pieniądze są zapisane już w dokumentach. Metro jest zapisane w dokumentach strategii dla Polski. To znaczy, że jest strategicznym projektem dla Krakowa i dla Polski. Ale środki są negocjowane w tej chwili w Unii Europejskiej. Jak zostanie ten program wynegocjowany przez polski rząd, to wtedy minister Drob z Ministerstwa Finansów powiedział, będzie wkład własny z budżetu Portu Centralnego. A ministrowie z MSWiA i z MONU powiedzieli, można jeszcze kasę z OLIOC na to dostać, czyli ochrona ludności i obrona cywilna. Ponieważ metro to również schrony. Jeżeli oczywiście nie udałoby się wynegocjować tego w programach unijnych i później pozyskać wsparcia rządu, to tak naprawdę ten projekt się nie wydarzy, bo trzeba by było, albo wydarzy się bardzo dużym kosztem, bo trzeba by było całą pieniądze ściągnąć z rynku prywatnego, z banków i może w partnerstwie publiczno-prywatnym, ale to będą bardzo duże koszty odsetek. I oczywiście można to dalej robić, ale wtedy będzie kosztować drożej. Więc to już oczywiście zadanie dla nowego włodarza, żeby przypilnować to, co myśmy rozpoczęli, czyli proces uzgodnień z rządem, żeby ten program był w Unii, no i później, żeby o niego zabiegać. Kraków jest przygotowany, mamy kolejne przetargi na te badania terenowe i tak dalej, na decyzję środowiskową niedługo pewnie będzie ogłoszony, więc jesteśmy przygotowani dokumentacyjnie najlepiej, jak można było przez ten czas, ale oczywiście pieniędzy jeszcze nie ma zapisanych.
4: Mm-hmm, no właśnie, ale czy jakiś list intencyjny nie wchodził w grę?
5: Ale list intencyjny, że za 3 lata, jak będziemy już po wszystkich decyzjach środowiskowych i przetargach, jeżeli Unia lepiej się mieć, zgodzi...
4: Lepiej mieć coś, niż nie mieć nic.
5: Ale za 3 lata będzie nowy rząd. W sensie, mam nadzieję, że ten sam, co jest, w sensie, że z opcji demokratycznej, ale są wybory po drodze. Jak w tej chwili ktoś poważny miałby podpisywać list intencyjny, że jeżeli my przygotujemy dokumentację, jeżeli Unia da nam pieniądze, to wtedy za 3 lata, bo wtedy mniej więcej one będą potrzebne, przyszły rząd da nam pieniądze. No przecież to jest niepoważne. Najpierw my odrabiamy zadanie domowe, czyli przygotowujemy dokumentację. Rząd w tym czasie negocjuje program unijny. My składamy wtedy wniosek do rządu, żeby w tym programie unijnym być i wtedy się podpisuje coś. Ale najpierw się odrabia zadanie domowe i przygotowuje dokumentację własną i czyni zabiegi polityczne, a nie uzgadnia jakieś memorandum.
4: Dobrze, to może wyjdźmy na chwilę z tej Unii Europejskiej, wróćmy sobie do Krakowa i tego, co się dzieje tutaj. Chciałem odwołać się troszeczkę do planowania przestrzennego, ponieważ w ostatnim czasie mieliśmy parę protestów. Protest rodowców, działkowców pod magistratem. Był także protest przedsiębiorców dotyczący masterplanu Płaszów Rybitwy. I to jest, są jakby tylko pojedyncze kwestie. Oczywiście mówimy tutaj też o wysokich cenach za metr kwadratowy. Oczywiście wiemy, że w całej Polsce jest drogo, ale wciąż Kraków dogania Warszawę. I tak się zastanawiam, czy nie myśli pan, że ta polityka planowania przestrzennego w mieście powinna być poprowadzona w jakiś inny sposób? Może komunikacyjnie też tutaj było jakoś lepiej to komunikować, bo kiedy byłem na tym proteście działkowców, widziałem nawet, jak pan rozmawia, no i wychodziło na to, że po prostu tutaj były jakieś znowu duże nieporozumienia komunikacyjne i rzeczy, problemy, których można było sobie oszczędzić na dobrą sprawę.
5: Jeżeli opozycja, inicjatorzy referendum, nie były konkretne osoby, ale osoby, które były zainteresowane referendum, puszczają w obieg takie informacje, że w planie ogólnym, że my go ukrywamy, ponieważ chcemy zabudować ogródki działkowe, co jest bzdurą oczywiście wierutną, no to ja się nie dziwię, że działkowcy nie się wkurzyli, ale bardzo łatwo jest wywołać tego typu emocje społeczne, rzucając taki fake news. No i przyszli, no więc osobiście im wytłumaczyłem, że po pierwsze nikt tego nie zamierza, że po drugie możemy się spotkać na ławce dialogu i wyjaśnić każdą z tych kwestii, każdą osobno, bo z jednej strony to jest drożdżownia, z drugiej strony to jest kolejarz, z trzeciej strony to jest Piast, Zakole Wisły i wiele, wiele innych ogródków, które mają różne problemy. Problemy z własnością gruntów, problemy z drogami dojazdowymi, problemy z różnymi właścicielami, którzy gdzieś tam coś wykupili, czy po prostu inne techniczne. No i na ławce dialogu, na spokojnie, 2 godziny wyjaśniliśmy każdą wątpliwość i ustaliliśmy, co z nią zrobić. Niektóre da się rozwiązać łatwiej, niektóre gorzej. Ale taki dialog jest czymś, co ma sens. A taki dialog, że ktoś rzuca w internet bombę zapalną, chcą wam zabrać ogródki, Miszalski to zło, no to jest niestety manipulacja i populizm.
4: Oczywiście, że... A przedsiębiorcy?
5: A przedsiębiorcy. A tu jest sprawa dużo bardziej skomplikowana. Tu jest sprawa dużo bardziej skomplikowana, bo dotyczy realnie wizji jakby miasta Krakowa i całego obszaru Płaszowa Rybitw. Z jednej strony mamy Bagry, Prokocin Bieżanów, ale też Przewóz czy Złocień. I mieszkańcy wszystkich tych terenów mówią, nie chcemy transportu, nie chcemy przemysłu, nie chcemy transportu przemysłowego oczywiście, nie chcemy przemysłu, nie chcemy odoru i weźcie ten przemysł stąd i dajcie gdzieś indziej. I oczywiście ciężko jest zdiagnozować na ten moment, kto bardziej jest sprawcą na przykład odoru. Czy to oczyszczalnia Płaszów, którą w tej chwili jako miasto hermetyzujemy, czy to są te firmy śmieciowe, które twierdzą, że mają na tyle dobre systemy, że nie są za to odpowiedzialni, czy garbarnia, czy jeszcze jakieś inne źródło. Ale mieszkańcy nie chcą tam tego przemysłu. A z drugiej strony mamy ten przemysł, bardziej mniej uciążliwy i przedsiębiorców, którzy tam pracują i zatrudniają ludzi. I dostali kiedyś od miasta niejako gwarancję, że tam będą mogli pracować. Ale później wybudował się Złocień. Szczecin. Tam już mieszka parę tysięcy ludzi, a pewnie nawet może więcej niż parę. I będzie mieszkać coraz więcej. I parki, różne jakby bloki tam przy Saskiej, Lipskiej, Myśliwska i tak dalej. Tam się bardzo dużo pobudowało. No i teraz trzeba znaleźć rozwiązanie. Jak z jednej strony zaspokoić tych mieszkańców, których coraz więcej tam jest i chcą większego komfortu, a z drugiej strony jak nie szkodzić tym przedsiębiorcom. Więc ta dyskusja trwała. Sam byłem na wielu spotkaniach. Na ławce dialogu na Złocieniu. Spotykałem się z przedsiębiorcami. Nie jest łatwo osiągnąć taki kompromis. No, w tej chwili jakby nowa ekipa będzie musiała sobie z tym poradzić i podjąć jakieś decyzje. Proces został przerwany. Ktoś będzie musiał ogłosić plan ogólny i pokazać, co tam planuje. I albo jedni, albo drudzy będą niezadowoleni.
4: Czyli nie ma dobrego wyjścia.
5: Dobrym wyjściem jest tylko rozmowa, dialog i porozumienie się z przedsiębiorcami, tak żeby ci najbardziej uciążliwi albo nie szkodzili mieszkańcom i pozostali tam, albo żeby przenieśli swoje zakłady w perspektywie, mówimy o perspektywie 15-20 lat. Przecież nie od razu, przecież to tak nie działa. Więc muszą być zabezpieczeni, no bo poinwestowali tam dziesiątki milionów złotych, a niektórzy może nawet więcej. A jeżeli tam zostaną i wszystko zostanie jak było, to mieszkańcy tych osiedli będą na pewno niezadowoleni w dalszym ciągu. Więc to był proces, który w trakcie został przerwany.
4: Dużo teraz rozmawialiśmy o transporcie, o przestrzeni, natomiast jeszcze jedną taką kwestią, która była podnoszona mocno przez opozycję, była kwestia mecenasa Kamila Kociołka. Doszło do rozwiązania umowy, to już wiemy. Najnowsza wersja jest taka, że to mecenas sam rozwiązał umowę i chodzi mi tutaj o sam termin rozwiązania tej umowy, co miało miejsce po ogłoszeniu Stanisława Kracika komisarzem. Więc skoro mecenas rzekomo sam składa wypowiedzenie w momencie, w którym pan traci stanowisko, to czy to nie dowodzi trochę, że jego rola w magistracie była związana z pana osobą, a nie do końca może z obiektywnymi potrzebami miasta, no bo jednak miasto to jest ciągłość.
5: Dowodzi, ale przecież od początku mówiłem, że pan mecenas Kociołek został zatrudniony dlatego, bo go znałem i mu ufałem i wchodząc do urzędu potrzebowałem prawnika, który będzie wszystkie dokumenty analizować i dostarczać mi wiedzę na temat tego, co tam jest, ponieważ nie znałem prawników, którzy byli tam zatrudnieni. Oczywiście po jakimś czasie już więcej tych osób znam, ale trzeba mieć do kogoś zaufanie. Zaufanie takie nie tylko zawodowe, ale też takie trochę personalne. Pan Kamil Kociołek, pan mecenas Kociołek, wszyscy się strasznie bulwersują, że zarobił tam 200 parędziesiąt tysięcy, ale nikt nie podaje, że jest to kwota za 2 lata albo 2,5 roku. To wychodziło, jeżeli ja sobie to dobrze policzyłem, 6500 zł miesięcznie. Czy to jest pensja na prawnika wygórowana? No proszę sobie odpowiedzieć na to pytanie, bo moim zdaniem nie. Inni się oburzają, że nie ma opinii praw. Nie ma. W sensie są pojedyncze, bo ja go nie prosiłem, ponieważ on w systemie, zarejestrowany normalnie jako ogniwo systemu w EZD, sprawdzał każdy dokument, który do mnie trafiał. I albo go akceptował, albo do mnie przychodził i mówił, tu jest jakiś problem, tu wstrzymuję, bo muszę sprawdzić te przepisy, albo coś cofał i blokował. Jak miałem mieszkańców, którzy przychodzili z konkretnym problemem, to wzywałem mecenasa Kociołka, który siedział obok, w sensie blisko, i on mi wtedy na bieżąco objaśniał te kwestie, co można zrobić, a czego nie możemy zrobić. Jak potrzebowałem podejmować ciężkie decyzje, o na przykład zwolnienie pani dyrektor Maszy Potockiej albo dyrektora Lecha Kucharskiego, to on przygotowywał jakby podstawy, ale ja nie prosiłem go o te podstawy na piśmie, bo ja nie potrzebowałem mieć podkładki, tylko potrzebowałem wiedzieć, co możemy zrobić. Oczywiście gdzieś tam czasem jakieś notatki miał i na pewno ktoś to jeszcze pewnie będzie sprawdzał, więc na pewno chyba sprawa jest w prokuraturze więc na pewno wszystkie te sprawy widzą, ale on w systemie zaakceptował 5 czy 6 tysięcy rekordów, które przez niego przechodziły. Każdy z tych dokumentów musiał przeczytać i sprawdzić, bo brał za to odpowiedzialność przede mną. I no, na szczęście nie popełniliśmy żadnego tego typu błędu prawnego, mam nadzieję. Natomiast ani nie zarabiał kokosów, był tam właśnie po to, żeby był moją zaufaną osobą. Jeżeli ja zostałem odwołany, on stwierdził, no to w takim razie jego rola w urzędzie się kończy, bo urząd ma swoich prawników. Poza tym pan mecenas Kociołek był jeszcze w jednej ważnej sprawie dobry. Mianowicie często utarło się w magistracie w Krakowie takie powiedzenie, że się nie da. I często prawnicy, którzy są zachowawczy, trochę bardziej konserwatywni i bezpieczni, ja nie mam nawet o to do nich pretensji, bo są dobrymi prawnikami, ale raczej chronili funkcję prezydenta, mówiąc, żeby pewnych rzeczy nie robić. A ja chciałem kogoś takiego, kto jest trochę młodszy i który powie, da się. Mamy taki pomysł prawny, jak to zrobić i to będzie okej. No i od tego był. No, rozstał się z urzędem, ponieważ mnie już tam nie ma. No ja nie widzę w tym nic dziwnego.
4: To było po prostu w ramach wyjaśnienia.
5: Jasne. Ja trochę żałuję, że niestety w kampanii referendalnej wielu tych kwestii nie mogłem wyjaśnić na żywo, bo albo nikt nie słuchał, albo ta cała trochę agresywna propaganda przykrywała wszelkie merytoryczne tłumaczenia. Bo ja naprawdę nie mówię, że nie popełniłem błędów, bo tu na pewno się zdarzyły, ale w większości tych spraw, o które część Krakowian ma pretensje, to ja mam zupełnie czyste sumienie i wiem, że większość tych rzeczy się po prostu broni merytorycznie i jestem w stanie każdą udowodnić.
1: I to już ostatni temat w dzisiejszym magazynie reporterów Radia SK Kraków. Dominika Baraniec, dziękuję i do usłyszenia.

0: Reklama. Tatra Fest to święto gór i sportu otwarte dla każdego, także dla osób z cukrzycą. Dołącz do nas w Zakopanem podczas Tatra Fest. Wspieramy aktywny styl życia i pokazujemy, że z cukrzycą można sięgać po sportowe marzenia. Sponsorem wydarzenia jest Synoptis Pharma, dystrybutor systemu Link z CGM. Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Odell, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
3: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
2: I po reklamie.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.

0: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
1: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
3: I po reklamie.

0: promocja.
1: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
2: No jak to co? Szykują się na premierę Toy Story 5.
3: Czas na zabawę w Radiu SK.
4: Napisz na sk.pl, co robi ulubiona zabawka twojego dziecka, kiedy nie ma was w domu.
3: Słuchaj SK od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
5: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
0: Autopromocja.

0: SK Kraków.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

0: tym sikać.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.